0: Pierwszym odcinkiem kolei dużej prędkości pojedziemy za 5 lat i będzie to trasa z Warszawy do Łodzi. Jej pokonanie zajmie zaledwie 40 minut.
1: Całą Polskę będzie można przejechać w maksimum 3 godziny.
0: Zapowiada premier Donald Tusk, ale to nie wszystko. Program Nasza Kolej zakłada też m.in. włączenie każdego powiatu do sieci połączeń dalekobieżnych.
2: Wartość planowanych inwestycji sięga 100 miliardów złotych. Najprawdopodobniej usłyszą zarzuty. Na razie pozostają w tureckim areszcie. Mamy nowe informacje o kibicach Górnika Zabrze zatrzymanych w Stambule. To 9 Polaków, którzy pobili się z miejscową policją. Część funkcjonariuszy zostało rannych. Jak podkreśla rzecznik polskiego MSZ-u Maciej Wewiór, zatrzymanym bardzo pomogli polscy konsulowie, którzy byli podczas meczu na stadionie.
3: Nasi konsulowie byli też na stadionie, co bardzo pomogło w uspokojeniu też tej sytuacji. Nasza placówka jest cały czas w kontakcie z naszymi obywatelami. Wiemy, że nie potrzebują wsparcia medycznego.
2: Do bójki doszło podczas meczu Fenerbahçe-Stambuł z zespołem Zabrze w ramach eliminacji Ligi Mistrzów. Górnik przegrał 0-1, rewanż bez udziału tureckich kibiców za tydzień w Zabrzu. Więcej pytań niż odpowiedzi w sprawie, którą wielkopolska policja roboczo nazywa Akademią Gwałtu. Policja i prokuratura nie ujawniają szczegółów, powołując się na dobro postępowania i pokrzywdzonych. Co udało się potwierdzić, o tym Jagoda Mośpan.
4: Na ten moment wiadomo o dwóch zatrzymanych. To 45-letni mieszkaniec powiatu kępińskiego i 22-latek z powiatu słupeckiego. Obaj trafili do aresztu. Sprawa zaczęła się od informacji przekazanej policjantom z Kępna przez służby z Niemiec.
5: Cała ta sprawa wpisuje się w charakter tzw. Akademii Gwałtu. Kobiety były odurzane środkami farmakologicznymi lub też innymi odurzającymi, a następnie nieprzytomne były wykorzystywane seksualnie.
4: Mówi Andrzej Borowiak z wielkopolskiej policji. Według śledczych wszystko miało być nagrywane, a materiały trafiały do zamkniętych grup internetowych o globalnym zasięgu. Sprawa jest rozwojowa.
2: Relacjonowała Jagoda Mośpan. Sąd nie miał litości dla drogowego recydywisty. W Bydgoszczy zapadł błyskawiczny wyrok dla zatrzymanego po pijanemu kierowcy, który miał 3 zakazy prowadzenia pojazdu, w tym dożywotni. I to nie jedyny taki wyrok w Polsce w ostatnich dniach. O szczegółach Dawid Olszewski.
6: Nie minęło nawet 48 godzin od zatrzymania. 56-latek z Bydgoszczy usłyszał wyrok bezwzględnego więzienia. Po tym jak kolejny raz pijany wsiadł za kierownicę, miarka się przebrała. Na rok trafi za kraty.
7: Śledczy wdrożyli tryb przyspieszony. W ciągu 48 godzin podejrzany musi stanąć przed obliczem sądu.
6: Mówi Lidia Kowalska z policji w Bydgoszczy. Takie kary mogą być skuteczne, uważa instruktor nauki jazdy Leszek Kozioł.
8: Powinni jednak chociaż na rok więzienia, żeby miał tą świadomość, że to tak nie przejdzie.
6: W ostatnich dniach w Jaśle na Podkarpaciu 36-latek z 4 zakazami prowadzenia pojazdów usłyszał wyrok 10 miesięcy więzienia.
2: Przed sądem stanął już następnego dnia po zatrzymaniu. Wobec obu kierowców sąd orzekł również wpłatę 10 tysięcy złotych na fundusz pomocy pokrzywdzonym, a także pomocy postpenitencjarnej. Akcyza na e-papierosy pójdzie w górę. Rząd przyjął przepisy, które podwyższają stawkę na załączenia do waporyzacji z 40 do 50 zł za sztukę. Wzrośnie także stawka za mililitr olejku do 2 zł i 20 groszy. Ale jak tłumaczy rzecznik rządu Adam Szłapka, najważniejsza jest zmiana definicji e-papierosów.
9: Dzięki tym zmianom wszystkie tego typu produkty będą objęte takimi samymi zasadami, co ograniczy obchodzenie przepisów. To jest z jednej strony oczywiście ograniczanie dostępności tych urządzeń nikotynowych, ale przede wszystkim chodzi właśnie o to, żeby wszystkie tego typu produkty były objęte takimi samymi zasadami.
2: Resort finansów przekonuje, że zmiany mają ograniczyć konsumpcję, szczególnie wśród młodych. W rzeczywistości zwiększą czarny rynek, który już teraz szacuje się na 60% wszystkich sprzedawanych urządzeń i płynów. Tak twierdzi Maciej Powroźnik, prezes Związku Pracodawców Branży Vapingowej.
10: Może to nieść za sobą po pierwsze negatywne skutki dla budżetu państwa, bo to akcyzy nie zobaczy w przypadku nielegalnego obrotu, a po drugie ta niewiadoma związana ze składem chemicznym produktu, który się kupuje na czarnym rynku, może niestety skutkować niepożądanymi efektami negatywnymi oczywiście zdrowotnymi dla takiego użytkownika. Ryzyko po prostu wzrasta.
2: Przepisy muszą przejść jeszcze przez Sejm, Senat i zostać podpisane przez prezydenta. Rząd zakłada, że nowa stawka akcyzy zacznie obowiązywać od stycznia. Państwowa Inspekcja Pracy i ZUS biorą pod lupę Pyszne.pl. Narusza kontrola po doniesieniach o planowanych w spółce masowych zwolnieniach kurierów. Inspektorzy sprawdzą, czy kurierzy nie powinni być zatrudniani na umowach o pracę, zamiast na umowach cywilnoprawnych.
11: Każda umowa będzie indywidualnie sprawdzana i w każdym przypadku będą indywidualnie te cechy charakterystyczne dla stosunku pracy sprawdzane.
2: Mówi Mateusz Rzymek, rzecznik głównego inspektora pracy. Pojawiają się informacje, że zwolnieni pracownicy mają być ponownie zatrudniani przez partnera flotowego, ale na gorszych warunkach. Rzecznik Pyszne.pl Aleksander

0: Jacobsa w rozmowie z nami zapewnił, że dotychczasowe warunki pracy zostaną utrzymane.
1: Zarówno w obszarze wynagrodzenia, jak i w obszarze dbałości o dobrostan kurierów i o ich warunki wykonywania tych zleceń.
0: Firma zapewnia też, że jest w kontakcie ze związkami zawodowymi i prowadzi rozmowy, które mają wypracować kompromis oraz umożliwić sprawne przeprowadzenie zmian. Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów stawia zarzuty Autocentrum A-Auton. To w sprawie sprzedaży samochodów na kredyt. Według urzędu firma uzależniała sprzedaż na kredyt od zakupu usług dodatkowych. Przez to klienci zaciągali kredyt na kwotę wyższą o kilka tysięcy niż wartość samochodu. Ale to nie jedyny zarzut, mówi Kamila Guzowska z UOKiK-u.
2: Zarzuty dotyczą także braku jasnych informacji o lokalizatorze GPS. Kupujący nie byli również informowani, że po upływie czasu określonego w umowie płatna usługa lokalizacji GPS zostanie automatycznie przedłużona na kolejny płatny okres.
0: Sprzedawcy grozi kara finansowa do 10% obrotu. To jednak nie jedyne problemy firmy. UOKiK prawie 3 lata temu stwierdził też, że spółka wprowadzała klientów w błąd. Co do ceny samochodów, ta sprawa jest rozstrzygana w sądzie. Teraz o sukcesie kieleckich lekarzy. Specjaliści ze szpitala w Czarnowie jako pierwsi w całej Europie wszczepili unikatowy stentograf z ruchomymi rękawkami. Te dostosowują się do ruchów nerek podczas oddychania. To przełom, który chroni pacjentów przed groźną zakrzepicą. Operację wykonał dr Jarosław Miszczuk.
3: Wyjątkowość operacji polega na pierwszym w Europie wszczepieniu systemu, zmodyfikowanego systemu zaopatrzenia tętniaka piersiowo-brzusznego. Modyfikacja polegała na specjalnej konstrukcji rękawków prowadzących do tętnic nerkowych. Ta modyfikacja, mamy nadzieję, że zmniejszy częstość zakrzepic tętnic nerkowych.
0: W Kielcach zaplanowały już kolejne zabiegi z wykorzystaniem tej metody. Na Krupówkach w Zakopanem to wakacyjna tradycja. Punkt krwiodawstwa w stolicy polskich Tatr organizuje zbiórkę krwi. W każdą środę lata w rejonie budynku poczty parkuje krwiobus i czeka na tych, którzy chcą i mogą pomóc. Wakacje krwi szczególnie potrzeba, mówi lekarz Maria Lambrecht, szefowa zakopiańskiego punktu krwiodawstwa.
4: Permanentnie brakuje krwi. W sezonie wakacyjnym krwiodawcy jadąc gdzieś tam na urlop, nie myślą o oddawaniu krwi. No i ta wypadkowość.
5: Nie wiadomo, co cię ceko, kiedy w życiu, co cię ceko i kiedy ci trzeba będzie tej krwi przetoczyć albo podać. To jest bardzo ważne.
6: Miałem jechać w piątek do Ostrołęki właśnie do szpitala oddać krew, a że tu jest okazja, także człowiek może w ten sposób tak pomaga, tak?
5: Można się podzielić po prostu tym, co ma znojdrok sobie, bo krwi się nie da się podrobić, nie da się wyprodukować.
4: Każda ta zebrana donacja jest przerobiona na 3 różne preparaty krwi, które dajemy do 3 różnych jednostek chorobowych. Przy jednej donacji można uratować 3 życia.
0: Krew może oddać każda zdrowa osoba, pełnoletnia, także trzeźwa. Cała procedura zajmuje łącznie kilkanaście minut. Tak zimno w lipcu nie było od ponad 15 lat. Zamiast słońca i wysokich temperatur mamy pogodę bliską wczesnej jesieni. Jest zimno, mokro i wietrznie. Kto teraz spędza urlop w Polsce, musi mieć nerwy ze stali. Z turystami zaś na Śląsku rozmawiał nasz reporter.
7: Tak, my jesteśmy spod Gdańska i u nas dzisiaj albo leje, albo pada, więc ta pogoda jest dla nas idealna.
8: Dobrze. Czyli tak mam wrażenie, że z Pomorza, z nadmorza uciekliście na południe.
7: Dokładnie tak, jak pan opowiada.
8: I że na razie lipiec nie rozpieszcza.
9: No na razie niestety nie rozpieszcza. Są miejsca, gdzie jest gorzej, na przykład Pomorze. Od 3 dni tam leje. Koleżanka pisze, że płacze z tego deszczu, a ja jestem tutaj i uważam, że nie jest najgorzej.
10: Z Dolnego Śląska, okolice Kotliny Kłodzkiej.
11: Właśnie jesteśmy teraz na wakacjach i szukamy cały czas tego słońca, jeździmy za nim.
9: Przywołuję lato, będę emanować, że jest lato. I dlatego chodzę pięknie ubrana w sukience krótkiej.
0: Z urlopowiczami na Śląsku rozmawiał nasz reporter Darek Brombosz. Jeszcze do soboty jest szansa na zapoznanie się ze światowym folklorem. To w ramach Święta Dzieci Gór, które trwa w Nowym Sączu. Dla mieszkańców to wyjątkowe spotkania.
12: To jest wyjątkowe wydarzenie z uwagi na to, że widzimy różnorodność, której tak bardzo brakuje w Nowym Sączu.
13: Pokazać wnukom, jak tańczą zespoły w innych regionach świata.
14: Bo dzisiaj jest gruziński zespół. Wczoraj też byliśmy, jutro też się wybieramy.
15: Obowiązkowo trzeba być. Ono jest od zawsze, na zawsze i nie ma opcji, żeby tego nie oglądać. Tańce, śpiew i jednoczenie dzieci, jednoczenie świata.
0: Święto Dzieci Gór, przypomnijmy, potrwa do soboty. Koncerty głównie odbywają się w Hali Mosiru codziennie punktualnie o 18:00. Pojawiła się w lubuskich lasach i wywołała strach. Korowódka, sosnówka, bo o niej mowa to gąsienica pokryta jasnymi włoskami. Sama w sobie nie jest niebezpieczna, no ale jak mówi Grzegorz Młynar z Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych, trzeba uważać.
16: Rzeczywiście jest problem, jeżeli chodzi o tego owada, ponieważ jest pokryty włoskami, które powodują silne alergie, reakcje alergiczne, takie oparzenia. Dlatego najlepiej ich nie dotykać. Można oczywiście obserwować, zrobić zdjęcie.
0: Korowódka sosnówka może występować w naszych lasach do końca września. Perseidy znów rozświetlą nocne niebo. Choć kulminacja przypada w połowie sierpnia, to można je już obserwować teraz. To pozostałości po komecie, wyjaśnia Szymon Kozłowski z Obserwatorium Astronomicznego Uniwersytetu Warszawskiego.
17: Takie drobne cząstki, które wcześniej były wyrwane z komety. No i raz na rok Ziemia przecina właśnie orbitę tych, nazwijmy to, wyrwanych cząstek. One poruszają się z dużą prędkością, około 60 km na sekundę, czyli bardzo szybko.
0: Do obserwacji nie potrzeba teleskopu ani lornetki. Wystarczy ciemne miejsce z dala od lamp oraz możliwie szeroki widok na niebo. Kulminacja spadających gwiazd przypada w nocy z 12 na 13 sierpnia. To były wiadomości Vox FM. Dawid Osysko. Dziękuję za uwagę.

0: między nami, dzieciakami.
1: Jakie jest wasze ulubione danie?
2: Ja lubię marchewkę, ziemniaczki, kaszę i rybkę i peluszki rybne.
3: Lubię, jak mama mi robi kanapki. Raczej z selem roztopionym tosty.
4: Ja lubię kotleciki mielone z ziemniaczkami.
5: Ja lubię zupę pomidorową i kotlecik z piersi.
6: Zupa.
1: A jaka?
6: Ogórkowa.
7: Ja lubię ryż z jabłkiem.
8: Ja lubię losów, warzywa i owoce.
9: Ja lubię wszystko.
10: Bo ja lubię pizzę i McDonald's i kebab.
11: Ja lubię pizzę i McDonald's.
12: A ja lubię sushi, bo lubię jeść lipkę sushi.
13: Ja lubię jeść sushi.
14: Ja lubię jeść zupę pomidorową i ogórkową i jeszcze borszcz i nawet losów.
15: Ja lubię tylko Magdę łeb z kurczaka.
16: Lubię losów.
17: Ja lubię sushi.
18: Lubię jak moja mama dawa mi pomarańcze i molelki małe.
19: Ja lubię psy.
20: Lubię jak babcia na obiad gotuje biały barszcz.
21: Ja lubię konia jeść.
22: Ja lubię losołek i zupę pomidorową i spaghetti.
23: A ja lubię losu i spaghetti.

0: słuchawka, srebrne paluszki. Ja lubię czasem jak jem, to sam makaron z rosołem rodzice mi kazują.
1: A ja lubię kluszki z losołkiem.
2: A ja lubię ślimaki.
3: Ja lubię czasami kurczaka.
4: A jakie są wasze ulubione słodycze?
5: Lubię najbardziej i cukry, jak mama mi daje.
6: Ja lubię lisiaki.
7: Czekoladę.
8: Ja wszystkie złotycze.
9: Ja cukierki i lisiaki.
10: A ja lody, lisiaki i cukierki i słodycze.
11: Ja żelki.
12: A ja lubię lody i wszystkie słodycze.
13: Ja lubię takie twarde cukierki.
14: Ja lubię wszystkie słodycze i lody.
15: Ja lubię loty.
16: Bo ja lubię tarte i ciasto.
17: Ja lubię taki jak mama robi babeczki z lukru, no i cukierków.
18: Ja lubię wszystkie słodycze i lody.
19: Ja lubię żelki i lody.
20: Ja lubię selki i czekoladki.
21: Ja lubię selki,
22: bo moja mama ma takie ślimaki, które są słodkie, ale nie mają cukru.
23: Bo ja lubię zerki i czekoladki.
24: Bo ja lubię słodycze wszystkie i lody, i truskawkę, i malinę.
25: Ja lubię maliny.
26: A ja wszystkie słodycze.
27: Ja lubię babeczki i takie ślimaki, które nie mają cukru.
28: Ja lubię wszystkie słodycze.
29: Ja lubię zelki.
4: Dobra, ja mam w takim razie do was kolejne pytanie. Co wchodzi w skład zdrowego jedzenia?
30: Ananasy.
31: Brokuły i kalafiory.
32: Ja lubię bardzo ananasy.
33: Owoce i warzywa.
34: Malchewka.
35: Ja lubię wszystkie owoce i wszystkie warzywa.
36: Ja lubię ananas.
37: Ja lubię gruszkę i cytrynę.
38: Ja lubię cytrynę.
39: Bo ja lubię jabłko i cytrynę.
40: Ja lubię tylko cytrynę.
4: Czy pomagacie rodzicom w kuchni? Na przykład gotujecie coś?
41: Ja

0: pomagać mamie w cieście.
1: Jak ja pomagam kroić banana.
2: Jak ja zrobię sam ciasto.
3: Ja lubię czasami w

0: piola.
1: Я люблю помогать маме играть от лета.
2: Люблю, як моя бабча готує на обіди зимняки і куклети.
3: А помагаєш при робінню їх?
2: Сам так, але як моя мама робить наліщники, то я часто помагам.
4: Як мама робить часто, то я їй помагам.
5: Я люблю помагати мамі в торті і різних інших речах.
6: Я люблю помагати мамі в наліщниках і забіканці.
7: Я люблю, як мама зі мною ламжем готує торт. Полюбię дуже dzieci.
8: Jak mama robi pomidorową supę, to ja mamy pomagam.
9: Lubię, jak moja mama robi gofle, to jej często pomagam.
10: Jak mama robi gofle, to też jej często pomagam.
11: Najbardziej to lubię gofle z pitą śmietaną.
10: Ja też.
3: Jakbyście mieli otworzyć restaurację, to co byście tam w niej gotowali? Jakie dania by tam były w tej restauracji?
12: Losu. Ja bym robiła soki.
13: Zupę pomidorową.
14: Lasu.
15: Zupę pomidorową.
16: Proszę.
17: Zupa ogórkowa.
18: Zupa ogórkowa i pomidorowa.
19: Ogórkowa.
3: A coś oprócz zup będziecie robić w tej restauracji?
20: Drugie danie.
3: A jakie?
20: Ziemniaki, kotlecik mielony i marchewka.
21: Ziemniaki, kurczaty. I tyle.
22: Łapa z kurczaka.
23: Joszu, kurczaki.
24: Ja lubię, jak mama robi pizzę.
3: I pomagasz przy tej pizzy?
24: Tak.
3: A co robisz?
24: Takie ciasto.
25: Ja też lubię pizzę.
3: A jaka jest twoja ulubiona pizza?
25: Z roztopionym serem i keczupem.
26: Między nami dzieciakami.
3: Jakie jest wasze największe marzenie?
27: Moje 1000 lodów.
28: Moje 30 lodów.
29: Moje 1000000 lodów.
3: A coś oprócz lodów? Macie jakieś marzenia oprócz lodów?
30: Chciałabym dostać jednorożca.
3: I jak byś go nazwała?
30: Tęcza.
31: Pojechałam do zoo i widziałam krokodyla i żaby. I węża.
3: I to było twoje marzenie?
30: Tak.
3: I jakie jest twoje ulubione zwierzę?
31: Żaba, no bo ja byłam na hucie, no i tam spotkałam ogromną żabę.
32: Moim marzeniem jest to, co rodzice mi wszystko kupują.
3: A co na przykład ostatnio takiego dostałaś i się cieszyłaś?
33: Na urodziny się cieszyłam, że mama z tatą kupili mi koci Tomek Kapi.
34: Jak to pistolet.
3: No i chyba taki zabawkowy, co?
35: Ja mam prawdziwy.
36: Bo ja bym chciała jednorożca.
3: I jak byś go nazwała?
36: Gwiazda.
37: A ja lubię, że rodzice tata mi kupi myszkę, chomika i jeszcze mam już pieska i kota i jeszcze łosia.
38: Ja bym chciała dostać mój plakat.
39: A ja lubię świnkę, żeby się dziką świnkę, żebym mogła ją,

0: sądzicie do mnie?
1: Powiedzcie mi, kim byście chcieli zostać w przyszłości?
2: Astronautą.
1: A dlaczego?
2: Można chodzić po księżycu. Maszynistą.
1: A dlaczego?
2: No bo lubię pociągi.
3: Ja chcę być bandytą.
1: A dlaczego?
3: Bo chcę ukraść sejf.
1: Co byś zrobił z tym sejfem?
3: Bym go rozwalił.
1: I jakbyś miał te pieniądze, to co byś za nie kupił?
3: Wszystko.
1: Czyli?
3: Wszystko.
1: Wiesz, samochód?
3: Samochód. Szafę.
0: Policjantką.
1: A dlaczego?
0: Bo lubię łapać.
4: Pielęgniarką, która jeździ autem. No i raczej jeździ wyścigówką.
5: Ja będę panią z karetki.
1: A dlaczego?
5: Bo lubię ratować dzieci.
1: Jakbyście mieli wszystkie pieniądze na świecie, to co byście chcieli sobie kupić? Jakbyście wydali te pieniądze?
6: Ja bym wydała na lody, ale ja już mam portfel i mam w nim schowane pieniążki.
7: Ja chciałabym sobie kupić grę.
1: A jaką grę?
7: Taką, że mogą wyskakiwać psytulanki, które się kupu.
8: Ja będę też kupił pieniądze na auto.
1: Gdybyś miała wszystkie pieniądze na świecie, to co byś zrobiła z tymi pieniędzmi?
9: Zapłaciła.
1: Za co byś zapłaciła?
9: Za lot 14.
10: Ja by jak miałam wszystkie pieniądze, to wszystko ze wszystkich sklepów kupiłam. Z miliony sklepów.
8: I co to jest, że kupię willę za te pieniądze.
1: Jaką byście chcieli mieć supermoc?
9: Ogień.
1: A dlaczego?
9: Bo może zrobić pożar.
11: Ogień i lód. Ja chciałabym mieć moc lawy i ogniska i moc Elży, żeby ogniskiem i lawą opalać chłopaków.
12: Moc deszczu.
1: A dlaczego?
12: Żeby polewać rośliny i wszystko.
8: Bym chciał mieć moc hakowania.
1: No i co byś z nią robił?
8: Hakować.
1: Ale co byś tak chciał zhakować?
8: Gry.
1: I co, jakbyś miała supermoc, to jaką byś miała supermoc?
9: Żeby wszystko napisać.
13: Żeby chłopaków zmienić.
9: Żeby chłopaków zmienić.
14: Ja bym chciała mieć miłości, żebym wszystkich całowała, nawet poszła do kosmosu, no i całowała astronautów.
1: A ty jaką byś chciała mieć moc?
9: Lawy.
1: A dlaczego?
9: Żeby opalać dziewczyny.
15: Ja bym chciała mieć moc niewidzialności i latania.
1: A dlaczego?
15: Bo ja bym mógł latać i być niewidzialny i bym na nikogo nie wpadł.
1: Co byście zrobili, gdyby wasi rodzice się na wszystko zgadzali? Jakby na wszystko musieli powiedzieć tak, to co byście chcieli zrobić? Gdzieś na przykład pojechać?
16: To co, panie, no bo ja mam duże tatuaże.
1: Czyli jakby rodzice się zgodzili, to byś chciała jeszcze więcej zrobić tatuaży?
16: Jeszcze więcej, aż na twarzy i na nogach i na wszystkim.
15: Jakby moi rodzice na wszystko się zgadzali.

0: Dawid Osyska, zapraszam na wiadomości Vox FM. To mogą być rozmowy ostatniej szansy. W południe przy Nowogrodzkiej spotkanie Kaczyński-Morawiecki. Takie informacje przekazał rzecznik Prawa i Sprawiedliwości Rafał Bochenek. Do czwartku do północy członkowie partii mają czas na rezygnację z wewnętrznych stowarzyszeń. W grę wchodzi więc rozłam w PiS-ie, bo ze swojej inicjatywy Rozwój Plus nie chce zrezygnować były premier. W najnowszym nagraniu opublikowanym w mediach społecznościowych mówił o rządach Zjednoczonej Prawicy.
1: Nie pozwolę, żeby 8 lat wielkiej zmiany zostało sprowadzone do personalnych porachunków i wewnętrznych ambicji.
0: Wcześniej Mateusz Morawiecki zapewniał, że za wszelką cenę nie chce wychodzić z PiS. Według niego w partii są jednak ludzie, którzy chcą wypchnąć członków jego stowarzyszenia Rozwój Plus z tego ugrupowania. 40 minut. Tyle będzie trwać podróż z Łodzi do Warszawy. Realizacja tego planu do 2032 roku. W ramach zintegrowanej sieci kolejowej rząd chce połączyć wszystkie większe miasta w Polsce siecią kolei dużych prędkości. Programowi Nasza Kolej przyjrzał się nasz reporter Jakub Krzyżak.
2: Kolej dużych prędkości będzie sztandarowym projektem w tym programie. Pociągi na takich trasach będą mogły rozwijać nawet 350 km na godzinę. Jak ujawnił w rozmowie ze mną minister infrastruktury Dariusz Klimczak, prace już trwają.
3: Jest ogłoszony pierwszy przetarg, następuje wybór wykonawcy na pierwszy odcinek od Warszawy.
2: Pierwszym odcinkiem kolei dużej prędkości pojedziemy za 5 lat i będzie to trasa z Warszawy do Łodzi. Jej pokonanie zajmie zaledwie 40 minut.
4: Całą Polskę będzie można przejechać w maksimum 3 godziny.
2: Zapowiada premier Donald Tusk, ale to nie wszystko. Program Nasza Kolej zakłada też m.in. włączenie każdego powiatu do sieci połączeń dalekobieżnych.
0: Wartość planowanych inwestycji sięga 100 miliardów złotych. Najprawdopodobniej usłyszą zarzuty. Na razie pozostają w tureckim areszcie. Mamy nowe informacje o kibicach Górnika Zabrze zatrzymanych w Stambule. To 9 Polaków, którzy pobili się z miejscową policją. Część funkcjonariuszy zostało rannych. Jak podkreśla rzecznik polskiego MSZ-u Maciej Wewiór, zatrzymanym bardzo pomogli polscy konsulowie, którzy byli podczas meczu na stadionie.
5: Nasi konsulowie byli też na stadionie, co bardzo pomogło w uspokojeniu też tej sytuacji. Nasza placówka jest cały czas w kontakcie z naszymi obywatelami. Wiemy, że nie potrzebują wsparcia medycznego.
0: Do bójki doszło podczas meczu Fenerbahçe-Stambuł z zespołem Zabrze w ramach eliminacji Ligi Mistrzów. Górnik przegrał 0-1, rewanż bez udziału tureckich kibiców za tydzień w Zabrzu. Więcej pytań niż odpowiedzi w sprawie, którą wielkopolska policja roboczo nazywa Akademią Gwałtu. Policja i prokuratura nie ujawniają szczegółów, powołując się na dobro postępowania i pokrzywdzonych. Co udało się potwierdzić, o tym Jagoda Mośpan.
6: Na ten moment wiadomo o dwóch zatrzymanych. To 45-letni mieszkaniec powiatu kępińskiego i 22-latek z powiatu słupeckiego. Obaj trafili do aresztu. Sprawa zaczęła się od informacji przekazanej policjantom z Kępna przez służby z Niemiec.
7: Cała ta sprawa wpisuje się w charakter tak zwanej Akademii Gwałtu. Kobiety były odurzane środkami farmakologicznymi lub też innymi odurzającymi, a następnie nieprzytomne były wykorzystywane seksualnie.
6: Mówi Andrzej Borowiak z wielkopolskiej policji. Według śledczych wszystko miało być nagrywane, a materiały trafiały do zamkniętych grup internetowych o globalnym zasięgu. Sprawa jest rozwojowa.
0: Relacjonowała Jagoda Mośpan. Sąd nie miał litości dla drogowego recydywisty. W Bydgoszczy zapadł błyskawiczny wyrok dla zatrzymanego po pijanemu kierowcy, który miał 3 zakazy prowadzenia pojazdu, w tym dożywotni. I to nie jedyny taki wyrok w Polsce w ostatnich dniach. O szczegółach Dawid Olszewski.
8: Nie minęło nawet 48 godzin od zatrzymania. 56-latek z Bydgoszczy usłyszał wyrok bezwzględnego więzienia. Po tym jak kolejny raz pijany wsiadł za kierownicę, miarka się przebrała. Na rok trafi za kraty.
9: Śledczy wdrożyli tryb przyspieszony. W ciągu 48 godzin podejrzany musi stanąć przed obliczem sądu.
8: Mówi Lidia Kowalska z policji w Bydgoszczy. Takie kary mogą być skuteczne, uważa instruktor nauki jazdy Leszek Kozioł.
10: Powinni jednak chociaż na rok więzienia, żeby miał tą świadomość, że to tak nie przejdzie.
8: W ostatnich dniach w Jaśle na Podkarpaciu 36-latek z 4 zakazami prowadzenia pojazdów usłyszał wyrok 10 miesięcy więzienia.
0: Przed sądem stanął już następnego dnia po zatrzymaniu. Wobec obu kierowców sąd orzekł również wpłatę 10 tysięcy złotych na fundusz pomocy pokrzywdzonym, a także pomocy postpenitencjarnej. Akcyza na e-papierosy pójdzie w górę. Rząd przyjął przepisy, które podwyższają stawkę na zaurządzenia do waporyzacji z 40%.

0: 30 do 50 zł za sztukę. Wzrośnie także stawka za mililitr olejku do 2 zł i 20 groszy. Ale jak tłumaczy rzecznik rządu Adam Szłapka, najważniejsza jest zmiana definicji e-papierosów.
1: Dzięki tym zmianom wszystkie tego typu produkty będą objęte takimi samymi zasadami, co ograniczy obchodzenie przepisów. To jest z jednej strony oczywiście ograniczanie dostępności tych urządzeń nikotynowych, ale przede wszystkim chodzi właśnie o to, żeby wszystkie tego typu produkty były objęte takimi samymi zasadami.
0: Resort finansów przekonuje, że zmiany mają ograniczyć konsumpcję, szczególnie wśród młodych. W rzeczywistości zwiększą czarny rynek, który już teraz szacuje się na 60% wszystkich sprzedawanych urządzeń i płynów. Tak twierdzi Maciej Powroźnik, prezes Związku Pracodawców Branży Vapingowej.
2: Może to nieść za sobą po pierwsze negatywne skutki dla budżetu państwa, bo to akcyzy nie zobaczy w przypadku nielegalnego obrotu, a po drugie ta niewiadoma związana ze składem chemicznym produktu, który się kupuje na czarnym rynku, może niestety skutkować niepożądanymi efektami negatywnymi oczywiście zdrowotnymi dla takiego użytkownika. Ryzyko po prostu wzrasta.
0: Przepisy muszą przejść jeszcze przez Sejm, Senat i zostać podpisane przez prezydenta. Rząd zakłada, że nowa stawka akcyzy zacznie obowiązywać od stycznia. Państwowa Inspekcja Pracy i ZUS biorą pod lupę pyszne.pl. Narusza kontrola po doniesieniach o planowanych w spółce masowych zwolnieniach kurierów. Inspektorzy sprawdzą, czy kurierzy nie powinni być zatrudniani na umowach o pracę, zamiast na umowach cywilnoprawnych.
3: Każda umowa będzie indywidualnie sprawdzana i w każdym przypadku będą indywidualnie te cechy charakterystyczne dla stosunku pracy sprawdzane.
0: Mówi Mateusz Rzymek, rzecznik głównego inspektora pracy. Pojawiają się informacje, że zwolnieni pracownicy mają być ponownie zatrudniani przez partnera flotowego, ale na gorszych warunkach. Rzecznik pyszne.pl Aleksander Rosa w rozmowie z nami zapewnił, że dotychczasowe warunki pracy zostaną utrzymane.
4: Zarówno w obszarze wynagrodzenia, jak i w obszarze dbałości o dobrostan kurierów i o ich warunki wykonywania tych zleceń.
0: Firma zapewnia też, że jest w kontakcie ze związkami zawodowymi i prowadzi rozmowy, które mają wypracować kompromis oraz umożliwić sprawne przeprowadzenie zmian. Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów stawia zarzuty Autocentrum A Auto. To w sprawie sprzedaży samochodów na kredyt. Według urzędu firma uzależniała sprzedaż na kredyt od zakupu usług dodatkowych. Przez to klienci zaciągali kredyt na kwotę wyższą o kilka tysięcy niż wartość samochodu. Ale to nie jedyny zarzut, mówi Kamila Guzowska z UOKiK-u.
5: Zarzuty dotyczą także braku jasnych informacji o lokalizatorze GPS. Kupujący nie byli również informowani, że po upływie czasu określonego w umowie płatna usługa lokalizacji GPS zostanie automatycznie przedłużona na kolejny płatny okres.
0: Sprzedawcy grozi kara finansowa do 10% obrotu. To jednak nie jedyne problemy firmy. UOKiK prawie 3 lata temu stwierdził też, że spółka wprowadzała klientów w błąd. Co do ceny samochodów, ta sprawa jest rozstrzygana w sądzie. Teraz o sukcesie kieleckich lekarzy. Specjaliści ze szpitala w Czarnowie jako pierwsi w całej Europie wszczepili unikatowy stentograf z ruchomymi rękawkami. Te dostosowują się do ruchów nerek podczas oddychania. To przełom, który chroni pacjentów przed groźną zakrzepicą. Operację wykonał dr Jarosław Miszczuk.
6: Wyjątkowość operacji polega na pierwszym w Europie wszczepieniu systemu, zmodyfikowanego systemu zaopatrzenia tętniaka piersiowo-brzusznego. Modyfikacja polegała na specjalnej konstrukcji rękawków prowadzących do tętnic nerkowych. Ta modyfikacja, mamy nadzieję, że zmniejszy częstość zakrzepic tętnic nerkowych.
0: W Kielcach zaplanowały już kolejne zabiegi z wykorzystaniem tej metody. Na Krupówkach w Zakopanem to wakacyjna tradycja. Punkt krwiodawstwa w stolicy polskich Tatr organizuje zbiórkę krwi. W każdą środę lata w rejonie budynku poczty parkuje krwiobus i czeka na tych, którzy chcą i mogą pomóc. Wakacje krwi szczególnie potrzeba, mówi lekarz Maria Lambrecht, szefowa zakopiańskiego punktu krwiodawstwa.
7: Permanentnie brakuje krwi. W sezonie wakacyjnym krwiodawcy jadąc gdzieś tam na urlop, nie myślą o oddawaniu krwi. No i ta wypadkowość.
8: Nie wiadomo, co cię ceko, kiedy w życiu, co cię ceko i kiedy ci trzeba będzie tej krwi przetoczyć albo podać. To jest bardzo ważne.
9: Miałem jechać w piątek do Ostrołęki właśnie do szpitala oddać krew, a że tu jest okazja, także człowiek może w ten sposób tak pomaga, tak?
8: Możesz się podzielić po prostu tym, co ma znojdrok sobie, bo krwi się nie da się podrobić, nie da się wyprodukować.
7: Każda ta zebrana donacja jest przerobiona na 3 różne preparaty krwi, które dajemy do 3 różnych jednostek chorobowych. Przy jednej donacji można uratować 3 życia.
0: Krew może oddać każda zdrowa osoba, pełnoletnia, także trzeźwa. Cała procedura zajmuje łącznie kilkanaście minut. Tak zimno w lipcu nie było od ponad 15 lat. Zamiast słońca i wysokich temperatur mamy pogodę bliską wczesnej jesieni. Jest zimno, mokro i wietrznie. Kto teraz spędza urlop w Polsce, musi mieć mieć nerwy ze stali. Z turystami na Śląsku rozmawiał nasz reporter.
10: My jesteśmy spod Gdańska i u nas dzisiaj albo leje, albo pada, więc ta pogoda jest dla nas idealna.
11: Dobrze. Czyli tak mam wrażenie, że z Pomorza, z nadmorza uciekliście na południe?
10: Dokładnie tak, jak pan opowiada.
11: I że na razie lipiec nie rozpieszcza.
12: No na razie niestety nie rozpieszcza. Są miejsca, gdzie jest gorzej, na przykład Pomorze. Od 3 dni tam leje, koleżanka pisze, że płacze z tego deszczu, a ja jestem tutaj i uważam, że nie jest najgorzej.
13: Z Dolnego Śląska, okolice Kotliny Kłodzkiej.
14: Właśnie jesteśmy teraz na wakacjach i szukamy cały czas tego słońca. Jeździmy za nim.
12: Przywołuję lato, będę emanować, że jest lato. I dlatego chodzę pięknie ubrana w sukience krótkiej.
0: Z urlopowiczami na Śląsku rozmawiał nasz reporter Darek Brombosz. Jeszcze do soboty jest szansa na zapoznanie się ze światowym folklorem. To w ramach Święta Dzieci Gór, które trwa w Nowym Sączu. Dla mieszkańców to wyjątkowe spotkania.
15: To jest wyjątkowe wydarzenie z uwagi na to, że widzimy różnorodność, której tak bardzo brakuje w Nowym Sączu.
16: Pokazać wnukom, jak tańczą zespoły w innych regionach świata.
17: Bo dzisiaj jest gruziński zespół. Wczoraj też byliśmy, jutro też się wybieramy.
18: Obowiązkowo trzeba być. Ono jest od zawsze, na zawsze i nie ma opcji, żeby tego nie oglądać. Tańce, śpiew i jednoczenie dzieci, jednoczenie świata.
0: Święto Dzieci Gór, przypomnijmy, potrwa do soboty. Koncerty głównie odbywają się w hali Mosiru codziennie, punktualnie o 18. Pojawiła się w lubuskich lasach i wywołała strach korowódka sosnówka, bo o niej mowa to gąsienica pokryta jasnymi włoskami. Sama w sobie nie jest niebezpieczna, ale jak mówi Grzegorz Młynar z Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych, trzeba uważać.
19: Rzeczywiście jest problem, jeżeli chodzi o tego owada, ponieważ jest pokryty włoskami, które powodują silne alergie, reakcje alergiczne, takie oparzenia. Dlatego najlepiej ich nie dotykać. Można oczywiście obserwować, zrobić zdjęcie.
0: Korowódka sosnówka może występować w naszych lasach do końca września. Perseidy znów rozświetlą nocne niebo. Choć kulminacja przypada w połowie sierpnia, to można je już obserwować teraz. To pozostałości po komecie, wyjaśnia Szymon Kozłowski z Obserwatorium Astronomicznego Uniwersytetu Warszawskiego.
20: Takie drobne cząstki, które wcześniej były wyrwane z komety. No i raz na rok Ziemia przecina właśnie orbitę tych, nazwijmy to, wyrwanych cząstek. One poruszają się z dużą prędkością, około 60 km na sekundę, czyli bardzo szybko.
0: Do obserwacji nie potrzeba teleskopu ani lornetki. Wystarczy ciemne miejsce z dala od lamp oraz możliwie szeroki widok na niebo. Kulminacja spadających gwiazd przypada w nocy z 12 na 13 sierpnia. To były wiadomości Vox FM. Dawid Osysko, dziękuję za uwagę.

0: co ludzie powiedzą. Pyta i słucha Adam Feder.
1: Jak iść przez życie, żeby na starość nie żałować? Jak nie zmarnować życia? Co jest w życiu najważniejsze? A czym nie warto w ogóle zawracać sobie głowy? Ja pojechałem z mikrofonem do Poznania i tam pytałem ludzi, którzy mają jakieś tam już doświadczenia, sporą część życia za sobą, o rady dla młodego pokolenia Polaków.
2: Jak przeżyć życie, żeby potem nie żałować?
3: Mówić to, co się myśli. Być zdecydowanym, silnym, odważnym.
4: I trochę więcej patrzeć nie na komórkę, tylko przecież koziołki się trykały i wszystko przez komórki patrzyli, zamiast po prostu obejrzeć ten spektakl.
5: To nie jest prawdziwe życie.
4: To nie jest to.
2: Taki młody człowiek dzisiaj, 20-letni, ogląda, co by mu pan doradził?
6: Żeby on na przykład, wie pan co, był dobry dla człowieka. Pieniądz szczęścia nie daje.
2: Nie?
6: Nie.
7: Lataj za miłością, nie za pieniędzmi.
8: Więcej odwagi.
9: Dobrze wiem, co to miłość prawdziwa. O. Tylko miłość.
10: Nie wiem, co oni piją i co palą.
5: A ta młodzież dzisiejsza.
10: No właśnie. Ja powiem tak, też wypiję, ale ja mam dwie lampki, czerwoną i zieloną, a oni nie mają lampek. Mm-hmm. Diody im się przepaliły, trzeba by było zresetować.
11: Każdy sobie rzepkę skrobie.
1: Taki pozytywny, a momentami nawet nieco refleksyjny temat będzie dziś w Co ludzie powiedzą.
0: Co ludzie powiedzą. Pyta i słucha Adam Feder.
1: Na początek wypowie się pan Jacek, 82-latek, którego spotkałem na boisku z piłką do koszykówki w ręku. Mówi, że stara się grać codziennie, no i jest to właśnie podstawa. Ale pan Jacek ma bardzo długą, wieloskładnikową receptę na udane życie. Posłuchajcie.
2: Przekaz do młodych ludzi, jak przeżyć życie, żeby potem nie żałować, co jest ważne, co jest w ogóle się nie liczy.
3: No jest przede wszystkim prawda. Należy się nią kierować i żyć zgodnie z własnym sumieniem. Mówić to, co się myśli, nie starać się być ani kurtuazyjnym, ani wystraszonym, jakimś niepewnym. Być zdecydowanym, silnym, odważnym i iść do przodu przez życie, a najlepiej iść poprzez wspomagając się ruchem, sportem, bo sport to najlepsze lekarstwo, to jest najlepszy sposób na przetrwanie, na długowieczność, na zdrowie. Mm-hmm. Takie jest moje motto.
2: Ile pan ma lat?
3: 82 zacząłem. Przychodzę, żeby ćwiczyć, że tak powiem, trzymać kondycję. To się gram chyba prawie codziennie, jak jest pogoda.
2: A na co ludzie tracą czas, jak tak pan patrzy na młodych ludzi, którzy tracą życie i potem mogą rzeczywiście żałować tego?
3: No, tracą życie, pędząc za pieniądzem, za sławą, za walka szczurów, czyli wojna szczurów, czyli jak gdyby polega na tym, że każdy chce mieć jeszcze więcej, chce mieć więcej od innego.
2: A to jest nieistotne później?
3: I czy to jest istotne? Pieniądz szczęścia nie daje, ale bez pieniądza żyć nie można. Mhm. To trzeba jak gdyby zrównoważyć i znaleźć ten taki złoty środek. Nie być oszołomem. Jeśli się zgodnie z tym postępuje, to nawet nie będąc bogatym, można być zdrowym, pięknym, szczęśliwym. Tak jak Włosi mówią, piękny, a biedny.
2: Ale no, też warto. Też warto.
3: Warto. Na pewno
2: można i tak.
3: Warto jak być bogatym, a nieszczęśliwym.
2: O.
1: Idziemy teraz na poznański rynek. Tam spore zamieszanie. Gdzieś pod koziołkami jakaś para młoda pozowała do zdjęć. Te koziołki się tam trykały. Ludzie pokrzykiwali z radości. Za każdym razem, jak one się tryknęły tymi rogami. W lokalu gastronomicznym siedział mężczyzna. Patrzył na to wszystko i delektował się napojem. Delektował się życiem. No to podszedłem, zapytałem.
2: Trochę za młody pan jest do tego tematu.
4: Dzięki.
2: Ale wygląda pan na takiego człowieka, który dobrze żyje i lubi dobrze żyć. A ja robię taki temat, żeby przekazać młodym ludziom, którzy nas oglądają, co jest ważne w życiu. Jak warto żyć, za czym warto gonić, a za czym nie warto.
4: Nie warto gonić za rzeczami, zegarki, ciuchy i tak dalej. Podróże. Ja wydaję pieniądze na podróże, to jest moje. Ja odwiedzam teraz Poznań, wpadłem do Poznania spontanicznie na parę dni. Mhm. Za tydzień jestem w Istambule, potem w Gruzji. O. Bo to jest ważne, co człowiek przeżyje. Mm-hmm. I trochę więcej patrzeć nie na komórkę tylko. Przecież koziołki się trykały i wszystko przez komórki patrzyli, zamiast po prostu obejrzeć ten spektakl. Aha. Dla siebie zostawić, a każdy na komórkę patrzył. Nagrywał to. Mm-hmm. Bez sensu.
5: Co, to nie jest to nie prawdziwe
4: jest to,
5: życie.
4: To nie jest to. To nie jest to. Warto znaleźć pracę, którą się kocha. Mm-hmm. Bo jak tylko pracujesz, harujesz za pieniądze, to nie ma sensu twoje życie. Znajdź pracę, którą kochasz i wtedy pieniądze same przyjdą. Nie wiem, jak to działa, ale działa. U mnie działa.
5: A co to za robota?
4: Ja pracuję w barze takim Beach Bar w Berlinie. Ja stoję na drzwiach, ja wpuszczam ludzi. Ja z każdym rozmawiam, jak jestem party host, coś takiego. Niektórzy kochają pracować z pieniędzmi, niektórzy kochają pracować w banku, niektórzy lubią to. Niektórzy... Każdy musi znaleźć coś dla siebie. Mm-hmm. Tylko musisz kochać po prostu tę robotę. No musisz, dobra. Jak idziesz do pracy, musisz się cieszyć, że idziesz do pracy, że spotkasz tych fajnych ludzi, którzy z tobą pracują i wtedy będziesz zajebiście. Jeżeli można tak powiedzieć, sorry.
5: Można, nie, co, i oczy otwarte na świat, na życie, na przyrodę, na naturę. Na...
4: Tak. I po prostu kochaj siebie i innych i bądź miły dla każdego i to wtedy się odzwierciedla.
1: No to jeszcze jedna charyzmatyczna postać, mężczyzna. No, z pokaźnych rozmiarów wąsem, podzieli się refleksją na temat dzisiejszej młodzieży. A ta refleksja wynika z obserwacji, bo on chodzi, patrzy, no i ma wnioski.
0: Co ludzie powiedzą? Tyta i słucha Adam Feder.
5: Co tu można młodym ludziom doradzić? Jak warto przez życie iść? Co warto? Czego w ogóle nie warto, wie pan?
10: Powiem panu tak. Jak tak przechodzę przez stary rynek o tej godzinie 8:00, do 9:00, to bym powiedział tak, nie wiem, co oni piją i co palą.
5: A ta młodzież dzisiejsza.
10: No właśnie. Ja powiem tak, też wypiję, ale ja mam dwie lampki, czerwoną i zieloną, a oni nie mają lampek. Mm-hmm. Diody im się przepaliły, trzeba by było zresetować. Rozumie pan, o co chodzi, nie? No gdzieś kiedyś się trzeba wyszaleć, nie? No ale jak ja miałem te 20 parę, to nie chodziłem po nocach po starym rynku, bo już pracowałem, już spodziewałem się dziecka, już myślałem, co będzie później. Mm-hmm. A oni nie myślą. Oni żyją dniem dzisiejszym, nie wybiegają wprost perspektywy. Nie wiem, jak ci młodzi ludzie będą teraz egzystować, jak coś im się przytrafi, nie? Fikumiku, rozumie pan, o co chodzi? No, nie wiem.
5: Jak co, dzieci będą... są też ważne w życiu?
10: No pewnie.
5: Warto mieć dzieci?
10: No pewnie. Trzeba mieć dzieci, żeby na starość nie zostać samemu. Mam takiego kolegę, on jest taki trochę zatwardziały, stary kawaler i mu tłumaczę, mówię, Tomek, jak mama ci zejdzie, a już ma 80 lat, zostaniesz sam jak taki tuman we własnym mieszkaniu.
5: Dzisiaj młodzież raczej z tymi dziećmi to tam nie, zwleka nie, raczej, albo w ogóle.
10: Ja ich nie widzę. Ja ich nie widzę, naprawdę. Przynajmniej w większości. Mm. O, tak bym powiedział. Miłego dnia życzę.
1: No to idziemy gdzieś tam w głąb Poznania. Uliczka za uliczką. Pytanie wciąż mniej więcej takie samo. Jak żyć? Za czym gonić? A co odpuścić? No bo z perspektywy czasu okazuje się, że nie było warto.
5: Co warto w życiu robić? Jak warto żyć? A czego nie warto?
8: Wie pan co? Ja panu powiem, że nie powiem panu, bo no. Sam nie wiem jak żyć.
5: Młodym ludziom, co by pan powiedział, wie pan, jak warto żyć, żeby dobrze przeżyć życie?
11: Tego to nie wiem. Każdy sobie rzepkę skrobie.
5: No wie pan, młodzi ludzie ganiają za różnymi tam rzeczami.
12: I nic z tego nie mają. Zabrali tylko to, co udzielili ze sobą, nie?
5: Czyli?
12: Nic, wszystko trzeba zostawić. Tylko sumienie się za sobą zabiera.
5: Myśli pan?
12: Tak myślę. Nie warto, ja mam 80 lat prawie i... Potraciłem kompli wszystkich. Dzisiaj byłem na pogrzebie kompla też. Nie warto go zacząć. uczyć się i uczyć wiedzę, czytać dużo, to co podpadnie, chwycić, czytać, obojętnie jaka książka, obojętnie co, czytać, czytać, uczyć się i iść w tym kierunku, co się lubi, nie? I robić to, co się lubi. Wtedy się rano chętnie wstaje, idzie się tam do tej pracy, robi się to, co się lubi. Nie tam gonić za pieniądzem, o, bo będę tam na przykład, no, jak to się mówi, informatykiem, bo tam jest kasa. Nie. Rób to, co lubisz, co chcesz robić.
2: Ktoś lubi być ogrodnikiem, to niech będzie ogrodnikiem.
12: Niech będzie ogrodnikiem. Dobry ogrodnik, bardzo dobry zawód.
2: Jak iść przez życie, żeby nie żałować później? Jak to życie przeżyć?
13: Wie pan co, no, dla drugich być dobrym. Dla drugich być dobrym. I dla siebie też. I być świadomym tego, co się robi. Mieć pasję w życiu, która nas prowadzi do przodu, tak?
2: Czyli co na przykład? Pan widzę tutaj jakieś rycerskie tematy takie.
13: Ja karate trenuję.
2: O! I co? I to pana
13: 42 lata.
2: No i co? I warto było 42 lata karate trenować?
13: No i dalej trenuję.
2: O!
13: Pasja, pasja. Można znaczki zbierać, mieć taką pasję, ale jest to pasja.
2: Ale lepiej karate chyba jednak niż znaczki, bo to więcej ruchu, wie pan, przy tych znaczkach.
13: Zwłaszcza dzisiaj, no, jak się ogląda ludzi, to wszyscy komórki, a no trochę na świeże powietrze poćwiczyć, pobiegać, w piłkę pograć.
2: O. Tak trochę pożyć takim prawdziwym życiem.
13: Tak, z naturą, z naturą.
2: I takie rady dla młodzieży, tak, żeby pan tak młodym ludziom powiedział, jak warto żyć, wie pan, co warto w życiu robić, czego w ogóle nie warto, czym sobie głowy nie zawracać.
14: A wie pan co, ja bym doradził, żeby każdy wierzył w to, co powinien wierzyć, znaczy w Pana Boga. To będzie człowiek, będzie miał życie wspaniałe, nie będzie miał żadnych kłopotów, tak jak ja. Kocham Pana Boga i wiesz, nigdy smutku u mnie nie ma. Ja sprawę, ja nigdy smutku nie wiem sobie, bo chcę tak wierzyć soczyście z całego serca, jak Pana Boga. Tak. I to pomaga.
2: Taką młodą Marysię by pani spotkała, 20-letnią, co by jej pani powiedziała, że jak warto żyć, żeby tak przeżyć naprawdę życie, tak w pełni?
15: Przede wszystkim dobra, żeby była.
2: To mała Marysia.
15: Uczciwa, tak. I starsza by potem była też. Urosłaby i by była dobra. Wierzyć w coś trzeba, nie można być takim niedowiarkiem, takim ateistą zupełnie. Trzeba wierzyć w coś. Co to by było za życie, jakby pan w nic nie wierzył, to by pan pomyślał, jutro umrę i nie wiem, co mnie czeka. Nie, tak być nie może. No.
2: A dobrym warto być? Przyzwoitym człowiekiem, czy nie warto?
15: Przyzwoitym na pewno warto być. Inaczej mówiąc, przyzwoitym i dobrym. Starałam się być dobra, ale nie zawsze mi to, wie pan, wróciło to dobre. Ale na ogół tak. Nie miałam krzywdy, żyję. Widzi pan, jestem tu i żyję. A przeżyłam trochę. Tak, do 90 dochodzę, czyli warto być w porządku, warto być okej, bo się jednak coś z tego osiąga. I tak życzę wszystkim.
1: Zrobiliśmy rundkę po Poznaniu, wracamy jeszcze na Stary Rynek. Jak żyć, żeby nie marnować czasu? Kiedy emeryci słyszą takie pytanie, bardzo często mówią o miłości.
16: Para poznańska, zabawne historie. Osoby chętne na wycieczkę z przewodnikiem, zapraszam do mnie.
2: Taki młody człowiek dzisiaj, 20-letni, ogląda, co by mu pan doradził?
6: Żeby on na przykład, wie pan co, był dobry dla człowieka. Pieniądz szczęścia nie daje.
2: Nie?
6: Nie, pieniądz nie daje szczęścia.
2: No bo widzi pan, o, tu młoda para.
6: No idzie, no proszę, idą sobie, no oni są szczęśliwi.
7: Lataj za miłością, nie za pieniędzmi.
2: O.
7: Tak to jest.
2: No ale to jak to bez pieniędzy żyć i tylko miłością oddychać?
7: Bo serce tak mówi.
17: Z rozumem i sercem. Umieć do tego podejść rozsądnie, rodzina najważniejsza.
2: A jakby pan takiego Leszka spotkał tutaj, takiego 18-letniego, to co by mu pan powiedział?
17: więcej odwagi w działaniu. Może dla siebie bym sobie tak powiedział. Bo nieraz tak mamy, no mógłbym to zrobić, nie mam odwagi, nikt mi tak nie pomoże, a jednak dobrze by było, żeby osiągnąć swój cel.
2: Co jest tak naprawdę ważne w życiu? Co się liczy tak naprawdę, tak żeby dobrze życie przeżyć?
9: Dobrze wiem, co to miłość prawdziwa. O. Tylko miłość. Do wszystkich.
2: Ale właśnie do jakiejś konkretnej osoby, czy do wszystkich po prostu?
9: Do wszystkich.
2: Do wszystkich trzeba mieć takie otwarte serce.
9: No tak.
2: I co to daje człowiekowi?
9: No wszystko. Wszystko. Nie pieniądze, nie na pierwszym.
2: Tylko ta miłość.
9: Miłość, no tak.
2: A pan był kiedyś tak naprawdę zakochany w kiedyś?
9: No oczywiście.
2: Jest pan ciągle?
9: Nie.
2: No dobrze, czyli co?
9: No pasaran.
1: No pasaran, czyli stoimy i walczymy dalej. No o tę miłość chyba przede wszystkim. Tak trzeba żyć, tak mówią ludzie, którzy mają już sporo życia za sobą, więc oni wiedzą, o czym mówią. Tym pozytywnym akcentem kończymy, co ludzie powiedzą. Do usłyszenia za tydzień.
0: Co ludzie powiedzą. Tyta i słucha Adam Feder.

0: Dawid Osyska, zapraszam na wiadomości Vox FM. To mogą być rozmowy ostatniej szansy. W południe przy Nowogrodzkiej spotkanie Kaczyński-Morawiecki. Takie informacje przekazał rzecznik Prawa i Sprawiedliwości Rafał Buchanek. Do czwartku do północy członkowie partii mają czas na rezygnację z wewnętrznych stowarzyszeń. W grę wchodzi więc rozłam w PiS-ie, bo ze swojej inicjatywy Rozwój Plus nie chce zrezygnować były premier. W najnowszym nagraniu opublikowanym w mediach społecznościowych mówił o rządach Zjednoczonej Prawicy.
1: Nie pozwolę, żeby 8 lat wielkiej zmiany zostało sprowadzone do personalnych porachunków i wewnętrznych ambicji.
0: Wcześniej Mateusz Morawiecki zapewniał, że za wszelką cenę nie chce wychodzić z PiS. Według niego w partii są jednak ludzie, którzy chcą wypchnąć członków jego stowarzyszenia Rozwój Plus z tego ugrupowania. 40 minut. Tyle będzie trwać podróż z Łodzi do Warszawy. Realizacja tego planu do 2032 roku. W ramach zintegrowanej sieci kolejowej rząd chce połączyć wszystkie większe miasta w Polsce siecią kolei dużych prędkości. Programowi Nasza Kolej przyjrzał się nasz reporter Jakub Krzyżak.
2: Kolej dużych prędkości będzie sztandarowym projektem w tym programie. Pociągi na takich trasach będą mogły rozwijać nawet 350 km na godzinę. Jak ujawnił w rozmowie ze mną minister infrastruktury Dariusz Klimczak, prace już trwają.
3: Jest ogłoszony pierwszy przetarg, następuje wybór wykonawcy na pierwszy odcinek od Warszawy.
2: Pierwszym odcinkiem kolei dużej prędkości pojedziemy za 5 lat i będzie to trasa z Warszawy do Łodzi. Jej pokonanie zajmie zaledwie 40 minut.
4: Całą Polskę będzie można przejechać w maksimum 3 godziny.
2: Zapowiada premier Donald Tusk, ale to nie wszystko. Program Nasza Kolej zakłada też m.in. włączenie każdego powiatu do sieci połączeń dalekobieżnych.
0: Wartość planowanych inwestycji sięga 100 miliardów złotych. Najprawdopodobniej usłyszą zarzut. Na razie pozostają w tureckim areszcie. Mamy nowe informacje o kibicach Górnika Zabrze zatrzymanych w Stambule. To 9 Polaków, którzy pobili się z miejscową policją. Część funkcjonariuszy zostało rannych. Jak podkreśla rzecznik polskiego MSZ-u Maciej Wewiór, zatrzymanym bardzo pomogli polscy konsulowie, którzy byli podczas meczu na stadionie.
5: Nasi konsulowie byli też na stadionie, co bardzo pomogło w uspokojeniu też tej sytuacji. Nasza placówka jest cały czas w kontakcie z naszymi obywatelami. Wiemy, że nie potrzebują wsparcia medycznego.
0: Do bójki doszło podczas meczu Fenerbahce-Stambuł z zespołem Zabrze w ramach eliminacji Ligi Mistrzów. Górnik przegrał 0-1, rewanż bez udziału tureckich kibiców za tydzień w Zabrzu. Więcej pytań niż odpowiedzi w sprawie, którą wielkopolska policja roboczo nazywa Akademią Gwałtu. Policja i prokuratura nie ujawniają szczegółów, powołując się na dobro postępowania i pokrzywdzonych. Co udało się potwierdzić, o tym Jagoda Mośpan.
6: Na ten moment wiadomo o dwóch zatrzymanych. To 45-letni mieszkaniec powiatu kępińskiego i 22-latek z powiatu słupeckiego. Obaj trafili do aresztu. Sprawa zaczęła się od informacji przekazanej policjantom z Kępna przez służby z Niemiec.
7: Cała ta sprawa wpisuje się w charakter tak zwanej Akademii Gwałtu. Kobiety były odurzane środkami farmakologicznymi lub też innymi odurzającymi, a następnie nieprzytomne były wykorzystywane seksualnie.
6: Mówi Andrzej Borowiak z wielkopolskiej policji. Według śledczych wszystko miało być nagrywane, a materiały trafiały do zamkniętych grup internetowych o globalnym zasięgu. Sprawa jest rozwojowa.
0: Relacjonowała Jagoda Mośpan. Sąd nie miał litości dla drogowego recydywisty. W Bydgoszczy zapadł błyskawiczny wyrok dla zatrzymanego po pijanemu kierowcy, który miał 3 zakazy prowadzenia pojazdu, w tym dożywotni. I to nie jedyny taki wyrok w Polsce w ostatnich dniach. O szczegółach Dawid Olszewski.
8: Nie minęło nawet 48 godzin od zatrzymania. 56-latek z Bydgoszczy usłyszał wyrok bezwzględnego więzienia. Po tym jak kolejny raz pijany wsiadł za kierownicę, miarka się przebrała. Na rok trafi za kraty.
9: Śledczy wdrożyli tryb przyspieszony. W ciągu 48 godzin podejrzany musi stanąć przed obliczem sądu.
8: Mówi Lidia Kowalska z policji w Bydgoszczy. Takie kary mogą być skuteczne, uważa instruktor nauki jazdy Leszek Kozieł.
10: Powinni jednak chociaż na rok więzienia, żeby miał tą świadomość, że to tak nie przejdzie.
8: W ostatnich dniach w Jaśle na Podkarpaciu 36-latek z 4 zakazami prowadzenia pojazdów usłyszał wyrok 10 miesięcy więzienia.
0: Przed sądem stanął już następnego dnia po zatrzymaniu. Wobec obu kierowców sąd orzekł również wpłatę 10 000 złotych na fundusz pomocy pokrzywdzonym, a także pomocy postpenitencjarnej. Akcyza na e-papierosy pójdzie w górę.

0: Zmian. Rząd przyjął przepisy, które podwyższają stawkę na zaurządzenie do waporyzacji z 40 do 50 zł za sztukę. Wzrośnie także stawka za mililitr olejku do 2 zł i 20 groszy. Ale jak tłumaczy rzecznik rządu Adam Szłapka, najważniejsza jest zmiana definicji e-papierosów.
1: Dzięki tym zmianom wszystkie tego typu produkty będą objęte takimi samymi zasadami, co ograniczy obchodzenie przepisów. To jest z jednej strony oczywiście ograniczanie dostępności tych urządzeń nikotynowych, ale przede wszystkim chodzi właśnie o to, żeby wszystkie tego typu produkty były objęte takimi samymi zasadami.
0: Resort finansów przekonuje, że zmiany mają ograniczyć konsumpcję, szczególnie wśród młodych. W rzeczywistości zwiększą czarny rynek, który już teraz szacuje się na 60% wszystkich sprzedawanych urządzeń i płynów. Tak twierdzi Maciej Powroźnik, prezes Związku Pracodawców Branży Vapingowej.
2: Może to nieść za sobą po pierwsze negatywne skutki dla budżetu państwa, bo tej akcyzy nie zobaczy w przypadku nielegalnego obrotu, a po drugie ta niewiadoma związana ze składem chemicznym produktu, który się kupuje na czarnym rynku, może niestety skutkować niepożądanymi efektami negatywnymi oczywiście. Zdrowotnymi dla takiego użytkownika. Ryzyko po prostu wzrasta.
0: Przepisy muszą przejść jeszcze przez Sejm, Senat i zostać podpisane przez prezydenta. Rząd zakłada, że nowa stawka akcyzy zacznie obowiązywać od stycznia. Państwowa Inspekcja Pracy i ZUS biorą pod lupę Pyszne.pl. Rusza kontrola po doniesieniach o planowanych w spółce masowych zwolnieniach kurierów. Inspektorzy sprawdzą, czy kurierzy nie powinni być zatrudniani na umowach o pracę, zamiast na umowach cywilnoprawnych.
3: Każda umowa będzie indywidualnie sprawdzana i w każdym przypadku będą indywidualnie te cechy charakterystyczne dla stosunku pracy sprawdzane.
0: Mówi Mateusz Rzymek, rzecznik głównego inspektora pracy. Pojawiają się informacje, że zwolnieni pracownicy mają być ponownie zatrudniani przez partnera flotowego, ale na gorszych warunkach. Rzecznik Pyszne.pl Aleksander Rosa w rozmowie z nami zapewnił, że dotychczasowe warunki pracy zostaną utrzymane.
4: Zarówno w obszarze wynagrodzenia, jak i w obszarze dbałości o dobrostan kurierów i o ich warunki wykonywania tych zleceń.
0: Firma zapewnia też, że jest w kontakcie ze związkami zawodowymi i prowadzi rozmowy, które mają wypracować kompromis oraz umożliwić sprawne przeprowadzenie zmian. Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów stawia zarzuty Autocentrum Auto. To w sprawie sprzedaży samochodów na kredyt. Według urzędu firma uzależniała sprzedaż na kredyt od zakupu usług dodatkowych. Przez to klienci zaciągali kredyt na kwotę wyższą o kilka tysięcy niż wartość samochodu. Ale to nie jedyny zarzut, mówi Kamila Guzowska z UOKiK-u.
5: Zarzuty dotyczą także braku jasnych informacji o lokalizatorze GPS. Kupujący nie byli również informowani, że po upływie czasu określonego w umowie płatna usługa lokalizacji GPS zostanie automatycznie przedłużona na kolejny płatny okres.
0: Sprzedawcy grozi kara finansowa do 10% obrotu. To jednak nie jedyne problemy firmy. UOKiK prawie 3 lata temu stwierdził też, że spółka wprowadzała klientów w błąd. Co do ceny samochodów, ta sprawa jest rozstrzygana w sądzie. Teraz o sukcesie kieleckich lekarzy. Specjaliści ze szpitala w Czarnowie jako pierwsi w całej Europie wszczepili unikatowy stentograf z ruchomymi rękawkami. Te dostosowują się do ruchów nerek podczas oddychania. To przełom, który chroni pacjentów przed groźną zakrzepicą. Operację wykonał dr Jarosław Miszczuk.
6: Wyjątkowość operacji polega na pierwszym w Europie wszczepieniu systemu, zmodyfikowanego systemu zaopatrzenia tętniaka piersiowo-brzusznego. Modyfikacja polegała na specjalnej konstrukcji rękawków prowadzących do tętnic nerkowych. Ta modyfikacja, mamy nadzieję, że zmniejszy częstość zakrzepic tętnic nerkowych.
0: W Kielcach zaplanowały już kolejne zabiegi z wykorzystaniem tej metody. Na Krupówkach w Zakopanem to wakacyjna tradycja. Punkt krwiodawstwa w stolicy polskich Tatr organizuje zbiórkę krwi. W każdą środę lata w rejonie budynku poczty parkuje krwiobus i czeka na tych, którzy chcą i mogą pomóc. Wakacje krwi szczególnie potrzeba, mówi lekarz Maria Lambrecht, szefowa zakopiańskiego punktu krwiodawstwa.
7: Permanentnie brakuje krwi. W sezonie wakacyjnym krwiodawcy jadą gdzieś tam na urlop, nie myślą o oddawaniu krwi. No i ta wypadkowość.
8: Nie wiadomo, co cię ceko, kiedy w życiu, co cię ceko i kiedy ci trzeba będzie tej krwi przetoczyć albo podać. To jest bardzo ważne.
9: Miałem jechać piątek do Ostrołęki właśnie do szpitala oddać krew, a że tu jest okazja, także człowiek może w ten sposób tak pomaga, tak?
8: Można się podzielić po prostu tym, co ma znojdroksę, bo krwi się nie da się podrobić, nie da się wyprodukować.
7: Każda ta zebrana donacja jest przerobiona na 3 różne preparaty krwi, które dajemy do 3 różnych jednostek chorobowych. Przy jednej donacji można uratować 3 życia.
0: Krew może oddać każda zdrowa osoba, pełnoletnia, także trzeźwa. Cała procedura zajmuje łącznie kilkanaście minut. Tak zimno w lipcu nie było od ponad 15 lat. Zamiast słońca i wysokich temperatur mamy pogodę bliską wczesnej jesieni. Jest zimno, mokro i wietrznie. Kto teraz spędza urlop w Polsce, musi mieć nerwy ze stali. Z turystami na Śląsku rozmawiał nasz reporter.
10: Tak, my jesteśmy spod Gdańska i u nas dzisiaj albo leje, albo pada, więc ta pogoda jest dla nas idealna.
11: Dobrze. Czyli tam mam wrażenie, że z Pomorza, z nadmorza uciekliście na południe?
10: Dokładnie tak, jak pan opowiada.
11: I że na razie lipiec nie rozpieszcza.
12: No na razie niestety nie rozpieszcza. Są miejsca, gdzie jest gorzej, na przykład Pomorze. Od 3 dni tam leje, koleżanka pisze, że płacze z tego deszczu, a ja jestem tutaj i uważam, że nie jest najgorzej.
13: Z Dolnego Śląska, okolice Kotliny Kłodzkiej.
14: Właśnie jesteśmy teraz na wakacjach i szukamy cały czas tego słońca, jeździmy za nim.
12: Przywołuję lato, będę emanować, że jest lato. Dlatego chodzę pięknie ubrana w sukience krótkiej.
0: Z urlopowiczami na Śląsku rozmawiał nasz reporter Darek Brombosz. Jeszcze do soboty jest szansa na zapoznanie się ze światowym folklorem. To w ramach Święta Dzieci Gór, które trwa w Nowym Sączu. Dla mieszkańców to wyjątkowe spotkania.
15: To jest wyjątkowe wydarzenie z uwagi na to, że widzimy różnorodność, której tak bardzo brakuje w Nowym Sączu.
16: Pokazać wnukom, jak tańczą zespoły w innych regionach świata.
17: Zawsze dzisiaj, bo dzisiaj jest gruziński zespół. Wczoraj też byliśmy, jutro też się wybieramy.
18: Obowiązkowo trzeba być. Ono jest od zawsze, na zawsze i nie ma opcji, żeby tego nie oglądać. Tańce, śpiew i jednoczenie dzieci, jednoczenie świata.
0: Święto Dzieci Gór, przypomnijmy, potrwa do soboty. Koncerty głównie odbywają się w Hali Mosiru codziennie, punktualnie o 18. Pojawiła się w lubuskich lasach i wywołała strach. Korowódka sosnówka, bo o niej mowa to gąsienica pokryta jasnymi włoskami. Sama w sobie nie jest niebezpieczna, ale jak mówi Grzegorz Młynar z Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych, trzeba uważać.
19: Rzeczywiście jest problem, jeżeli chodzi o tego owada, ponieważ jest pokryty włoskami, które powodują silne alergie, reakcje alergiczne, takie oparzenia. Dlatego najlepiej ich nie dotykać. Można oczywiście obserwować, zrobić zdjęcie.
0: Korowódka sosnówka może występować w naszych lasach do końca września. Perseidy znów rozświetlą nocne niebo. Choć kulminacja przypada w połowie sierpnia, to można je już obserwować teraz. To pozostałości po komecie, wyjaśnia Szymon Kozłowski z Obserwatorium Astronomicznego Uniwersytetu Warszawskiego.
20: Takie drobne cząstki, które wcześniej były wyrwane z komety. No i raz na rok Ziemia przecina właśnie orbitę tych, nazwijmy to, wyrwanych cząstek. One poruszają się z dużą prędkością, około 60 km na sekundę, czyli bardzo szybko.
0: Do obserwacji nie potrzeba teleskopu ani lornetki. Wystarczy ciemne miejsce z dala od lamp oraz możliwie szeroki widok na niebo. Kulminacja spadających gwiazd przypada w nocy z 12 na 13 sierpnia. To były wiadomości Vox FM. Dawid Osysko, dziękuję.

0: Nie masz numerka w systemie? Nie ma cię na świecie. Rafał Dębski, Labirynt von Brauna.
1: Chciałem zobaczyć, na ile system jest elastyczny i na ile mi pozwoli działać tak, jak ja chcę. Nie tak jak wszyscy, tylko po swojemu, żebym mógł sam stanowić prawo dla siebie.
0: Kto by nie chciał żyć na własnych zasadach, według własnych reguł? Tylko nieliczni decydują się na rozstanie z systemem, który uważają za opresyjny i ograniczający wolność osobistą. Na ile to możliwe we współczesnym świecie, w którym musimy postępować według reguł zorganizowanych przez szeroko pojęty aparat władzy? Gdzie kończy się granica naszej wolności, a gdzie zaczyna anarchia i chaos podsycany szczyptą hipokryzji? Czy odcięcie się od reguł panujących w zorganizowanym społeczeństwie i wypracowywanych przez setki lat jest odpowiedzialne i bezpieczne? A może właśnie na tym opiera się prawdziwe szczęście i każdy ma do niego prawo? I dziś wam o tym opowiemy w kolejnym reportażu przygotowanym przez naszych dziennikarzy. Michał Poklękowski, witam was w Polsce na ucho. Sztuczna inteligencja w wyszukiwarce Google podpowiada mi, że świadomy wybór życia poza systemem to celowe i dobrowolne odejście od norm społecznych, finansowych i kulturowych. Często w celu osiągnięcia większej niezależności, wolności i zgodności z własnymi wartościami. Może oznaczać odejście od tradycyjnego zatrudnienia, świadome unikanie konsumpcjonizmu, funkcjonowanie poza siecią energetyczną i wodociągową lub przyjęcie stylu życia, który nie jest zgodny z głównym nurtem społecznym. A sam system to, w skrócie mówiąc, zespół pisanych i też niepisanych praw oraz obowiązków, na których opiera się działanie współczesnej cywilizacji. Każdy, kto decyduje się na życie poza systemem, ma zwykle jednak własną definicję określającą taki właśnie model funkcjonowania.
2: Według mnie życie poza systemem jest to poczucie pewnej swobody, wolności, właściwie tego, że w dosłownie każdej chwili możemy gdzieś tam trzasnąć drzwiami, złożyć wypowiedzenie w pracy i pójść po prostu swoją drogą, spróbować może żyć troszeczkę inaczej.
0: Życie poza systemem, z dala od społecznego hałasu, bywa bardzo kuszące. Może być nie lada atrakcją dla tych, którzy na przykład cenią sobie oszczędzanie zasobów.
3: Nie płacę tu żadnego czynszu za to, że korzystam z niego. Nie spłacam też żadnego kredytu, żeby go posiadać, ponieważ stworzenie go kosztowało naprawdę niewiele pieniędzy.
0: Ucieczka przed systemem najczęściej kończy się blisko natury, jak najdalej się da, od zgiełku dużych miast. Zwykle właśnie takie jest marzenie wszystkich tych, którzy chcą wyplątać się z systemowych reguł, wedle których dotąd żyli.
2: Uważam, że taka możliwość wyjścia do natury i próba w niej przeżycia bez żadnych zewnętrznych środków gdzieś jest możliwa. Oczywiście wymaga ona dużego doświadczenia, wymaga dużej wiedzy.
0: Oprócz doświadczenia i wiedzy, daleko od cywilizacji, trzeba też mieć cierpliwość, dużo siły, determinacji i sprytu, bo życie na własnych zasadach, poza systemem, nie zawsze jest sielanką.
3: 150 metrów stąd płynie rzeczka. Jeśli płynie, bo czasami zanika sezonowo w gorące lato, to bierzemy z niej wodę do zmywania, do podlewania roślin, do mycia nóg.
0: Świadomy wybór życia poza systemem to przede wszystkim ucieczka w kierunku upragnionej, szeroko pojętej wolności.
2: Ale z drugiej strony, zbliżając się do wolności, oddalamy się od tego bezpieczeństwa. W pewnym momencie nadarza się sytuacja, gdzie jednak potrzebujemy jakiejś pomocy.
0: Pomocy, którą zapewnia system, przed którym przecież się ucieka. Są też tacy antysystemowcy, którzy idą jeszcze dalej, zbliżając się do cienkiej linii, po przekroczeniu której może skończyć się cicha akceptacja systemu i reszty społeczeństwa.
1: Imię jeszcze mam nadane przez rodziców, pozbyłem się nazwiska tylko, PESEL-u, aktu urodzenia, obywatelstwa.
0: Jak żyje się bez nazwiska, bez obywatelstwa, bez PESEL-u? Jak ludzie, którzy opuszczają system, tłumaczą swój wybór? Czego się boją, a co ich uszczęśliwia? Jeśli chcecie poznać odpowiedzi na te pytania, to musicie posłuchać reportażu Oliwii Krettek, do którego wysłuchania w tej chwili was zapraszam.
2: Uważam, że życie poza systemem to jest takie unikanie fikcyjnych ograniczeń, które są nam po prostu odgórnie narzucane.
4: system jest tak opresyjny, że ograniczał mi moje wolności, możliwości rozwoju i sprawiał, że wpadłem w ciężką chorobę, w depresję dosłownie.
5: Dzisiaj zabiorę Was w miejsca, które w jakimś stopniu można nazwać pozasystemowymi. Spotkałam się z 4 osobami, które mają różne spojrzenie na takie życie off-gridowe. Między innymi odwiedziłam Alicję Stolarczyk, która prowadzi siedlisko Cudne Manowce na Opolszczyźnie, w środku lasu. Przyjeżdżają do niej różni ludzie, różne grupy, prowadzą tam warsztaty, a ona najczęściej ze swoim mężem, poza tymi wydarzeniami, przebywa tam. Dba o to, żeby to miejsce mogło żyć swoim życiem, z różnymi rozwiązaniami, właśnie takimi pozasystemowymi. Mamy kilka miejsc noclegowych, w tym tipi, w którym płonie prawdziwy ogień, 2 namioty, barakowóz, który został sprezentowany Alicji przez jej przyjaciółkę, który kiedyś był strzelnicą, a teraz jest miejscem odpoczynku, miejscem spania, szczególnie jest wykorzystywany zimą, bo to jedyne miejsce, gdzie jest piec, tak zwana koza. I od tego miejsca zaczniemy. Pięknie nam grają tutaj instrumenty same. Jesteśmy w środku w zasadzie lasu. Obok mamy polanę. Nie widać żadnego słupa, ani elektrycznego, ani żadnej cywilizacji.
3: Żadnych budynków.
5: Ale prąd jako taką macie tutaj z jakichś solarnych instalacji? Czy...
3: Tak, z panela słonecznego jest prąd. Najpierw ta energia słoneczna się kumuluje w starym akumulatorze Stira. Choć pokażę Ci, jest ukryty tutaj pod stoliczkiem. O, widzisz?
5: Wygląda jak z samochodu po prostu.
3: A tu na dole jest podwieszony inwerter, który przerabia tą energię na 220 V, więc mogę też włączyć coś na chwilę do gniazdka zwykłego. Aha. A tutaj jest do końcówki na USB, żeby ładować komórki.
5: O, to ja sobie podłączę.
3: Możesz sobie podłączyć. I pozwala to tutaj też mieć oświetlenie wieczorem. Mamy tą jadalnię oświetloną i kuchnię.
5: Ale poza tym widziałam lampki naftowe.
3: Tak, są lampki naftowe, jest mnóstwo świeczek, są lampki solarne, są różne kolorowe świecidełka. Także wieczorem tu jest niezwykle urokliwie, szkoda, że dźwięk nie może tego oddać.
5: No właśnie, bo jesteśmy w takim miejscu, które możemy spokojnie nazwać off-gridowym, prawda? Pozasystemowym. Działa...
3: Zdecydowanie, bo nie ma tutaj systemowego prądu ani wody. Nie płacę tu żadnego czynszu za to, że korzystam z niego. Nie spłacam też żadnego kredytu, żeby go posiadać, ponieważ stworzenie go kosztowało naprawdę niewiele pieniędzy.
5: Jesteśmy w siedlisku Cudne Manowce. Skąd nazwa, skąd pomysł w ogóle na takie miejsce?
3: Ja miałam moje indiańskie tipi od lat, bo jestem indianistką i tak się poukładało w życiu, że nie za bardzo miałam go sobie gdzie rozbić i marzyłam o takiej wielkiej polanie otoczonej lasem, na której to tipi będę sobie rozbijać, a ponieważ mieszkam w mieście, mimo że mam dom z ogrodem, to będę sobie do tego lasu uciekała i w tym tipi sobie siedziała i się cieszyła spokojem. Ale tak wyszło, że stworzyło się z tego takie miejsce spotkań, warsztatów, wydarzeń, koncertów i właściwie ciągle są tutaj ludzie. Ładne. Wiele z tych pięknych ozdób wszystkich, które tutaj są, jak również znaczyń, misek, koców, poprzywozili ludzie. Mhm. Wyrzucali jakieś niepotrzebne rzeczy albo znajdowali je na gdzieś tam odłożone przez kogoś niepotrzebne. Więc co najmniej połowa wyposażenia tego siedliska to są dary od gości.
5: I też dużo rzeczy, które tutaj widzimy, na przykład piec, to też jest zrobione przez osoby, które Was odwiedziły, prawda? No właśnie, gotowanko.
3: Piekarnik gliniany rzeczywiście pomagały nam budować dzieciaki podczas jednego ze spotkania tutaj. A tutaj jest piec w leśnej kuchni do gotowania z gliny, z drzwiczkami żeliwnymi, z blachą i z rusztami i z powyginaną starą rurą. Aha. I ta kuchnia nazywa się kuchnia pod starą rurą. Tu jest napis z zewnątrz. I wyobraź sobie, że cały ten piec kosztował 170 zł, ponieważ te dziurawe cegły dostaliśmy w prezencie, glinę wykopaliśmy spod ziemi, a wszystkie metalowe części do tego pieca kosztowały na złomie 170 zł. I jeden dzień pracy mnie i mojego męża.
5: No pięknie.
3: Da się.
5: Możemy też gotować na ognisku.
3: Tak, wieszamy kociołki na trójnogu. Możemy do żaru wkładać różne warzywa i zapiekać je.
5: Wiele rzeczy tu też rośnie. Jakieś ziółka, herbatki. Tak. Ze swojego ogrodu masz.
3: Trochę tutaj poprzesadzałam z mojego ogrodu dużego permakulturowego w Rudzie Śląskiej, który prowadzę. Jest na przykład bietola, łoboda, mięta. Próbuję tutaj żyć dynia, nawet kwiaty jej zakwitły. Ale dużo też można znaleźć cennych rzeczy dookoła w dzikiej przyrodzie.
5: Mhm. Czeremcha.
3: Czeremcha, mnóstwo czeremchy jest. Wysuszoną dobrze czeremchą palę w moim indiańskim tipi. Zaparzamy listki czeremchy na kolację, na herbatkę na dobranoc. Zajadamy jej owoce. Gdzieś tutaj w lesie można znaleźć jagody, jeżyny.
5: No i trzecią opcją, jeśli chodzi o gotowanie, tak wrócę do tego tematu, mamy właśnie piec zbudowany przez dzieci z gliny, tak?
3: Mhm. Taka jama, pieczara z gliny. Ze starej blachy są zrobione drzwiczki, żeby można było zamknąć. Na górze jest kominek, rozpalasz tutaj ogień, trzymasz go przez godzinkę, półtorej, cały ten piec się rozgrzewa, także tutaj niemalże dotknij.
5: Jeszcze jest ciepły?
3: Zobacz, jaki gorący.
5: Jest ciepły.
3: Więc w środku pali się ogień, piekarnik się rozgrzewa, potem wygarniamy na zewnątrz ten żar, te płonące patyczki, polewamy je wodą, żeby nie wzbudzić pożaru i wsuwamy do środka, do piekarnika, blaszkę z jakimś pysznym jedzonkiem. Dzisiaj zapiekankę piekłyśmy tutaj pyszną z bakłażanów, z cukinii, z sera, z tofu.
5: Była bardzo dobra.
3: Można piec tu pizzę, ciasteczka. Ale chleba jeszcze nie próbowaliśmy, musimy kiedyś jakieś
5: bułeczki upiec. Właśnie od razu miałam takie skojarzenie z chlebem, jak zobaczyłam ten piec.
6: Tylko cicho.
5: Możesz się w ogóle przedstawić z imienia i nazwiska?
6: Czy nie masz... mam nazwiska.
5: Jak to nie masz nazwiska?
6: Zrzekłem się sądowo nazwiska. Sięgłem przed świadkami podczas rytuału. Oni mi nadali imię Morfeusz, a ja je przyjąłem. Na tej podstawie, co Karol Wojtyła stał się Janem Pawłem II, ja się stałem Morfeuszem.
5: Skąd takie imię akurat u ciebie?
6: Nie mogłem zasnąć i przyszło to do mnie. Po prostu potrzebowałem Morfeusza i...
5: Czyli to są dokumenty, których używasz zamiast dowodu?
6: To jest dokument, to jest dowód tożsamości.
5: Dowód tożsamości istoty żywej. I kto ci go wydał?
6: Sam, ja sam. Na podstawie, wiesz, wszystkich rzeczy, które są niezbędne w dokumencie, stworzyłem swój własny dokument. I potwierdzony jest przez 3 niekarane osoby, co uprawomocnia cały ten dokument.
5: I normalnie możesz się podpisywać tym imieniem nowym, Morfeusz, na dokumentach, tak?
6: Oczywiście. Każdy tak może.
5: Jesteś pierwszą osobą, która w ten sposób pozbyła się swojego tego imienia nadanego przy urodzeniu przez rodziców?
6: Nie no, imię jeszcze mam nadane przez rodziców. Pozbyłem się nazwiska tylko, PESEL-u, aktu urodzenia, obywatelstwa i wymeldowałem się. Jeżeli ktokolwiek chciałby mi czegoś zabronić, no to narusza prawa człowieka, jest to dyskryminacja. Narusza taryfikator IP66, międzynarodowej taryfy odszkodowawczej za łamanie praw człowieka.
5: Dzięki temu prawu możesz funkcjonować i nie obawiać się niczego, tak?
6: Jest to po prostu tak jakby drugie dno prawne. Nie jestem osobą względem prawa, tylko człowiekiem i dotyczą mnie po prostu inne przepisy niż osobę prawną i osobę fizyczną.
5: Ale masz w związku z tym jakieś trudności? Już doświadczyłeś jakichś trudności w związku z tym, że zrzekłeś się tego wszystkiego?
6: Nie, na razie same benefity, gdyż podlegam pod opiekę zdrowotną, pod socjal. Jechałem ostatnio samochodem bez przeglądu, bez ubezpieczenia. Policja mnie zatrzymała i mnie puścili dalej, gdyż no nie mają podstawy prawnej, żeby móc mi dać jakikolwiek mandat.
5: Skąd u ciebie taka decyzja, żeby się zrzec tego wszystkiego?
6: No to po prostu przyszło do mnie tak znienacka, że tak powiem. Chciałem zobaczyć, na ile system jest elastyczny i na ile mi pozwoli działać tak, jak ja chcę i po mojemu. Nie tak jak wszyscy, tylko po swojemu, żebym mógł sam stanowić prawo dla siebie.
5: Kolejną osobą, którą spotkałam na swojej drodze, która ma nieco inne spojrzenie na życie, jest Mateusz Chmielewski, autor kanału Źródła Natury według Chmielewskiego. Mateusz zajmuje się między innymi dzikimi roślinami jadalnymi. Opowiada też o grzybach, trochę o survivalu, a jego punkt widzenia na takie życie off-gridowe wygląda tak.
2: Według mnie życie poza systemem jest to poczucie pewnej swobody, wolności. Właściwie tego, że no, w dosłownie każdej chwili możemy gdzieś tam trzasnąć drzwiami, złożyć wypowiedzenie w pracy i pójść po prostu swoją drogą, spróbować może żyć troszeczkę inaczej. No, wiadomo, że dzisiaj wszyscy jesteśmy wtłoczeni w kulturę pracy, ale niektórzy też na przykład wykonują tą pracę, ale wcale tej pracy nie lubią, no ale muszą pracować, no bo przecież muszą spłacić kredyty, raty, no opłacić wszelkiej maści rachunki, w efekcie czego no już się wtłaczają w ten taki mechanizm, wtłaczają się w ten taki system pracy, że już nie widzą innego życia. Za taki system uważam wszystkie mechanizmy, które gdzieś ograniczają nasze czyny. Oczywiście nie mówię tutaj o prawie, tak, no bo wiadomo, że w każdym państwie występuje jakieś tam prawo, są jakieś takie naturalne, prawne ograniczenia, ale mówię tutaj bardziej o takich fikcyjnych ograniczeniach, ograniczeniach, które gdzieś tam się w naszej głowie pojawiają. Okazuje się, że no to nie jest aż takie proste, bo każdy kierunek ku jakiejś pożycia poza systemem, no to jest w moim odczuciu kierunek ku takiej troszeczkę większej wolności osobistej, ale z drugiej strony, zbliżając się do wolności, oddalamy się od tego bezpieczeństwa. Możemy sobie wyobrazić sytuację, gdzie idziemy do jakiegoś lasu, próbujemy tam przetrwać w prymitywny sposób, żyć całkowicie poza systemem, żyć w sposób całkowicie samowystarczalny, no ale w pewnym momencie nadarza się sytuacja, no gdzie jednak potrzebujemy jakiejś pomocy lekarskiej, pomocy dentysty chociażby, tak, no i w tym momencie takie rozwiązania systemowe byłyby dobre. Według mnie ludzie w różnego typu ideach zbyt mocno idą w daną ideę na całość, stają się troszeczkę takimi, bym powiedział, radykałami, ekstremistami, ale nie zawsze w moim odczuciu trzeba aż tak mocno w to iść. Czasami trzeba po prostu wybrać te czynniki, które usunąć po prostu system w miejsca, gdzie nam realnie on przeszkadza, tak? A zostawić tam, gdzie on nam realnie pomaga.
5: Czyli mamy prąd ze słońca, wodę przywozicie?
3: Tak, wodę przywozimy na razie, ale też tutaj 150 metrów stąd płynie rzeczka. Jeśli płynie, bo czasami zanika sezonowo w gorące lato, to bierzemy z niej wodę do zmywania, do podlewania roślin, do mycia nóg.
5: A jeśli chodzi o deszczówkę, coś próbujecie
3: ją... Tak, zbieramy deszczówkę. Jesteśmy właśnie pod werandą z wielkim dachem i cała deszczówka z tego dachu zbiera się w takim baniaku. Zobacz. A kiedy baniak się przepełni, to wężem woda płynie do oczka jeszcze wodnego, które zbiera tą deszczówkę, a ponieważ próbuję tutaj sadzić trochę roślin na tej biednej, porolniczej ziemi, to ta deszczówka też przydaje mi się bardzo do pojenia tych roślin.
5: I tam normalnie mamy prysznic.
3: Tak, chodź, zobacz, z kurkiem. Stajesz sobie w takiej bali wielkiej, żeby nie tracić tej wody, bo tutaj każda kropelka wody jest na wodę złota, ale to uczy też oszczędzania wody i uczy szacunku do wody. I kiedy wraca się z takiego miejsca do domu i można puścić prysznic, w którym ta woda płynie bez ograniczeń, to dopiero doceniamy te nasze cywilizacyjne wszystkie wygody. I muszę ci powiedzieć, że kiedyś siedliśmy tutaj w grupie 15 osób, policzyliśmy mniej więcej, ile dziennie człowiek w bloku czy w normalnym domu zużywa wody na spłukiwanie toalety, na zmywanie, na gotowanie, na kąpanie się. I tutaj tej wody idzie o wiele mniej. I nawet pobyt na 2 dni w takim miejscu to jest właściwie oszczędność naprawdę setek litrów wody.
2: Uważam, że życie poza systemem to jest unikanie fikcyjnych ograniczeń, które są nam po prostu odgórnie narzucane. Z całą pewnością pierwsza kwestia to jest taka, że no nie posiadam żadnego kredytu i nigdy bym też nie chciał mieć jakiegoś kredytu na mieszkanie. Dzisiaj biorąc kredyt na rzędu 300 tysięcy, realnie musimy go spłacić w formie 1 000 000 złotych. W efekcie czego ja bym musiał przez 25-30 lat ciągle pracować. Każdego miesiąca odprowadzać te, nie wiem, 2 000 czy 3 000 złotych. No jak dla mnie to jest takie współczesne niewolnictwo. Niewolnictwo, ale też z niską nagrodą, no bo właściwie oferuje się nam w zamian za to 4 ściany i dach nad głową, co według mnie jest dobrem aktualnie znacząco przeszacowanym. Ja oczywiście zdaję sobie sprawę, że wynajem mieszkania to też są koszty, często porównywalne z kredytem, chociaż gdzieś tam można upolować tańsze oferty. Jeżeli mamy teraz standard mieszkania, no nie wiem, duży albo średni, no to przynajmniej możemy zejść z tym standardem na nieco mniejszy, tak? Jeżeli nam się powinie noga, okaże się, że no jest jakiś w życiu zły scenariusz i musimy z tego zrezygnować. Mając no kredyt na karku, czułbym bardzo duży dyskomfort i nigdy bym go nie chciał mieć. Ja też mam taką czarną wizję, że jak przyjdzie po prostu jakiś kryzys, na przykład wojna, tak jak teraz na Ukrainie niestety się wydarzyła, mamy to mieszkanie, no a co potem z kredytem? No kredyt zostanie, to znów trzeba się od tego ubezpieczyć, bo pewnie się można od tego ubezpieczyć. No w efekcie znów się zaganiamy w kolejne tak naprawdę opłaty za oddychanie. mieszkanie, no musimy płacić za wszystko, to jest moim zdaniem daleko od życia poza systemem.
4: Nazywam się Karol Schubert, jestem inżynierem ochrony środowiska.
5: Skąd u ciebie wzięła się taka myśl, żeby trochę żyć inaczej, żyć poza systemem?
4: No, głównie się wziął to stąd, że system jest tak opresyjny, że ograniczał mi moje wolności, ograniczał mi po prostu możliwości rozwoju i sprawiał, że wpadłem w ciężką chorobę, w depresję dosłownie, przez opresyjność tego systemu.
5: Przyszedł jakiś taki konkretny moment, który sprawił, że zacząłeś myśleć o życiu w nieco inny sposób?
4: No to był moment, gdy trafiłem do aresztu na 6 miesięcy i miałem dużo czasu na przemyślenia. Na razie to nie jestem posiadaczem żadnych terenów czy wiosek. Ewentualnie planuję wydzierżawić teren od mojej mamy, gdyż ona posiada jakąś ziemię. Na razie moja wioska jest tylko i wyłącznie w świecie internetu, gdzie mam jakieś swoje, powiedzmy, strony internetowe, serwery, czy ewentualnie po prostu ruchomości i nieruchomości, które posiadam.
5: Czyli mieszkasz normalnie w mieszkaniu, tak jak wszyscy,
4: no tak,
5: ale planujesz kiedyś zrobić taką swoją autonomię?
4: Taką swoją chciałbym zrobić, swoją ostoję, gdzie będę miał po prostu swoje rośliny, swoje zwierzęta i żył zgodnie z naturą. Tutaj, jeżeli chodzi o autonomię, no to ona istnieje w formie po prostu papierowej. No są to dokumenty, dekrety. To wystarczy, no bo żeby założyć chociażby Stany Zjednoczone, to zebrało się kilku mężczyzn i dogadali, jakie mają być prawa i spisali po prostu deklarację niepodległości. No i państwo powstałoby najpierw na papierze, tak?
6: Na co dzień mieszkam w osadzie, zajmuję się ludźmi, pomagam im w codziennych sprawach. Kobiety zajmują się przygotowywaniem nam posiłków, a mężczyźni rozwijają osadę, budując domy i takimi jakimiś technicznymi rzeczami, budową mebli, tego typu rzeczami.
5: Mhm. Ale poza tym pracujesz dalej jako prawnik, tak? Masz takie dwa życia, można powiedzieć?
6: No jak jestem w mieście, to prowadzę kancelarię prawniczą, ale jak wyjeżdżam sobie do osady, to wtedy jestem osadnikiem i brygadzistą. No, czuję się tam jak w rodzinie i naprawdę osada jest dla mnie nowym domem. Osada jest polaną pośród lasów. Jest małym gospodarstwem, gdzie ja i moi przyjaciele budujemy swój własny system oparty na naszych wartościach i na naszych zasadach.
5: I nie macie tam pieniędzy, tak?
6: Jakieś pieniądze muszą być, wiadomo. No, potrzebujemy jeszcze jakichś tam rzeczy z zewnątrz. No, nie jesteśmy w pełni autonomiczni. Jeszcze potrzebujemy energii do, wiadomo, prądu, no, żeby można było gotować, żeby można było siedzieć przy żarówkach wieczorem. No wiadomo, pewnych rzeczy jeszcze nie przeskoczymy.
5: No dobra, mamy zimną wodę, ale ona nie jest z lodówki, tylko
7: ona
5: w sensie
7: z podziemnej lodówki.
5: Podziemna lodówka, czyli po prostu dół wykopany?
7: Tak, z baniakiem plastikowym, około 1,20 m w głąb i tam na dole jest zawsze chłodno.
5: A, to tutaj.
7: Zobacz, odkręcam pokrywę, odkładam ją na bok, wsadź sobie rękę, jaki jest chłód. Chciałoby się tam wskoczyć w dzisiejszy upalny
5: tak,
7: dzień.
5: Tak, zdecydowanie.
7: No i mam tam torby na sznurkach. I wyciągam sobie te torby z jedzeniem na zewnątrz.
5: A to taka dość głęboka ta beczka.
7: Ktoś kiedyś tutaj był i po prostu wrzucił kostkę masła na sam dół. Nie myśląc o tym, jak potem to wyjmie, bo wcale niełatwo jest wyjąć coś z samego dna tej lodówki. Aha. Dlatego jedzenie jest w torbach na sznurkach. Zakręcam.
5: I przykrywamy.
6: W osadzie nie potrzebujemy żadnych dokumentów ani pieniędzy. Wszystko przychodzi barterowo.
5: Ty jesteś z zawodu prawnikiem. Kim są inni mieszkańcy osady? Czym oni się zajmowali wcześniej? Albo czym się zajmują poza osadą?
6: Każdy jest inny. Są rodziny z dziećmi. Jeden był piekarzem, inny był stolarzem, inny budował domy. U nas nie ma jakiejś tam zasady, żeby przychodzili jacyś konkretni ludzie. Każdy jest inny, indywidualny na swój sposób. No, każdy ma swoje, wiadomo, wady, zalety. Nikt nie jest doskonały, ale wszyscy żyjemy razem w symbiozie i to jest piękne.
5: Mhm. Czy macie jakieś zasady, według których tam na co dzień funkcjonujecie, których staracie się przestrzegać?
1: Jest regulamin wewnętrzny. Teraz ja pracuję nad regulaminem zewnętrznym. Każdy ma swoje zadanie i każdy musi przestrzegać regulaminu.
5: Jak sobie myślę o takiej wiosce, no to właśnie jakieś urządzenia, które przetworzą wam energię, które pomogą wam oczyścić wodę i tego typu rzeczy.
4: Jeżeli jesteśmy już wystarczająco niezależni finansowo, nas stać na to, to można się zainteresować życiem właśnie off-grid, czyli zapewnić sobie swój własny dostęp do energii elektrycznej poprzez panele słoneczne czy małą elektrownię wiatrową. Ewentualnie własne źródło wody, a nawet własną produkcję paliwa, która nie jest trudna i wystarczy parę filmów na YouTubie, żeby ogarnąć, jak przetwarzać skutecznie plastik, pochodne benzyny czy ropy naftowej.
5: No dobrze, ale na przykład internet, jego nie da się wytworzyć tak po prostu.
4: No, żeby podłączyć się do internetu, musimy albo podpisać umowę z jakimś dostawcą, jeżeli to jest na przykład światłowód, no to powiedzmy jakieś firmy światłowodowe, są też dostawcy telefonii komórkowej, no ale tu mamy też opcje na przykład takie jak Starlink, gdzie jest to firma zagraniczna, czyli powiedzmy, nie mówiąc tu o markach, no to powiedzmy, że internet satelitarny jest dostępny, tak, ewentualnie można też wykorzystać sieć Helium. Sieć Helium jest budowana oddolnie, każdy użytkownik stawia urządzenie radiowe i te urządzenia, tworząc sieć takich połączeń, już jest ich około miliona na planecie, tworzą totalnie niezależny dostęp do internetu, gdzie nikt nie jest w stanie go już praktycznie odciąć.
2: Też stawiam na praktyczne umiejętności i taką pewną samowystarczalność w życiu, tak? Jeżeli dzisiaj się komuś, nie wiem, popsuje na przykład rower, no to co pierwsze robi? Dzwoni do serwisu. Ja natomiast staram się te problemy rozwiązywać samodzielnie. Przeprowadzenie serwisu prostego roweru, no z prostymi narzędziami nawet można wykonać przed blokiem. Podobnie jest z jakimiś usterkami samochodu. No ale to może wynika z mojego wykształcenia. Ale nawet takie inne rzeczy. Z dziewczyną chociażby już od półtora roku właściwie pieczemy samemu chleb, nie kupujemy tego chleba. Staramy się po prostu wszystkie rzeczy, no może nie wszystkie, ale przynajmniej w ramach swoich możliwości wykonywać samemu. Jakieś przetwory, dżemy, soki, my to po prostu chcemy robić i próbujemy. Bardzo lubię też naturę. W ostatnim czasie bardzo się do niej zbliżyłem. Interesuję się dzikimi roślinami jadalnymi. Uważam, że taka możliwość wyjścia do natury i próba w niej przeżycia bez żadnych zewnętrznych środków gdzieś jest możliwa. Oczywiście wymaga ona dużego doświadczenia, wymaga dużej wiedzy, ale no to nie jest takim całkowicie nierealne. Ja też interesuję się różnymi sztuczkami survivalowymi, na przykład rozpalaniem ognia w prymitywny sposób, jak uzdatniać na przykład wodę w terenie. Takie praktyczne i ciekawe umiejętności, które gdzieś tam zdobywam.
4: Zawsze musi być jakiś system, czy to będzie system wartości moralnych, czy system wartości uniwersalnych, filozoficznych, czy system prawny, no bo życie totalnie poza systemem, no to jest anarchia i kto ma większą siłę, albo jest szybszy, albo ma lepszą broń, no to wygrywa. Wtedy wracamy już do darwinizmu i możemy żyć w systemie, jak w system natury. Czy to jest system, czy to nie jest system, czy to jest prawo naturalne, wygrywa lepszy, sprytniejszy, szybszy drapieżnik. No, czy chcemy żyć w takim systemie?
5: Z Karolem i Morfeuszem spotkałam się pierwszy raz 3 lata temu. Co się u nich zmieniło? Jak wygląda ich życie?
8: Jeżeli chodzi o życie off-gridowe, no to tak, zaczęliśmy skupiać się nad rozwojem naszej takiej, można powiedzieć, mikrospołeczności, którą nazwaliśmy Slavic Soul. I w ramach tego po prostu no, wspieramy się nawzajem, produkując różne rzeczy, dzieląc różne usługi i staramy się to rozliczać między sobą w barterze. Idea jest taka, żeby zebrać dostateczną ilość osób i dostateczny kapitał, aby móc wykupić jakąś ziemię, najprawdopodobniej za granicą, a nie w Polsce, i tam rozwijać tą wioskę. Ogólnie cały system finansowy głównie będzie oparty na barterze, ale jeżeli coś będzie ciężko przeliczyć, na przykład ile możesz dostać jabłek, gruszek przy takiej wymianie, no to można zastosować kryptowaluty, które po prostu no, działają, można powiedzieć, niezależnie od systemu. I dopóki są wymieniane między osobami, no to nie ma problemu. Problem zaczyna się wtedy, gdy chcemy te kryptowaluty zamienić na pieniądze i wtedy już system może się próbować upomnieć o jakąś swoją część, bo chcę po prostu ten system na nas w każdym momencie pasożytować i korzystać z wytworzonych przez nas dóbr, usług czy po prostu jakiejś wartości. Żeby tego uniknąć, to jedną możliwością jest po prostu tworzenie zamkniętych, prywatnych społeczności, które kierują się jakimś swoim kodeksem, jakimiś zasadami. No i tak, no, żeby coś takiego rozpocząć, no to trzeba skupić się na podstawach, czyli zapewnić jakąś niezależność od produkcji żywności. No to zbudowałem po prostu sobie o wiele większy foliak niż miałem w zeszłym roku. I teraz ma on już ponad 50 metrów, więc jakąś tam niezależność żywnościową już, można powiedzieć, produkuję. Przez jakiś czas też pracowałem na farmie krów, żeby trochę przybliżyć sobie produkcję zwierzęcą, jak trzeba się opiekować zwierzątkami.
5: Stoimy na takim polu koców. To jest tylko takie miejsce, gdzie się koncertuje?
3: Tak, to takie stanowisko muzyczno-relaksacyjne, poduchy, różne wygodne miejsca do siedzenia, wielkie pudło pełne instrumentów muzycznych.
5: Co my tutaj mamy?
3: Mnóstwo grzechotek, bo bardzo często tutaj dzieciaki przyjeżdżają i muzykują.
5: Takie widzę zrobione własnoręcznie.
3: Tak, zrobiłam to z orzechów włoskich z mojego ogrodu, z Jesina. Jest kilka okaryn. Organki, dzwoneczki. No to jest śmieszne. Kazusie nazywa.
5: Czy tutaj przebywacie też zimą, czy to raczej jest letnie siedlisko tylko i wyłącznie?
3: Tak naprawdę intensywnie Cudne Manowce działają od marca do końca października. Czasami jak jest ładna pogoda, jeszcze robimy tutaj coś w listopadzie. Zimą całe siedlisko śpi, a ja przyjeżdżam sobie wtedy rzeczywiście, żeby zupełnie w samotności pobyć. Las dookoła zimą jest cudowny i mogę spać w barakowozie, bo jest tam piecyk na drewno.
5: A czy chodzi po głowie wam, żeby tak właśnie bardziej się uniezależnić, może tutaj zamieszkać na stałe, by troszkę odciąć od tego zewnętrznego świata?
3: Gdyby była taka potrzeba, to mam te moje Cudne Manowce i mogę zawsze się tutaj zaszyć, uciec tutaj nawet z grupką przyjaciół i przetrwać. Mam tu trochę zapasów. No i takie, jak opisałam, warunki bytowe. O każdej porze roku mogę tutaj mieszkać i dałabym sobie radę. Ale jeśli chodzi o taką prawdziwą niezależność albo dążenie do naprawdę dużej niezależności, to moim zdaniem potrzebna jest grupa ludzi, jakaś wspólnota i działanie razem. I tak naprawdę zdradzę wam moje wielkie marzenie, że chciałabym, żeby moje Cudne Manowce nie były prowadzone tylko przeze mnie i z pomocą mojego męża, tylko marzyłoby mi się takie miejsce prowadzone i tworzone w grupce małych, w małej grupce ludzi.
5: No tak, są takie społeczności całe, co budują wioski, jakieś osiedla i rzeczywiście wtedy pewnie łatwiej.
3: Tak, widzę, że w Polsce jest teraz bardzo duży taki ruch wspólnotowy, powstają wioski, osady, powstają też takie społeczności na takiej zasadzie i ten pomysł też mi się bardzo podoba, że na jakimś terenie mieszkają ludzie dość blisko siebie, w sensie, że są w stanie dojechać do siebie rowerem czy w kilka minut autem. Misia dołącza się do dyskusji i mówi, że to jest dobry pomysł. I ci ludzie mają podobne podejście do życia, są właśnie trochę antysystemowi, wymieniają się dobrami, dzieci są na edukacji domowej i na przykład razem się uczą i spędzają czas. Razem są realizowane jakieś pasje i można też razem zarabiać na utrzymanie takiej wspólnoty. To jest bardzo fajny pomysł.
6: Ja od kilku lat już żyję poza systemem. Teraz zamieszkuję na działce w lesie, którą przejmuję od państwa. To są to lasy państwowe w oparciu o prawo międzynarodowe. To był mój świadomy wybór i robię to, aby odzyskać niezależność i życie w zgodzie z naturą. Równocześnie prowadzę walkę z sądami, z ZUS-em. Na razie bardzo dobrze mi wszystko idzie. Nie chcę zapeszać, więc nie będę przybliżał szczegółów, ale moje doświadczenie pokazuje mi, że można odzyskać to, co nam się należy i stawić czoła instytucjom z powodzeniem. Wraz z grupą ludzi tworzę globalny ruch, który ma na celu stworzyć prawną rewolucję i polityczną rewolucję. Przygotowujemy aplikację, która pozwoli każdemu człowiekowi przejąć kontrolę nad światem poprzez bezpośrednią legislację z poziomu telefonu, żeby każdy mógł zgłosić ustawę oraz zagłosować za ustawą, wyznaczyć swojego lidera w danej dziedzinie i żeby zdelegalizować wszystkie rządy. Wtedy taka nasza Polska będzie miała około 25 miliardów oszczędności rocznie na samych pensjach dla polityków i około 200 miliardów dodatkowych oszczędności na jakichś wyborach, niewyborach, tego typu rzeczach. Równolegle rozwijam różnego rodzaju wspólnoty i osady, które pokazują, że wolność jest nie tylko teorią, ale można żyć tak w praktyce. Im więcej mamy autonomii, im więcej mamy, sami tworzymy pożywienia, mamy swoje zwierzęta, permakultury, tym bardziej od tego systemu się oddalamy i tworzymy własną autonomię. Realne minusy to ograniczenia. Mój znajomy dostał odmowę wyrobienia paszportu, a ja sam się spotkałem z odmową możliwości założenia konta w banku. Podlegam jakiejś dyskryminacji prawnej przez to, że z nimi podejmuję jakieś niekorzystne dla nich dyskusje. Wiadomo, że nie jest łatwo, ale możliwe jest tworzenie alternatyw. Moja droga i nasze wspólne dzieło to droga do wolności, do której każdy może się przyłączyć.
5: Kim najczęściej są osoby, które się decydują na takie zostanie suwerenem, czy życie typu off-grid, czy życie w autonomiach?
4: Najczęściej będą to ludzie, którzy zobaczyli po prostu na czyimś przykładzie, że się da i że to jest możliwe, a nie, że to jest jakiś po prostu urban story. No, są to ludzie, którzy mają czas, żeby czytać, albo ludzie, którzy są pod czyjąś opieką, albo są po prostu już na tyle w jakiś sposób niezależni finansowo, że mają trochę więcej czasu. Przede wszystkim to tutaj jest chęć do dowiedzenia się i poszukiwania prawdy, no, chęć znalezienia po prostu czegoś, co jest prawdziwe, co jest słuszne, co nie jest oszukane, gdzie jak patrzymy na świat i większość rzeczy, no bardzo wiele rzeczy jest po prostu oparte na kłamstwie, no to tutaj no są to, wydaje mi się, że no marginalna część społeczeństwa, ale zwiększając ilość takich ludzi i zwiększając tą świadomość, dojdziemy w końcu do momentu, gdzie będzie to powiedzmy 10%. Przy przekroczeniu tych 10% wydaje mi się, że to już dalej pójdzie jak wirus i już nic nie będzie w stanie nas powstrzymać. Na razie to jest takie pojedyncze punkciki. Spodziewałbym się, że na planecie całej to jest może 10 tysięcy osób z 8 miliardów. To nie jest jakiś duży odsetek. No ale cały czas widzę, że to gna do przodu i raczej bardziej przyspiesza niż spowalnia.
5: Czy jest jakieś miejsce na Ziemi, gdzie jest więcej tego typu osób?
4: No, wydaje mi się, że Polska tutaj jest chyba takim zarodkiem zmian światowych, no bo jesteśmy jedną z niewielu kultur czy cywilizacji, które uznają, że honor ma jakąś wartość i że są rzeczy ważniejsze od pieniędzy.
0: To był reportaż Oliwii Krettek. A życie outsiderów, przeciwników systemu, ma całkiem długą tradycję, także pełną porażek, bo nie wszyscy wytrzymywali życie poza systemem, zwłaszcza kiedy przychodził kryzys i potrzebne było wsparcie. Niestety i w przypadku życia poza systemem ważne są proporcje, zachowanie zdrowego rozsądku i unikanie rozwiązań, które dla reszty społeczeństwa mogą stwarzać realne zagrożenie. Na to nie powinno być zgody.
6: Jechałem ostatnio samochodem bez przeglądu, bez ubezpieczenia. Policja mnie zatrzymała i mnie puścili dalej, gdyż no nie mają podstawy prawnej, żeby móc mi dać jakikolwiek mandat.
0: I to już nie jest fajne. Musiałem na koniec przywołać głos jednego z bohaterów naszego reportażu, który chyba dobrze ilustruje to, o czym przed chwilą powiedziałem. Moim zdaniem tak to nie powinno wyglądać. Tu powinna obowiązywać żelazna zasada, wedle której moja wolność kończy się tam, gdzie zaczynają się twoje kłopoty. W przeciwnym razie wszystko zmierza w stronę chaosu, a ten życia nikomu nie ułatwia. Ale żeby nie było, że się czepiam i że marudzę, mocno utożsamiam się z marzeniem innego bohatera opowieści o życiu Polek i Polaków, którą przed chwilą usłyszeliście.
4: Chciałbym zrobić swoją ostoję, gdzie będę miał po prostu swoje rośliny, swoje zwierzęta i żył zgodnie z naturą.
0: I w takiej ostoi wyobrażam też siebie. Pomarzyć zawsze można, prawda? System jeszcze tego nie zabrania. Michał Poklękowski, dziękuję Wam za uwagę. Wszystkiego spokojnego. Do usłyszenia w kolejnej edycji Polski na Ucho.
9: Kochaj. Albo rzucaj. Kochaj albo rzucaj. Pawelec wybrał zgłoszenie Renaty, którą wita bardzo serdecznie. Cześć, Renia.
10: Cześć.
9: No i mamy tutaj historię o miłości do Janka.
10: Tak.
9: Który cię niestety drań jeden zostawił.
10: No tak.
9: A byliście ponad półtora roku razem, jak czytam.
10: Tak. Mieszkaliśmy razem.
9: Mieszkaliście razem. No to już taki był związek, bym powiedział, szło w poważne sprawy, nie?
10: Mhm.
9: Dlaczego Janek w twoim życiu pojawił się?
10: Znaliśmy się już wcześniej, jeszcze za młodych lat. Chodziliśmy do szkoły, on do leśnej, ja do zawodówki. W internacie mieszkaliśmy razem. No, był znajomym takim, nie myślącym, żeby tam coś między nami mogło spowodować miłość jakąś.
9: Mhm.
10: Ale mówił, jak poznaliśmy się teraz...
9: Że zawsze mu się podobałaś.
10: Tak, zawsze. Że nigdy na niego oka nie zawiesiłam. No i dlatego zaczęliśmy się po tym czasie, po tylu latach spotkaliśmy się, umówiliśmy się na kawę i tak zaczęło się toczyć, że spróbowaliśmy naszego związku. No przykro, no rozpadł się ten nasz związek.
9: Ale to ja coś czuję, że to ty narozrabiałaś.
10: Tak, jest mój problem. Ja po prostu nie pokazałam dla niego tej miłości.
9: Jak? No co ty? No przecież piszesz mi tu, że kochasz go nad życie.
10: Ale on tego nie widział.
9: Ale naprawdę nie widział, czy tego nie dałaś?
10: Nie dałam, nie pokazałam tego jego.
9: Czemu tak się boisz okazywać uczuć? Boisz się być zraniona?
10: No tak, moje życie też było niezbyt usłane. Małżeństwo, rozwód i po prostu może nie ufam zbytnio mężczyznom i dlatego tak się stało.
9: Renia, no czego ty się boisz? No trzeba dawać miłość. Trzeba pokazywać, bo wtedy ta osoba wie, że może się angażować.
10: No jest prawdą, ale w życiu czasami no nie udaje się. No po prostu tak właśnie jest.
9: Co by zrobiłaś, jak się z tobą rozstał? Bo na pewno musiał być dzień, chwila, moment, w którym on powiedział: o nie, wyprowadzam się.
10: Po prostu poszły już między nami, no bardziej ja, więcej powiedziałam złego niż...
9: Ale co? No przecież nie dawałaś mu miłości, to co ty mogłaś mieć do niego jakieś pretensje? Jakiego rodzaju?
10: No bo oczekiwałam, że on mi nie daje tego czegoś i on może myślał, że to za dużo ja od niego wymagam. Może i tak
9: to ja nic nie wiem, to teraz musisz mi wyjaśnić z kobiecego na jakiś zrozumiały dla mężczyzny język, dawaj.
10: Wymienienie się zdaniami tego, że ignorujesz mnie, powiedziałam mu, że nie robisz nic, żeby między nami było dobrze. Finansowo za troszeczkę go pociągałam za finansy, więc on pomyślał, że na pewno chce więcej, coraz więcej.
9: Finanse na co poszły? Na twoje prywatne rzeczy, sprawy, czy na wasze?
10: Na nasze.
9: Nie może mieć żalu. On też korzystał, tak? Czyli z jakieś wyjazdy w czasy, nie wiem, tak. Zakupy. Chyba, że zakupy, ale do twojego domu.
10: No tak, no zakupy robiliśmy.
9: No to są twoje rzeczy.
10: Ale czasami jak chciał coś dać od siebie, to potrafiłam odmówić i chciałam dać sama od siebie. I dlatego mówił, powiedział mi, jak się rozstawaliśmy, przyjechał po rzeczy swoje, pakował się, to powiedział mi tak: nie chciałaś brać udziału w moim życiu, czułem się niepotrzebny dla ciebie.
9: A jakie on miał życie inne, w którym nie brałaś udziału?
10: No nie wiem, co mogę powiedzieć. No jeździliśmy na wczasy, nad morze, spędzaliśmy czas taki, który jego fascynował, bo on też lubiał łowić ryby. Jest myśliwym, poluje.
9: Mhm.
10: Tylko oglądaliśmy, jak te zwierzęta się poruszały na swoich polanach.
9: A no to może to gdzie żeście wyjeżdżali?
10: Do Ustki.
9: O, ja też. Co ty byś chciała? Co ja miałbym zrobić?
10: Chciałabym, żeby po prostu poprosić go, żeby wrócił do mnie. Żebyśmy spróbowali jeszcze raz.
9: A co mu chcesz ponownie w końcu ofiarować?
10: Prawdziwą tą miłość, którą może on oczekiwał ode mnie. Po prostu nie odczuwał, że daje.
9: No dobra. Czyli kochasz go naprawdę, wiesz to?
10: Wiem.
9: Jaśku, kochamy się, czy się rzucamy? Bo Renata czeka na twoją decyzję. Bądź łaskawy, proszę. Dzwonię.
0: Kochaj albo rzucaj. Vox FM.

0: Vox. Kochaj. Albo rzucaj.
1: Halo?
2: Dzień dobry do Janka, Radio Vox FM, Paweł Pawelec. Dzień dobry, Janku. Moim obowiązkiem z racji programu, do którego cię udziału namawiam, jest to, żeby bronić miłości, jeśli ona prawdziwa była, a tylko ten, co nic nie robi i się nie myli. Napisała do mnie mocno zrozpaczona Renata Janek, która mi opisała, że przyfosiła, tak bym powiedział. Troszkę cię oskarżała o rzeczy, których nie robiłeś. Zazdrość, inne baby, nie? Nie brała udziału w twojej fantastycznej pasji. Jesteś leśnikiem. Kiedyś też myślałem, że pojadę do Hajnówki się uczyć i tam zostanę leśnikiem. Ja bym się nie nadawał, bo ja taki trochę artysta jestem. No, mi się to podobało. Nie zdawałem sobie też sprawy, jaki to jest ciężki zawód, nie? No, brała udział w tak zwanych bezkrwawych polowaniach. Pokazywałeś jej sarny, dziki. Od czasu do czasu coś tam ustrzeliłeś. Nie pochwalam tego, ale wyjaśnij mi, naprawdę trzeba je zabijać?
1: Niestety tak.
2: Dlaczego?
1: Jest tak duża ingerencja człowieka w środowisko, że środowisko nie jest w stanie się samoregulować. Natomiast człowiek jest stworzony po to, żeby czerpać też z tej przyrody korzyści. Między innymi jest zdrowa żywność. To jest też podstawa i człowiek też do tego był stworzony między innymi, żeby sobie z tego gdzieś tam czerpać, tak? Ja pochodzę ze wsi i, że tak powiem, z pozyskiwaniem mięsa od istot żywych mam do czynienia od dziecka, można powiedzieć. Natomiast nasze działania powinny przyrodę wspierać,

0: a nie prowadzi do zachwiania jakiejś tam równowagi. O, tak to skrócić śwituję.
1: Okej. Okay. Panie leśniczy, Renatka chciałaby znowu należeć do pana stada.
0: Sorry, niestety nie da rady. Zdarzają się pewne sytuacje, których, nad którymi człowiek nie może przejść do porządku dziennego, powiem tak.
1: Czyli czegoś mi nie powiedziała. Rozumiem, że tu nie chodzi tylko o to, że ci robiła sceny zazdrości. Nie chodzi o to, że miałeś do niej pretensje, że generalnie wszystko kręci się wokół niej, a gdy prosisz ją właśnie o towarzyszenie w twoich pracach, to zmęczona i niechętna. To nie to.
0: Jest to cegiełka, powiem tak, bo kłamałbym, gdybym powiedział, że nie to, tak?
1: Co ci zrobiło?
0: Ale ja troszkę w życiu przeszedłem, parę razy byłem skrzywdzony między innymi przez kobiety. Gdzieś tam mamka się mega szybko czerwona zapala, a jak już się zapali, to ona nie zgaśnie niestety.
1: Janek, ale ona się przyznaje do tego, że świadomie próbowała troszkę zdominować histeriami, zupełnie niepotrzebnymi podejrzeniami, wciskaniem ci kitu, swoją dominację w tym związku. No nie udała się, okazało się, że nie będziesz pantoflem, zresztą nie dziwię się, mundur, strzelba, te rzeczy. Czy co ona sobie myślała. I teraz ona jest gotowa trochę złożyć ci w twoje dłonie. Tylko żebyś jej nie zostawiał, bo ona mi napisała: Paweł, powiedz mu, że chciałabym się z nim spotkać, przeprosić na kolanach i powiedzieć mu, jak go kocham. Miał rację.
0: Być może, że dojdzie do takiego spotkania, nie mówię nie. Natomiast mi głupi powiedział, że czas leczy rany, tak?
1: Też tak myślę. Znacie się z wczesnych młodych lat, z leśniczej szkoły, tak? Ona zawodówka, ty...
0: Nawet wcześniej.
1: To co mam jej powiedzieć? To się na obecną chwilę nie uda? Ty musisz odpocząć od niej?
0: Na chwilę obecną tak czuję, więc nie potrafię też nikogo okłamywać, tak?
2: No nie!
1: Renatko, sytuacja jest taka, że Janek tak naprawdę jest trochę zniesmaczony tym, co mu do tej pory zrobiłaś. Odkryłem, że nie powiedziałaś mi o rzeczy, która go naprawdę wkurzyła i naprawdę definitywnie skreśliła jego wiarę w to, że może być z tobą święty spokój. Wiesz, jak to jest, nie? Jak się nie jest wzorowym uczniem od początku, to potem trzeba się ucharować, żeby dostać tarczę wzorowego ucznia, więc przed tobą, jeśli kochasz Janka, długa, ciężka, mozolna praca, żeby Janek uwierzył w to, że może zaznać trochę spokoju przy tobie. Czy tobie się chce, Renata?
3: Tak. Janek, obiecuję ci, że daj nam jeszcze jedną chociaż szansę, żebyś...
1: A, to nie jest żadna obietnica, to jest prośba. Jeszcze raz. Obiecujesz mu, że...
3: Że się zmienię.
1: Czego nie wiesz robić? O, ale widzisz, Renata, znowu kombinujesz.
3: Będę mu ufać, wspierać go będę. Będę mu pomagać. Po prostu, no kocham cię, Janek. Ja nie potrafię bez ciebie żyć.
0: Sorry, że wejdę w słowo. Ja nigdy nie ukrywałem, że to jest dla mnie odskocznia. Ja w tym momencie się, że tak powiem, resetuję. Ładuję akumulatory do czegoś tam, tak? Tak to wygląda.
1: Masz fajnego, ciekawego faceta o nietuzinkowym zawodzie. Mało takich gości jest. Bądź cały czas uwodząca. Podobaj mu się. Nie rób scen. A myślę, że się odezwie.
3: Obiecuję, że tak postaram się zrobić.
1: No.
3: Obiecuję.
0: Wszystkiego dobrego życzę. Na razie.
1: Dziękuję za fajną dyskusję. To naprawdę było miłe dla mnie. Pozdrawiam, pa!
4: Kochaj albo rzucaj. Vox FM.

0: Reklama.
1: 3, 17, 41.
2: Co tak liczysz?
1: Liczę na szczęście w Lotto, a konkretnie to na 14 milionów w kumulacji.
2: O, ja też umiem liczyć.
3: 8, 11.
4: A teraz w Lotto kumulacja rewelacja. Graj o 14 milionów złotych w punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
5: Z wygraną w Eurojackpot marzenia są na wyciągnięcie ręki. Do wygrania 300 milionów złotych. Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl. Eurojackpot daje wolność na bogato.
0: Reklama.
6: Kiepski debiut Roberta Lewandowskiego za oceanem.
7: Przegrał swój pierwszy mecz w barwach Chicago Fire.
6: Jakub A. nie wyjdzie na wolność.
7: Sąd Najwyższy odrzucił kasację. Mężczyzna odpowiadał za zabójstwo 10-letniej Krystyny.
6: Schronisko w Gorzowie zamyka się na 2 tygodnie.
7: Wszystko przez nosówkę. Szczegóły za chwilę.
8: Jest czwartek, 23 dzień lipca, minęła godzina 6. Czas na wiadomości Vox FM. Marta Kiermasz i Dawid Osysko.
6: Na ten moment czekało wielu kibiców futbolu na świecie. Robert Lewandowski już po debiucie w amerykańskim Chicago Fire.
7: Polski napastnik pojawił się w wyjściowym składzie i rozegrał 63 minuty w wyjazdowym meczu przeciwko Interowi Miami, aktualnemu obrońcy pucharu MLS.
9: Robert Lewandowski, Chicago's new superstar, makes his debut tonight.
6: Chicago Fire przegrało 2-3. Niestety debiut nie przyniósł bramki, choć okazje były.
9: Davila over to Robert Lewandowski! It was blocked.
7: W drużynie rywali nie zagrał Leo Messi, który odpoczywa po mundialu. Dodajmy, mecz w Miami był długo wyczekiwany przez kibiców zarówno w Stanach Zjednoczonych, jak i w Polsce.
6: Pierwotnie spotkanie miało odbyć się w miniony czwartek, jednak zostało przełożone z powodu fatalnych warunków pogodowych, a dokładnie gęstego dymu po pożarach lasów w Kanadzie.
7: Lewy do Chicago przeniósł się pod koniec czerwca z FC Barcelony.
3: To są wiadomości Vox FM.
6: Wyrok dożywocia za zabójstwo 10-letniej Krystyny z Mrowin już ostateczny. Sąd Najwyższy odrzucił kasację wyroku dla Jakuba A.
7: Mężczyzna zabił 10-latkę, zadając jej wiele ciosów nożem. Ciało zakopał w lesie. Sprawę śledzi nasz wrocławski reporter Krzysztof Staszkiewicz.
10: Sprawa ciągnęła się 3 lata. W 2022 roku sąd pierwszej instancji skazał Jakuba A na dożywocie za zabójstwo 10-latki i podżeganie do tego czynu. Proces apelacyjny Jakuba A został wznowiony po ponad 10 miesiącach. Sąd otrzymał w tym czasie kolejną opinię biegłych, którzy ocenili stan zdrowia psychicznego oskarżonego. Sąd apelacyjny podtrzymał pierwotną karę dożywocia, jednak zmienił jej opis. Sędzia zdecydował, że mężczyzna będzie ją odbywał w systemie terapeutycznym. Obrona wystąpiła o kasację wyroku do Sądu Najwyższego, ten jednak ją oddalił.
6: Zbrodnia wstrząsnęła Polską w 2019 roku. 10-latka zaginęła po wyjściu ze szkoły. Jej ciało odnaleziono tego samego dnia w pobliskim lesie. Rusza kontrola w pyszne.pl.
7: Państwowa Inspekcja Pracy i Zakład Ubezpieczeń Społecznych sprawdzą warunki zatrudnienia w firmie.
6: W tle plan zwolnienia 5000 kurierów. Tematem zainteresował się Krzysztof Płowecki.
11: Inspektorzy sprawdzą, czy kurierzy nie powinni być zatrudnieni na umowach o pracę zamiast na cywilnoprawnych.
12: Wówczas w rachubę wchodzi wydanie decyzji administracyjnej, która nakazuje takie przekształcenie.
11: Mówi Mateusz Rzemek, rzecznik prasowy Głównego Inspektora Pracy. Z pojawiających się informacji zwolnieni pracownicy mają być ponownie zatrudnieni przez partnera flotowego, ale na gorszych warunkach. Temu zaprzecza rzecznik prasowy Pyszne.pl Aleksander Rosa. Jak przekonuje, zmiana ma pozwolić pracownikom na większą elastyczność.
13: Dobrowolny wybór czasu pracy, dobrowolny wybór platformy, dla której się jeździ.
11: Firma zapewnia, że jest w kontakcie ze związkami zawodowymi, a wynagrodzenia, pomimo zmiany pracodawcy, pozostaną takie jak dotychczas.
7: Krzysztof Połowski, dziękujemy za relację.
6: Najprawdopodobniej usłyszą zarzuty, na razie pozostają w tureckim areszcie.
7: Chodzi o zatrzymanych w Stambule kibiców Górnika Zabrze.
6: To 9 Polaków, którzy starli się z miejscową policją. Część funkcjonariuszy zostało rannych.
7: Zatrzymanym bardzo pomogli polscy konsulowie, którzy byli podczas meczu na stadionie, mówi rzecznik MSZ-u Maciej Wewiór.
14: Nasi konsulowie byli też na stadionie, co bardzo pomogło w uspokojeniu też tej sytuacji. Nasza placówka jest cały czas w kontakcie z naszymi obywatelami. Wiemy, że nie potrzebują wsparcia medycznego.
6: Do bójki doszło podczas meczu Fenerbahce-Stambuł z zespołem z Zabrza w ramach eliminacji Ligi Mistrzów.
7: Akcyza na e-papierosy pójdzie w górę. Rząd przyjął przepisy, które podwyższają stawkę za urządzenia do waporyzacji z 40 do 50 zł za sztukę.
6: Do 2 zł i 20 groszy za mililitr wzrośnie też podatek za likwidy. Jednocześnie podatkiem objęte zostaną także części, za które do tej pory nie trzeba było płacić.
7: W studiu nasz reporter Jakub Krzyżak. Jakubie, jak rząd tłumaczy te zmiany?
15: Ograniczeniem obchodzenia przepisów, bo do tej pory na przykład za urządzenia, których grzałka jest sprzedawana oddzielnie, akcyzy nie płaciło się wcale.
16: Wszystkie tego typu produkty będą objęte takim
0: tymi samymi zasadami, co ograniczy obchodzenie przepisów.
15: Mówi rzecznik rządu Adam Szłapka i tłumaczy, że zmiany mają jeszcze bardziej ograniczyć dostępność papierosów dla młodych, ale jak przekonuje Maciej Powroźnik, prezes Związku Pracodawców Branży Vapingowej, w rzeczywistości zwiększy się czarny rynek.
16: Twardy czarny rynek, który wedle różnych szacunków sięgnął już prawie 60%.
15: A na tym ucierpi nie tylko Skarb Państwa, ale i użytkownicy, bo od czarnorynkowych produktów nie płaci się podatków, ale co gorsza, nikt nie kontroluje ich składów chemicznych.
6: Zmiany muszą przejść jeszcze przez Sejm, Senat i zostać podpisane przez prezydenta. Rząd zakłada, że nowa stawka akcyzy zacznie obowiązywać od stycznia.
7: Gorzowskie schronisko dla zwierząt tymczasowo zamknięte. Winna nosówka. Obiekt będzie niedostępny przez najbliższe 2 tygodnie.
6: Na terenie schroniska przebywa 100 psów. Sebastian Górny.
17: Tymczasowe zamknięcie schroniska to wynik decyzji lekarza weterynarii. Chodzi o bezpieczeństwo i zdrowie przebywających tam czworonogów, a także ograniczenie ryzyka dalszego rozprzestrzeniania się choroby. U części psów zdiagnozowano groźnego wirusa. Zwierzęta pozostają w swoich boksach i są poddane leczeniu. Gorzowianie, którzy wspierali schronisko przywożąc na przykład karmę, mogą dalej to robić, ale na jego teren nie zostaną teraz wpuszczeni. Swoje dary mogą zostawić pod bramą.
6: Na terenie schroniska przebywa około 100 psów. Stowarzyszenie Pomocy Zwierzętom Azyl w swoich mediach społecznościowych poinformuje mieszkańców, kiedy będzie można ponownie odwiedzać placówkę na Gorzowskim Zawarciu.
7: Tak zimno w lipcu nie było od ponad 15 lat. Zamiast słońca i wysokiej temperatury mamy pogodę bliską wczesnej jesieni.
6: Jest zimno, mokro i wietrznie. Kto teraz spędza urlop w Polsce, musi mieć nerwy ze stali.
7: Z turystami na Śląsku rozmawiał nasz reporter Darek Brombosz.
18: My jesteśmy spod Gdańska i u nas dzisiaj albo leje, albo pada, więc ta pogoda jest dla nas idealna.
19: Dobrze. Czyli tam mam wrażenie, że z Pomorza, z nadmorza uciekliście na południe?
18: Dokładnie tak, jak pan opowiada.
19: Uciekliście. I że na razie lipiec nie rozpieszcza.
20: No na razie niestety nie rozpieszcza. Są miejsca, gdzie jest gorzej, na przykład Pomorze. Od 3 dni tam leje. Koleżanka pisze, że płacze z tego deszczu, a ja jestem tutaj i uważam, że nie jest najgorzej.
21: Z Dolnego Śląska, okolice Kotliny Kłodzkiej.
22: Właśnie jesteśmy teraz na wakacjach i szukamy cały czas tego słońca, jeździmy za nim.
20: Przywołuję lato, będę emanować, że jest lato. Dlatego chodzę pięknie, ubrana w sukience, krótkiej.
6: A dziś deszczowo i chłodno, na więcej słońca i wyższą temperaturę możemy liczyć w weekend.
7: Pojawiła się w lubuskich lasach i wywołała strach. Korowódka sosnówka, bo o niej mowa, to gąsienica pokryta jasnymi włoskami.
6: Sama w sobie nie jest niebezpieczna, ale jak mówi Grzegorz Młynar z Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych, trzeba uważać.
23: Rzeczywiście jest problem, jeżeli chodzi o tego wada, ponieważ jest pokryty włoskami, które powodują silne alergie, reakcje alergiczne, takie oparzenia, dlatego najlepiej ich nie dotykać. Można oczywiście obserwować, zrobić zdjęcie.
7: Korowódka sosnówka może występować w naszych lasach do końca września.
5: Sponsorem programu jest producent wody mineralnej Muszynianka z zawartością naturalnego magnezu i wapnia. Muszynianka.pl.
24: Ktoś nam zepsuł słońce.
25: Już to słońce jest zepsute od jakiegoś czasu. Jak słyszeliśmy...
24: Ktoś zna dobrego mechanika od słońca, to bardzo bym prosił, bo ja nie mam dobrych.
25: Jak wchodzę w ostrzeżenia meteorologiczne, silny deszcz z burzami, burze, praktycznie wszędzie, z wyjątkiem Poznania i Wrocławia, Zielonej Góry, Kalisza, Legnicy, Wałbrzycha, w tych terenach dzisiaj nie zagrzmi, a

0: O, ja to lubię. Ja sobie od razu z rana przeglądam, taką prasówkę internetową robię, tak żeby się przygotować, coś wiedzieć, coś nowego. I dowiedziałem się, że kawa jest zdrowa, faktycznie. Mm-hmm. Można ją pić najlepiej czystą. Obrzydliwa jest czysta. Nie wiem, nie rozumiem, muszę troszkę mleczka dodać bądź śmietanki, ale prawdziwym zagrożeniem samego rana, dlatego o tym mówię, mm-hmm. o 6:14, kochani słuchacze, jest gorąca kawa pita pierwsza z samego rana.
1: Nie, no to oczywiście, że to jest duże zagrożenie, bo to człowiek oczy ma na wpół otwarte, jak się obleje. Poparzenie gwarantowane i L4.
0: A to nie chodzi o poparzenie rąk, dłoni czy nóg. To chodzi o to, że nie można przyjmować takiej kawy gorącej do środka, bo robi krzywdę żołądkowi, o czym informuję ja. Pawelec, mm-hmm. jak radio. Policja informuje. Po prostu uprzedzam.
1: To może ostrzegam. Też poinformuj słuchaczy, co tam u twojego auta. Bo ja nie wiem, jak to jest możliwe, że znowu.
0: Słuchajcie, no prawdopodobnie filtr paliwa i powietrza w końcu już dał sposób. I on już przerywał, bo ja mówiłem, prawda? Byłem u gazownika, wyregulował, powiedział, to nie to, ale dzisiaj rano po prostu cały sprzęt, osprzęt mojego auta pięknej białej strzały znów dał mi, a o tyle pojedziesz.
1: Więc no i nie odpalił, tak?
0: No, ale to był pierwszy SMS, kurczę, jak już wsiadłem do ciężarowego, ale powiedziałem ci, że jadę godnie ciężarowym.
1: I już jest ci przykro, Paweł, że przez najbliższe parę miesięcy go nie zobaczysz?
0: Nie mów tak. Nie mów tak. Dzisiaj od razu jestem umówiony. Mam dzisiaj spotkanie. Będę wymieniał filtry. Wszystkie. Oraz ewentualnie druty te, czyli kable jakieś
1: no,
0: tam.
1: No, to długo zajmie. No. Panie, to długo zajmie, a to będzie kosztować?
0: Nie. Robert, mam nadzieję, że słuchasz i w końcu zadrwimy ze wszystkich tych, którzy drwią do tej pory. Przypomnę, że mam auto z USA i nie jest tak łatwo. No nie jest tak łatwo.
2: Pierwsza zmiana.
0: Bo taki filtr leci do Polski z 30 dni stamtąd.
1: Mówiłam. Pożegnaj się grzecznie.
0: Ale może już ma.

0: Kartka z kalendarza poleciała. Mamy czwartek, 23 dzień lipca. Imieniny obchodzą dziś Apolinary, Apolinaria, Bogna, Bolesław, Brygida, Jan, Joanna, Kasjan, Krystyn, Liboriusz, Olimpia, Romula oraz Żelisław. A jeżeli chodzi o święta, w starożytnym Rzymie obchodzilibyśmy święto Neptuna, w Egipcie dziś święto rewolucji lipcowej, na Fidżi święto konstytucji, w Libii święto rewolucji, Papua Nowa Gwinea obchodzi święto wyzwolenia, ruch Rastafari obchodzi rocznicę urodzin Haile Selassie, to ostatni cesarz Etiopii.
1: Haile Selassie.
0: Co do czego nie mam zielonego pojęcia. No a z świąt nietypowych to jeszcze dzisiaj dzień włóczy kija. Pozdrowienia dla wszystkich, którzy piechotą do pracy.
1: Włóczy kija. Okej, w porządku, bardzo ładne święto. Trzeba świętować. Czyli pochodźmy dzisiaj, zostawmy samochody. Ja miałem szansę. 23 lipca, ale roku 1961 rodzi się multiinstrumentalista, autor tekstów oraz wielu piosenek, wokalista zespołu Depeche Mode, Martin Igor.
0: To teraz święto, właściwie rocznica wysłania pierwszej na terenie obecnej Polski pocztówki. Pocztówka ta przedstawiała widok na Śnieżkę.
1: Okay.
0: I był to rok 1873. Ale ja nie jestem pewna, czy ta pocztówka doszła, jeżeli
1: dobrze,
0: to Pocztą Polską było.
1: A powiedz mi, byłaś w czasie swojego młodzieńczego wieku na Śnieżce wraz z koloniami?
0: Nie.
1: O, przepraszam, to ja byłem 3 razy. Co nawiążyć, no. Rok 1989, czyli 37 lat temu urodził się brytyjski aktor. Jego pierwsza, najbardziej charakterystyczna rola to był udział w sądzie o Harrym Potterze. Daniel Radcliffe urodził się, proszę.
0: No, czyli właśnie Harry Potter.
1: No Harry Potter, Woman in Black i tam dużo różnych filmów. Nie wiedziałem, że aż w tylu zagrał.
0: To jeszcze rok 1923, już ponad 100 lat temu w szwajcarskiej Lozannie podpisano układ o przyjaźni między Polską a Turcją. Ja roboczo nazwałabym porozumieniem o kebabie.
1: O kebabie, no tak. A potem zaczęły się te wycieczki do tych hoteli. To bardzo, bardzo dobra przyjaźń. Rok 1965. Na świat przychodzi gitarzysta grupy Guns N' Roses. On się nazywa tak naprawdę Saul Hudson, ale bardziej znany jest jako Slash.
0: To wszystkiego najlepszego. To jeszcze ostatnia data, 1967 rok. Polska instruktorka harcerska, harcmistrzyni, naczelniczka ZHP przyszła na świat i ona wydaje mi się, że przebywa aktualnie nad polskim morzem.
1: Bo?
0: Małgorzata Sinica.
1: Tak, tam zamieszkała.
0: Dwadzieścia 5 minut po godzinie 6.

0: to jest Beata czy Renata?
1: Renata,
0: nie mogę
1: go
0: tego...
1: away, tam śpiewa. Renata, Renata.
0: A może, ale Beata też pasuje.
1: Nie, bo tam słyszę wyraźnie R, a chyba, że Errata on śpiewa.
0: 6:30 u nas zaraz wiadomości.
2: Pierwsza zmiana.
3: Od rana.
2: Z Vox FM.
3: Reklama.
4: Barbara, łatwa kasa?
5: Marian, zawsze.
4: No to zainstaluj aplikację Media Expert i złap nawet 200 zł rabatów w kuponach na start.
5: Sprytnie.
4: Szczegóły w regulaminie na mediaexpert.pl.
6: Gang Świeżaków zaprasza do Biedronki po szeroki wybór świeżych owoców i warzyw z codziennych dostaw, bo w Biedronce każdy dzień jest pełen świeżości w niskich cenach. Na przykład od czwartku do soboty. Polskie pomidory malinowe układane na wagę 2,99 za kilogram. Tak, pomidory malinowe jedynie 2,99 za kilogram, a do tego winogrona jasne na wagę 7,99 za kilogram. Świeże owoce i warzywa w niskich cenach. Od zawsze, na zawsze. Biedronka.
7: Codziennie niskie ceny.
8: Znowu muszę się zająć windykacją.
9: To coś z indykiem?
8: Nie wiesz, co to jest windykacja? Przecież masz firmę.
9: No co ty? Jasne, że wiem. Tylko korzystam z nowej oferty BIG dla firm i mogę zapomnieć o windykacji.
10: Z bezpieczną fakturą BIG masz narzędzia, by mobilizować klientów do płacenia na czas. W imieniu twojej firmy BIG będzie przypominać twoim klientom o niezapłaconych fakturach. Zapomnij o windykacji. Zapamiętaj. BIG.pl.
11: Słyszysz? To crash od pierwszego chrupnięcia. Wedel Crash. Nowy baton czekoladowy z chrupiącymi dodatkami. Popcorn, precelki, kokos, orzeszki. Masz crasha na crasha.
12: Wszystko, czego dziś chcę,
13: to z kartą Moje Intermarché. Herbata Lipton 50 torebek. Drugie opakowanie gratis. A ketchup Pudliski 5,19 przy zakupie dwóch.
14: Intermarché. Wszystko, czego dziś chcę.
15: Tego lata Włochy są bliżej. Delektuj się włoską kuchnią we Fresh Corner na stacjach MOL. Hot dog parmigiano, focaccia i aromatyczna kawa. Smakowite ceny tylko z aplikacją MOL Move. Do zobaczenia we Fresh Corner. Polecam. Dorota Gardias. Ciao!
16: W Empiku trwają letnie okazje. Teraz w salonach 70% rabatu na drugą, tańszą książkę z wybranej oferty. Wybieraj letnie tytuły pełne podróży, emocji i wakacyjnych tajemnic. Do tego do minus 30% na wybrane zestawy Lego, gry planszowe i karciane. A na Empik.com i w aplikacji Empik do 40% zniżki na meble ogrodowe, grille, baseny, plecaki podróżne, deski SUP, rowery, hulajnogi i wiele więcej. Empik.
17: Fachowcu, kroi się większa robota? Towar potrzebny na budowie na czas? Spokojnie. W Castoramie z Casto Pro masz wsparcie koordynatora Pro. Pomożemy przy większych zleceniach, doradzimy, ogarniemy, oszczędzasz czas, a robota idzie do przodu. Zapytaj o koordynatora Pro, twoje wsparcie na budowie, które robi robotę. Castorama Casto Pro, 100% Pro.
18: My, pracownicy Agaty, przedstawimy Państwu różne reakcje na ofertę Zobacz jak tanio.
19: Czyli m.in. mnóstwo tanich dodatków, lampy, dywany, dekoracje, akcesoria kuchenne.
18: Ci, co ją znają, reagują.
19: Ach! A ci, co pierwszy raz widzą, och!
20: Nie dość, że tanio, to jeszcze kupując w Agacie lampy, dywany, akcesoria kuchenne, tekstylia lub dekoracje, otrzymasz aż 20% zwrotu na kupon do wykorzystania jako rabat na następne zakupy. Do 8 sierpnia! Szczegóły na agatameble.pl.
21: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
3: Reklama.
1: 6:30 na woksowych zegarach. Dawid Osysko i Marta Kiermasz zapraszają na wiadomości.
22: Groźny pożar w stolicy. Płonie jeden z salonów samochodowych na warszawskim Brudnie.
23: Kłęby dymu widać z odległości kilku kilometrów. Informacje o pożarze dostaliśmy od naszych słuchaczy.
22: Wiadomo, że są problemy komunikacyjne w okolicy. Do tej sprawy będziemy wracać.
23: Lokomotywa pociągu towarowego wykoleiła się na stacji Zagnańsk w Świętokrzyskiem.
22: Nikt nie został poszkodowany, służby kolejowe usuwają skutki zdarzenia, a ruch pociągów odbywa się bez zakłóceń.
23: Lokomotywa ciągnęła 14 wagonów z kruszywem.
22: To była 12 z rzędu noc amerykańskich uderzeń na cele wojskowe w Iranie.
23: Odgłosy eksplozji słychać było m.in. w południowej części kraju nad Zatoką Omańską w pobliżu ciśnin Ormus.
22: Za każdy zaatakowany przez Iran statek amerykańskie siły zniszczą irański most albo elektrownię, zapowiedział wczoraj Donald Trump.
23: Pożary lasów i łąk w Portugalii utrudniły starty i lądowania na lotnisku w Lizbonie.
22: Port w pierwszej kolejności obsługiwał samoloty gaśnicze zaopatrujące się w wodę.
23: Z kilkoma pożarami w różnych częściach Portugalii od kilku dni walczy około 1000 strażaków.
2: Pierwsza zmiana.
3: Pierwsza zmiana.

0: 22 minuty do godziny 7. My o tej godzinie zazwyczaj sprawdzamy, co tam dzieje się w internetach
1: czym
0: i w
1: straszą,
0: gazetach.
1: Bądź czymś bawią. Co u ciebie?
0: Puść Pawłowi, a taki ładny był amerykański, to napisała Basia i pytają się, co to za filtr, skoro trzeba go ściągać z Ameryki. Nie martwcie się, Paweł, przecież mechanik Pawelsa na pewno go nie wkręca, przecież na pewno jest uczciwy i na pewno będzie trzymał,
1: Robert,
0: trzymał to auto przez parę miesięcy, no ale nie będzie absolutnie...
1: Ja uważam, że on sobie lubi nim pojeździć.
0: Ale
1: on
0: jeżeli
1: naprawia
0: on,
1: i on potem ma czerpie radość.
0: Paweł, tylko jeżeli on nie jeździ, to...
1: A tak, to tego nie wiesz. Jak oddaje mi, zawsze jeździ. A nie wiadomo, kiedy zaczął.
0: No dobra, to te gazety i te internety. Chińskie AGD jest już najsilniejsze w Europie. Po raz pierwszy udział azjatyckich firm sięgnął 44%, tak. Czyli więcej niż udział branży europejskiej.
1: Powiem
0: to znaczy,
1: tak,
0: że kupujemy no piekarniki, lodówki, pralki, mikrofalówki, a nie najwięcej w ogóle suszarek od Chińczyka.
1: I to Chińczycy robią. Nawet jeśli jest nawet napisane Made in Germany czy Made in Poland, to w środku i tak jest Made in China.
0: Ale to,
1: tak,
0: to jest Made, bo in, to jest po polsku.
1: A przepraszam, to
0: made
1: jest
0: Made.
1: Ja się poprawię, ja przepraszam. Co chciałem powiedzieć?
0: To o tym pisze dzisiejsza Rzeczpospolita.
1: Jura, mój kolega był niedawno na wakacjach w Chinach i powiedział, że kiedyś się mówiło, że 40 lat dzieli nas różnicy od Stanów Zjednoczonych. 140 lat od Chińczyków,
0: ale
1: tak
0: czekaj,
1: nam powiedział.
0: On
1: tak
0: był na wakacjach, czy on jest handlarzem
1: nie,
0: i na zakupy pojechał?
1: Nie, on był na wakacjach i powiedział, że tam jest genialnie. Słuchajcie, i tu mam prośbę, paliwo może sięgnąć nawet 10 zł za litr.
0: Super! Paweł, my tu jesteśmy, żeby ludziom lepszy dzień robić,
1: no
0: a nie.
1: No to uwaga, to ja w imieniu całego narodu polskiego. Panie premieru Tusku, panie premier, pan włączy jeszcze raz te CPG, czy tam CPN, co tam pan ma. Niech pan dorzuci jeszcze coś ekstra, no.
0: Gramy.
2: Pierwsza zmiana.
3: Od rana.
2: Z Vox FM.

0: 14 minut do godziny 7. Mamy czwartek, 23 dzień lipca. Już za chwilę kończy się pierwszy miesiąc wakacji.
1: A niech się ten miesiąc skończy. Tak jak ładnie się zaczął i chyba było ciepło, to jeśli dobrze pamiętam, to teraz jest antyprzykładem. A niech się kończy.
0: Myślisz, że w sierpniu będzie lepiej?
1: Lipcusiu, nie wracaj. Może tak bym powiedział. Albo w takiej formie. Ubieraj się cieplej.
0: To taka pogoda jest dosyć mało wakacyjna, ale wiem, że wakacjowicze w Polsce czy za granicą radzą sobie w jakiś tam sposób. Myślę, że muzea nad polskim morzem przeżywają jakiś renesans.
1: Muzeum Ośmiornicy, muzeum czego tam, polskiego okrętu wojennego, no atomowego. Nie mamy chyba, nie? Nie wiem, no. Ale szukać. Kto szuka, ten znajdzie, jak mówią.
0: No i my właśnie o to was pytamy i was prosimy. Jeżeli jesteście aktualnie na wakacjach, wejdźcie na voxfm.pl, nie spać, zwiedzać. Tam jest taki konkurs do wygrania 500 na prezent marzeń. A my oczywiście z szacunku do osób, które na urlopie są, to dopiero przed godziną 9 będziemy dzwonić. No bo wiadomo, że oni to lubią się wyspać.
1: Pospać, rzeczywiście. No i właśnie w ramach tego, że wam trochę nie wyszedł ten urlop, to już nie popisujcie się, prawda? To my będziemy wam ocierać łzy nagrodą.
0: Dokładnie.
1: Tak żeśmy sobie to wymyślili. Co wy na to?
0: 500 na prezent marzeń. Chociaż a propos spania, moi rodzice aktualnie są na wakacjach.
1: No i ich nienawidzisz teraz.
0: Ostatnio... Nie. Nadal ich kocham, ale
1: matka, nie?
0: Powiedzieli, że o godzinie 6 to oni już stali w korku na Łysej Polanie. O 6 rano.
1: Pieszo?
0: To ja pytałam, czy oni wiedzą, że na wakacjach to można pójść spać.
1: Nie wiedzą. Oni korzystają, biorą życie pełnymi garściami.
2: Pierwsza zmiana. I am the
1: one. 12 do.

0: to cóż, 5 minut pozostało nam do godziny 7. Damy radę, zdobędziemy tą 7. Obiecujemy wam.
1: Już właściwie 4, a o 7 wiadomości Vox FM zapraszamy. Nie.
2: Pierwsza zmiana od rana z Vox FM.
3: Sponsorem programu był właściciel platformy do sprzedaży samochodów. Oto Moto.
4: Reklama.
5: 35 lat w trasie. Od tylu lat Toyoty napędzają polskie firmy. Tysiące ton ładunków, miliony kilometrów i zaufanie, za które dziękujemy. Z okazji 35. urodzin Toyoty w Polsce mamy prezenty dla Twojego biznesu. Wyjątkowe oferty na auta dostawcze tylko teraz z korzyściami nawet do 80 tysięcy złotych. Nie przegap tej urodzinowej okazji. Do zobaczenia w salonach i na drogach.
6: Wybierz swobodę płatności. Aktywuj Allegro Pay i zgarnij 3 kupony po 30 zł. Sprawdź warunki na allegropay.pl. Umowę o kredyt zawrzesz ze spółką Allegro Pay. Pośrednikiem jest spółka Allegro. RRSO 0%.
7: Kto na BP wraca, temu się opłaca. Z aplikacją BP Me tankuj taniej aż o 35 groszy za litr benzynę bezołowiową 95 lub olej napędowy. Aktywuj co tydzień kupon w aplikacji BP Me i korzystaj z rabatów w dowolnym dniu tygodnia. Promocje nie łączą się. Szczegóły i wyłączenia na bp.pl. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką z całej sieci. Olej napędowy 4,94 za litr, benzyna bezołowiowa 95, 4,72 za litr.
8: Audi Revolut F1 Team. Rekomenduje paliwa BP z technologią Active.
9: Internet bez limitu przez pół roku. Wplej na kartę, nie licz gigabajtów. Wybierz co lubisz, przygody, relaks, czas ze znajomymi i dziel się z innymi wyjątkowymi chwilami. Kup Starter Play lub szybciej od ręki eSIM na play.pl. Promocja dostępna z płatnym pakietem XXL, bo w Play płacisz mniej.
10: Play. Szukasz czegoś? Jestem Von Halski. Wytropię dla Ciebie okazję w apce InPost. Coś konkretnego? Książka, słuchawki do biegania, prezent urodzinowy? A może potrzebujesz inspiracji? Zdaj się na mój nos. Ja przynoszę propozycję, a Ty wybierasz, kupujesz i śledzisz zamówienie. Wszystko w jednej apce. Już teraz wskakuj do zakładki Okazje i zgarnij kupon na start. How good is that? Liczba kuponów o

0: 40 kg 11,99. Cena przed obniżką 19,99. A winogrona białe 9,99 kg. Cena przed obniżką 17,99. Obie oferty z Delikartą. Limit 3 kilo i jedno użycie promocji. W delikatesach centrum.
1: Skarbie, na co wydałabyś 199 zł?
2: Na paznokcie.
1: A może na ratę? Za nowego SUVa od Bajk.
0: Teraz Bajk 5. Dostępny w bajkowym leasingu. Od 199 zł netto miesięcznie. Bajk. Wybór staje się prosty.
3: Zapłaciłeś kaucję za butelki lub puszki? Odbierz ją w Lidlu, bo w każdym Lidlu z łatwością zwrócisz plastikowe butelki i metalowe puszki. A co najlepsze, nieważne, czy mają logo systemu kaucyjnego, czy nie. Po prostu przynieś i wrzuć do butelkomatu. Za butelki plastikowe i puszki z logo systemu kaucyjnego odzyskasz 50 groszy. A za opakowanie bez logo oddane do butelkomatu otrzymasz 10 groszy do wykorzystania na zakupach. Sprawdź szczegóły w sklepach i na www.lidl.pl. Przynoś, zwracaj, odzyskuj.
4: Lidl, to się opłaca.
5: Audi Q5. Imponujący i komfortowy SUV, stworzony z myślą o wyjątkowych podróżach. Teraz gotowe do odbioru modele Audi Q5 dostępne są z 3-letnim pakietem serwisowym w cenie. Ciesz się większą wygodą, bezpieczeństwem i pewnością dzięki przeglądom serwisowym bez dodatkowych kosztów. Nie czekaj, oferta jest ograniczona. Sprawdź w najbliższym salonie lub na audi.pl.
6: Reklama. Ogromny pożar w Warszawie.
7: Płonie jeden z salonów samochodowych.
6: PiS walczy o jedność.
7: Dziś spotkanie Jarosława Kaczyńskiego z Mateuszem Morawieckim.
6: Na Krupówkach można oddać krew.
7: Wyruszyła coroczna wakacyjna akcja.
8: Minęła godzina 7:00, to czas na wiadomości Vox FM, na które zapraszają Marta Kiermasz i Dawid Osysko.
6: Kłęby dymu widać z wielu miejsc stolicy. Duży pożar na warszawskim Brudnie.
7: Według świadków płonie jeden z salonów samochodowych. Najnowsze informacje zbiera nasz reporter Michał Rawa.
9: Tak jest, dzień dobry. Pożar wybuchł przy ulicy Krasnobrodzkiej. To zagłębie salonów samochodowych przy trasie S8. Ogień miał pojawić się niedługo po godzinie 5:00. Na razie nie ma żadnych informacji, czy ktoś został ranny. Na licznych nagraniach w mediach społecznościowych widzimy, że ogień objął w całości jeden z salonów. Palą się samochody, a mieszkańcy donoszą o wybuchach.
7: Nasi reporterzy są już w drodze na miejsce. Będziemy informować o rozwoju sytuacji na warszawskim Brudnie.
6: Zegar tyka. Na horyzoncie możliwy rozłam w Prawie i Sprawiedliwości. Dziś o północy mija termin ultimatum w sprawie wewnątrzpartyjnych stowarzyszeń.
7: Władze PiSu zakazały takiej działalności pod groźbą wyrzucenia z partii. Ze swojej inicjatywy nie chce jednak zrezygnować były premier Mateusz Morawiecki.
6: A z tymi informacjami nasz reporter Michał Skolimowski. Michale, jaki scenariusz jest najbardziej prawdopodobny?
10: Żadna ze stron nie chce ustąpić. Kluczowe będą więc najbliższe godziny i to, kto złoży deklarację. Ze Stowarzyszenia Rozwój Plus zrezygnował m.in. Daniel Obajtek, a według nieoficjalnych informacji takich osób może być więcej, choć te doniesienia dementuje poseł PiS i członek stowarzyszenia Paweł Jabłoński.
11: Nic mi o tym nie wiadomo. Przystąpieniem do stowarzyszenia są zainteresowane kolejne osoby.
10: Z PiS-u płynie przekaz, że stowarzyszenie prowadzi działalność rozłamową, dlatego kierownictwo partii zdania w sprawie wewnętrznych inicjatyw nie zmienia. Mówił o tym wiceprezes PiS-u Mariusz Błaszczak.
12: Chodzi nam o to, żeby zaprowadzić porządek.
10: Czas na złożenie oświadczenia członkowie PiS-u mają do końca dnia. Dalsze decyzje kierownictwo partii będzie podejmować już w przyszłym tygodniu.
7: W południe Jarosław Kaczyński ma się spotkać z Mateuszem Morawieckim.
6: 40 minut. Tyle będzie trwać podróż z Łodzi do Warszawy już w 2032 roku. W ramach programu Nasza Kolej rząd chce zbudować prawie 3000 kilometrów takich tras kolei dużych prędkości.
7: Pociągi będą mogły rozwijać prędkość nawet do 350 km na godzinę. Ogłosiliśmy już pierwsze przetargi, mówi minister infrastruktury Dariusz Klimczak.
13: Pierwszy etap to jest Łódź, później Wrocław, Poznań, plus prowadzimy rozmowy z Czechami i Niemcami nad kontynuacją kolei dużych prędkości do innych państw, bo wtedy to ma ogromny sens. Ale najważniejsze jest to, żeby jak najszybciej funkcjonowały pierwsze linie na 250 km na godzinę i to się stanie z nowym rozkładem jazdy.
6: W pierwszej kolejności maksymalna prędkość do 250 km na godzinę zostanie podniesiona już w przyszłym roku na centralnej magistrali kolejowej, czyli z Warszawy w kierunku Śląska i Małopolski.
14: Każdy powiat w Polsce będzie włączony w sieć połączeń dalekobieżnych. Od wschodu na zachód, od północy na południe całą Polskę będzie można przejechać w maksimum 3 godziny.
7: Mówi premier Donald Tusk. Program zakłada budowę prawie 5000 km nowych linii i modernizację niemal 6000 km istniejących. W wiadomościach teraz zaproszenie na poranną rozmowę w Vox FM. Gościem Jana Wróbla będzie dziś Krzysztof Bosak, współlider Konfederacji.
6: Początek minuty po 8:00 w Vox FM na voxfm.pl i na kanale Super Ring na YouTubie.
7: Jak co roku w wakacje na Krupówkach akcja oddawania krwi, to w każdą środę.
6: W lipcu i sierpniu potrzeba jej szczególnie, mówi Maria Lambrecht, szefowa punktu krwiodawstwa.
2: Permanentnie brakuje krwi. W sezonie wakacyjnym krwiodawcy jadąc gdzieś tam na urlop nie myślą o oddawaniu krwi. No i ta wypadkowość.
15: Nie wiadomo, co cię seko kiedy w życiu, co cię seko i kiedy ci trzeba będzie tej krwi przetoczyć albo podać. To jest bardzo ważne.
16: Miałem jechać w piątek do Ostrołęki właśnie do szpitala oddać krew, a że tu jest okazja, także człowiek może w ten sposób tak pomaga, tak?
15: Możesz się podzielić po prostu tym, co ma znojdę. Bo krwi się nie da się podrobić, nie da się wyprodukować.
2: Każda ta zebrana donacja jest przerobiona na 3 różne preparaty krwi, które dajemy do 3 różnych jednostek chorobowych. Przy jednej donacji można uratować 3 życia.
7: Krew można oddać, może oddać każda zdrowa, pełnoletnia osoba.
17: Sponsorem programu jest producent wody mineralnej Muszynianka z zawartością naturalnego magnezu i wapnia. Muszynianka.pl.
18: Szału nie będzie.
8: Będzie szał. Szał dla wszystkich tych, którzy lubią deszcz, bo tego deszczu będzie dzisiaj sporo. Będzie też burzowo, jak ostrzegają synoptycy. No i temperatury. Tutaj rzeczywiście szału nie ma. Najcieplej dziś w Gorzowie Wielkopolskim 22 stopnie Celsjusza. Najchłodniej Łódź. Zaledwie 15 stopni w ciągu dnia.
18: A to może wygrało?
8: No nie wygrało. 18 stopni. W Koszalinie 16.
17: Sponsorem programu jest producent wody mineralnej Muszynianka z zawartością naturalnego magnezu i wapnia. Muszynianka.pl.
8: Julia Chryn.
18: Paweł Pawelec, witamy już 4 po 7.
8: Dzień dobry.
19: Pierwsza zmiana od rana. Vox FM.
20: Sponsorem programu jest właściciel platformy do sprzedaży samochodów. O

0: 11 minut po godzinie 7. Mamy czwartek i mamy wakacje, chociaż pogoda na to nie wskazuje. I z góry przepraszamy wszystkich tych, którzy jedzą śniadanie.
1: Znaczy, na razie zróbcie sobie przerwę, dobra? Ewentualnie, żeby nie było na nas, bo sytuacja jest jednoznaczna i no nie nadaje się.
0: Będziemy mówić o wakacyjnej wpadce, o tych wakacyjnych wpadkach swoich, własnych. Możecie nam dawać znać na voxfm.pl. Vox FM robi lato, tak nazywa się konkurs, w którym do wygrania 2000 zł na wakacyjny weekend. I na taki weekend można się sobie wybrać gdzieś, na przykład samolotem polecieć.
1: Dokładnie, bo ten ma na pewno wam się ma nie udać.
0: Tak zwany city break.
1: Dobrze mówię, bo ten ma wam się nie udać, bo przyjmujemy tylko zgłoszenia na nieudane wakacje.
0: Ale dajemy nagrodę na wakacje udane tak. I na udany weekend.
1: No to teraz wyobraźcie sobie, jakież wakacje musieli mieć pasażerowie pewnego lotu linii British Airways, kiedy dowiedzieli się z subtelnego komunikatu: uwaga, uwaga, halo, trzech pilotów jest nieprzytomnych, zatrutych totalnie, dwóch stoi w kolejce do toalety, jednemu trzeba podać tlen. I nie żartujemy.
0: Trzech pilotów jednego z lotów, który leciał do Londynu, miało rozwolnienie.
1: Długi lot. Dwóch z nich było bardzo chorych, a jeden był już nieprzytomny i trzeba było podawać tlen. I powiedzieli to normalnie tak szczerze, słuchajcie pasażerowie, generalnie nikt nie stoi przy sterach, ale spokojnie, proszę się denerwować, tu jest niespodzianka, jest jeszcze jeden pilot. Jaki? Autopilot.
2: Pierwsza zmiana.
0: 13 minut po godzinie 7. Smacznej kawusi życzymy, tak odnośnie do tematu.

0: Tak.
1: 18 minut po godzinie 7.
0: Nie mogę się doczekać piątku, ale to już wiem, jutro wiem.
1: Ale dlaczego? Dlatego, że Ekstraklasa wraca i będziesz oglądał mecz Radomiaka z Wieczystą Kraków?
0: Słuchajcie, to jest złota dziewczyna, nie? Dziewczyna, która mówi facetowi o tym: kochanie, jutro mecz, pójdę do sklepu, przyniosę ci napoje energetyczne, zaproś kolegów. Tak sobie wyobrażam życie z Julką. Julka, mogłaby żyć, żebyś rzuciła swojego, ja rzucę swoją, będziemy żyć długo i szczęśliwie.
1: Nie zapomnij, bo można o tej piłce nożnej zapomnieć przez ten tydzień, bo w niedzielę był finał Mistrzostw Świata.
0: Nie zawstydzaj mnie. To w niedzielę był?
1: No tak.
0: Wszystko wiesz. To... Po prostu patrzcie, zobaczcie. Bo bez kartki, po prostu tak, z głowy. Wszystko wie. Będę chwalił.
1: Wszystko wiem, bo ważne informacje płyną z Hiszpanii, bo jak wiecie, to oni wygrali, są mistrzami świata.
0: Hiszpańczycy wygrali. Tak.
1: Wrócili już do kraju, tam ich przywitali. Tak. Był taki filmik, jak Lamine Yamal zbija sobie taką przyjacielską, nie, tak się przytula przyjacielską z królem Hiszpanii.
0: Wow.
1: Ale to nie wszystko. Gavi i Fabian Ruiz to są reprezentanci Hiszpanii. Być może ich nie znacie, co w ogóle nie jest dziwne.
0: Znam
1: wrócili do swojej miejscowości i tam oczywiście przyjęcie, prawda, burmistrz, wszystko jest.
0: Gwiazdy, no przecież.
1: I otrzymali nagrodę za zdobycie tego Mistrzostwa Świata.
0: Jeszcze jedną?
1: No pewnie, że jeszcze jedną.
0: Od tych mieszkańców?
1: 84 kilo pomidorów otrzymał Ruiz, a Gavi 68,5 kilo pomidorów.
0: Piękne to jest, patrzcie. Cudowne.
1: Piękne.
0: No.
1: Ale czy jeżeli Robert Lewandowski, pomyślcie, Polska pojechałaby na mundial, Robert Lewandowski wraca, to czym my byśmy go ugościli?
0: Pietruszką. Yeah, baby. Yeah. Pierwsza zmiana. Nie ulega wątpliwości, bo wróciliby trochę wcześniej niż na koniec mundialu.
1: No ja bym ze 100 kg ziemniaków co najmniej. 19 minut po godzinie 7, jak wy macie pomysł, czym to 6098 69 869. Co takiego polskiego można by było wręczyć Robertowi?
0: A może batami, batatami,

0: Su, Marek napisał.
1: Buraki! Buraki! Trzeba im dać buraki! To już się zgadzam, ja z tą pietruszką wyskoczyłem zupełnie niepotrzebnie, aż tak szlachetnie.
0: Jakie ziemniaki ma być cebula? A słuchacz też napisał, Jula, to ty jesteś z Podlasia i nie wiesz czym?
1: No właśnie, duchem.
0: Czym ich nagrodzić? Kiełbasą. Super, mi się bardzo spodobał SMS. Dać cebulę i niech obiera.
1: I niech płaczą.
0: No właśnie. Tak wcześniej
1: wrócili.
0: 2 minuty do godziny 7:30 o tej porze zazwyczaj gość specjalny, czyli Rysiek Piwek.
1: Rysiu!
2: Co robi ryba w sądzie?
0: 609-869-869, piszcie.
3: Od rana z Vox FM.
4: Reklama.
5: Tylko do poniedziałku w RTV Euro AGD. Finał mistrzowskiej wyprzedaży. Lotówka Samsung taniej o 800 zł. Teraz za 2899 zł. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 3699. A kupując w 50 ratach 0% w sklepie stacjonarnym tylko 58 zł miesięcznie. I do października nie płacisz. RRSO 0%. Wyprzedaż na wybrane produkty. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
6: 3,17,41.
7: Co tak liczysz?
6: Liczę na szczęście w Lotto, a konkretnie to na 14 milionów w kumulacji.
7: O, ja też umiem liczyć.
8: 8,11. A teraz w Lotto kumulacja rewelacja. Graj o 14 milionów złotych w punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
9: Ja pytam o model biznesowy i konkretne rozwiązania.
10: A ja o decyzję i odwagę do zmiany zawodowej.
9: W podcaście Żabka Biznes na Dzień Dobry łączymy jedno i drugie.
10: To wszystko w rozmowach z franczyzobiorcami Żabki.
9: Posłuchaj na żabka.pl franczyza.
10: Paulina Sygut-Jerzyna
9: i Krzysztof Ibisz.
11: Z wygraną w Eurojackpot marzenia są na wyciągnięcie ręki. Do wygrania 300 milionów złotych. Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl. Eurojackpot daje wolność na bogato.
12: Marian, po czym poznać prawdziwą, wielką wyprzedaż?
13: Po czym? No Barbara, po mocnym finale, tak jak w Media Expert.
14: Finał wielkiej wyprzedaży w Media Expert. Na przykład odkurzacz bezprzewodowy Bosch Flexogen 2. Idealny dla posiadaczy zwierząt. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 799 zł. Teraz za jedyne 699 z kodem rabatowym taniej.
4: Reklama.
1: 7:30 na boksowych zegarach. Dawid Osysko i Marta Kiermasz. Zapraszamy na wiadomości.
15: 106 zarzutów usłyszał 40-letni oszust z Warszawy.
16: Mężczyzna w ciągu tygodnia wyłudził od pokrzywdzonych ponad 160 tysięcy złotych.
15: A 40-latek został zatrzymany przy jednym z bankomatów. Najbliższe 3 miesiące spędzi w areszcie.
16: Wolne od pogodowych alertów są dzisiaj tylko 2 województwa, dolnośląskie i opolskie.
15: Dla pozostałych 14 regionów prognozowane są burze i silne opady deszczu. Lokalnie może spaść do 40 litrów wody na metr kwadratowy.
16: Ostrzeżenie pierwszego stopnia przed burzami obowiązuje do godziny 20.
15: Atak na 2 saudyjskie tankowce na Morze Czerwonym. Na Morzu Czerwonym dokonali go jemeńscy rebelianci Huti.
16: Na jednym ze statków wybuchł pożar. Na dziobie załoga jest bezpieczna, informują Saudyjczycy.
15: A wcześniej jemeńscy Huti ogłosili blokadę morską Arabii Saudyjskiej.
16: Krzysztof Bosak będzie gościem porannej rozmowy w Vox FM.
15: Wywiad z wicemarszałkiem Sejmu z Konfederacji. Minutę po 8 na naszej antenie, na voxfm.pl i na kanale Super Ring na YouTubie.
17: Sponsorem programu jest Suzuki, producent hybrydowych modeli Suzuki Vitara oraz Suzuki S-Cross. Suzuki.pl.
3: Wiadomości sportowe w Vox FM.
16: Spędził na boisku godzinę, nie zdołał trafić do bramki rywali, sporo cofał się do obrony i rozgrywania akcji.
15: Tak wyglądał debiut Roberta Lewandowskiego w Chicago Fire. Jego zespół zmierzył się na wyjeździe z Interem Miami.
16: Zespół z wietrznego miasta ostatecznie przegrał z Miami 2-3.
15: A szansa na rehabilitację w niedzielę zespołu Chicago Fire podejmie drużynę New York City.
16: GKS Katowice po 23 latach przerwy wraca do europejskiej rywalizacji.
15: Piłkarze GKS-u zagrają dziś w drugiej rundzie kwalifikacji Ligi Konferencji.
16: Zmierzą się w niej ze słowacką Żiliną, a pierwszy mecz rozegrają na wyjeździe. Początek spotkania o 20:30.
15: A wcześniej o 18:30 także na tym etapie Raków zagra z Walletą.
16: Awans Klaudii Zwolińskiej do kolejnego półfinału Mistrzostw Świata w slalomie kajakowym.
15: Srebrna medalistka olimpijska wystąpi w półfinale rywalizacji w Kanadyjkach C1.
16: Z kolei dziś przed Zwolińską półfinał K1 z udziałem w sumie 30 zawodniczek.
15: Polka w USA broni tytułów mistrzowskich.
17: Sponsorem programu jest Suzuki, producent hybrydowych modeli Suzuki Vitara oraz Suzuki S-Cross. Suzuki.pl.
3: Pierwsze zmiana.
7: rana z Vox FM.
1: Ricardo, bardzo cię proszę, przypomnij, dla słuchaczy to zrób.
2: Co robi ryba w sądzie?
1: 609-869-869 SMS-em poprosimy.

0: są te wasze odpowiedzi. Po prostu się z Pawełcem zaśmiewaliśmy, ale no. Przypomnijmy pytanie.
1: Pytanie brzmiało tak.
2: Co robi ryba w sądzie?
0: Nabiera wody w usta. Nie zabiera głosu, bo wiadomo, go nie ma.
1: Tak.
0: Wpływa na świadków.
1: Okej.
0: Okay. Rozwodzi się.
1: Rozwodzi się, to jest bardzo ładne.
0: Orzeka.
1: Orzeka.
0: Broni leszczy.
1: Dobre.
0: Szykuje się do puszki.
1: To jest genialne.
0: No i jeszcze Pawełca ulubiona odpowiedź.
3: Ryba, wzywam cię akwarium.
0: Oskarża killera. Ale to nie są poprawne odpowiedzi. Poprosimy Rysia.
4: Suchary pana Ryśka.
2: Siemaneczko, z tej strony Rychu Piwek. Co robi ryba w sądzie? Chcę do wody. Pozdrawiam.
4: Suchary pana Ryśka.
5: Wszystkie ryśki to porządne.

0: 14, a właściwie 13 minut do godziny 8.
1: Zapraszamy Was na najbardziej szalony pomysł radiowy w historii radiofonii.
0: Witamy w naszym teleturnieju, który polega na tym, że wy dzwonicie do nas na 6098698869. My przyjmujemy was tutaj do nas na antenę i zadajemy pytanie, a następnie zgadujemy, jak macie na imię. Tak. Jest to nielogiczne, nie wiadomo dlaczego nigdy nam się to nie udaje, ale chcemy was lepiej poznać, więc zachęcamy, żeby dzwonić 6098698869. Mamy kogoś?
1: Tak jest, dzień dobry, nie przedstawiaj się.
2: Witam, jestem.
0: Cześć, co zabrałbyś ze sobą na bezludną wyspę?
2: Powiedziałbym, że żonę.
1: Żonę jednak. Ojej.
0: Czyli jednak, żeby człowiek był. Dobra, ja myślę, że ty jesteś zakochany Wojciech.
2: Nie.
1: Ja uważam, że to jest Paweł, bo Pawły są takie dobre.
0: Dobrze?
2: Blisko, ale też nie.
1: Też
0: Piotr.
2: Nie.
0: A, i to jak masz na imię?
2: Rafał.
1: Rafał, gdzie blisko tam.
0: Dziękujemy.
1: Wariat. Bardzo źle. Dobra, halo, halo, jak masz na imię? Witamy serdecznie.
0: Nie przedstawiaj się.
1: Nie przedstawiaj się.
2: Cześć. No nie przedstawię wam się.
0: Słuchaj, jaką miałeś najdziwniejszą fryzurę w życiu?
2: Kurczę,
1: no.
2: Ciężko powiedzieć.
1: Ja na łyso.
2: Na Gargamela.
0: Na Gargamela, to ja za myślę, czeską, że jesteś czeską. Tomek.
2: No nie.
1: Nie jesteś. To może jesteś Artur.
2: Też nie, ale mogę podpowiedzieć.
0: Dawaj.
2: No to...
1: No.
2: Imiennik prowadzi poranną zmianę.
0: Konrad!
1: Jesteś Konrad?
2: Nie.
0: Co?
1: Oż ty, to czyli Julka? To jest Paweł. To jest Paweł. Trafiłem na Pawła, no.
0: Nie udało nam się. Nie. Dzięki wielkie. 6098698869. Przypominamy, to jest nasz numer, na który możecie dzwonić. I co, mamy kogoś?
1: Mamy kogoś, cały czas jest ktoś.
0: Halo, halo.
1: Halo, tu Londyn, jak mnie słychać?
0: No. Ściszyć radio trzeba.
1: Tak, albo rozmawiasz z nami, albo słuchasz radia, inaczej się nie da. Słuchajcie, jak już jest połączenie, to musicie się wyciszyć na radioodbiorniku bądź na smartfonie, jeśli gra głośno. Halo!
3: Cześć!
0: O co ostatnio się z kimś pokłóciłaś?
1: Fajna.
0: Cześć!
3: O Jezu!
1: O co?
3: Czekaj!
1: O wiarę! Jak
3: o
1: mówisz...
3: to, że jestem mała mi.
0: O to, że jesteś mała mi. Dobra, ty jesteś Patrycja.
3: Nie ma mowy.
1: Nie. To ty jesteś Agata.
0: Nie? Jak masz na imię?
3: Mogę ci podpowiedzieć, no. Że ta od soli.
0: Od koli?
1: Od folii.
3: Od soli.
0: Od soli.
1: Od soli.
0: Nie wiem, kto jest od soli. Jak masz na imię?
3: Kinga.
0: Kinga! No nie!
1: No dobra, to ostatni teraz. Bawimy się. Co, nic nam nie wychodzi, gdyby nie podpowiedzieli. Halo, jak masz na imię?
0: No niestety, nie mamy nikogo.
1: Nie udało się.
0: No nic, spróbujemy za tydzień.
1: No dobra, no ale to wiesz, jutro też jest dzień. Jak masz na imię?
0: 10 minut do 8.
1: Ale żeście nas pokonali, nieładnie tak.

0: Dobrze, że chociaż my wiemy, jak mamy na imię. Ty jesteś Piotrek, a...
1: Ja jestem Zbigniew. Przecież zawsze ci mówiłem, że jestem Zbigniew. Nie mieszaj mi w głowie, bardzo cię proszę, co?
0: Rzeczywiście. No tak, Paweł na drugie imię ma Zbigniew.
1: Bynio.
0: Dobra.
1: Bynio
0: teraz
1: jestem.
0: Już jest wszystko jasne i nie możesz grać w zabawę, jak masz na imię. Już
1: tak,
0: nigdy.
1: Bo jest odgadnięte.
0: No tak, bo już jest odgadnięte.
1: A ty, Julka, na drugie masz... ty jesteś Krystyna.
0: Ja nie mam drugiego.
1: Jesteś biedna.
0: Tak mi
1: powiedziała matka.
0: Biedna.
1: Osoby, które nie mają drugiego imienia, są biedne. Od razu z założenia. Rodzice, nie róbcie tego.
0: 3 minuty do godziny 8. O 8 oczywiście wiadomości Radia Vox FM. A po wiadomościach musicie z nami zostać, bo będziemy umilać wam ten czwartek i byle do piątku, prawda?
1: I będziemy pięknie grać. Od razu dodam, że David Guetta się pojawi.
2: Sponsorem programu był właściciel platformy do sprzedaży samochodów. Oto Moto.
3: Autopromocja.
4: Nareszcie urlop.
5: Ale dlaczego spędzamy go z twoją mamusią?
3: Spokojnie. Vox FM robi lato.
6: Wejdź na voxfm.pl. Opisz swoją największą wakacyjną wtopę.
3: I wygraj 2000 zł na wakacyjny weekend.
6: Vox FM robi lato.
3: Autopromocja. Reklama.
7: Ekspres Electrolux za złotówkę? Tak, podczas Electrolux Days w RTV Eura GD. Do 3 sierpnia kup lodówkę Electrolux, a Ekspres zgarniesz za złotówkę. Sprawdź też inne promocje w ramach Electrolux Days. Regulaminy w sklepach i na euro.com.pl.
8: Ja pytam o model biznesowy i konkretne rozwiązania.
9: A ja o decyzję i odwagę do zmiany zawodowej.
8: W podcaście Żabka Biznes na Dzień Dobry łączymy jedno i drugie.
9: To wszystko w rozmowach z franczyzobiorcami Żabki.
8: Posłuchaj na żabka.pl franczyza.
9: Paulina Sykut-Jerzyna
8: i Krzysztof Ibisz.
10: Muzyka, dobra zabawa i letni klimat. Summer Camp podbija wybrzeże. Skimboarding, chill w pianie, snow tubing i slackline czekają na Was już w ten weekend. Weź swoich znajomych i dołącz do letniej zabawy. Widzimy się w Krynicy Morskiej, na Placu Masztowym. Będzie się działo od pierwszej do ostatniej minuty. Dołączcie do nas i bawcie się razem z Summer Campem. Złap dobry nastrój z marką Good Mood. Słodycze, przekąski, desery i lody Good Mood. Dostępne tylko w Żabce. Partnerem akcji Summer Camp jest producent samochodów elektrycznych i hybrydowych. BYD. Build your dreams.
11: Niskie ceny są codziennie w Biedronce. Od zawsze na zawsze. Do końca lipca z kartą Moja Biedronka. Mleko UHT 3,2% mlekowita łączka 1 litr. Złoty 59 za każdą sztukę przy zakupie 6 sztuk. Limit dzienny 12 sztuk na kartę. Biedronka.
12: Audi Q5. Imponujący i komfortowy SUV. Stworzony z myślą o wyjątkowych podróżach. Teraz gotowe do odbioru modele Audi Q5 dostępne są z 3-letnim pakietem serwisowym w cenie. Ciesz się większą wygodą, bezpieczeństwem i pewnością dzięki przeglądom serwisowym bez dodatkowych kosztów. Nie czekaj, oferta jest ograniczona. Sprawdź w najbliższym salonie lub na audi.pl.
3: Reklama.
13: Ponad 40 strażackich zastępów, spalone samochody.
14: Na początek ogromny pożar w Warszawie.
13: Finał w sprawie lekarzy z krakowskiego szpitala.
14: Tyle błędy w leczeniu ojca Zbigniewa Ziobry.
13: Za chwilę też poranna rozmowa Vox FM.
14: Zapraszam, Jan Wróbel.
1: Marta Kiermasz, Dawid Osysko zapraszają na wiadomości Radia Vox FM.
13: 45 strażackich zastępów pracuje na miejscu ogromnego pożaru na warszawskim Brudnie.
14: Ogień pojawił się po 5 rano. Błyskawicznie objął teren warsztatu i salonu samochodowego. W akcji gaśniczej bierze udział specjalistyczna grupa ratownictwa chemicznego.
13: Są też podnośniki i drony rozpoznawcze. Na miejscu jest również nasz reporter Michał Rawa. Michale, jak wygląda sytuacja?
15: Dzień dobry. Strażakom udało się już ugasić największy ogień. Teraz trwa dogaszanie. Z tego co widzę, to budynek, w którym mieścił się salon samochodowy, kompletnie spłonął. Paliły się też auta. Służby zablokowały ulicę Krasnobrodzką. Rozmawiałem także z policjantami. Oni apelują do mieszkańców, by nie zbliżać się do miejsca pożaru, by po pierwsze nie utrudniać pracy strażaków, po drugie w powietrzu wciąż mogą być szkodliwe substancje. Dogaszanie ma potrwać wiele godzin.
14: Służby apelują do mieszkańców o stosowanie się do poleceń, nie zbliżanie do miejsca pożaru.
13: Dziś przed krakowskim sądem zapadnie wyrok w sprawie 4 lekarzy szpitala uniwersyteckiego. Medycy zostali oskarżeni o błędy w leczeniu zmarłego w 2006 roku Jerzego Ziobry, ojca byłego ministra sprawiedliwości.
14: Obrońcy domagają się prawomocnego uniewinnienia. Prokuratura zmieniła wcześniejsze stanowisko i wniosła o utrzymanie wyroku uniewinniającego. Uznała, że nie da się jednoznacznie stwierdzić, czy lekarze popełnili błędy.
13: A z nami już Jan Wróbel i poranna rozmowa Vox FM. Gościem wicemarszałek Sejmu z Konfederacji Krzysztof Bosak. Dzień dobry.
16: Dzień dobry, dziękuję bardzo. Panie marszałku, proszę taką dokończyć myśl. Mycie nóg w zlewie publicznym to...
17: Dzień dobry, panie redaktorze. To brak kultury chyba.
16: Mało, śmielej, śmielej. To nie jest upadek cywilizacji?
17: Panie redaktorze, jeżeli nasze problemy z różnicami kulturowymi ograniczyłyby się tylko do tego, to bylibyśmy najszczęśliwszym narodem w Europie.
16: Tak.
17: Niestety zaczynają się już zupełnie inne rzeczy, znacznie poważniejsze.
16: To o tym za chwilę.
17: Nie ma dnia, żeby media nie raportowały o kolejnych przestępstwach dokonywanych przez cudzoziemców, kolejnych deportacjach, czy astronomicznych liczbach nielegalnie przebywających w Polsce imigrantów.
16: O 12 dzisiaj się spotykają koledzy z PiS. Wyjdą z tego spotkania jako byli koledzy z PiS?
17: Nie, moim zdaniem to jeszcze będą nam telenowele serwować przez kolejne tygodnie, może nawet miesiące.
16: Mateusz Morawiecki byłby lepszym premierem niż Jacek Sasin? Hipotetycznie.
17: Był złym premierem, nieakceptowalnym.
16: I Przemysław Czarnek pomylił tych dwóch panów.
17: I moim zdaniem był nie tylko zły dla Polski, nie tylko zły z perspektywy Konfederacji, ale moim zdaniem nawet z perspektywy PiSu był premierem nieakceptowalnym, co do którego, i oglądałem to na własne oczy, będąc w Sejmie, i nie mogłem w to uwierzyć, co widziałem. To znaczy ogromna część posłów PiSu była zdezinformowana co do rzeczywistej natury rządzenia tego premiera.
16: Możemy dalej o tych strasznych dezinformacjach oraz nogach w zlewie porozmawiać w internetowej kontynuacji porannej rozmowy Radia Vox FM. Zapraszam.
14: Dalszą część rozmowy możecie śledzić na voxfm.pl.
3: Sponsorem programu jest producent wody mineralnej Muszynianka z zawartością naturalnego magnezu i wapnia. Muszynianka.pl.
0: Nie unikniemy tego. Musimy powiedzieć o deszczu, musimy powiedzieć o niezbyt letnich temperaturach, takich raczej wczesnojesiennych.
1: No jest deszcz, będzie można umyć nogi w zlewie.
0: Super.
1: Tak.
0: Wielkie
1: poważne
0: plusy.
1: Rozmowy.
0: Będą też burze, które praktycznie dzisiaj w całej Polsce, oprócz południowego zachodu.
1: Tak.
0: Południowo-zachodnia część Polski bez burz, ale tam też będzie deszczowo, słońca dzisiaj niewiele, no i 20 stopni.
3: Sponsorem programu jest producent wody mineralnej Muszynianka z zawartością naturalnego magnezu i wapnia. Muszynianka.pl.
0: Najcieplej w Zielonej Górze 22. I w Gorzowie.
1: Julia Hren przedstawię.
0: Dzień dobry, a tu Paweł Pawelec.
6: Od rana z Vox FM.
2: Sponsorem programu jest właściciel platformy do sprzedaży samochodów.

0: piątek, czyli ostatni dzień roboczy.
1: Nie, i dzisiaj jest ostatni. Piąteczek tak? To jest taki leciutki, to jest taka letniawka, letniaczek. Przychodzimy do pracy tylko w oczekiwaniu na kiedy będzie wolne. Już niczego nie planujemy, już niczego nie kończymy, bo to nie ma sensu w piątek i tak nie skończysz tego dobrze, się spieszysz.
0: A znacie to uczucie w pracy, kiedy nagle napada was taka senność, tak już zaczynacie ziewać i jeszcze zarażacie ziewaniem tych kolegów z pracy.
1: Z profesjonalistą rozmawiasz. Oczywiście,
0: i już
1: że
0: się
1: tak.
0: Tak chce pójść na drzemkę. No, znacie to?
1: Oczywiście, na coś do zjedzenia, na jakieś takie ciche miejsce.
0: I miałeś tak kiedykolwiek, że na taką drzemkę policję wezwał ktoś? Na przykład twój szef?
1: Zwariowałaś.
0: No bo
1: on
0: tak
1: nie ma
0: się,
1: pojęcia o tym,
0: tak
1: że ja
0: się właśnie zdarzyło w Krakowie. 36-latek był na robocie, dokładnie okradał lokale.
1: A, to taka robota.
0: No i w jednym z nich postanowił się zdrzemnąć. No i kurczę, policję wezwali, bo znaleźli go w
1: normalnie.
0: Łóżku. No trochę moim zdaniem nieładne. No przecież pierwsza ważna zasada, jak się ktoś śpi, to tak. Się go nie budzi.
1: To jest po pierwsze, tak. A jak się idzie na taką robotę, to się sprawdza cukier.
2: Pierwsza zmiana.
0: Czemu cukier?
1: No nie wiesz, jak jest za dużo cukru w organizmie, to właśnie idziesz spać. Albo za mało. Musi być nożny.
0: Czyli albo za dużo, albo za mało.
1: To jest niebezpieczne.
0: Czyli po prostu zawsze chce się spać. Dziękujemy, Pawle.

0: 19 minut po godzinie 8. Trzymajcie się ciepło wszyscy ci, którzy nad polskim morzem albo nad jakimkolwiek innym światowym morzem, którzy plażujecie i wakacjujecie. Dobre wieści są takie, że im dalej w dzień, im jest później, tym jest cieplej. Przynajmniej tak powinno być.
1: Im jest później w ciągu dnia, tym jest cieplej?
0: No tak, mówię o poranku, tak? Pokrętna. Że o poranku jest zimno i później coraz cieplej, więc w związku z tym, że my wędrujemy w kierunku środka dnia, to jest coraz cieplej. To takie dobre wieści mówię.
1: Dobra, ponieważ maksymalnie mamy chłodniej niż wczoraj, to dlatego tak was pociesza.
0: Tak, i będzie aż tak ciepło, że aż na przykład w Koszalinie do 16 stopni dobrnie ta ciepła temperatura
1: wow,
0: dzisiaj.
1: Wow, to trzeba będzie pozdejmować wszystko. Nie wiem, co
0: nie,
1: z siebie jeszcze
0: wszystko,
1: można zdjąć.
0: Do naga się chyba trzeba będzie rozebrać. Na plażę do dystów, do chałup się wybrać. Gdziekolwiek jesteście, możecie wejść na voxfm.pl i napisać o swoich wakacjach, tak. Nie spać, zwiedzać. My przed godziną 9 będziemy jeszcze dzwonić, ale jeżeli wybraliście się do Włoch.
1: Chciałem o tych 16 stopniach tylko jeszcze dokończyć. Jeżeli nie wieje wiatr i świeci słońce, to jest ciepło, nawet jak jest 16 stopni.
0: No wiadomo, najgorszy jest
1: Przepraszam,
0: wiatr.
1: Przepraszam, chciałem wtrącić jako specjalista, prawda?
0: Ale właśnie, jeżeli spędzacie wakacje nad włoskim Riva del Garda, to tam możecie mieć problem.
1: Dlaczego?
0: Ponieważ jest na plaży zakaz używania piłki. Włosi posądzą.
1: Zakaz używania piłki plażowej?
0: No właśnie, ja się zastanawiałam, po co komu na plaży piłka do metalu?
1: A to o to chodzi.
2: Pierwsza zmiana.
3: Od rana z Vox FM.
0: Już nie wiem, o co chodzi.
1: Żeby nie ciąć głupa.
0: Być

0: skarbie nie daj się prosić. Wiesz, że będą zazdrościć. Dzisiaj właśnie cię chcę. Dzisiaj właśnie cię chcę.
1: Pięknie młodzi, nie daj się prosić. 3 minuty do 8.30. Pawelec.
2: Tak.
1: Jak na gościa, który ponad 3 tygodnie był na urlopie, to straszna z ciebie maruda. Takie zarzuty przychodzą na 6098698.
2: W jakiej sprawie? Bo ja nie, gdzie ja marudziłem?
1: No wszystko źle, pogoda źle, samochód źle, wszystko. O co chodzi, no, Paweł?
2: W Tunezji byłem.
1: No.
2: W Tunezji.
1: I co, tam jest źle, tak? No,
2: tam wśród robaków, prusaków oraz braku czystości jest super.
1: Paweł, pojechałbyś normalnie na wakacje w Polsce i nie byłoby problemu.
2: Zmogłbyś, straciłbyś urlop.
1: No przestań, tak? Fajnie jest. 2 minuty do 8.30, 8.30 wiadomości. Zostańcie z nami.
3: Od rana z Vox FM.
4: Reklama.
5: Tylko do poniedziałku w RTV Euro AGD. Finał mistrzowskiej wyprzedaży. Robot sprzątający Roborock Saros 20 Complete. Taniej o 700 zł. Teraz za 3999 zł. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 4699. A dodatkowo 30 rat 0% i do października nie płacisz. RRSO 0%. Wyprzedaż na wybrane produkty. Tylko do poniedziałku. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
6: Ja pytam o model biznesowy i konkretne rozwiązania.
7: A ja o decyzję i odwagę do zmiany zawodowej.
6: W podcaście Żabka Biznes na Dzień Dobry łączymy jedno i drugie.
7: To wszystko w rozmowach z franczyzobiorcami Żabki.
6: Posłuchaj na żabka.pl franczyza.
7: Paulina Sygut-Jerzyna
6: i Krzysztof Ibisz.
8: Wakacyjne weekendy z aplikacją Orlen Witaj. Paliwo 20 groszy taniej.
9: O.
8: A jak się coś dokupi na stacji, to będzie jeszcze taniej.
9: O, a o ile?
8: 35 groszy taniej na litrze.
9: Nawet jak kupię burgera lub pizzę?
8: Tak.
10: A jak lemoniadę?
8: No też.
9: To poprosimy.
8: Ale co?
10: Wszystko.
8: Wakacyjne weekendy zrób zakupy na stacji za minimum 5 zł i tankuj nawet 35 groszy taniej z aplikacją Orlen Witaj. Jeden kupon na weekend do 50 litrów paliwa Verva i Efekta. Szczegóły w regulaminie na witaj.pl/rabaty. Orlen. Z energią na weekend.
11: Tak już jest. Niskie ceny są codziennie w Biedronce.

0: tabletę. Do tego lody familijne Grycan od 900 do 1100 ml. Drugi tańszy produkt 50% taniej. Oraz wszystkie produkty CIF i Domestos. Drugi tańszy produkt 70% taniej. Biedronka.
1: Marian, po czym poznać prawdziwą, wielką wyprzedaż?
2: Po czym? No Barbara, po mocnym finale, tak jak w Media Expert.
3: Finał wielkiej wyprzedaży w Media Expert. Na przykład smartwatch Garmin Instinct 2X Solar. Grafit. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 1299 zł. Teraz za jedyne 999. Z kodem taniej o 300 zł.
0: Niskie ceny są codziennie w Biedronce. Od zawsze na zawsze. Do końca lipca z kartą Moja Biedronka. Mleko UHT 3,2% mlekowita łączka 1 litr. Złoty 59 za każdą sztukę przy zakupie 6 sztuk. Limit dzienny 12 sztuk na kartę. Biedronka.
4: Reklama.
5: Dawid Osysko, Marta Kiermasz. Minęła 8.30. Zapraszamy na wiadomości Radia Vox FM.
6: To złe informacje dla kierowców. Ropa naftowa mocno drożeje. Cena baryłki WTI przekracza 88, a ropy Brent zbliża się do $96.
7: Jest to skutek eskalacji napięcia na Bliskim Wschodzie i ataku Houthi na Morzu Czerwonym.
6: Według maklerów istnieje poważne ryzyko mocnego zakłócenia w dostawach ropy z tego regionu. 4 zarzuty dla 2 mężczyzn, którzy pobili seniora w tramwaju w Poznaniu.
7: Podejrzani zaczepiali i obrażali obcokrajowców, w których obronie stanął 67-latek.
8: Mężczyźni znieważali innych pasażerów tego tramwaju, choć tutaj obywateli Indii. Robili to ze względu na ich przynależność narodową. I jeden z podejrzanych również naruszył nietykalność cielesną tego właśnie obywatela Indii.
6: Mówił rzecznik prokuratury okręgowej w Poznaniu Łukasz Wawrzyniak.
7: Podejrzanym grozi do 5 lat więzienia.
6: Fala pożarów na Sycylii, ogień podsycają podmuchy gorącego powietrza.
7: W centrum wyspy ewakuowanych zostało około 100 mieszkańców i 22 pacjentów tamtejszej kliniki.
6: W kilku gminach i w centralnej i południowej Sycylii temperatura w środę przekraczała 45 stopni Celsjusza.
7: Był wybitnym reprezentantem Francji, a wkrótce zostanie trenerem trójkolorowych.
6: Zinedine Zidane ma podpisać kontrakt obowiązujący do Mistrzostw Świata w 2030 roku.
7: Zidane już zaprosił do swojego sztabu asystentów, z którymi pracował przed laty w Realu Madryt.
5: Paweł Pawelec.
9: A to wszyscy wiedzą. 28 do 9 to jest nowość.
5: I Julka Hrenna.

0: taka piosenka dla nocnej zmiany, nie? Wracam, idę spać. To o właśnie ta godzina. 8:38 bym powiedział.
1: Czyli 22 minuty do 9:00, ale jesteśmy świetni w matmę, to trzeba sobie przyznać, Paweł.
0: No na prostych zadaniach, tak.
1: No i przed godziną 9:00 myślę, że trzeba być już przynajmniej po jednej kawie, tak żeby życie było prostsze.
0: I jestem w trakcie tej pierwszej.
1: Ty jesteś w trakcie pierwszej
0: jestem
1: kawy?
0: Cały czas, a czy ona już jest zimna, ale zacząłem, była ciepła, bo to było z 2 godziny temu.
1: No, a mówię o kawie nie bez powodu, ponieważ kawa to jest już przeżytek, przynajmniej według pani Dody, znanej jako Dorota Rabczewska, znaczy odwrotnie.
0: Dorota powiedziała, że kawa to przeżytek?
1: Nie powiedziała do końca, że kawa to przeżytek. Ona różne głupoty gada, także nie przejmujcie się za bardzo, ale ona ma nowy rytuał. Tak, proponuje kakao z grzybami zamiast kawy.
0: A, mnie zainspirowała. Pisze z jakimi grzybkami?
2: Pierwsza zmiana.
0: Czy to już dla siebie?
1: Jeżeli
0: zostawiła?
1: To te, o których myślisz, to radość na cały dzień gwarantowana.
0: Ale jakby nam poranek poszedł. O!

0: Lato, lato wróć.
1: Konkurs zaprasza sponsor, właściciel portalu prezentmarzeń.com.
2: Nie spać, zwiedzać.
0: Absolutnie.
3: Wróci lato, ale dopiero w weekend. My mamy potwierdzenie,
0: na
3: że
0: ile?
3: Sylwia nie śpi.
0: Tak, Sylwia, jesteś?
4: Tak, tak, jestem.
0: Jest, panie i panowie, przedstawiam wam korową słuchaczkę Radia Vox FM. Ma na imię Sylwia.
3: Sylwia, gdzie ty spędzasz swoje wakacje?
4: Wakacje spędzam na Mazurach. Jest to fajna miejscowość Sorkwity koło Mrągowa, także polecam wszystkim serdecznie.
0: Sorkwity, tak, przekazałem.
3: No, i jak tam pogoda na Mazurach dzisiaj, jak tam pogoda w Sorkwitach?
4: Pogoda jest pochmurna, nie pada. Aha. Także nie jest tak źle.
3: Ale
4: gorsze jak pada deszcz.
0: Co wy tam robicie?
3: No właśnie, co robicie jak pada deszcz?
4: Buszuje w lesie, tak? Jagody, także lubimy sobie połazić z rodzinką po lesie.
0: Jagody.
4: No jakieś gry, planszówki, także no czas trzeba jakoś zorganizować.
0: A gdzie mieszkasz w ogóle na co dzień? Z jakiego miasta pochodzisz?
4: To jest Marek koło Warszawy.
0: Okej, czyli tam pojechałaś pograć w planszówki.
3: No też, i super, też. Bo na Mazurach, wiesz jaki jest na Mazurach, w ogóle jest inne powietrze niż w całej Polsce.
4: Tak, jest inne powietrze.
0: Ryba jest najdroższa w Polsce, tak, ja wiem.
3: A czy to prawda, że najczęściej na Mazurach słyszy się taki dźwięk, taki bzzz?
4: I komarowy? Potem... Nie, komarów nie ma.
3: Nie ma komarów?
0: Nie ma komarów, też się
4: nie
0: boją
4: ma komarów.
3: Ludzie, to jedziemy na Mazury
4: naprawdę,
3: wszyscy.
4: Naprawdę, tak, wszyscy zawsze mówimy, że na Mazurach są komary, potwierdzam, są malutkie, bardzo nie takie inwazyjne.
0: Niekąśliwe.
4: Także... Niekąśliwe. Nie.
3: A drogo?
0: Właśnie, opowiedz nam o cenach.
4: Nie, ceny są w miarę przystępne,
0: naprawdę?
4: Trzeba wiedzieć, gdzie zjeść dobrze, tak, gdzie się poruszać.
3: Czyli Mazury polecasz?
4: Tak, polecam. Od wielu lat jestem miłośniczką Mazur, więc...
0: Dziękuję ci, bo ja się zastanawiam właśnie, czy do Giżycka sobie na weekend nie skoczyć.
3: 500 na prezent marzeń mamy dla ciebie.
0: A dziękuję.
4: Bardzo dziękuję.
0: A to dla słuchaczki.
5: Nie spać, zwiedzać. Wygranych w konkursie życzy sponsor. Właściciel portalu z prezentami w formie przeżyć. Prezentmarzeń.com.
3: Wy też się możecie zgłaszać, jak jesteście na wakacjach, voxfm.pl.

0: Żeby to rzucić wszystko i pojechać jeszcze do Włoch, Jula, co?
1: Zobacz, a nie ładnie. Możesz, bo wszyscy czekają na Kochaj albo Rzucaj, które po dziewiątej. Opowiadaj.
0: A nic nie powiem. Mężczyzna prosi mnie o pomoc, bo mu zupełnie nie idzie w temacie miłości. A jak ona go skrzydzi, a to się dowiecie po dziewiątej.
2: Pierwsza zmiana.
3: Od rana z Vox FM.
4: Sponsorem programu był właściciel platformy do sprzedaży samochodów. Oto Moto.
2: Autopromocja. 3.

0: Autopromocja. Reklama.
1: Finał wielkiej wyprzedaży w Media Expert. Smartfony, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze, zmywarki, pralki, suszarki, lodówki w super niskich cenach.
2: Ja pytam o model biznesowy i konkretne rozwiązania.
3: A ja o decyzję i odwagę do zmiany zawodowej.
2: W podcaście Żabka Biznes na Dzień Dobry łączymy jedno i drugie.
3: To wszystko w rozmowach z franczyzobiorcami Żabki.
2: Posłuchaj na żabka.pl franczyza.
3: Paulina Sygut-Jerzyna
2: i Krzysztof Ibisz.
4: Jak okazje na wakacje, to Allegro Summer Sale. Łap gorące produkty na lato. Teraz klapki damskie Big Star tylko 99 zł. Najniższa cena oferty z 30 dni przed obniżką 118,15.
5: Kaufland jest fresh. Już 4 kategorie z laurem klienta. Od czwartku polskie pomidory malinowe, Kastąd takie dobre, 3,99 za kilogram z Kaufland Card Extra. A łopatka wieprzowa bez kości z Lady, 6,99 za kilogram z Kaufland Card Extra. 5 kilo na osobę. Kaufland.
6: W Empiku trwają letnie okazje. Teraz w salonach 70% rabatu na drugą tańszą książkę z wybranej oferty. Wybieraj letnie tytuły pełne podróży, emocji i wakacyjnych tajemnic. Do tego do minus 40% na wybrane akcesoria gamingowe, gry i konsole. A na Empik.com i w aplikacji Empik do 40% zniżki na meble ogrodowe, grille, baseny, plecaki podróżne, deski SUP, rowery, hulajnogi i wiele więcej. Empik.
7: Hej, musisz się tak na nie gapić.
8: No oderwać wzroku nie mogę.
7: Przecież to zwykłe ceny Suzuki.
8: Ale są takie atrakcyjne.
9: Teraz Suzuki Swift od 69 900 zł. Do tego najem z atrakcyjną ratą miesięczną już od 600 zł netto, a także do 10 lat gwarancji plus. Suzuki Swift, najlepszy kompan twoich wakacji. Szczegóły w salonach i na suzuki.pl.
10: Panie Pascalu, ma pan jakiś przepis na tanią kuchnię?
11: To bardzo proste. Idziesz do Media Expert, kupujesz sprzęty do kuchni z promocją Multirabaty i piąty produkt masz za złotówkę.
10: A, no i merci bardzo.
12: Multirabaty w Media Expert. Im więcej produktów promocyjnych kupujesz, tym taniej. Drugi produkt 30% taniej lub trzeci 55% lub czwarty 80% taniej lub piąty produkt za złotówkę. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl.
13: Naukowcy badający reklamy i marketing odkryli, że przekaz reklamowy jest lepiej zapamiętany, gdy do treści dodamy niespodziewane słowo.
14: A więc my, pracownicy Agaty, przypominamy Marchew, że oferta Zobacz jak tanio to mnóstwo dodatków i mebli w stale niskich cenach. Marchew?
15: Teraz w Agacie promocja 30 rat 0% ze spłatą dopiero od października. Albo 50 zł rabatu od razu za każde wydane 500 zł na wszystkie produkty. Tylko do 8 sierpnia. Szczegóły na agatameble.pl.
16: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
0: Reklama.
17: Już teraz wiadomo, że straty będą ogromne.
18: Na warszawskim Grudnie trwa dogaszenie wielkiego pożaru.
17: To element tzw. Akademii Gwałtu.
18: Dwóch mężczyzn z Wielkopolski zatrzymanych przez policję.
17: Roboty pielęgniarskie pojawiły się w Szczecinie.
18: I o tym powiem na koniec.
19: Minęła dziewiąta. Dawid Osysko, Marta Kiermasz zapraszają na wiadomości Radia Vox FM.
17: Straty sięgną co najmniej kilkudziesięciu milionów złotych. Strażacy dogaszają jeden z salonów samochodowych na warszawskim Brudnie, tuż przy trasie S8.
18: Jak wiecie z Vox FM, ogień pojawił się nad ranem. Sytuacją zszokowani są pracownicy salonu.
6: To mocny szok, że przyjechaliście do roboty, a tu sytuacja jest jaka jest.
9: No myślę, że to dopiero po kilku dniach dojdzie, ale no szok był.
6: A coś macie podejrzenia, co tu się stało? Dlaczego tak?
4: Tutaj ochroniarz mówił, że widział, że zaczęło się chyba od dachu. Dziesiątki urządzeń elektrycznych było, wentylacje, klimatyzację.
6: A coś już wiecie od właściciela, co będzie dalej?
9: Tylko tyle, że dzisiaj mamy wolne.
17: Na miejscu z pracownikami rozmawiał nasz reporter Michał Rawa. Strażacy podkreślają, że w pożarze nikt nie został ranny.
7: Na tą chwilę trwa dogaszanie zarzewi ognia. Pożarem objęty został cały budynek. Pożar objął niektóre samochody, które stały obok salonu. Nie była wymagana ewakuacja żadnych osób i nie mamy informacji o osobach poszkodowanych.
18: Mówił Łukasz Wujek z warszawskiej Straży Pożarnej. Akcja służb na miejscu potrwa jeszcze wiele godzin. Przyczyny pożaru wyjaśni policja.
17: Dwie osoby zatrzymane w Polsce w tle jeden z najbardziej wstrząsających międzynarodowych procederów seksualnych ostatnich lat.
18: Policja mówi o Akademii Gwałtu. Szczegółów jednak nie ujawnia, powołując się na dobre postępowanie i pokrzywdzonych. Z tym tematem Jagoda Mośpan.
14: Na ten moment wiadomo o dwóch zatrzymanych. To 45-letni mieszkaniec powiatu kępińskiego i 22-latek z powiatu słupeckiego. Obaj trafili do aresztu. Sprawa zaczęła się od informacji przekazanej policjantom z Kępna przez służby z Niemiec.
10: Cała ta sprawa wpisuje się w charakter tak zwanej Akademii Gwałtu.
20: kobiety były odurzane środkami farmakologicznymi lub też innymi odurzającymi, a następnie nieprzytomne były wykorzystywane seksualnie.
14: Mówi Andrzej Borowiak z Wielkopolskiej Policji. Według śledczych wszystko miało być nagrywane, a materiały trafiały do zamkniętych grup internetowych o globalnym zasięgu. Sprawa jest rozwojowa.
17: Proceder dotyczący tzw. Akademii Gwałtu wykryli dziennikarze stacji CNN. Dotarli do strony internetowej, która miała każdego miesiąca nawet 60 milionów odsłon.
18: Publikowano tam tysiące filmów, na których wykorzystywano seksualnie śpiące lub nieprzytomne kobiety. Ujawniono także czaty grupowe, na których mężczyźni namawiali się do odurzania własnych żon i partnerek.
17: Dzielili się też informacjami, w jaki sposób uniknąć kary. Wśród osób, które były w to zamieszane, był również Polak, określony przez CNN jako Piotr z Polski.
18: Zarzuty mężczyźnie postawiła prokuratura w Radzyniu Podlaskim.
17: Akcyza na e-papierosy pójdzie w górę. Rząd przyjął przepisy, które podwyższają stawkę za urządzenie do waporyzacji z 40 do 50 zł za sztukę.
18: Wzrośnie także stawka za mililitr likwidu do 2 zł i 20 groszy. Ale jak tłumaczy rzecznik rządu Adam Szłapka, najważniejsza jest zmiana definicji e-papierosów.
21: Dzięki tym zmianom wszystkie tego typu produkty będą objęte takimi samymi zasadami, co ograniczy obchodzenie przepisów. To jest z jednej strony oczywiście ograniczanie dostępności tych urządzeń nikotynowych, ale przede wszystkim chodzi właśnie o to, żeby wszystkie tego typu produkty były objęte takimi samymi zasadami.
17: Resort finansów przekonuje, że zmiany mają ograniczyć konsumpcję, szczególnie wśród młodych.
18: Przepisy muszą przejść jeszcze przez Sejm, Senat i zostać podpisane przez prezydenta.
17: Nie zastępują lekarzy czy pielęgniarek, ale wspierają ich pracę. Roboty pielęgniarskie opiekują się pacjentami ze Szczecina.
18: Pierwsze dwa urządzenia rozpoczęły pracę w szpitalu na Pomorzanach.
22: Wyjaśniają, jak przygotować się do zabiegu, pokazują filmy z ćwiczeniami po operacji, uczą prawidłowej zmiany opatrunku, a także pytają pacjentów o poziom bólu i przekazują te informacje personelowi.
17: Mówił Mateusz Iżakowski, rzecznik szpitala na Pomorzanach. Zakup był możliwy dzięki dofinansowaniu ze środków Krajowego Planu Odbudowy.
23: Sponsorem programu jest producent wody mineralnej Muszynianka z zawartością naturalnego magnezu i wapnia. Muszynianka.pl.
24: Może zaczniemy od dobrych informacji, co?
25: Nie będzie padać w okolicach Opola. Ale znaczy, nie będzie burzy, bo padać będzie na pewno, żebyście chłopaki i dziewczyny nie musieli z wodą, z wiaderkami latać.
24: Bardzo się cieszę, że znalazły się jakieś dobre informacje na dzisiaj, bardzo bo ładnie. Ja chciałam powiedzieć o weekendzie, że w sobotę przyjdzie ocieplenie i już powyżej 25 stopni będzie.
25: Słońce.
24: No, ale dzisiaj burze, deszcz, temperatury dosyć niskie jak
25: ciśnienie
24: na lipiec.
25: Ciśnienie w normie.
23: Sponsorem programu jest producent wody mineralnej Muszynianka z zawartością naturalnego magnezu i wapnia. Muszynianka.pl.
24: Julia Hren.
25: Paweł Pawelec.
24: Dzień dobry.
25: Za chwileczkę kochaj albo rzucaj.
26: Pierwsza zmiana od rana. Vox FM.

0: Zawsze ja mówiłem, że... A, mówiłem, tak? Że mamy najlepszych słuchaczy na świecie.
1: A to Konrada tekst akurat.
0: Tak, i gramy najlepszą muzykę na świecie.
1: 13, a właściwie już 14 minut po godzinie 9 i mamy najlepszy program o miłości w całym wszechświecie, to nawet bym powiedziała.
2: Ten
1: program...
2: powiedziała, no nie mogę się z nią nie zgodzić, no. No nie mogę, no. Chciałbym, naprawdę. Staram się, walczę wewnętrznie ze sobą, ale tu rak... Bo kobiety zazwyczaj kłamią.
1: Kochaj albo
2: Jula
1: rzucaj.
2: Powiedziała prawdę.
1: Łukasz i Anna dzisiaj. Co dobrze, Łukasz czekacie. Nabroił, że Anna nie chce już z nim być?
0: Wybrałem taką historię. Facet napisał, że 5 lat są razem i nagle widzi, jak ukradkiem Anka pisze do kogoś. I gdy mnie widzi, Pawelec, odkłada słuchawkę i się uśmiecha słodko. No, zaczęło mnie to wkurzać.
1: Ale oni są długim związkiem, czy...
0: 5-letnim.
1: A, no to już.
0: Gdy rozmawia, tak? I ja wchodzę nagle niespodziewanie do pokoju. Takie robiłem eksperymenty. Przerywa tę rozmowę. Jak pytam, to mówi mi, że pisze z koleżanką, dzwoni jakiegoś tam znajomego, co ja go znam, ale to mi się nie składa. Jest coś na rzeczy, bo gdy kłamie, to robi się czerwona.
1: Myślałam, że
0: a robi się
1: już.
0: Czerwona. No właśnie, ja
1: czyli
0: się tu śmieję.
1: Albo,
0: tak.
1: Albo jest ktoś, tak. Albo Łukasz jest bardzo zazdrosny. Tego się pewnie dowiemy.
0: Poczekaj, jeszcze coś gorszego jest. Mhm. Poznali się na festynie, natomiast rozstałem się z nią po awanturze. Pawelec, teraz mam prośbę, bo ja jednak rozstałem się z nią, a tęsknię. Czy przemówisz jej do rozsądku, że to może mnie boleć? Zapytasz, jaka jest prawda?
1: To najpierw dzwoń do Łukasza, niech opowie ze szczegółami.
3: Kochaj. Albo rzucaj.
0: Kochaj albo rzucaj. Pawelec do Łukasza. Cześć, Łukasz.
4: Witam.
0: Łukasz, będzie o niewiernej Ance.
4: Tak.
0: Smutna sprawa. Powiedz tylko, jak długo ty jesteś z Anką?
4: Około 5 lat.
0: Ładny szmat czasu. Skąd wiesz, że cię zdradziła, jak tu napisałeś?
4: Przyjeżdżałem z pracy i właśnie się pytałem się i wchodzę do mieszkania, to właśnie, bo mieszkałem właśnie u niej i piszę i nieraz dzwoniła i pytam się, z kim ty piszesz albo z kim ty gadasz przez ten telefon. Z koleżanką, a okazało się, że to z kolegą. Mm. Nie wiem, czy to w pracy, czy to nie wiem skąd.
0: Znasz jego imię?
4: Nie.
0: A skąd wiesz, że ona się zdradziła? Masz jakiś dowód na to?
4: No bo wiem,

0: O tym, że powiedziała mi ostatnio, że się rozstajemy się, że ona powiedziała, że ktoś na nas gada jakieś tam różne głupoty, a to nawet w ogóle to nie była prawda. Domyśliłem się, że mnie zdradziła.
1: Domyśliłeś się, a przeczytałeś to w SMS-ach?
0: Nie, przeczytałem, właśnie zabierała za sobą.
1: No to tylko się domyślasz, podejrzewasz. Wcale może nie miało miejsca ta sytuacja. Może cię nie zdradziła, może tylko podrywa kogoś, bądź jest zaczepiana przez kogoś. Może się twoja baba podoba komuś. Może to jest na tym etapie, a ty już może szalejesz, Łukasz.
0: Nie.
1: Jesteś przekonany, że coś miało miejsce?
0: Tak.
1: Ona chce cię zostawić, ale nie dlatego, że potem zacząłeś się obrażać, wykrzykiwać, bo pewnie nie, tak nie. Było.
0: Czasami no to była taka malutka sprzeczka i kłóciliśmy się nieraz, ale było wszystko okej. Okay. Dopytywałem się, z kim ty w ogóle piszesz, bo wcześniej z nikim nie pisała, z nikim nie rozmawiała. Rozmawiała z koleżankami, no to już jest wiadomo, jeżeli tam z kimś rozmawiała, no to już wiadomo, ale to było właśnie podejrzane, to właśnie by było, jakie ona miała minę
1: miała. A, czyli była trochę przerażona, trochę przyłapana na gorącym.
0: I tak. A pytałem jej się, z kim ty tam mój piszesz albo dzwonisz, ona powiedziała z koleżanką. Potem na następny dzień znowu gadała przez telefon i ja weszłem akurat w tym czasie weszłem, a ja nawet nie widziałem, że ona rozmawiała, to ona właśnie zakończyła rozmowę i powiedziała pa. No to przecież wiadomo o tym, że ona mnie zdradzała, potem powiedziała mi, że kończymy ze sobą.
1: Niewiele zrozumiałem z końcówki twojej wypowiedzi. Kiedy zadajesz jej pytanie, czy sypia z kimś, to co ci odpowiada?
0: To mnie odpowiada, nie interesuj się. I pytałem jej się, kto to jest i z kim ty się spotykasz, to ona do mnie powiedziała nic, ty to interesuj się.
1: Powiedziała ci, że się z tobą rozstaje, że rzuca cię?
0: Tego właśnie mi nie powiedziała, tylko powiedziała po prostu, że się rozstajemy się.
1: No to, czyli cię zostawiła. No dobra, no to zapytam, czy to definitywny koniec? Co jest powodem i czy jest szansa, żebyście do siebie wrócili, bo rozumiem, że jednak za nią tęsknisz, Łukasz.
0: Tak.
1: A więc Anno, jak to będzie? Kochasz Łukasza, Anka, czy nie kochasz? Dzwonię.
2: Kochaj albo rzucaj. Vox FM.
3: Paweł, a po co ty będziesz dzwonić? Nie interesuj się. Co wy myślicie? 609-8698-69. Czy coś z tego będzie?

0: 22 minuty po godzinie 9. Kochaj albo rzucaj, druga część przed nami.
1: Dziś mamy historię z cyklu Nie interesuj się.
0: A ty się trochę boisz?
1: No boję
0: się. Że jak zadzwonisz do Ani, to usłyszysz to samo?
1: Znaczy wiesz, ja nie lubię, jak ktoś jest niemiły, bo ja jestem miłym facetem. Najgorzej to jak rzuca słuchawką i nie chce brać udziału, bo to nic nie mówi oprócz tego, że ma to w poważaniu. I tego się
0: tak
1: boję,
0: mówimy,
1: że Anka mnie oleje.
0: Ponieważ Łukasz, jak przed chwilą rozmawiał z Pawelcem, to powiedział, że kiedy zapytał Anię o to...
1: Tak. Co tam się dzieje, to ona mówi mu wtedy, powiedz ładnie...
0: Nie interesuj się.
1: O, i on wtedy się denerwuje, a poza tym jak kłamie, to się robi czerwona i ona chodzi cała czerwona.
0: Ale Łukasz nadal ją kocha i chce ją odzyskać, tak. Chce do niej wrócić,
1: ona
0: więc
1: pisze.
0: Pawelec będzie robił wszystko, co w jego mocy, prawda, Pawelcze?
1: Oczywiście, że tak. Przypomnijmy, że ona pisze do kogoś, on się denerwuje, ona rozmawia z kimś, on się denerwuje. Jak prosił, żeby pokazała, powiedziała mu nie interesuj się.
0: No i ona nie chce mu powiedzieć, o co chodzi, więc wiadomo, Łukasz tak. Zazdrosny, czemu się raczej nie dziwimy.
1: A co on miała zrobić, jak on się interesuje właśnie?
2: Kochaj. Albo rzucaj.
3: Halo?
1: No to trzeba SMS-a do Anki pisać, żeby odebrała. No dajcie spokój, no. Anka, nie lubisz widzę nieznanych ci numerów?
3: Ja przyjemność mam.
1: I cisza. No tak jak napisałem, Radio Vox FM z tej strony, Paweł Pawelec kłania się nisko do Anki.
3: A, słucham.
1: No widzisz, dopiero jak napisałem SMS-a, to odebrałaś. Tak to nie.
3: Tak ty jestem.
1: 2-3 minuty to się ma. Anka, w prezencie chciałem ci rozpocząć coś po staremu na nowo, bądź zakończyć... I to jest mój prezent, żebyś miała święty spokój. Ktoś za tobą tęskni, ktoś jest gotowy ci wybaczyć wszystko, żebyś tylko powiedziała, że kochasz jednak. Jest zaskoczenie, nie? Mamy taki program, w którym walczymy o serducha naszych słuchaczy. No i on napisał, znany ci sadownik szczuplutki nie może sobie dać rady z tym, że właśnie nie wie, czy go zdradzasz, czy go nie zdradzasz, czy tylko się wygupiłaś, a może ci już przeszła ta nowa miłość, może już wiesz, że to nie ta droga. To wracaj, bo on czeka. Jest gotowy nie dyskutować na ten temat. O, i taka sytuacja, no. Ja wyciągam jego rękę w twoim kierunku. Co ty, Anka, na to?
3: Do widzenia, przepraszam, nie mam czasu rozmawiać.
1: Czyli nie kochasz już tego Łukasza, tak? No to nie pozostaje mi nic innego, jak zapytać się pierw. Łukasz, to była ona?
4: Tak.
1: Jak się dowiedziała o tobie, słyszałeś?
4: Tak.
1: To nie chcę gadać. Ale no zadzwonimy do niej jeszcze raz. Nie byłbym sobą, gdyby nie zapytać konkretnie jeszcze. Chociaż już chyba wiemy, jak jest. Bo ona nie rozumie, że w tej sytuacji to my też i chcemy powiedzieć jej, że wiemy, że to koniec. No,
5: skrzynka poczty głosowej
1: o,
5: osoby, do której dzwonisz,
1: jest pełna.
5: Nie udało się zostawić wiadomości.
1: No dobra.
5: Prosimy, spróbuj później.
1: Nie będziemy za bardzo próbować później, bo my już wiemy, Anka, na czym stoimy. Aniu, porażka.
6: No nie!
1: Łukasz bierze ją na klatę. Chciał dokładnie to wiedzieć. Chciał zobaczyć, jak zareagujesz, kiedy w prezencie Pawelec i Vox FM chce ci dać wolność za namową Łukasza. Tak żeśmy ustalili. Nie chcesz gadać. Nie chciałaś tego wziąć na klatę. Nie dziwię się, bo go zdradzasz. No więc to cię trochę boli. Łukasz wie o tym, że masz chłopa. Nieelegancko się zachowałaś. Mogłabyś mieć odwagę powiedzieć mu, że jest ktoś, kto jest w twoim sercu teraz. Jest jakąś nadzieją dla ciebie. I kobietę poznasz po tym, jak zaczyna, ale jak kończy, jak to mówią niektórzy. Ale teraz Łukasz ci coś powie na do widzenia ładnego.
4: Tak.
1: Ona słucha na bank.
4: To Paniu, było bardzo miło z tobą spędzić te wszystkie czasy.
1: I pięć lat.
4: I to 5 lat, baw się tam dobrze. No. Nie chcesz wrócić do mnie, no to trudno się mówi tak. I się jedzie do przodu.
1: Tylko nie omijaj wokół nikce te wszystkie miejsca i nie jeździ z tym swoim nowym nad Jezioro Białe i nie łaź na te same festyny na razie, co Łukasz chodzi, bo ty już kogoś masz, a Łukasz musi sobie znaleźć. To nie chciałby cię tam widywać, nie? Proszę, a propos kultury osobistej względem Łukasza, bo Łukasz cię nie zdradził, nie zawiódł, nic ci złego nie zrobił, po prostu jest oszukany przez ciebie. To tyle. Łukasz, jest ci trochę lżej, czy wciąż ciężko?
4: No, trochę ciężko.
1: Nie, płacz za kobietą, która nie ma dla ciebie czasu i serca.
4: Wiem. No, dziękuję.
2: Kochaj albo rzucaj. Vox FM.
0: Może gratulacji płynie do Łukasza,
1: wow.
0: Że jednak no. Się zdecydował, że... podziękuję.
1: Że podziękuję. Bardzo fajnie, Łukasz, ja też trzymam za ciebie kciuki, koniec miłości, majtki na puper.

0: 20 minut do godziny 10. Dzisiaj czwartek, 23 dzień lipca, dzień włóczy kija. Kto no. lubi spacerować, to dzisiaj macie swoje święto, można przejść się piechotą do pracy.
1: Ja lubię spacerować, czyli bardzo chętnie się powłóczę, ale z kim, to jest pytanie. 609-8-6-9-8-6-9.
2: Pierwsza zmiana od rana z Vox FM. Reklama.
3: Ekspres Electrolux za złotówkę? Tak, podczas Electrolux Days w RTV Eura GD. Do 3 sierpnia kup lodówkę Electrolux, a Ekspres zgarniesz za złotówkę. Sprawdź też inne promocje w ramach Electrolux Days. Regulaminy w sklepach i na euro.com.pl.
4: Build.pl. Potrzebujesz drukarki, kopiarki albo niszczarki? A może twoje potrzeby spełni urządzenie wielofunkcyjne? Polecamy Build.pl. Zamiast kupować, możesz wynajmować w stałym, niezmiennym abonamencie. Do tego tusze, tonery i serwis od ręki. Build.pl. Radom, Słowackiego 100. Zapraszamy do kontaktu. 48 362 90 22.
5: Za 2 miesiące 40 mojego męża. Martwię się, że nie dam rady tego wszystkiego zorganizować.
6: Dlatego my wybraliśmy Nihil Novi.
5: Czemu właśnie tam?
6: Bo od pierwszej rozmowy czuć, że naprawdę się opiekują. Pomogli nam ze wszystkim i zadbali o każdy detal. Goście byli zachwyceni, a my cieszyliśmy się tym wieczorem.
5: Organizujesz chrzciny, komunie, jubileusze, urodziny czy inne przyjęcie? Zarezerwuj termin swojej uroczystości. Nihil Novi. Radom, Rynek 3. Więcej na hotelnihilnovi.pl.
7: To ostatnie wyzwanie dla osób wykańczających mieszkanie.
8: Lato to czas na odpoczynek, a nie użeranie się z remontem. W drzwi Radom.pl ruk-cuk bierzemy montaż na siebie. Wybierzcie minimum 3 komplety drzwi wewnętrznych Erkado z regulowaną ościeżnicą, a solidny montaż i wybraną klamkę macie po złotówce. Odwiedźcie drzwi Radom.pl ruk-cuk w Radomiu przy 1905 roku 9. Wybierzcie Erkado i lećcie na urlop, a my zajmiemy się resztą.
9: Z okazją jak ze stopem. Łap ją, jeśli możesz, i pędź w lepszą przyszłość. Taką okazję do darmowej nauki daje Ci Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego numer 2 w Radomiu. Kwalifikacyjne kursy zawodowe w specjalnościach programowania i obsługi obrabiarek CNC, automatyk, mechatronik, handlowiec, ekonomista i wiele innych oraz płatne kursy spawania. Każdy znajdzie zawód dla siebie. Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego numer 2. Radom Kościuszki 7. CKZIU2.radom.pl.
10: Ja wam mówię, solidne ogrodzenie frontowe to z pustaków Joniec.
11: A nie lepiej te z paneli zgrzewanych z drutu?
12: No co wy, spawane z profili będą git.
13: Dobry płot to sztachety i solidna podmurówka.
11: Siadek.
13: No co?
10: A ja koniec dylematów, bo w Techpark są wszystkie ogrodzenia domów i firm. Szeroki wybór i sprawdzeni producenci. Od lat doradztwo, projekty, sprzedaż i montaż przez fachowe ekipy. I setki zadowolonych klientów. Techpark. Ogrodzenia na pokolenia. Radom Wierzbicka 26. Sprawdź na techpark.com.pl.
14: Chcesz skorzystać z programu Czyste Powietrze z prefinansowaniem? Przyjdź do DB Serwis. Ocieplą Twój dom, wymienią stary piec, okna i drzwi oraz pomogą Ci złożyć wniosek o dotację w Twojej gminie. DB Serwis, Radom, Witkacego 2B, telefon 600 600 048.
15: Nowy budynek, nowe możliwości, nowa jakość kształcenia. Wybierz zawód, który będzie zawsze potrzebny. Wybierz zawód z sercem. Radomski Medyk to miejsce stworzone z myślą o Twojej przyszłości. Ucz się w komfortowych, nowoczesnych pracowniach pod okiem doświadczonej i wykwalifikowanej kadry. Oferujemy bezpłatną naukę bez ograniczeń wiekowych. Nie odkładaj swojej przyszłości na później. Rekrutacja już trwa. Czekamy na Ciebie przy ulicy Keles Krauza 3 w Radomiu. Nowoczesna edukacja zaczyna się tutaj.
16: Szeroki wybór? Pełny smak? Tak! Sięgnij po Alestro. Już dziś pistacje kalifornijskie Alestro 250 gramów. Jedno opakowanie plus jedno gratis. Alestro. Żyj ze smakiem.
17: Lidl. To się opłaca.
2: Reklama.
18: Daria Żurowska, czas na wiadomości lokalne. W bagażu podręcznym miała około 150 gramów marihuany i kokainy. Policjanci z Wydziału do Walki z Przestępczością Narkotykową Komendy Miejskiej Policji w Radomiu zatrzymali na dworcu 21-latkę, która posiadała środki odurzające. Jak poinformowała nas policja, kobieta trafiła do aresztu, gdzie spędzi najbliższe 2 miesiące. Grozi jej do 10 lat więzienia. Choć w lipcu większość z nas planuje urlop, to jednak warto pomyśleć o szkolnej wyprawce. Trwa nabór wniosków o wypłatę świadczeń 300+ w ramach programu Dobry Start. Przypomnijmy, dodatek wypłacany jest na każde uczące się dziecko. Wniosek najłatwiej złożyć m.in. przez bankowość elektroniczną. W Muzeum imienia Jacka Malczewskiego w Radomiu odbędzie się oprowadzanie kuratorskie po wystawie W drodze 1935-2002 malarstwa Georga Johanna Tribowskiego. Podczas oprowadzania o wystawie opowiedzą jej kuratorki Paulina Szymalak-Bugajska i Magdalena Kołtunowicz.
19: To doskonała okazja, aby poznać twórczość artysty, którego życie naznaczone było doświadczeniem migracji, a sztuka stała się opowieścią o tożsamości, pamięci i drodze. Wystawa prezentuje przekrojowy wybór prac malarza od kompozycji figuratywnych po abstrakcje oraz przybliża jego niezwykłą biografię.
18: Mówiła Milena Majewska z Muzeum Malczewskiego. Wydarzenie w najbliższą niedzielę o godzinie 12. Szczegóły znajdziecie na stronie internetowej i na profilu facebookowym muzeum.

słońca, trochę chmur, ale póki co bez deszczu będzie przez najbliższe godziny w naszym regionie. Po południu przelotny deszcz, a nawet burze. Na termometrach maksymalnie zobaczymy tylko 19 stopni.

0: wieczorem na imprezę. Do samochodu i na dobry wieczór. Tak, miksuje dla was DJ Harris. Słuchaj od 19 tylko w Vox FM.
1: Autopromocja. Reklama.
2: Wielka wyprzedaż w Media Expert, a do tego w sklepach stacjonarnych na produkty objęte promocją do 50 rat 0% i do października nie płacisz. RSO 0%. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.
3: Wybieram Aldi, bo jest tanio. W tym tygodniu ser królewski sierpc 135 gramów. Teraz tylko 3,99 przy zakupie dwóch opakowań. Cena sprzed obniżki 6,49. A Jakobs Kronung kawa mielona 500 gramów. Teraz jedynie 26,99 przy zakupie dwóch sztuk. Cena z 30 dni przed obniżką 45,99. Produkty objęte limitem. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
4: Ach, warto pomyśleć o zadaszeniu, by w upalne dni odpoczywać w cieniu. W cieniu doskonałych systemów zadaszeń, pergoli i carportów marki Tarasola. Spraw sobie cudowny cień i urządź idealną przestrzeń na swoim tarasie. Skorzystaj z letnich ofert cenowych na zadaszenia, rolety zip, pergole i carporty marki Tarasola. Urządź, usiądź i wypoczywaj. Zaprasza Proftechnik, partner premium marki Tarasola w Radomiu. Tartaczna 3x5, więcej na proftechnik.pl.
5: Ja pytam o model biznesowy i konkretne rozwiązania.
6: A ja o decyzję i odwagę do zmiany zawodowej.
5: W podcaście Żabka Biznes na Dzień Dobry łączymy jedno i drugie.
6: To wszystko w rozmowach z franczyzobiorcami Żabki.
5: Posłuchaj na żabka.pl franczyza.
6: Paulina Sykut-Jerzyna
5: i Krzysztof Ibisz.
7: Grójec, szykuj się! 30 lipca otwieramy Half Price w Arii Park Grójec. Światowe marki w wyjątkowych cenach czekają na Ciebie. Odzież, obuwie, akcesoria, dodatki do domu, sprzęt sportowy, akcesoria dla zwierząt, a nawet przekąski z całego świata. Wszystko, czego szukasz, w jednym miejscu. Bądź wśród pierwszych 50 klientów i zgarnij kartę podarunkową. Nie przegap otwarcia! 30 lipca w Arii Park Grójec. Half Price. Great Brands.
8: Powstanie warszawskie. Między faktami a legendą. Subiektywny dwugłos historyków, w którym rzetelna analiza powstańczego zrywu z 1944 roku zyskuje gawędziarski styl. Sławomir Kober i Tymoteusz Pawłowski odkrywają zaskakujące, a chwilami wręcz szokujące fakty sprzed ponad 80 lat. Powstanie warszawskie. Między faktami a legendą. Poznajmy niedomówienia, przemilczenia i zapomnianych bohaterów 63 dni walczącej stolicy.
9: Szeroki wybór? Pełny smak? Tak! Sięgnij po Alesto. Już dziś pistacje kalifornijskie Alesto 250 gramów. Jedno opakowanie plus jedno gratis. Alesto. Żyj ze smakiem.
10: Lidl. To się opłaca.
11: Mówi się, że kto sam dom budował, ten w cyrku się nie śmieje. Ale spokojnie. Znamy prosty sposób, jak uniknąć takiego losu. Z Muratorem zaplanujesz budowę od A do Z i przetrwasz cało nie jeden remont. W każdym numerze miesięcznika znajdziesz praktyczne porady wprost od doświadczonych ekspertów. Odkryjesz inspirujące projekty i poznasz sekrety ekonomicznego budownictwa. Już teraz zamów prenumeratę Muratora z wygodną dostawą do ulubionego paczkomatu i zyskaj dzięki ofercie 10 plus 2 egzemplarze gratis. Wejdź na murator.pl i buduj mądrze z Muratorem.
12: Niskie ceny są codziennie w Biedronce. Od zawsze na zawsze. Do końca lipca z kartą Moja Biedronka. Mleko UHT 3,2% mlekowita łączka 1 litr. Złoty 59 za każdą sztukę przy zakupie 6 sztuk. Limit dzienny 12 sztuk na kartę. Biedronka.
1: Reklama.
0: Vox FM.
1: Vox FM Radom.
0: Vox FM Radom.
13: Co dalej z Prawem i Sprawiedliwością? W samo południe spotkanie Kaczyński-Morawiecki. Przełom w sprawie zbrodni sprzed lat. Chodzi o morderstwo 13-letniej Izy z Gdyni. Cyrk i teatr na ulicach Lublina. Startuje karnawał sztukmistrzów.
14: Startują również wiadomości Radia Vox FM o 10, na które już teraz zapraszam Małgorzata Łukowska. Dzień dobry.
13: Dzień dobry.
14: Posłuchajmy.
13: To mogą być rozmowy ostatniej szansy. W samo południe przy Nowogrodzkiej spotkanie Kaczyński-Morawiecki. To w sprawie przynależności członków Prawa i Sprawiedliwości do stowarzyszeń. Ci, którzy są z nimi związani, do północy mają czas na rezygnację. W innym przypadku zostaną usunięci z PiSu. W grę wchodzi więc rozłam w partii, bo ze swojej inicjatywy Rozwój Plus nie chce zrezygnować były premier. W najnowszym nagraniu opublikował w mediach społecznościowych o rządach Zjednoczonej Prawicy.
15: Nie pozwolę, żeby 8 lat wielkiej zmiany zostało sprowadzone do personalnych porachunków i wewnętrznych ambicji.
13: Wcześniej Morawiecki zapewniał, że za wszelką cenę nie chce wychodzić z Prawa i Sprawiedliwości. Według niego w partii są jednak ludzie, którzy chcą wypchnąć członków jego stowarzyszenia Rozwój Plus z tego ugrupowania. Po niemal 15 latach od jednej z najgłośniejszych niewyjaśnionych zbrodni na Pomorzu prokuratura zapowiada przełom w sprawie zabójstwa 13-letniej Izy z Gdyni Dąbrowy. Dziś odbędzie się konferencja prasowa, podczas której śledczy mają przekazać nowe informacje. A o szczegółach wie nasz reporter Paweł Lemke.
16: 23 sierpnia 2011 roku 13-letnia Iza odprowadziła koleżankę na przystanek autobusowy przy ulicy Rdestowej w Gdyni. Do domu miała zaledwie kilkaset metrów, jednak nigdy do niego nie dotarła. Kilka godzin później jej ciało odnalazła matka. Śledczy ustalili, że dziewczynka została napadnięta na tle seksualnym i uduszona. Mimo zabezpieczenia materiału DNA sprawcy oraz przesłuchania setek osób, przez blisko 15 lat nie udało się ustalić, kto odpowiada za te zbrodnie. Dziś prokuratura ma poinformować o przełomie w śledztwie.
13: Relacjonował Paweł Lemka, dziękuję. Akcja usuwania niewybuchów dobiegła już końca. W wiadomościach teraz Jelenia Góra i wieczorna akcja przy tamtejszym dworcu PKS. To po tym, jak przy koszu na śmieci znaleziono pocisk. Na miejscu działali saperzy, policja oraz straż pożarna, która zabezpieczała miejsce zdarzenia. Mówi Tomasz Zakrzewski ze straży.
17: Działanie się zakończyło około 12:30 w nocy. Od nas na miejscu tam były 4 zastępy.
13: Na czas akcji policja zamknęła ulicę wokół dworca. 12 zawodowych akrobatów wsiądzie na rowery, a do ręki weźmie instrumenty muzyczne. Na rowerowy balet zaprasza francuski kolektyw La Bohème et T-Rex. Artyści wystąpią podczas karnawału sztuk mistrzów w Lublinie. Przygotujcie się na pokaz, który wymknie się wszelkim klasyfikacjom, mówi Iwona Kornet z warsztatów kultury.
18: Spektakularne popisy akrobatyczne na rowerach. To jest grupa, która jednocześnie gra muzykę na żywo, zabawia publikę. Szalona, wspaniała, radosna zabawa. Artystów będziemy mogli zobaczyć dwukrotnie na placu Litewskim.
13: Karnawał sztuk mistrzów w Lublinie wystartował dziś i potrwa do niedzieli.
19: Sponsorem programu jest Suzuki, producent hybrydowych modeli Suzuki Vitara oraz Suzuki S-Cross. Suzuki.pl.
0: Wiadomości sportowe w Vox FM.
13: Kolejne polskie kluby zaczną dziś walkę o europejskie puchary. Przed nami pierwsze mecze drugiej rundy eliminacji Ligi Konferencji. Wystąpią w niej Raków i GKS Katowice. Zespół z Częstochowy, który w poprzednim sezonie dotarł do 1/8 finału rozgrywek. Rywalizację zacznie od meczu z Valletą z Malty. Początek o 18:30. Dwie godziny później na boisko wybiegną piłkarze GKS-u, których pierwszym rywalem będzie MKS Żelina. Robert Lewandowski rozegrał swój pierwszy oficjalny mecz w barwach Chicago Fire. Wystąpił od 63 minuty wyjazdowego spotkania z broniącym pucharu MLS Interem Miami. Bramki nie zdobył, a jego zespół przegrał 2-3. Tymczasem FIFA ogłosiła drużynę marzeń mundialu. W głosowaniu kibiców z całego świata znaleźli się zawodnicy z 6 reprezentacji. Blisko 40% głosów na swojej pozycji dostał bramkarz Republiki Zielonego Przylądka, Vozinha, a wśród napastników wyróżniono trio Messi, Mbappé i Haaland.
19: Sponsorem programu jest Suzuki, producent hybrydowych modeli Suzuki Vitara oraz Suzuki S-Cross. Suzuki.pl.
20: Sponsorem programu jest producent wody mineralnej Muszynianka z zawartością naturalnego magnezu i wapnia. Muszynianka.pl.
14: No i co? I w prognozach znowu deszcze i burze, chociaż ja zauważyłem, że są miejsca, naprawdę są miejsca, gdzie jest ładnie, słonecznie i nawet ciepło.
13: Gdzie?
14: Co prawda na mapach synoptyków tego nie widać, no ale... No,
13: ale w internecie ale widać, tak?
14: Rozejrzyj się, no teraz może aktualnie tego nie widać, ale miejmy nadzieję, że to się zmieni. A zmieni się, słuchajcie, bo dzisiaj czwartek, jutro już piątek, a od soboty 28-29 stopni i dużo słońca w całym kraju.
13: Czekamy na sobotę.
14: Tak.
20: Sponsorem programu jest producent wody mineralnej Muszynianka z zawartością naturalnego magnezu i wapnia. Muszynianka.pl.
14: Poniedziałek, wtorek, później znów deszczowy, a środa znowuż słoneczna. No i to tak będziemy się bawić w kotka i myszkę z
13: pogodą. Jak poranek mglisty, wieczór przezroczysty.
14: Dobre!
13: Myśl
14: Ej,
13: na dziś
14: podoba mi się ten przezroczysty wieczór. Świetny plan! Ja myślę, że do zrealizowania.
13: Czym jest przezroczysty wieczór?
14: A, to nie ma co pytać. To trzeba przeżyć. Dzień dobry. Póki co. 5,5 minuty po 10. Arek Sikora, Małgorzata Łukowska wraca o 11.
13: Wraca.
14: Jeszcze nie przezroczysta. To dopiero wieczorem.

DJ, oto The Pussycat Dolls i prawdziwy ogień w muzyce, a jeśli chodzi o ogień, no to wiadomo, kto jest reprezentantem tego chicagowskiego ognia. Robert Lewandowski dziś w nocy zaliczył swój debiut. No i proszę państwa, no co prawda gola nie strzelił, chociaż zdania są podzielone, no bo tam był taki jeden kuriozalny moment. Ogólnie komentarze po występie w porządku. Wszyscy są na okej, że Robert super. Fakt faktem, jego drużyna przegrała, ale to pierwszy mecz Roberta. Wiadomo, gola nie strzelił, musi się obyć, musi być, że tak powiem, większa współpraca. Tutaj, jak to słusznie trener zauważył, Robert Lewandowski musi być lepiej obsługiwany w polu karnym. O, brawo, właśnie. Ale mówiłem o kuriozalnej sytuacji. Pierwszy gol dla Chicago Fire. No to był taki, można powiedzieć, no, sytuacja z trzeciej ligi piłki nożnej. Obrońca podaje do swojego bramkarza, chodzi o drużynę z Miami, no i bramkarz spojrzał na Lewandowskiego, absolutnie to był powód, no bo Lewandowski się tam kręcił w okolicy, no i przepuścił tę piłkę, ta piłka wpadła do siatki, 1-0 dla Chicago Fire, co prawda, bez dotknięcia piłki przez Lewandowskiego, ale z jego jak najbardziej groźnym spojrzeniem. Czekamy na kolejne mecze. Tylko dobrze by było, jakby w jakichś ludzkich porach one się rozgrywały, nie tam pierwsza, druga w nocy. No dajcie spokój. Może tam Robert szepnie słówko z myślą o rodakach.

0: Lecimy na kluby, jachty, wyspy, a może lecimy po pierwsze miejsce? To jest może plan. No właśnie, bo modelki z Włodarskim i z utworem Lubię Cię jak lato póki co na miejscu trzecim w bestliście. A to wszystko może się zmienić już jutro, no bo do jutra trwa głosowanie na Vox.fm.pl, a także w naszej Voxowej aplikacji na waszych smartfonach. Plusiki do waszej dyspozycji, jak klikacie, tak naklikacie i słuchajcie, tak jutro, czyli już w piątek o godzinie 17:00 Krzysiek Skrzypkowski wszystko policzy, podsumuje, zaprezentuje. Więc wtedy koniecznie słuchamy.
1: Reklama.
2: Tylko do poniedziałku w RTV Euro AGD. Finał mistrzowskiej wyprzedaży. Lodówka Samsung taniej o 800 zł. Teraz za 2899 zł. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 3699. A kupując w 50 ratach 0% w sklepie stacjonarnym tylko 58 zł miesięcznie. I do października nie płacisz. RRSO 0%. Wyprzedaż na wybrane produkty. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
3: To ostatnie wezwanie dla osób wykańczających mieszkanie.
4: Lato to czas na odpoczynek, a nie użeranie się z remontem. W drzwiradom.pl ruk-cuk bierzemy montaż na siebie. Wybierzcie minimum 3 komplety drzwi wewnętrznych Erkado z regulowaną ościeżnicą, a solidny montaż i wybraną klamkę macie po złotówce. Odwiedźcie drzwiradom.pl ruk-cuk w Radomiu przy 1905 roku 9. Wybierzcie Erkado i lećcie na urlop, a my zajmiemy się resztą.
5: Gang Świeżaków zaprasza do Biedronki po szeroki wybór świeżych owoców i warzyw z codziennych dostaw, bo w Biedronce każdy dzień jest pełen świeżości w niskich cenach. Na przykład od czwartku do soboty. Polskie pomidory malinowe układane na wagę 2,99 za kilogram. Tak, pomidory malinowe jedynie 2,99 za kilogram, a do tego winogrona jasne na wagę 7,99 za kilogram. Świeże owoce i warzywa w niskich cenach. Od zawsze, na zawsze. Biedronka.
6: Codziennie niskie ceny.
7: Chcesz skorzystać z programu Czyste Powietrze z prefinansowaniem? Przyjdź do DB Serwis. Ocieplą Twój dom, wymienią stary piec, okna i drzwi oraz pomogą Ci złożyć wniosek o dotację w Twojej gminie. DB Serwis, Radom, Witkacego 2B, telefon 600 600 048.
8: Castorama. Teoria
9: i praktyka.
8: W teorii możesz nadal myśleć o odświeżeniu łazienki.
9: A w praktyce możesz to po prostu zrobić z Castoramą, gdzie już teraz za każdy 1000 wydany na meble, blaty łazienkowe, umywalki, lustra oraz armaturę dostaniesz aż 200 zł zwrotu na kupon. 200 zł do wykorzystania przy kolejnych zakupach. Castorama. Razem najlepiej. Akcja trwa do 27 lipca. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
10: Ach, warto pomyśleć o zadaszeniu, by w upalne dni odpoczywać w cieniu. W cieniu doskonałych systemów zadaszeń, pergoli i carportów marki Tarasola. Spraw sobie cudowny cień i urządź idealną przestrzeń na swoim tarasie. Skorzystaj z letnich ofert cenowych na zadaszenia, rolety zip, pergole i carporty marki Tarasola. Urządź, usiądź i wypoczywaj. Zaprasza Proftechnik, partner premium marki Tarasola w Radomiu. Tartaczna 3x5, więcej na proftechnik.pl.
11: Marian, po czym poznać prawdziwą, wielką wyprzedaż?
12: Po czym? No Barbara, po mocnym finale, tak jak w Media Expert.
13: Finał wielkiej wyprzedaży w Media Expert. Na przykład rower górski MTB Indiana. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 1899 zł. Teraz za jedyne 1299. Z kodem rabatowym taniej o 600 zł.
14: Naukowcy badający reklamy i marketing odkryli, że przekaz reklamowy jest lepiej zapamiętany, gdy do treści dodamy niespodziewane słowo.
15: A więc my, pracownicy Agaty, przypominamy Marchew, że oferta Zobacz jak tanio to mnóstwo dodatków i mebli w stale niskich cenach. Marchew.
16: Teraz w Agacie promocja 30 rat 0% ze spłatą dopiero od października. Albo 50 zł rabatu od razu za każde wydane 500 zł na wszystkie produkty. Tylko do 8 sierpnia. Szczegóły na agatameble.pl.
17: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
1: Reklama.
18: Daria Żurowska, czas na wiadomości lokalne.
1: Tragiczny wypadek w regionie radomskim. Nie żyje 75-letnia kobieta, która została potrącona przez samochód osobowy w miejscowości Józefów w gminie Kowala. Jak się okazało, sprawca w ogóle nie powinien wsiadać za kółko. O szczegółach Sandra Białek-Pawłowska.
18: Do tragicznego w skutkach zdarzenia doszło wczoraj wieczorem. Jak wynika ze wstępnych ustaleń pracujących na miejscu policjantów, 26-letni kierowca Skody jechał w kierunku Sołtykowa. To wtedy potrącił starszą kobietę. Obrażenia 75-latki były na tyle poważne, że poniosła śmierć na miejscu. Badanie alkomatem wykazało, że kierowca był trzeźwy, ale pobrano mu krew do badań na obecność narkotyków. 26-latek w ogóle nie miał prawa prowadzić. Policyjne bazy danych szybko ujawniły, że ciąży na nim sądowy zakaz prowadzenia pojazdów. Mężczyzna został zatrzymany i trafił do policyjnego aresztu.
1: Teraz pod nadzorem prokuratury trwa dokładne wyjaśnianie wszystkich okoliczności tej tragedii. Tu przydadzą się silne ręce i skupienie, by zachować równowagę. Lato to doskonały czas do uprawiania sportów wodnych. Jednym z nich jest pływanie na desce SUP. Jak mówi instruktorka Anita Krzemińska, dobrym miejscem do uprawiania tego sportu są radomskie Borki.
19: Ten zbiornik nasz na Borkach jest bardzo fajny pod tym względem do nauki pływania, bo to jest nieduży zbiornik, osłonięty drzewami, więc nawet jeżeli mamy wieczną pogodę, to spokojnie mamy się gdzie schować. Wiatr nam nie przeszkadza, więc można się nauczyć pływać, zrobić te pierwsze kroki.
1: Podczas pływania ważne jest bezpieczeństwo, dlatego niezbędna jest kamizelka ratunkowa.

0: Wychodząc z domu warto zabrać ze sobą parasol, bo jeszcze dziś synoptycy prognozują opady deszczu, a nawet burze. Na termometrach maksymalnie zobaczymy 19 stopni.
1: Vox FM.
2: Vox FM.
1: Radom.

0: Autopromocja.
1: Nareszcie urlop.
2: Ale dlaczego spędzamy go z twoją mamusią?
1: Spokojnie! Vox FM robi lato.
3: Wejdź na voxfm.pl. Opisz swoją największą wakacyjną wtopę
1: i wygraj 2000 zł na wakacyjny weekend.
3: Vox FM robi lato.
0: Autopromocja. Reklama.
4: Finał wielkiej wyprzedaży w Media Expert. Smartfony, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze, zmywarki, pralki, suszarki, lodówki w super niskich cenach.
5: Mówi się, że kto sam dom budował, ten w cyrku się nie śmieje. Ale spokojnie, znamy prosty sposób, jak uniknąć takiego losu. Z Muratorem zaplanujesz budowę od A do Z i przetrwasz cało nie jeden remont. W każdym numerze miesięcznika znajdziesz praktyczne porady wprost od doświadczonych ekspertów. Odkryjesz inspirujące projekty i poznasz sekrety ekonomicznego budownictwa. Już teraz zamów prenumeratę Muratora z wygodną dostawą do ulubionego paczkomatu i zyskaj dzięki ofercie 10 plus 2 egzemplarze gratis. Wejdź na murator.pl i buduj mądrze z Muratorem.
6: Słyszysz? To Crash od pierwszego chrupnięcia. Wedel Crash. Nowy baton czekoladowy z chrupiącymi dodatkami. Popcorn, precelki, kokos, orzeszki. Masz Crasha na Crasha.
7: Wakacje to sezon na waluty. W tym czasie na całym świecie obserwuje się duże różnice kursów, ale doświadczony podróżnik wie, że najlepsze ceny walut i najwygodniejszy kantor wytropi w aplikacji Alior Mobile.
8: A branżowe rankingi potwierdzają te obserwacje. Najlepsze ceny i najwygodniejszą wymianę walut znajdziesz w Alior Mobile. Kantor jest dostępny w Alior Mobile dla klientów indywidualnych. Szczegółowe zasady określa regulamin usługi kantor dla klientów indywidualnych dostępny na stronie www.aliorbank.pl. Najlepsze kursy walut według rankingu Money.pl i najwygodniejszy kantor w aplikacji według rankingu Comperia.pl z 1 lipca 2026 roku.
9: Szukasz drogi do zawodowego sukcesu, do podniesienia swoich kwalifikacji lub rozpoczęcia działalności gospodarczej? Obierz kurs na Profesję! Profesja, ośrodek kształcenia zawodowego, kursy i szkolenia spawania na uprawnienia SEP, UDT, na wózki, suwnice, podesty i żurawie, kursy budowlane, księgowo-kadrowe i wiele innych. Dzwoń 500 530 017. Sprawdź na profesja.radom.pl lub na Facebooku. Radomska Profesja. Z myślą o twojej przyszłości.
10: Moc oszczędności w Lidlu. Do końca lipca wybrane rodzaje mięsa marki Rzeźnik kupisz taniej. Na przykład szynka wieprzowa, cena przed obniżką 14,99. Teraz 33% taniej. 9,99 za kilogram.
11: Lidl, to się opłaca.
12: Nowy budynek, nowe możliwości, nowa jakość kształcenia. Wybierz zawód, który będzie zawsze potrzebny. Wybierz zawód z sercem. Radomski Medyk to miejsce stworzone z myślą o twojej przyszłości. Ucz się w komfortowych, nowoczesnych pracowniach pod okiem doświadczonych i wykwalifikowanej kadry. Oferujemy bezpłatną naukę, bez ograniczeń wiekowych. Nie odkładaj swojej przyszłości na później. Rekrutacja już trwa. Czekamy na ciebie przy ulicy Keles Krauza 3 w Radomiu. Nowoczesna edukacja zaczyna się tutaj.
0: Reklama.
3: Vox FM Radom.
13: Miał 2,5 promila, gdy jechał autostradą. Pijany kierowca trafił do aresztu. Po porannym pożarze na warszawskim Brudnie rusza śledztwo w tej sprawie. Lekarze ojca Zbigniewa Ziobry po raz kolejny uniewinnieni.
14: 11 na zegarach, czas na najnowsze wydanie wiadomości radia Vox FM, które przygotowała i przedstawi Małgorzata Łukowska. Słuchamy.
13: Został zatrzymany i jeszcze dziś może usłyszeć zarzuty. Chodzi o mężczyznę, który spowodował kolizję na A1, mając ponad 2,5 promila alkoholu. W sobotę pod Częstochową doszło do obywatelskiego zatrzymania. Prokuratura rejonowa w Lublińcu nie zawnioskowała jednak wtedy o areszt. Mężczyzna został zatrzymany dopiero po interwencji prokuratora generalnego. Zarządzono też postępowanie służbowe, które ma ocenić decyzję prokurator z Lublińca. Służby badają, co mogło być przyczyną ogromnego pożaru, który rano wybuchł na warszawskim Brudnie. Ogień objął budynki salonów i warsztatów samochodowych, a kłęby czarnego dymu były widoczne z odległości kilku kilometrów. Jednostka ratownictwa chemicznego na szczęście nie stwierdziła w powietrzu stężenia substancji, które mogłyby zagrażać mieszkańcom, mówił Łukasz Wujek ze straży.
15: Pożar objął niektóre samochody, które stały obok salonu. Powietrze jest bezpieczne, nie ma tutaj żadnych niebezpiecznych substancji. Nie była wymagana ewakuacja żadnych osób i nie mamy informacji o osobach poszkodowanych, jakie były w budynku.
13: Straty są wielomilionowe. Ogień zniszczył budynki o powierzchni około 3,5 tysiąca metrów kwadratowych. Medycy oskarżeni o błędy w leczeniu ojca Zbigniewa Ziobry uniewinnieni. Sąd Okręgowy w Krakowie utrzymał wyrok, który zapadł 6 lat temu. Prokurator uznał, że nie da się jednoznacznie stwierdzić, czy lekarze popełnili błędy. A przypomnijmy, sprawa dotycząca Jerzego Ziobry trwała niemal 20 lat. Mężczyzna przebywał w Szpitalu Uniwersyteckim w Krakowie w 2006 roku i w tym samym roku zmarł. Jego rodzina uważała, że do zgonu doszło z winy lekarzy. Incydent na torach w Zagnańsku w Świętokrzyskiem. Wczoraj wieczorem podczas prac manewrowych z szyn wypadła lokomotywa pociągu towarowego ciągnącego 14 wagonów z kruszywem. Prawdopodobnie powodem wykolejenia był błąd maszynisty, mówi Dorota Szalacha z PKP.
16: Obecnie ruch pociągów odbywa się po jednym torze. W stacji Zagnańsk brak jest skrzyżowania pociągów i one jeżdżą według zmienionej organizacji, co może generować opóźnienia średnio około 15 minut.
13: Obecnie trwają prace nad przywróceniem pełnej sprawności ruchu.
16: Wstawienie lokomotywy planowane jest na poniedziałek. Operacja ma być przeprowadzona przy wykorzystaniu dwóch dźwigów drogowych. Musi być tak zorganizowana, by sprawnie i bezpiecznie ją wykonać prace z tym związane, no i oczywiście uniknąć ewentualnych uszkodzeń.
13: Na szczęście w tym zdarzeniu nikt nie ucierpiał. Prawie 9 tysięcy przejechanych kilometrów i 2 tygodnie w trasie. Nauczyciel przedmiotów zawodowych z koszalińskiej samochodówki Andrzej Liśniewski zakończył właśnie niezwykłą podróż polonezem dookoła Morza Bałtyckiego. Jego wyprawa przebiegała przez Niemcy, Danię, Norwegię, Finlandię, Estonię, Łotwę i Litwę.
17: Na szczęście były tylko 2 poważne awarie. W Norwegii awaria tylnych hamulców, to jest wyciek płynu hamulcowego z obu tylnych cylinderków hamulcowych, oraz w Finlandii, akurat kiedy oczywiście musiałem się spieszyć na prom, miałem awarię aparatu zapłonowego. W części miałem tak naprawdę chyba wszystko. Osobnie miałem drugi silnik, drugą skrzynię biegów, drugi resor, sprężyny, zawieszenia. To, czego mi zabrakło, to 2 cylinderków hamulcowych.
13: Andrzej Liśniewski podczas całej wyprawy nie korzystał z hoteli, nocował głównie w samochodzie albo w namiocie.
14: O pogodzie wszyscy już wszystko wiedzą. Gosia Łukowska w studiu. Pogodoskop! Dawaj, Gośka!
13: A wybierzesz znak, który mam wywróżyć?
14: Żółw.
13: Jak mówi moja przestań, normalny znak.
14: No a jaki tam masz pierwszy pod palcem?
13: Baran.
14: To właśnie ten chciałem.
13: Dobra, to no. Moja kula Super Express pisze: ochota na coś nowego sprawi, że podejmiesz ciekawe wyzwanie. Ochota. Uważaj, bo nie nowego. Wszystkim się ten pomysł spodoba.
14: Że masz ochotę na coś nowego?
13: Ale nie wszystkim się to spodoba.
14: A na co może mieć ochotę baran? Na barankowanie tak zwane. Albo na barana kogoś chce wziąć.
13: Na przykład za tą wadze uda się osiągnąć sukces dzięki silnej woli i determinacji. I inne wagi też, nie wiem, czy o ciebie chodzi. Zobaczysz, jak to jest ważne w walce o sukces i powodzenie, droga wago.
14: Ja mam wrażenie, że codziennie czytasz mi to samo.
13: Ja też mam takie wrażenie.
18: Sponsorem programu jest producent Active Lab Pharma, oferujący Elektrowit. Tabletki musujące z elektrolitami, z witaminą C i magnezem.
14: No może ktoś z naszych słuchaczy chciałby swój znak zodiaku, piszcie 609-86-9869, to o 12.
13: Powróżymy.
14: Sprawę załatwimy. A póki co dzień dobry. Arek Sikora, gramy.

Było sobie dwóch braci i byli sobie oni na czwartym piętrze. To jest nazwa zespołu wykonującego utwór Dreams, który przed momentem mieliśmy niewątpliwą przyjemność usłyszeć. No właśnie, a propos niewątpliwej przyjemności, no to mamy wakacje, mamy lato. Czy niewątpliwej? No właśnie, może to być wątpliwa przyjemność, bo wiadomo, czasami jest tak, że sobie coś założymy, a później wychodzi zupełnie inaczej. Na przykład założymy sobie, że będzie wspaniała, słoneczna pogoda, jak pojedziemy sobie na wczasy, prawda, na urlop, że będzie wiadomo, plaża, słońce, fale, surferzy, seksowne ratowniczki w tych czerwonych strechach ze słonecznego patrolu, który nam w tle gra. A tu zalatujemy na miejsce i proszę bardzo. I wszystko łeb w łeb wzięło się. Tak czasem bywa. No tak po prostu czasem bywa. Są takie momenty, na które nie mamy wpływu, no i po prostu to są tak zwane wpadki. Na takie właśnie historie z waszymi wpadkami wakacyjnymi czekamy. Bo może to być pogoda, a może to być na przykład śmieszny pasażer w samolocie, przez którego macie awaryjne lądowanie w połowie trasy. Bo może coś takiego się wydarzyło. Piszcie na voxfm.pl. Jest formularz zgłoszeniowy do naszej zabawy VoxFM Robi Lato. I jak taką wtopę, waszą wakacyjną wpadkę, nieprzyjemną sytuację, po czasie już może nawet śmieszną, bo nie tyle, że nieprzyjemną, opiszecie, no to my się odwdzięczymy. Mamy 2000 zł i przekażemy wam, na tym razem już mamy nadzieję, udany wakacyjny weekend. VoxFM.pl, VoxFM Robi Lato, napiszcie nam te swoje zwariowane historie. A my zadzwonimy do was być może już dzisiaj, no. Dzisiaj mamy rundę konkursową, finałową, więc śmiało, nie czekajcie. VoxFM.pl, VoxFM Robi Lato, takiej zakładki szukajcie, takiego kwadraciku, takiego napisu. I piszcie tam, co wam się ciekawego przytrafiło na wakacjach.

0: Ależ ten utwór zasuwa Sigma, Nobody to Love w Vox FM. 21,5 minuty do godziny 12. A propos zasuwających hitów, Rose, Bruno Mars, APC, różnie się na to mówi, każda forma jest poprawna. To za moment w Vox FM.
1: Reklama. Tylko do poniedziałku w RTV Euro AGD. Finał mistrzowskiej wyprzedaży. Robot sprzątający Roborock Saros 20 Complete. Taniej o 700 zł. Teraz za 3999 zł. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 4699. A dodatkowo 30 rat 0% i do października nie płacisz. RRSO 0%. Wyprzedaż na wybrane produkty. Tylko do poniedziałku. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
2: To ostatnie wyzwanie dla osób wykańczających mieszkanie.
3: Lato to czas na odpoczynek, a nie użeranie się z remontem. W drzwiradom.pl ruk-cuk bierzemy montaż na siebie. Wybierzcie minimum 3 komplety drzwi wewnętrznych Erkado z regulowaną ościeżnicą, a solidny montaż i wybraną klamkę macie po złotówce. Odwiedźcie drzwiradom.pl ruk-cuk w Radomiu przy 1905 roku 9. Wybierzcie Erkado i lećcie na urlop, a my zajmiemy się resztą. AAA Auto, teraz bliżej Ciebie. Sprzedajesz samochód? Przyjedź do AAA Auto Express Store. Zapłacimy najwięcej z całej konkurencji i zapewnimy Ci szybką, bezpieczną transakcję. Wycenimy Twoje auto w kilka minut, całkowicie bezpłatnie. Gotówka od ręki. Chcesz kupić auto albo wymienić obecne na nowsze z bonusem? Wybierz samochód online lub przyjedź do najbliższego oddziału. Pomożemy Ci na miejscu. Sprowadzimy auto z dowolnej lokalizacji i pomożemy w finansowaniu. AAA Auto Express Store. Przyjedź i przekonaj się sam. Więcej na aaauto.pl.
4: Chcesz skorzystać z programu Czyste Powietrze z prefinansowaniem? Przyjdź do DB Serwis. Ocieplą Twój dom, wymienią stary piec, okna i drzwi oraz pomogą Ci złożyć wniosek o dotację w Twojej gminie. DB Serwis, Radom, Witka Cego 2B, telefon 600 600 048.
5: Powstanie warszawskie. Między faktami a legendą. Subiektywny dwugłos historyków, w którym rzetelna analiza powstańczego zrywu z 1944 roku zyskuje gawędziarski styl. Sławomir Kober i Tymoteusz Pawłowski odkrywają zaskakujące, a chwilami wręcz szokujące fakty sprzed ponad 80 lat. Powstanie warszawskie. Między faktami a legendą. Poznajmy niedomówienia, przemilczenia i zapomnianych bohaterów 63 dni walczącej stolicy.
6: Czy opłaca się dbać o codziennie świeże dostawy i najlepszą jakość owoców na waszych stołach? Opłaca się! Już dziś z kuponem Lidl Plus. Polskie borówki amerykańskie, cena przed obniżką 19,99, a teraz 9,99 za opakowanie 400 gramów. A nektarynki Lusem, cena przed obniżką 12,99, a teraz 5,99 za kilogram. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
7: Lidl, to się opłaca.
8: Ech, warto pomyśleć o zadaszeniu, by w upalne dni odpoczywać w cieniu. W cieniu doskonałych systemów zadaszeń, pergoli i carportów marki Tarasola. Spraw sobie cudowny cień i urządź idealną przestrzeń na swoim tarasie. Skorzystaj z letnich ofert cenowych na zadaszenia, rolety zip, pergole i carporty marki Tarasola. Urządź, usiądź i wypoczywaj. Zaprasza Proftechnik, partner premium marki Tarasola w Radomiu. Tartaczna 3x5, więcej na proftechnik.pl.
9: 3, 17, 41.
10: Co tak liczysz?
9: Liczę na szczęście w Lotto, a konkretnie to na 14 milionów w kumulacji.
10: O, ja też umiem liczyć.
11: 8, 11.
12: A teraz w Lotto kumulacja rewelacja. Graj o 14 milionów złotych w punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
13: Marian, po czym poznać prawdziwą, wielką wyprzedaż?
14: Po czym? No Barbara, po mocnym finale, tak jak w Media Expert.
15: Finał wielkiej wyprzedaży w Media Expert. Na przykład smartfon Motorola Edge 50 Neo. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 1149 zł. Teraz za jedyne 1099 z kodem rabatowym taniej.
1: Reklama.
16: Daria Żurowska, czas na wiadomości lokalne.
10: Ponad 50 km na godzinę na hulajnodze elektrycznej. Policjanci z drogówki zatrzymali 13-latkę na ulicy Witkacego, gdy wideorejestrator wskazywał 54 km na godzinę. To prawie trzykrotnie więcej niż pozwalają przepisy. Sprawa dziewczyny trafi teraz do sądu. Policja ostrzega, hulajnoga elektryczna to środek transportu, a nie zabawka. Nadmierna prędkość i brak wyobraźni może skończyć się tragedią, mówi Justyna Jaśkiewicz z Komendy Miejskiej Policji w Radomiu.
11: Hulajnoga elektryczna ma ułatwić poruszanie się po mieście, a nie stwarzać zagrożenia. Dlatego apelujemy o ostrożność i zachowanie zdrowego rozsądku. Niech jazda będzie wyłącznie przyjemnością, a nie przyczyną tragedii. Przypominamy, że przepisy zabraniają kierowania hulajnogą osobie znajdującej się w stanie nietrzeźwości, przewożenia hulajnogą elektryczną innych osób, zwierząt i przedmiotów, a także ciągnięcia lub holowania hulajnogą innych pojazdów.
10: Podczas jazdy na hulajnodze trzeba również zwracać uwagę na pieszych. Miasto kończy modernizację wszystkich przyszkolnych Orlików. Po zeszłorocznym remoncie boisk piłkarskich teraz czas na nowe nawierzchnie poliuretanowe i nowoczesny sprzęt, który pojawia się właśnie w szkołach, między innymi przy ulicy Kieleckiej, Gagarina czy Sadkowskiej. Cała inwestycja kosztuje ponad 2 miliony złotych, a znaczną część tej kwoty pokryło dofinansowanie z Ministerstwa Sportu. To jednak nie wszystko, bo przy szkole podstawowej nr 14 trwa budowa największego Orlika w mieście.

0: Sponsorem programu jest producent Active Lab Pharma, oferujący Elektrowit. Tabletki musujące z elektrolitami z witaminą C i magnezem.
1: Autopromocja. Best lista Vox FM.

0: początek weekendu. Zaprasza Krzysiek Skrzypkowski.
1: Autopromocja. Reklama.
2: Wniesienie i instalacja za złotówkę? Tak, podczas Electrolux Days w RTV Euro AGD. Do 3 sierpnia kup pralkę Electrolux, a pakiet usług zgarniesz za złotówkę. Sprawdź produkty objęte promocją, a także inne promocje w ramach Electrolux Days. Regulaminy w sklepach i na euro.com.pl.
3: Build.pl. Potrzebujesz drukarki, kopiarki albo niszczarki? A może twoje potrzeby spełni urządzenie wielofunkcyjne? Polecamy Build.pl. Zamiast kupować, możesz wynajmować w stałym, niezmiennym abonamencie. Do tego tusze, tonery i serwis od ręki. Build.pl. Radom. Słowackiego 100. Zapraszamy do kontaktu 48 362 90 22.
4: Myślałam, że organizacja chrzcin będzie dużo prostsza.
5: Też tak miałam. Dlatego wybraliśmy Nihil Novi. Zero stresu.
4: Zero stresu? Jak to?
5: Pomogli ze wszystkim. Menu, szczegóły. Ja mogłam być po prostu z rodziną.
4: Czyli było aż tak dobrze.
5: Termin na rączek zarezerwowałam chwilę po chrzcinach.
4: Nihil Novi. Organizujemy chrzciny, komunie, urodziny i inne przyjęcia. Zarezerwuj swój termin. Nihil Novi, Radom, Rynek 3. Więcej na hotelnihilnowi.pl.
6: Przyszłość należy do automatyki. Chcesz być jej częścią? Branżowe Centrum Umiejętności numer 2 w Radomiu zaprasza na bezpłatne szkolenia z automatyki przemysłowej. Zdobądź praktyczne umiejętności, poszerz wiedzę i otwórz drzwi do nowych możliwości zawodowych. Automatyka przemysłowa to kierunek, który naprawdę się opłaca. Twoja przyszłość zaczyna się tutaj. Sprawdź szczegóły na bcu2.radom.pl lub odwiedź nas Radom Kościuszki 7.
7: Chcesz skorzystać z programu Czyste Powietrze z prefinansowaniem? Przyjdź do DB Serwis. Ocieplą Twój dom, wymienią stary piec, okna i drzwi oraz pomogą Ci złożyć wniosek o dotację w Twojej gminie. DB Serwis, Radom, Witkacego 2B, telefon 600 600 048.
8: Czy opłaca się dbać o codziennie świeże dostawy i najlepszą jakość owoców na Waszych stołach? Opłaca się. Już dziś z kuponem Lidl Plus. Polskie borówki amerykańskie, cena przed obniżką 19,99. A teraz 9,99 za opakowanie 400 gramów. A nektarynki luzem, cena przed obniżką 12,99. A teraz 5,99 za kilogram. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
9: Lidl, to się opłaca.
10: 3, 17, 41.
11: Co tak liczysz?
10: Liczę na szczęście w Lotto, a konkretnie to na 14 milionów w kumulacji.
11: O, ja też umiem liczyć.
12: 8, 11.
13: A teraz w Lotto kumulacja rewelacja. Graj o 14 milionów złotych. W punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
1: Reklama.
14: Vox FM.
1: Rado.
15: Rozmowa ostatniej szansy przy Nowogrodzkiej. Rusza spotkanie Kaczyński-Morawiecki. Wiemy, kto zabił 13-latkę z Gdyni. Archiwum X rozwiązało sprawę sprzed 15 lat. Burze i intensywne opady deszczu. Alerty są w aż 14 województwach.
16: 12 na zegarach to czas na wiadomości Radia Vox FM w samo południe, na które już teraz zaprasza Małgorzata Łukowska. Posłuchajmy.
15: To mają być rozmowy ostatniej szansy. W warszawskiej siedzibie Prawa i Sprawiedliwości powinno się rozpoczynać spotkanie Jarosława Kaczyńskiego z Mateuszem Morawieckim. Dziś mija termin tak zwanego ultimatum prezesa. Politycy PiS-u muszą do końca dnia zrezygnować z udziału w partyjnych stowarzyszeniach, m.in. założonego przez byłego premiera Stowarzyszeniu Rozwój Plus. W przeciwnym razie mogą być wyrzuceni z partii. Przed siedzibą Prawa i Sprawiedliwości przy ulicy Nowogrodzkiej w Warszawie jest nasz reporter Michał Rawa.
17: Tak jest, dzień dobry. Mateusz Morawiecki i jego stronnicy przekonują, że chcą pozostać w PiS-ie, ale tuż przed rozmową na Nowogrodzkiej jeden z najbliższych współpracowników Morawieckiego, Piotr Miller, z nazwiska wymienia polityków PiS-u, którzy jego zdaniem uknuli intrygę, by wyrzucić Mateusza Morawieckiego z partii.
18: Trzech najważniejszych, chociaż pewnie jest trochę więcej osób, można spokojnie wymienić, to Jacek Kurski, Jacek Sasin czy Patryk Jaki, prawda? I oni z nieznanych mi przyczyn próbują, znowu podejmują intrygę, żeby wyrzucić premiera Mateusza Morawieckiego z partii.
17: Jeśli porozumienia dzisiaj nie będzie, no to według zapowiedzi władz PiS-u w przyszłym tygodniu ruszy proces wyrzucania poszczególnych polityków z partii.
15: Przypomnijmy, że zgodnie z uchwałą władz partii grozi to tym posłom i europosłom PiS-u, którzy nie złożyli oświadczenia o opuszczeniu wewnątrzpartyjnych stowarzyszeń. Morderca znaleziony po 15 latach. Jest przełom w śledztwie w sprawie śmierci 13-letniej Izy Strzałkowskiej z Gdyni. Policjanci z Archiwum X zatrzymali 37-letniego dziś Michała S., którego profil DNA jest zgodny ze śladami zabezpieczonymi w 2011 roku na ciele dziewczynki. Przypomnijmy, 15 lat temu Izę znaleziono martwą 300 metrów od domu. Bezpośrednią przyczyną śmierci było uduszenie, mówi Mariusz Marciniak z prokuratury regionalnej w Gdańsku.
19: Mieszkał na tej samej dzielnicy, w której mieszkał
11: wygrała Izabela Strzałkowska. Szukaliśmy po całej Europie, po całym świecie, a tymczasem podejrzany był naprawdę blisko.
15: Kluczowe w sprawie było przeprowadzenie nowego badania z zakresu genealogii genetycznej, które wykonano w Polsce po raz pierwszy w historii.
11: Pobrano od niego materiał biologiczny do badań porównawczych DNA. Dwie niezależne ekspertyzy potwierdziły zgodność profilu DNA podejrzanego z materiałem biologicznym zabezpieczonym na ciele Izy Strzałkowskiej w 2011 roku.
15: Mężczyzna przyznał się do zabójstwa, grozi mu dożywocie. Kolejny dzień z burzami i intensywnymi opadami deszczu. IMGW wydało ostrzeżenia pierwszego stopnia dla 14 województw. Bez alertów jedynie na Dolnym Śląsku i w Lubuskiem. A w najbliższych godzinach trzeba będzie uważać na burze z silnym wiatrem i możliwym gradem. Alerty będą obowiązywać do późnych godzin wieczornych. Nielegalna wytwórnia psychotropów w powiecie sokołowskim. Dwie osoby z zarzutami i tymczasowym aresztem. Specjalistyczne laboratorium chemiczne policjanci odkryli na prywatnej posesji w miejscowości Lebiedzie, mówi rzecznik prokuratury okręgowej w Siedlcach Bartłomiej Świderski.
12: Zabezpieczono substancję psychotropową w postaci klofedronu w ilości ponad 162 kg.
15: Podejrzani nie przyznają się do winy. Grozi im od 3 do nawet 20 lat odsiadki. Sprawa ma charakter rozwojowy. Imię dla samiczki jednego z najmniejszych jeleni świata wybrane. Przedstawicielka gatunku pudu przyszła na świat w czerwcu w warszawskim zoo. To właśnie wtedy jego pracownicy ogłosili plebiscyt na wybór imienia dla samiczki. Spośród aż 50 tysięcy propozycji wygrała Sasanka. Samiczka nie jest na wybiegu sama. Sasanka razem z Sasanką są starsze pudu żyjące od ponad roku w zoo. Rosa i Pralinka.
16: O pogodzie mówiłaś w wiadomościach, to tak. To teraz pogodoskop, no bo tutaj mamy zamówienia 609-86-9869. Hej, jest lipiec, więc może raka poproszę. Akurat 20 miałem urodziny. Pozdrowionka Bartek z Łodzi.
15: Dla Bartka dawaj. Wszystkiego najlepszego, Bartku, ale źle oceniłeś tę osobę poznaną w ubiegłym tygodniu, muszę ci powiedzieć niestety. I tak naprawdę ma ona złote serce, no i wcale się na ciebie nie gniewa. Także możecie się pogodzić.
16: Czyli źle ocenił, a tak naprawdę jest dobra.
15: No. Miała dobre intencje. No,
16: fajnie. Bartek, wiesz co robić. Cześć, tu Sławek, lwa nie słyszałem w pogodoskopie.
15: No lew, to już możemy jest, lwa, proszę bardzo.
16: Cyknąć?
15: Lew, odrobina spokoju dobrze ci zrobi. Nie bądź taki w gorącej wodzie kąpany. Chwila przerwy to coś, co naprawdę ci się przyda. Wakacje są, trzeba odpoczywać.
16: Przerwa to jest dobre słowo. Jak macie teraz zmianę w pracy, to zróbcie sobie przerwę. Nie musicie być lwem. Możecie być kim chcecie.
15: Można. I robić sobie przerwę, kiedy się chce.
16: Zrobimy sobie?
15: Dobra.
16: Zapraszamy na kawę.
19: Sponsorem programu jest producent Active Lab Pharma, oferujący Elektrowit. Tabletki musujące z elektrolitami, z witaminą C i magnezem.
16: Ja się śmieję, ale Gośka serio będzie miała przerwę do 13, aż o 13 przychodzi tutaj znowu.
15: No ty też nie jesteś taki zapracowany wielce.
16: Gramy! Arek Sikora, dzień dobry.

Agnieszka Chylińska. Z utworem Nie mogę cię zapomnieć, to za nami. Kto ma ochotę się pośmiać? Takie pytanko. Kto ma ochotę na salwy śmiechu? O, to wszystko możecie mieć w zasięgu ręki wyciągniętej w stronę waszego smartfona, bo na smartfonie, słuchajcie, są social media, a social media Vox FM to social media z fajnymi, wspaniałymi, śmiesznymi niespodziankami. No, naprawdę. 7 sierpnia w Płocku odbędzie się Puls Kabaret i jeżeli jeszcze nie macie biletów, no to na naszych social mediach, na Facebooku i na Instagramie możecie takie bilety zgarnąć. No. 5 biletów na Facebooku i 5 biletów na Instagramie, czyli łącznie 10 sztuk do zgarnięcia. Słuchajcie, to jest kawał śmiechu na wyciągnięcie ręki w stronę smartfona, naprawdę. Wystarczy tylko nam napisać albo na Facebooku, albo na Instagramie w poście z informacją o tych biletach, z kim wybralibyście się na ten Puls Kabaret i dlaczego właśnie z tą osobą. Być może macie takiego znajomego w pracy, na którego spojrzycie się i od razu się śmiejecie. Że to po prostu, że gęba od razu się cieszy, jak patrzycie na tego chopa albo na tę babę. Być może właśnie z nim albo z nią chcecie się wybrać na taki kabaret. Piszcie Facebook, Instagram, Vox FM. No, Puls Kabaret w Płocku już 7 sierpnia. Ale to dobre wziąć takiego kumpla albo koleżankę, że jak spojrzycie na nią, na niego, to od razu się śmiejecie. Bo nawet jak żart ze sceny będzie nieśmieszny, to patrzycie w boki i się śmiejecie. To tak tylko podpowiadam. Instagram, Facebook, Vox FM. Wbijajcie i spróbujcie swojego szczęścia.

0: DJ Ilham, Digi Digi. Miejsce pierwsze ostatniego notowania bestlisty. Vox.fm.pl, zakładka bestlista. Wskoczcie tutaj, zagłosujcie. Plusy, minusy do waszych dyspozycji przy 20 pozycjach i 6 propozycjach. A już jutro piątek, czyli wyniki waszego głosowania. O 17 zaprezentuje je Krzysiek Skrzypkowski. Jak zagłosujecie, to koniecznie słuchajcie.
1: Reklama. Pani Barbaro, widziała pani, że w Media Expert można kupić kawy, płyn do prania, kapsułki do zmywarki albo karmy dla psa?
2: Panie Pascalu, no jakby to...
1: A widziała pani?
2: No wiedziałam, przecież Marian w Media Expert każdą okazję wywęszy. I teraz ma jeszcze te aplikacje.
1: I w niej

0: www.radioexpert.pl.
1: To ostatnie wyzwanie dla osób wykańczających mieszkanie.
2: Lato to czas na odpoczynek, a nie użeranie się z remontem. W drzwiradom.pl ruk-cuk bierzemy montaż na siebie. Wybierzcie minimum 3 komplety drzwi wewnętrznych Erkato z regulowaną ościeżnicą, a solidny montaż i wybraną klamkę macie po złotówce. Odwiedźcie drzwiradom.pl ruk-cuk w Radomiu przy 1905 roku 9. Wybierzcie Erkato i lećcie na urlop, a my zajmiemy się resztą.
3: Hej, sorry za spóźnienie. Wpadłam do apteki po coś ekstra. Kupiłam żurawid w opakowaniu promocyjnym.
4: Co kupiłaś?
3: Suplement diety żurawid w opakowaniu promocyjnym. Zobacz, aż 100 kapsułek. 60 plus 40 gratis. Stosuję żurawid regularnie. Żurawid to wysoko skoncentrowany ekstrakt z żurawiny. Polecam każdej kobiecie. Jak kapsułki z żurawiną, to tylko żurawid.
4: Aż 40 kapsułek żurawitu gratis to ponad miesiąc stosowania. Świetna ta promocja. To ja też pobiegnę do apteki.
5: Żurawid. Kobiety polecają kobietom.
6: Szukasz czegoś? Jestem Von Halski. Wytropię dla Ciebie okazję w apce InPost. Coś konkretnego? Książka, słuchawki do biegania, prezent urodzinowy? A może potrzebujesz inspiracji? Zdaj się na mój nos. Ja przynoszę propozycję, a Ty wybierasz, kupujesz i śledzisz zamówienie. Wszystko w jednej apce. Już teraz wskakuj do zakładki Okazje i zgarnij kupon na start. How good is that? Liczba kuponów ograniczona. Sprawdź zakupy w apce InPost.
7: Oszczędni latają do Auchan po okazję.
8: I latają po winogrona jasne w supercenie. Tylko 7,95 za kilogram. Oraz po masło ekstra marki Auchan. Teraz tylko 1,99 zł przy zakupie dwóch sztuk. Cena sprzed pierwszego zastosowania obniżki 3,98. Oferta do 25 lipca. Szczegóły na Auchan.pl. Auchan. Co zaplanuję, to kupuję. Także online.
9: Grójec, szykuj się! 30 lipca otwieramy Half Price w Aripark Grójec. Światowe marki w wyjątkowych cenach czekają na Ciebie. Odzież, obuwie, akcesoria, dodatki do domu, sprzęt sportowy, akcesoria dla zwierząt, a nawet przekąski z całego świata. Wszystko, czego szukasz, w jednym miejscu. Bądź wśród pierwszych 50 klientów i zgarnij kartę podarunkową. Nie przegap otwarcia! 30 lipca w Aripark Grójec. Half Price. Great Brands.
10: Wakacje to sezon na waluty. W tym czasie na całym świecie obserwuje się duże różnice kursów, ale doświadczony podróżnik wie, że najlepsze ceny walut i najwygodniejszy kantor wytropi w aplikacji Alior Mobile.
11: A branżowe rankingi potwierdzają te obserwacje. Najlepsze ceny i najwygodniejszą wymianę walut znajdziesz w Alior Mobile. Kantor jest dostępny w Alior Mobile dla klientów indywidualnych. Szczegółowe zasady określa regulamin usługi kantor dla klientów indywidualnych dostępny na stronie www.aliorbank.pl. Najlepsze kursy walut według rankingu Money.pl i najwygodniejszy kantor w aplikacji według rankingu Comperia.pl z 1 lipca 2026 roku.
12: Hej, musisz się tak na nie gapić.
13: No oderwać wzroku nie mogę.
12: Przecież to zwykłe ceny Suzuki.
13: Ale są takie atrakcyjne.
14: Teraz Suzuki Swift od 69 900 zł. Do tego najem z atrakcyjną ratą miesięczną już od 600 zł netto, a także do 10 lat gwarancji plus. Suzuki Swift, najlepszy kompan Twoich wakacji. Szczegóły w salonach i na suzuki.pl.
15: Fachowcu, kroi się większa robota? Towar potrzebny na budowie na czas? Spokojnie. W Castoramie z Casto Pro masz wsparcie koordynatora Pro. Pomożemy przy większych zleceniach, doradzimy, ogarniemy, oszczędzasz czas, a robota idzie do przodu. Zapytaj o koordynatora Pro, twoje wsparcie na budowie, które robi robotę. Castorama Casto Pro, 100% Pro.
16: Naukowcy badający reklamy i marketing odkryli, że przekaz reklamowy jest lepiej zapamiętany, gdy do treści dodamy niespodziewane słowo.
17: A więc my, pracownicy Agaty, przypominamy Marchew, że oferta Zobacz jak tanio, to mnóstwo dodatków i mebli w stale niskich cenach. Marchew.
18: Teraz w Agacie promocja 30 rat 0% ze spłatą dopiero od października. Albo 50 zł rabatu od razu za każde wydane 500 zł na wszystkie produkty. Tylko do 8 sierpnia. Szczegóły na agatameble.pl.
19: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
20: Reklama.
21: Daria Żurowska, czas na wiadomości lokalne.
0: Meteorolodzy ostrzegają przed letnimi burzami, które dziś mogą przechodzić w różnych miejscach naszego regionu. Warto więc przypomnieć sobie podstawowe zasady bezpieczeństwa podczas burz, mówi Konrad Neska ze Straży Pożarnej.
20: Pousuwajmy z naszych balkonów, tarasów i parapetów okien rzeczy, które mogą zostać porwane przez wiatr. Pamiętajmy, by pozamykać okna i drzwi. W miarę możliwości powyłączajmy urządzenia elektryczne oraz gazowe.
0: Warto dodać, że silny wiatr może zepchnąć z balkonu nawet cięższe donice, stwarzając ogromne zagrożenie dla przechodniów. Zmieści się w każdym portfelu, a może uratować życie. Krewkarta to dokument, na którym podana jest grupa krwi jej właściciela. Może ją wyrobić każdy, wystarczy przeprowadzić 2 badania grupy krwi, żeby pomiar był wiarygodny. O korzyściach, jakie daje krewkarta, mówi Brygida Beck z Mazowieckiego Szpitala Specjalistycznego w Radomiu.
21: Na podstawie tej krewkarty lekarz nie musi już przed na przykład toczeniem krwi oznaczać grupy krwi. Jest to szczególnie ważne w takich drastycznych momentach, kiedy następuje gwałtowny upust krwi, czyli przy wypadkach na przykład komunikacyjnych.
0: Krewkartę można wyrobić w regionalnych centrach krwiodawstwa.

0: 19 stopni pokażą dziś maksymalnie termometry w naszym regionie. Wychodząc z domu, warto zabrać ze sobą parasol, bo wierząc prognozom, będzie padać.
1: Vox FM. Jest impreza.
0: Koncerty, warsztaty, kino plenerowe czy medytacja. Mazowieckie Centrum Sztuki Współczesnej Elektrownia w Radomiu jak co roku organizuje Strefę Komfortu, czyli cykl letnich wydarzeń kulturalnych. I tak już w najbliższy piątek o godzinie 20.30 koncert zespołu Niechęć, a w niedzielę o godzinie 9.30 warsztaty medytacji oraz neurojogi, a o 13.30 warsztaty dla dzieci pod hasłem Efekt Motyla. Na zajęciach najmłodsi radomianie stworzą kolorowe, błyszczące skrzydła, które będą nie tylko dziełem sztuki, ale także elementem ubioru. Więcej szczegółów znajdziecie na stronie elektrowni.
1: Vox FM.
2: Vox FM Radom.
1: Vox FM Radom.

0: Box. Sponsorem programu jest producent Active Lab Pharma, oferujący Elektrowit. Tabletki musujące z elektrolitami z witaminą C i magnezem.
1: Autopromocja. Nareszcie spokój.
2: Nie spać, zwiedzać, słuchać pierwszej zmiany.
3: Dzień dobry, witam.

0: tygodniu.
1: Słuchaj od 6 w Vox FM.
2: Wygranych w konkursie życzy sponsor, właściciel portalu z prezentami w formie przeżyć, prezentmarzeń.com.
3: Autopromocja. Reklama.
4: Finał wielkiej wyprzedaży w Media Expert. Smartfony, telewizory, laptopy,

0: Otwieramy tysięczny sklep Lidla w Polsce i dziękujemy, że wciąż jesteście z nami. Z tej okazji od 20 lipca do 14 sierpnia w każdym tygodniu w sklepach i na Lidl.pl czeka łącznie 1000 produktów w promocji. Więcej na www.lidl.pl.
1: Lidl, to się opłaca.
2: Muzyka, dobra zabawa i letni klimat. Summer Camp podbija wybrzeże. Skimboarding, chill w pianie, snowtubing i slackline czekają na Was już w ten weekend. Widzimy się w Krynicy Morskiej na Placu Masztowym. Będzie się działo od pierwszej do ostatniej minuty. Dołączcie do nas i bawcie się razem z Summer Campem.
3: Klasyczne, kokosowe, a może białe orzechowe. Michałki z Wawelu. To prawdziwa przyjemność i smak nie do podrobienia.
4: Znowu niespodzianka? Teraz w aplikacji rozpal.pl zabawa w nowej odsłonie. Miliony niespodzianek czekają.
5: Skąd ta piana, kochanie?
4: Znowu bawię się w Rossmanie. Warunki udziału dostępne na rozpal.pl, regulaminy.
6: Pani Celinka z Kauflandu od rana gotowa na okazję.
7: Co czwartek, jak w zegarku, wpadają nowe oferty!
6: Od czwartku w Kauflandzie czekolada Wedel od 80 do 100 gramów tylko 4,99. A karma dla kotów Felix 24 saszetki 22,99. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
8: Inaczej futryna na 10 liter.
9: Ościeżnica.
8: A teraz na 3. Tam są drzwi.
9: Vox.
10: Tam są drzwi.
11: Drzwi Porta z ościeżnicą Hydroprotect. W 100% wodoodporną.
12: Grójec, szykuj się! 30 lipca otwieramy Half Price w Aripark Grójec. Światowe marki w wyjątkowych cenach czekają na Ciebie. Odzież, obuwie, akcesoria, dodatki do domu, sprzęt sportowy, akcesoria dla zwierząt, a nawet przekąski z całego świata. Wszystko, czego szukasz, w jednym miejscu. Bądź wśród pierwszych 50 klientów i zgarnij kartę podarunkową. Nie przegap otwarcia! 30 lipca w Aripark Grójec. Half Price. Great Brands.
13: Wakacje to sezon na waluty. W tym czasie na całym świecie obserwuje się duże różnice kursów, ale doświadczony podróżnik wie, że najlepsze ceny walut i najwygodniejszy kantor wytropi w aplikacji Alior Mobile.
14: A branżowe rankingi potwierdzają te obserwacje. Najlepsze ceny i najwygodniejszą wymianę walut znajdziesz w Alior Mobile. Kantor jest dostępny w Alior Mobile dla klientów indywidualnych. Szczegółowe zasady określa regulamin usługi kantor dla klientów indywidualnych dostępny na stronie www.aliorbank.pl. Najlepsze kursy walut według rankingu Money.pl i najwygodniejszy kantor w aplikacji według rankingu Comperia.pl z 1 lipca 2026 roku.

0: Pizza. ISK. Scandinavian Sleeping and Living.
1: Ekstra wiadomości dla uczestników Kaufland Karty Ekstra.
2: Zgarnij ekstra kupon na zakupy. Od 23 do 25 lipca aktywuj kupon 40 zł rabatu. Tak, 40 zł rabatu na zakupy za minimum 399 zł z Kaufland Kart Ekstra i ciesz się ekstra oszczędnościami. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
3: Señores, hoy les recomiendo los frutos del mar.
4: Fructos, czyli owoce. Bierzemy?
5: Bierzemy.
3: Buen provecho.
5: A to co?
4: No, owoce, ale morza.
6: mBank nie da ci gwarancji, że w Hiszpanii dogadasz się z kelnerem, ale zapewni ci kartę, którą zapłacisz w 180 walutach. Świat ma wiele walut, ty jedną kartę. mBank.
7: To nie jest oferta. Szczegółowe informacje o karcie znajdziesz na mbank.pl/podróże. Wyjaśnienia pojęć dotyczących usług znajdziesz na mbank.pl/słowniczek.
8: Wszystko, czego dziś chcę,
9: to z kartą Moje Intermarché. Herbata Lipton 50 torebek. Drugie opakowanie gratis. A ketchup pudliski 5,19 przy zakupie dwóch.
10: Intermarché. Wszystko, czego dziś chcę.
11: Reklama.
12: Vox FM Radom.
13: Setki milionów złotych na polską armię. Wszystko dzięki programowi Perun. Jest prawomocny wyrok. Lekarze nie są odpowiedzialni za śmierć ojca Zbigniewa Ziobry. Ranił nastolatkę i uciekł. W Stalowej Woli trwają poszukiwania sprawcy.
14: Na zegarach 13:00 to czas na najnowsze wydanie wiadomości Radia Vox FM. W studiu Małgorzata Łukowska. A więc słuchamy.
13: Najnowocześniejsze technologie w armii, by Polska była bezpieczniejsza. We Warszawie podpisano umowę o dofinansowanie kolejnych projektów w ramach wspólnego programu Ministerstwa Obrony Narodowej, Ministerstwa Nauki i NCBR. Cel? Wsparcie rozwoju nowoczesnych technologii obronnych i przemysłu. To oddala ryzyko ataku na Polskę, podkreśla Donald Tusk.
15: Będzie zniechęcał wszystkich, którzy mieliby zamiary zrobić nam jakąkolwiek krzywdę. To nie są puste słowa. Każda ta umowa oddala w jakimś sensie ryzyko ataku na Polskę.
13: Polska armia dzięki tym umowom zyska m.in. drony, systemy dalekiego rażenia czy wsparcie sztucznej inteligencji, dodaje szef Ministerstwa Obrony Narodowej Władysław Kosiniak-Kamysz.
16: Budujemy siły zbrojne, które w 2030 roku będą najsilniejszą armią w Europie. Pod względem liczebności, ale i zdolności operacyjnej.
13: Minister obrony podkreśla, że korzystając z doświadczeń z Ukrainy, polska armia buduje zdolności do operowania na lądzie, ale i w powietrzu, na wodzie i pod wodą, w cyberprzestrzeni i przestrzeni kosmicznej. Jest wyrok w głośnej sprawie śmierci ojca byłego ministra sprawiedliwości Zbigniewa Ziobry. Sąd okręgowy w Krakowie uchylił wyrok uniewinniający Dariusza D. i umorzył postępowanie wobec niego w związku z przedawnieniem sprawy. Wobec pozostałej trójki lekarzy podtrzymał wyrok uniewinniający.
17: Ta sprawa ma wyjątkowy charakter. Jest trudną, skomplikowaną sprawą. Chociażby z powodu materii, jakiej ona dotyczy. Otóż ta sprawa była trudna z powodu tego, kim były strony tego postępu. Po jednej stronie bowiem był minister sprawiedliwości, prokurator generalny, najdłużej urzędujący minister sprawiedliwości w historii. Po drugiej stronie byli lekarze i to niezwykli lekarze z Pcimia.
13: Uzasadniał sędzia Tomasz Kudla. Przypomnijmy, Jerzy Ziobro trafił do krakowskiego szpitala uniwersyteckiego w czerwcu 2006 roku. Zmarł miesiąc później. Prokuratura dwa razy umarzała śledztwo, ale rodzina złożyła w sądzie własny akt oskarżenia o popełnieniu błędu medycznego przeciw lekarzom. Dzisiejszy wyrok jest prawomocny. Sprawa śmierci Jerzego Ziobry była przedmiotem sądowego sporu od niemal 20 lat. 16-latek raniony ostrym narzędziem w brzuch. Policja szuka sprawcy. Do zdarzenia doszło wczoraj po południu przy alejach Jana Pawła II w Stalowej Woli. Ranny nastolatek został przetransportowany do szpitala, mówi rzecznik tarnobrzeskiej prokuratury Łukasz Malarski.
18: Doznał urazu wątroby. Aktualnie jego stan jest stabilny, a doznane obrażenia nie zagrażają jego życiu. W chwili obecnej gromadzony jest materiał dowodowy.
13: Sprawa prowadzona jest w kierunku spowodowania ciężkiego uszczerbku na zdrowiu. Prokuratura na ten moment nie udziela więcej informacji. Jest akt oskarżenia wobec Antoniego Macierewicza. Chodzi o znieważenie. Poseł Prawa i Sprawiedliwości nazwał szefa służby kontrwywiadu wojskowego i jego zastępców rosyjskimi agentami. Prokuratura zarzuca też Macierewiczowi pomówienie kierownictwa SKW o współpracę z rosyjskimi służbami specjalnymi. Za czyn, o które jest oskarżony, grozi rok więzienia. Pod koniec kwietnia Sejm uchylił Macierewiczowi immunitet w tej sprawie. Ponad 1700 tysięcy chętnych do studiowania na Uniwersytecie Warmińsko-Mazurskim. To o 1/3 więcej niż rok wcześniej. Na najpopularniejszych kierunkach jest po kilkanaście osób na jedno miejsce, mówi rzecznik uczelni Norbert Kaczan.
5: Pierwsza trójka jest niezmienna od roku ubiegłego. Lekarski, weterynaria i psychologia. A tuż za podium skoczyło pielęgniarstwo o jedno miejsce, wypychając, mówiąc tak kolokwialnie, prawo.
13: Chęć studiowania na danych kierunkach trzeba potwierdzić do piątku włącznie.
11: Sponsorem programu jest Suzuki, producent hybrydowych modeli Suzuki Vitara oraz Suzuki S-Cross. Suzuki.pl.
9: Wiadomości sportowe w Vox FM.
13: Prawdopodobnie już jutro Jurgen Klopp zostanie trenerem piłkarskiej reprezentacji Niemiec. Takie pogłoski krążą już od jakiegoś czasu, a kilkanaście dni temu szkoleniowiec zasygnalizował gotowość do przejęcia sterów drużyny. Borussia pod wodzą Kloppa zdobyła dwa mistrzostwa Niemiec, a Liverpool poprowadził do Pucharu Ligi Mistrzów. A we Francji w przyszłym tygodniu stery ma przejąć Zinedine Zidane. We wtorek zostanie zaprezentowany jako nowy selekcjoner reprezentacji trójkolorowych. Nieoficjalnie Zidane miał już podpisać kontrakt obowiązujący do Mistrzostw Świata w 2030 roku, a do swojego sztabu zaprosił asystentów, z którymi pracował przed laty w Realu Madryt. I jeszcze piłkarskie emocje, które wracają do Niecieczy. Po spadku z Ekstraklasy w najbliższą niedzielę Brookbet Termalika podejmie ruch Chorzów w jednym z najciekawszych meczów początku sezonu pierwszej ligi. Zapowiada odpowiedzialny w klubie za pion sportowy Jacek Bednarz.
19: Jeśli udałoby się zdobyć komplet punktów, byłoby cudownie, ale ruch będzie miał na pewno jakieś argumenty silne, żeby się nam przeciwstawić. Myślę, że po tych też meczach, które graliśmy, absolutnie nikt w Chorzowie nas nie zlekceważy, więc spodziewam się bardzo trudnego, zaciętego spotkania.
13: Pierwszy gwizdek o 14.30.
11: Sponsorem programu jest Suzuki, producent hybrydowych modeli Suzuki Vitara oraz Suzuki S-Cross. Suzuki.pl.
14: Zinedine Zidane będzie selekcjonerem trójkolorowych. Dobrze! Dobrze, gość ma głowę do piłki nożnej.
13: Widać, bo już włosów nie ma.
14: To nie kojarzysz tej słynnej główki jego, tam nie w piłkę.
13: Te też kojarzę. To nie była głowa przede wszystkim.
14: A co to było?
13: Znaczy głowa i głowa.
14: Głowa. Dobrze, pogoda, bo to teraz, słuchajcie, 21 stopni w Rzeszowie, najcieplej aktualnie, do 22 w najcieplejszym momencie dnia dzisiejszego. Sporo deszczu i burze prognozowane dzisiaj w całym kraju. Znaczy, deszcze prognozowane w całym kraju, burze to tam tylko w części. Skrajne południe i skrajne na północ.
13: A ciśnienie spada w całej Polsce.
14: A ciśnienie spada w całej Polsce i słuchajcie, to jest niedobrze, bo przez to biometr robi się niekorzystny. Aha.
13: A jak się kawę napijemy?
14: No to nic nie zmieni, bo to ty pijesz, a nie biometr. On cały czas będzie niekorzystny.
13: A jak, teraz uwaga, wszyscy szefowie, a jak włączymy Voxa?
14: O!
13: Oj, to wtedy się zrobi naprawdę
14: bardzo
13: przyjemnie.
14: Proszę.
11: Sponsorem programu jest producent Active Lab Pharma, oferujący Elektrowit. Tabletki musujące z elektrolitami, z witaminą C i magnezem.
14: Takie mądrości to Gosia Łukowska, panie dyrektorze.
13: Tak.
14: Arek Sikora, dzień dobry. Dari, dali, dam teraz. Takie przyjemne, bo to o takiej części ciała, wiesz. Nie?
13: No właśnie chciałabym, żeby ktoś mi przetłumaczył, co to znaczy.
14: Ja ci powiem, ale poza anteną.
13: Dobra.

XFM. Tak wam właśnie gramy 20 minut po 13. A teraz, szanowni państwo, zapraszamy na kącik kryminalny, bo czytam w internecie o przypadku z Rosji. Służba więzienna jednej z kolonii karnej w Niżnym Nowogrodzie udaremniła przemyt narkotyków, ale nie uwierzycie, kto te narkotyki przemycał. Otóż nielegalne substancje przenosił kot. No, oglądam teraz filmik z zatrzymania tutaj, proszę bardzo, przestępcy. Kot rzeczywiście z obrożą, pod tą obrożą coś tam funkcjonariusze wyciągają. Biały proszek, zielona substancja. Jak czytam, dwukrotnie potwierdzono, że są to narkotyki. No i proszę bardzo. No i co dalej z kotem, zapytacie? Czytam. Kot został zbadany i po upewnieniu się, że nic mu nie jest, został wypuszczony na wolność. Ha. A to ciekawe, no bo jakby go zamknęli, to kot poszedłby do kicia.

0: Ale szona ma kawał głosiska Sherry Believe w Vox FM. Proszę bardzo, na 22 minuty przed godziną 14. Co a propos hitów przed nami? Akurat jest to Barbie Girl, Crew 7, Eye of a Tiger. No, tak właśnie zagramy. Już za moment w Voxie. Bądźcie blisko radia. Vox
1: FM. Reklama. Tylko do poniedziałku w RTV Euro AGD. Finał mistrzowskiej wyprzedaży. Lotówka Samsung, taniej o 800 zł. Teraz za 2899 zł. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 3699. A kupując w 50 ratach 0% w sklepie stacjonarnym, tylko 58 zł miesięcznie. I do października nie płacisz. RRSO 0%. Wyprzedaż na wybrane produkty. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
2: Grójec, szykuj się! 30 lipca otwieramy Half Price w Alipark Grójec. Światowe marki w wyjątkowych cenach czekają na Ciebie. Odzież, obuwie, akcesoria, dodatki do domu, sprzęt sportowy, akcesoria dla zwierząt, a nawet przekąski z całego świata. Wszystko, czego szukasz, w jednym miejscu. Bądź wśród pierwszych 50 klientów i zgarnij kartę podarunkową. Nie przegap otwarcia! 30 lipca w Alipark Grójec. Half Price. Great Brands.
3: Znowu muszę się zająć windykacją.
4: To coś z indykiem?
3: Nie wiesz, co to jest windykacja? Przecież masz firmę.
4: No co ty? Jasne, że wiem. Tylko korzystam z nowej oferty BIG dla firm i mogę zapomnieć o windykacji.
5: Z bezpieczną fakturą BIG masz narzędzia, by mobilizować klientów do płacenia na czas. W imieniu twojej firmy BIG będzie przypominać twoim klientom o niezapłaconych fakturach. Zapomnij o windykacji. Zapamiętaj. BIG.pl.
1: Internet bez limitu przez pół roku. Wplej na kartę, nie licz gigabajtów. Wybierz, co lubisz. Przygody, relaks, czas ze znajomymi i dziel się z innymi wyjątkowymi chwilami. Kup Starter Play lub szybciej od ręki eSIM na play.pl. Promocja dostępna z płatnym pakietem XXL. Bo w Play płacisz mniej.
6: Play. Codziennie jest czas na lody, czy jesteś gotowy? Do soboty z kartą Moja Biedronka. Sześciopaki lodów Marletto na patyku, różne rodzaje. Tylko 9,99 za opakowanie. Limit dzienny, 4 opakowania na kartę. Asortyment i jego dostępność mogą się różnić w zależności od sklepu. Biedronka.
7: Muzyka, dobra zabawa i letni klimat. Summer Camp podbija wybrzeże. Skimboarding, chill w pianie, snowtubing i slackline czekają na Was już w ten weekend. Widzimy się w Krynicy Morskiej na Placu Masztowym. Będzie się działo od pierwszej do ostatniej minuty. Dołączcie do nas i bawcie się razem z Summer Campem.
8: Klasyczne, kokosowe, a może białe orzechowe. Michałki z Wawelu. To prawdziwa przyjemność i smak nie do podrobienia.
9: Kaufland jest fresh. Już 4 kategorie z laurem klienta. Od czwartku polskie pomidory malinowe, Kastąd takie dobre, 3,99 za kilogram z Kaufland Card Extra. A łopatka wieprzowa bez kości z Lady, 6,99 za kilogram z Kaufland Card Extra. 5 kilo na osobę. Kaufland.
10: Słyszysz? To Crash od pierwszego chrupnięcia. Wedel Crash. Nowy baton czekoladowy z chrupiącymi dodatkami. Popcorn, precelki, kokos, orzeszki. Masz Crasha na Crasha.
11: W Empiku trwają letnie okazje. Teraz w salonach 70% rabatu na drugą tańszą książkę z wybranej oferty. Wybieraj letnie tytuły pełne podróży, emocji i wakacyjnych tajemnic. Do tego do minus 40% na wybrane akcesoria gamingowe, gry i konsole. A na Empik.com i w aplikacji Empik do 40% zniżki na meble ogrodowe, grille, baseny, plecaki podróżne, deski SUP, rowery, hulajnogi i wiele więcej. Empik.
12: Inaczej futryna na 10 liter.
13: Ościeżnica.
12: A teraz na 3. Tam są drzwi.
13: Vox,
14: tam są drzwi.
15: Drzwi Porta z ościeżnicą Hydroprotect. W 100% wodoodporną.
16: Marian, po czym poznać prawdziwą, wielką wyprzedaż?
17: Po czym? No Barbara, po mocnym finale, tak jak w Media Expert.
18: Finał wielkiej wyprzedaży w Media Expert. Na przykład energooszczędna parowa pralka Electrolux. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 2099 zł. Teraz za jedne 1699. Z kodem rabatowym taniej o 400 zł.
13: My, pracownicy Agaty, przedstawimy Państwu różne reakcje na ofertę Zobacz jak tanio.
14: Czyli m.in. mnóstwo tanich dodatków, lampy, dywany, dekoracje, akcesoria kuchenne.
13: Ci, co ją znają, reagują.
19: Ach!
14: A ci, co pierwszy raz widzą, och!
20: Nie dość, że tanio, to jeszcze kupując w Agacie lampy, dywany, akcesoria kuchenne, tekstylia lub dekoracje, otrzymasz aż 20% zwrotu na kupon do wykorzystania jako rabat na następne zakupy. Do 8 sierpnia. Szczegóły na agatameble.pl.
21: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
22: Reklama.
23: Opady deszczu i burze prognozują jeszcze dziś synoptycy w naszym regionie. Także pamiętajcie o parasolach. Na termometrach 18 stopni.
24: Vox FM jest impreza.
23: Dla jednych będzie to okazja do wspomnień, dla innych odkrywanie historii Radomia. W Muzeum imienia Jacka Malczewskiego można oglądać wystawę o historii zakładów metalowych Łucznik. Na ekspozycji można oglądać broń maszyny i pamiątki, w tym sztandar zakładu, mówi Mariusz Król z Muzeum Malczewskiego.
25: Ekspozycja została podzielona na dwie części. Sala tradycji i historii, która mieściła się na ulicy Kościuszki, a druga część to nieprodukcyjne, na której możemy poznać i unikatowe eksponaty.
23: Wystawę można oglądać do końca października.

0: Sponsorem programu jest producent Active Lab Pharma, oferujący Elektrowit. Tabletki musujące z elektrolitami z witaminą C i magnezem.
1: Autopromocja.
2: Nareszcie urlop!
3: Ale dlaczego spędzamy go z twoją mamusią?
2: Spokojnie! Vox FM robi lato!
4: Wejdź na voxfm.pl. Opisz swoją największą wakacyjną wtopę.
2: I wygraj 2000 zł na wakacyjny weekend.
4: Vox FM robi lato!
1: Autopromocja. Reklama.
5: Ekspres Electrolux za złotówkę? Tak, podczas Electrolux Days w RTV Eura GD. Do 3 sierpnia kup lodówkę Electrolux, a ekspres zgarniesz za złotówkę. Sprawdź też inne promocje w ramach Electrolux Days. Regulaminy w sklepach i na euro.com.pl.
6: Tak już jest. Niskie ceny są codziennie w Biedronce. Od zawsze na zawsze. Do soboty. Konserwy mięsne i rybne. 2+1 gratis z kartą Moja Biedronka. Limit dzienny 6 sztuk. Maksymalnie 2 gratis na kartę. Do tego lody familijne Grycan od 900 do 1100 ml. Drugi tańszy produkt 50% taniej. Oraz wszystkie produkty CIF i Domestos. Drugi tańszy produkt 70% taniej. Biedronka.
7: Masz furę, rozbiłeś furę. Z AC Link

0: agenta lub pod 227-4. Link 4. Autokasko dostępne tylko z OC. Auto Assistance Comfort wyłącznie z AC. Szczegóły, w tym zakres, limity i wyłączenia sprawdź w OWU Twoje auto na link4.pl.
1: Dynamika, która wyznacza standardy. Przestrzeń dająca komfort w każdej podróży. Technologia, która wyprzedza Twoje oczekiwania. To BMW X3 z legendarnym napędem X-Drive. Teraz dostępne już za 2000 zł netto miesięcznie w BMW Comfort Lease. Skorzystaj z wyjątkowej oferty BMW Financial Services dla przedsiębiorców. Szczegóły oferty w salonach i na bmw.pl. BMW. Radość z jazdy.
2: Ty plus zakupy w Carrefourze równa się weekend okazji już od czwartku. Szynka wieprzowa 55% taniej, 7,99 za kilogram z apką, kartą seniora Carrefour lub Payback. Oferta ważna do 25 lipca. Cena przed obniżką 17,99.
3: No pięknie, Włochy 40 stopni i padła nam klima w aucie.
4: O, mechanik idzie.
5: Mamma mia, el compresor.
6: Facciamo subito, sì?
7: Mbank nie da ci gwarancji, że we Włoszech dogadasz się z mechanikiem, ale zapewni ci kartę, którą zapłacisz w 180 walutach. Świat ma wiele walut, ty jedną kartę. Mbank.
8: To nie jest oferta. Szczegółowe informacje o karcie znajdziesz na mbank.pl/podróże. Wyjaśnienia pojęć dotyczących usług znajdziesz na mbank.pl/słowniczek.
9: Wszystko, czego dziś chcę,
10: to grill hity z Intermarché. Jak kiełbasa śląska Morliny, kilogram 9,99. A kawa mielona MK Cafe 500 gramów, 24,99.
11: Intermarché. Wszystko, czego dziś chcę.
12: Muzyka, dobra zabawa i letni klimat. Summer Camp podbija wybrzeże. Skimboarding, chill w pianie, snow tubing i slackline czekają na Was już w ten weekend. Weź swoich znajomych i dołącz do letniej zabawy. Widzimy się w Krynicy Morskiej, na Placu Masztowym. Będzie się działo od pierwszej do ostatniej minuty. Dołączcie do nas i bawcie się razem z Summer Campem.
13: Złap dobry nastrój z marką Good Mood. Słodycze, przekąski, desery i lody Good Mood. Dostępne tylko w Żabce.
14: Partnerem akcji Summer Camp jest producent samochodów elektrycznych i hybrydowych. BYD. Build your dreams.
15: Ludzie chcą kupować mądrze każdego dnia. Dlatego wybierają Allegro, bo mają tam miliony produktów w najniższych cenach.
16: Influencer od cen. Masz więcej z życia za mniej. Allegro.
17: Szczegóły na allegro.pl w zakładce gwarancja najniższej ceny.
18: Hej, tu IKEA. Teraz z IKEA Family zyskasz 100 zł rabatu na następne zakupy za każde wydane 800. Odbierz nawet do 5000 zł rabatu. Oferta trwa do 3 sierpnia lub do wyczerpania zapasów. Regulamin na IKEA.pl.

0: Wy bez kości kilogram 11,99. Cena przed obniżką 19,99. A winogrona białe 9,99 kilo. Cena przed obniżką 17,99. Obie oferty z Delikartą. Limit 3 kilo i jedno użycie promocji. W delikatesach centrum. Grill Patrol.
1: Reklama.
2: Vox FM.
1: Vox FM Radom.
2: Vox FM Radom.
3: Morderca sprzed 15 lat zatrzymany, to dzięki archiwom X. Dziś przesłuchanie pijanego kierowcy za jedynki. W chwili zatrzymania miał 2,5 promila. Na koniec ORP Iskra, który zacumował w Szczecinie.
4: Jest 16, to czas na wiadomości Vox FM. Zaprasza Małgorzata Łukowska. Posłuchajmy.
3: Na początek utrudnienia na krajowej 28 w Małopolsce. Trasa między Limanową a Nowym Sączem jest całkowicie zablokowana. To po tym, jak w miejscowości Mordarka osobówka zderzyła się z ciężarówką. W miejscu wypadku pracują teraz służby. Kierowcy muszą jechać objazdem. Utrudnienia mogą potrwać jeszcze godzinę. W wypadku cierpiała jedna osoba. Mąż, ojciec dwójki dzieci niekarany. Unikał kary przez 15 lat. Wpadł dzięki specjalistycznym badaniom DNA. Policjanci z archiwum X zatrzymali 37-letniego Michała S., podejrzewanego o zabójstwo 13-letniej Izy z Gdyni. W chwili morderstwa mają 22 lata. Mieszkał niedaleko swojej ofiary. Dziewczynka została zamordowana zaledwie 300 metrów od swojego domu, mówi Mariusz Marciniak z prokuratury regionalnej w Gdańsku.
5: Mężczyzna wówczas był studentem, potem ukończył studia wyższe. Jest żonaty. Nigdy nie był karany, nigdy nie był notowany przez policję. Ma dwoje dzieci w wieku przedszkolnym. Powiedział, że jest osobą, która to zrobiła.
3: Mężczyznę udało się namierzyć dzięki jego dalekiej rodzinie, która szukała krewnych w bazie DNA.
5: Osoba spokrewniona z nim dobrowolnie dała swój ślad genetyczny do ogólnie dostępnej bazy danych DNA. My skorzystaliśmy z ogólnie dostępnej bazy, dopasowując profil pozostawiony w tej bazie do profilu naszego podejrzanego.
3: 37-latek został aresztowany na 3 miesiące. Grozi mu nawet dożywocie. Zwolniony i znowu zatrzymany. Kierowca, który pod wpływem alkoholu spowodował kolizję na A1 pod Częstochową, dziś może usłyszeć zarzuty. W chwili zatrzymania miał ponad 2,5 promila w wydychanym powietrzu. Po obywatelskim zatrzymaniu mężczyzna nie usłyszał zarzutów i został zwolniony do domu. Po tej decyzji interweniował sam minister sprawiedliwości. W związku ze sprawą odwołany ma zostać zastępca prokuratora rejonowego w Lublińcu, mówi prokurator Tomasz Ozimek.
6: Prokuratura okręgowa w Częstochowie prowadzi śledztwo w sprawie prowadzenia bezpośredniego niebezpieczeństwa katastrofy w ruchu lądowym, naruszenia sądowych zakazów prowadzenia pojazdów mechanicznych oraz prowadzenia pojazdu w stanie nietrzeźwości.
3: Zatrzymany 37-latek jeszcze dziś ma być przesłuchany. Za jazdę na podwójnym gazie grozi mu nawet do 8 lat więzienia. W Sejmie jest już wniosek o zatrzymanie i przymusowe doprowadzenie Michała Wosia. Poseł Prawa i Sprawiedliwości nie stawił się wcześniej w prokuraturze, a został do niej wezwany w sprawie przekroczenia uprawnień, gdy był wiceministrem Ministerstwa Sprawiedliwości. ORP Iskra zacumował przy bulwarze Chrobrego w Szczecinie. Chodzi o jeden z najbardziej znanych okrętów szkolnych marynarki wojennej RP. A z turystami rozmawiał nasz reporter Krzysztof Baziuniak.
7: Jest coś romantycznego w takich żaglowcach.
8: Duże wrażenie robi.
9: Cudowny, piękny stanęła i mówię, nasz polski. No prawda, zdjęcie zrobiłam. Jesteśmy zachwyceni.
10: Jesteśmy w Szczecinie na wycieczce jednodniowej z chłopcami, więc no duża atrakcja dla maluchów. Chcielibyście zwiedzać, chłopcy?
11: Tak. Tak.
9: Fajnie.
3: Pokład jednostki można zwiedzać dzisiaj do godziny 18, jutro od 10 do 18, a następna okazja w połowie sierpnia w czasie imprezy Żagle 2026.
4: No i miejmy nadzieję, że w połowie sierpnia pogoda będzie sprzyjająca znacznie bardziej niż dzisiaj. A dzisiaj, drodzy Państwo, to mamy tak od 17 stopni w Zakopanem i w Koszalinie, przez 18 stopni w Suwałkach i w Białymstoku, 19 wskazują termometry w Lublinie, 21 w Rzeszowie i te 21 to jest najcieplejszy wynik dzisiaj. Jak będzie sytuacja wyglądała tej nocy, zapytacie? A już mówię, 8 stopni w Zakopanem, najchłodniej właśnie tam, najcieplej 14 w Gdańsku. Co to za mina?
3: Nikt nie pytał o te noce zimne.
4: Ale one przejdą, mamy nadzieję.
3: Przejdą, bo w weekend ma być ocieplenie.
4: No właśnie. I tego się trzymajmy, będzie dobrze, Gosiu. A poza tym ty już chyba kończysz pracę.
3: Tak, to prawda.
4: Czy
3: idę
4: to nie
3: do
4: jest
3: domu. Dawid,
4: wystarczający powód.
3: Nie Dawid, a nie Dawid. Nie, nie, nie. Katarzyna Pilewska już za godzinę.
4: O właśnie.
2: Sponsorem programu jest Erste Bank Polska.
4: Odmeldowuj się. Idź korzystaj z wolnego.
3: A mogę coś zrobić jeszcze?
4: No.
3: Klaudia Wasiluk z wami do godziny 18.
4: Dziękuję, Gosiu. Ale uprzejmości wymienione, bo widziałaś te poziomianki, co mam, tak?
3: No chciałabym zjeść.
4: Dobra.
3: Trochę. Mogę?
4: Teraz to może.
3: Dobra, dziękuję.
4: Dzień dobry wszystkim.

Jak kuki z głośnikach i całuj mnie, no to już towarzystwo rozbujane. 16 minut po godzinie 14, tu Vox FM i my właśnie tak robimy lato, drodzy Państwo. Lato i mówi się, że to jest taki sezon ogórkowy, a ja bym powiedziała, że to jest sezon poziomkowy. Bo takie poziomianki, słuchajcie, które w Warszawie po 60 zł nawet za sztukę potrafią chodzić. Tak, trafiły już, wjechały na studio redakcji Vox FM. Nasi obdzieleni. A to wszystko. Czy smakowało? I czy to wszystko warte tej ceny będziecie mogli zobaczyć na naszych socialach? Instagram, Facebook, tam się polecamy. A teraz polecamy zrobić głośniej Lady Gaga i Poker Face na naszej antenie. Gordo, Rainier Zonneveld i Loco Loco za moment. A na koniec poruszamy się w rytmach Moves Like Jagger. 17 po 14. Robimy lato? Robimy głośniej. Tu Vox FM.

0: tak bardzo chcę. Skarbie, nie daj się prosić, wiesz, że będą zazdrościć. Dzisiaj właśnie cię chcę, dzisiaj właśnie cię chcę.
1: Nie dajcie się prosić, nie ma co się prosić. Słuchajcie, 2000 zł powinno do was wpłynąć od tak, jeżeli tylko na voxfm.pl opiszecie tę swoją największą wtopę. Dokładnie tak. My w VoxFM potrzebujemy takich historii, jeżeli coś się stało nie po waszej myśli. Na przykład poszliście na plażę, już się rozłożyliście, prawda, parawan, leżaczki i tak dalej, a tutaj gruchnęło deszczem. To nam koniecznie o tym opowiedzcie, bo być może właśnie za taką historię ktoś z Voxa, a konkretnie ja do was zadzwoni i za nią właśnie wręczę wam 2000 zł. Czekam na takie historie i na jeszcze lepsze. VoxFM.pl, tam się polecamy.
2: Reklama.
3: Już dziś w Lidlu wszystkie produkty Finish 1 plus 1 za grosz. Miksuj dowolnie. A boczek XXL rzeźnik. Cena przed obniżką 14,99. A teraz z kuponem Lidl Plus tylko 9,99 za kilogram. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
4: Lidl, to się opłaca.
5: Build.pl. Potrzebujesz drukarki, kopiarki albo niszczarki? A może twoje potrzeby spełni urządzenie wielofunkcyjne? Polecamy Build.pl. Zamiast kupować, możesz wynajmować w stałym, niezmiennym abonamencie. Do tego tusze, tonery i serwis od ręki. Build.pl. Radom, Słowackiego 100. Zapraszamy do kontaktu. 48 362 90 22.
6: Za 2 miesiące 40 mojego męża. Martwię się, że nie dam rady tego wszystkiego zorganizować.
7: Dlatego my wybraliśmy Nihil Novi.
6: Czemu właśnie tam?
7: Bo od pierwszej rozmowy czuć, że naprawdę się opiekują. Pomogli nam ze wszystkim i zadbali o każdy detal. Goście byli zachwyceni, a my cieszyliśmy się tym wieczorem.
6: Organizujesz chrzciny, komunie, jubileusze, urodziny czy inne przyjęcie? Zarezerwuj termin swojej uroczystości. Nihil Novi. Radom, Rynek 3. Więcej na hotelnihilnovi.pl.
8: To ostatnie wezwanie dla osób wykańczających mieszkanie.
9: Lato to czas na odpoczynek, a nie użeranie się z remontem. W drzwi Radom.pl ruk-cuk bierzemy montaż na siebie. Wybierzcie minimum 3 komplety drzwi wewnętrznych Erkado z regulowaną ościeżnicą, a solidny montaż i wybraną klamkę macie po złotówce. Odwiedźcie drzwi Radom.pl ruk-cuk w Radomiu przy 1905 roku 9. Wybierzcie Erkado i lećcie na urlop, a my zajmiemy się resztą.
10: Z okazją jak ze stopem. Łap ją, jeśli możesz, i pędź w lepszą przyszłość. Taką okazję do darmowej nauki daje Ci Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego numer 2 w Radomiu. Liceum ogólnokształcące dla dorosłych, stacjonarne i zaoczne. Branżowa szkoła drugiego stopnia i szkoły policjalne w zawodach. Technik, administracji, PHP i archiwista. Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego numer 2. Radom Kościuszki 7. CKZIU2.radom.pl.
11: Wakacyjne weekendy z aplikacją Orlen Witaj. Paliwo 20 groszy taniej.
12: O.
11: A jak się coś dokupi na stacji, to będzie jeszcze taniej.
12: O, a o ile?
11: 35 groszy taniej na litrze.
12: Nawet jak kupię burgera lub pizzę?
11: Tak.
13: A jak lemoniadę?
11: No też.
12: To poprosimy.
11: Ale co?
13: Wszystko.
11: Wakacyjne weekendy zrób zakupy na stacji za minimum 5 zł i tankuj nawet 35 groszy taniej z aplikacją Orlen Witaj. Jeden kupon na weekend do 50 litrów paliwa Verwa i Efekta. Szczegóły w regulaminie na witaj.pl/rabaty. Orlen. Z energią na weekend.
14: Ja wam mówię, solidne ogrodzenie frontowe to z pustaków Joniec.
15: A nie lepiej te z paneli, zgrzewanych z drutu?
16: No co wy, spawane z profili będą git.
17: Dobry płot to sztachety i solidna podmurówka.
15: Siadek.
17: No co,
14: a ja... Koniec dylematów, bo w Techpark są wszystkie ogrodzenia domów i firm. Szeroki wybór i sprawdzeni producenci. Od lat doradztwo, projekty, sprzedaż i montaż przez fachowe ekipy. I setki zadowolonych klientów. Techpark, ogrodzenia na pokolenia. Radom Wierzbicka 26. Sprawdź na techpark.com.pl.
18: Chcesz skorzystać z programu Czyste Powietrze z prefinansowaniem? Przyjdź do DB Serwis. Ocieplą Twój dom, wymienią stary piec, okna i drzwi oraz pomogą Ci złożyć wniosek o dotację w Twojej gminie. DB Serwis, Radom, Witkacego 2B, telefon 600 600 048.
19: Nowy budynek, nowe możliwości, nowa jakość kształcenia. Wybierz zawód, który będzie zawsze potrzebny. Wybierz zawód z sercem. Radomski Medyk to miejsce stworzone z myślą o Twojej przyszłości. Ucz się w komfortowych, nowoczesnych pracowniach pod okiem doświadczonej i wykwalifikowanej kadry. Oferujemy bezpłatną naukę bez ograniczeń wiekowych. Nie odkładaj swojej przyszłości na później. Rekrutacja już trwa. Czekamy na Ciebie przy ulicy Keles Krauza 3 w Radomiu. Nowoczesna edukacja zaczyna się tutaj.
10: Wiesz, jak najszybciej sprzedać auto? To proste. Z AAA Auto przebijamy każdą inną ofertę. Odwiedź nasz salon. Radom Aleja Grzecznarowskiego 28. Lub wejdź na aaauto.pl i sprawdź, jak dużo zapłacimy za Twój samochód. Kupujemy auta wszystkich marek i płacimy lepiej niż konkurencyjne oferty skupu. O sprzedaży samochodu pomyślałeś? Z AAA Auto już sprzedałeś. Więcej na aaauto.pl i w salonie. Radom Aleja Grzecznarowskiego 28.
2: Ach, warto pomyśleć o zadaszeniu, by w upalne dni odpoczywać w cieniu. W cieniu doskonałych systemów zadaszeń, pergoli i carportów marki Tarasola. Spraw sobie cudowny cień i urządź idealną przestrzeń na swoim tarasie. Skorzystaj z letnich ofert cenowych na zadaszenia, rolety zip, pergole i carporty marki Tarasola. Urządź, usiądź i wypoczywaj. Zaprasza Proftechnik, partner premium marki Tarasola w Radomiu. Tartaczna 3x5, więcej na proftechnik.pl.
13: Reklama.
20: Stopni pokazują termometry w naszym regionie. Po południu możliwe lokalne burze, dlatego warto zachować ostrożność.
21: Vox FM jest impreza.
20: Szukacie planów na weekend? Już jutro, 24 lipca, muszla koncertowa w Parku Kościuszki zamieni się w parkiet miejskiej potańcówki. O godzinie 20 wystąpi zespół Nicponie. Muzycy są znani z Warszawskiej Orkiestry Sentymentalnej czy grupy teatralnej warszawianki. W repertuarze znajdą się dawne szlagiery, ale też hity Stachurskiego czy Sanach. A impreza odbędzie się w ramach cyklu Lato z Łaźnią. Szykuje się wyjątkowa noc pełna tańca. Wstęp wolny.

0: Autopromocja. Reklama.
1: Wniesienie i instalacja za złotówkę? Tak, podczas Electrolux Days w RTV Euro AGD. Do 3 sierpnia kup pralkę Electrolux, a pakiet usług zgarniesz za złotówkę. Sprawdź produkty objęte promocją, a także inne promocje w ramach Electrolux Days. Regulaminy w sklepach i na euro.com.pl.
2: ING to twój asystent, który podpowie, żeby założyć w ING konto w planie. Przypomnij, załóż je w apce mojej ING, a zyskasz do 700 zł w promocjach. Poinformuję. Teraz nawet 5,5% na koncie oszczędnościowym.
3: Plany ING to pakiety usług dostępne z rachunkiem oszczędnościowo-rozliczeniowym. Moje ING to nazwa handlowa usługi bankowości elektronicznej, a aplikacja Moje ING to wersja na urządzenia mobilne. Zapoznaj się z warunkami promocji Mobilni Zyskują. Poleć ING i oferty bonus na start ING Banku Śląskiego S.A. Oprocentowanie zmienne w skali roku dla kwot poniżej 400 tysięcy złotych przez 3 miesiące od założenia OKO w PLN w ofercie specjalnej.
4: Marian, po czym poznać prawdziwą, wielką wyprzedaż?
5: Po czym? No Barbara, po mocnym finale, tak jak w Media Expert.
6: Finał wielkiej wyprzedaży w Media Expert. Na przykład mocny laptop gamingowy HP Victus RTX 4060. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 4499 zł. Teraz za jedyne 3999. Z kodem rabatowym taniej aż o 500 zł.
7: Wakacyjne voucher obranie w Biedronce. Zgarnij voucher 15 zł. Od czwartku 23 do soboty 20.

0: Przy zakupach za minimum 99 zł. Limit 1 voucher na transakcję. Standardowe warunki akcji promocyjnych, w tym wyłączenia, dostępne w sklepie oraz na biedronka.pl. I to jest sposób na letnie przyjemności.
1: Inaczej futryna na 10 liter.
2: Ościeżnica.
1: A teraz na 3. Tam są drzwi.
3: Vox. Tam są drzwi.
4: Drzwi Porta z ościeżnicą Hydroprotect. W 100% wodoodporną.
5: Grójec, szykuj się! 30 lipca otwieramy Half Price w Aripark Grójec. Światowe marki w wyjątkowych cenach czekają na Ciebie. Odzież, obuwie, akcesoria, dodatki do domu, sprzęt sportowy, akcesoria dla zwierząt, a nawet przekąski z całego świata. Wszystko, czego szukasz, w jednym miejscu. Bądź wśród pierwszych 50 klientów i zgarnij kartę podarunkową. Nie przegap otwarcia! 30 lipca w Aripark Grójec. Half Price. Great Brands.
6: Znowu miałam rację.
7: W czym?
6: We wszystkim.
7: Akurat.
6: Mówiłam, że latem kupimy Suzuki.
7: Ale tylko jak ceny będą mega atrakcyjne.
6: A nie są?
8: Teraz Suzuki Vitara już od 89 900 zł. Do tego najem z atrakcyjną ratą miesięczną, a także do 10 lat gwarancji plus. Ruszaj na wakacje nową Suzuki Vitarą. Szczegóły w salonach i na suzuki.pl.
9: Wiadomości dla uczestników Kaufland Kart Ekstra.
10: Zgarnij ekstra kupon na zakupy. Od 23 do 25 lipca aktywuj kupon 40 zł rabatu. Tak, 40 zł rabatu na zakupy za minimum 399 zł z Kaufland Kart Ekstra i ciesz się ekstra oszczędnościami. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
11: Castorama. Teoria
12: i praktyka.
11: W teorii możesz nadal myśleć o odświeżeniu łazienki.
12: A w praktyce możesz to po prostu zrobić z Castoramą, gdzie już teraz za każdy 1000 wydany na meble, blaty łazienkowe, umywalki, lustra oraz armaturę dostaniesz aż 200 zł zwrotu na kupon. 200 zł do wykorzystania przy kolejnych zakupach. Castorama. Razem najlepiej. Akcja trwa do 27 lipca. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
13: Reklama. Vox FM. Vox FM. Radom.
14: Jarosław Kaczyński i Mateusz Morawiecki rozmawiają od ponad 2 godzin. Co dalej z PiS? Przed siedzibą partii jest nasz reporter. Zaczynamy od jego relacji. W wiadomościach też katastrofa lotnicza w Czechach. Rozbił się wojskowy śmigłowiec. Nie żyje jedna osoba. A na koniec wracamy do kraju. Białystok zachęca do dzielenia się emocjami. Posłuchajcie.
15: A o tym wszystkim posłuchajcie w wiadomościach Vox FM punktualnie o 15, na które zaprasza Katarzyna Pilewska. Witamy w studiu.
14: Dzień dobry.
15: Zaczynamy.
14: To najpewniej rozmowy ostatniej szansy. W siedzibie PiSu od blisko 3 godzin trwa spotkanie Jarosława Kaczyńskiego z Mateuszem Morawieckim. O północy mija ultimatum dotyczące wewnątrzpartyjnych stowarzyszeń. Ze swojej inicjatywy Rozwój Plus nie chce rezygnować były premier, dlatego coraz głośniej mówi się o rozłamie w Prawie i Sprawiedliwości. Przy Nowogrodzkiej w Warszawie jest nasz reporter Michał Skolimowski. Michale, jakieś sygnały ze środka?
16: Dzień dobry, na razie cisza. Spotkanie trwa już prawie 3 godziny, to może oznaczać negocjacje, najpewniej twarde negocjacje. Partia nie wycofuje się z decyzji o zakazie stowarzyszeń. Nie ustępują też Mateusz Morawiecki i jego ludzie, którzy zaznaczają, że z PiSu wychodzić nie chcą, ale z partii chce ich wypchnąć grupa intrygantów. W Sejmie były rzecznik rządu Piotr Miller jako winnych tej sytuacji wprost wymienił Jacka Kurskiego, Jacka Sasina i Patryka Jakiego. Żadna ze stron nie odpuszcza. Czy ostatecznie dojdzie do porozumienia, czy raczej rozłamu, to pokażą najbliższe godziny.
14: Dziękuję. Członkowie PiS mają czas do północy, żeby złożyć deklarację o nieprzynależeniu do żadnego ze stowarzyszeń. Dramat w Czechach. Wojskowy śmigłowiec rozbił się w bazie na południu kraju. Co najmniej jedna osoba nie żyje. Na pokładzie było 5 żołnierzy. Maszyna spadła na terenie bazy lotniczej na południu kraju. Wojsko zapowiedziało, że dalsze informacje przekaże, gdy pozwoli na to sytuacja. Miał podrzucić niewybuchy przed galerią handlową w Jeleniej Górze. Policjanci zatrzymali 34-latka. Poszukiwany jest jeszcze jeden mężczyzna, mówi nam Edyta Bargowska z jeleniogórskiej policji.
17: Funkcjonariusze przeanalizowali zabezpieczony materiał dowodowy, w tym zapisy z kamer monitoringu, a także zgromadzone informacje operacyjne. W efekcie wytypowali 2 mężczyzn podejrzewanych o podrzucenie niewybuchów. Obaj byli wcześniej znani policjantom. Policjanci zatrzymali jednego z podejrzewanych, 34-letniego mieszkańca Jeleniej Góry.
14: Jeden niewybuch znajdował się w koszu na śmieci, a drugi w bliskich zaroślach. Z centrum handlowego ewakuowano około 170 osób, a za sprowadzenie niebezpieczeństwa dla życia i zdrowia wielu osób grozi do 10 lat więzienia. plaga szczurów w centrum Warszawy. Gryzonie opanowały stolice i okolice lokali gastronomicznych przy jednej z głównych ulic. Sanepid przyznaje, że wyeliminowanie w 100% plagi w tym miejscu będzie niezwykle trudne. Mieszkańcy uważają jednak, że potrzebne są konkretne działania.
2: Powinno to być jakoś uprzątnięte, jeśli chodzi o gastronomię, żeby to nie było większym problemem niż jest do tej pory.
18: Roznoszą wszystko, co jest chorobotwórcze. No, deżre, ukąsi, to jest niebezpieczne. Sanepid, zarządcy budynków powinni być czujni, bo to muszą być odgórne decyzje.
14: Co może pomóc, to tłumaczy Artur Walkiewicz, zastępca Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Warszawie.
19: Utrzymanie porządku, właściwe gospodarowanie odpadami, nie pozostawianie tych odpadów przez długi okres czasu, dodatkowo zabiegi deratyzacyjne, regularne, dostosowane do potrzeb.
14: Bo problem nasila się zwłaszcza tam, gdzie w pojemnikach zalegają resztki jedzenia. Kiś, ogórki, nie emocje. To przesłanie muralu, które od dziś zdobi front jednego z akademików Uniwersytetu Medycznego w Białymstoku. To wspólny projekt uczelni i fundacji Don't Worry, Be Yourself, która powstała przy festiwalu Up to Date. Przesłanie jest proste. Rozmawiajmy o emocjach, mówi profesor Napoleon Waszkiewicz z UMB.
20: Jeżeli nie będziemy kisić tych emocji, a w naszym regionie mamy dużo ogórków do kiszenia, to możemy w tym momencie lepiej żyć, zdrowiej żyć, możemy sobie radzić z emocjami inaczej, możemy je wentylować przede wszystkim, bo tu głównie o to chodzi.
14: Regularne pozbywanie się stresu zapobiega wielu chorobom, nie tylko tym psychicznym, ale też na przykład tym związanym z podwyższonym ciśnieniem.
15: A propos ciśnienia, to sprawdźmy przy okazji pogodę.
14: No, sprawdźmy.
15: Dobra, ty szukaj ciśnienia, Kasia, a ja już tutaj widzę. Na przykład, że tej nocy, drodzy Państwo, od 8 stopni w Zakopanem, przez 11 w Suwałkach, w Białymstoku i w Lublinie, do maksymalnie 14 tej nocy dzisiaj w Gdańsku. Możliwe deszcze w całym kraju, ewentualnie na zachodzie trochę mniej popada, no i te burze. Burze możliwe w Olsztynie dzisiaj. Dzisiejszej nocy. A co z tym ciśnieniem?
14: To się wszystko zgadza. Jeżeli chodzi o ciśnienie, to mogę powiedzieć tylko, że skoczyło ono mi, ponieważ mapa...
15: to się nie otwiera.
14: Nie otworzyła się, jakby to nie... Jakby powiedzieć.
15: Dobra, poszukamy tego jeszcze za godzinę, tak, ale trzymajmy się tego, że jakie by to ciśnienie nie było, to my je sobie poprawimy, słuchajcie. Poprawimy je muzycznie, ale też wiadomo, co jest jeszcze. Jest jeszcze jedna taka rzecz, która zawsze poprawia nam nastrój. Mm. Gdy wpłynie nam jakiś taki delikatny przelew na konto. Mm. A jeżeli taki przelew wpłynie na przykład od 2000 zł od VoxFM, a ten przelew może wpłynąć do Was, to myślę, że naprawdę humor już będzie dopisywał.
21: Sponsorem programu jest Erste Bank Polska.
15: Bo my tutaj robimy lato, słuchajcie, i my zbieramy wasze wtopy. Jeżeli coś poszło nie tak, nie tak jak miało być,
14: tak,
15: to my za to płacimy, słuchaj Kasia, 2000 zł.
14: No.
15: Tylko trzeba nam o tym opisać. VoxFM.pl, tam się polecamy. Specjalny formularz wypełniamy. VoxFM robi lato, a potem odbieramy telefon od VoxFM, bo te 2000 zł trafią jeszcze w tej godzinie do kogoś z was. Tymczasem mamy 5 minut po godzinie 15. Dr. Alban, It's My Life na dobry początek. Klaudia Wasiluk, witam pięknie i zapraszam.

0: Vox FM robi lato.
1: I to robi w wielkim stylu, drodzy Państwo, bo zbieramy Wasze wtopy na voxfm.pl. W specjalnym formularzu je opisaliście. Opisała je m.in. Asia. Halo, halo, cześć Asiu.
2: Cześć.
1: Opowiadaj, co to była za historia?
2: No chciałam opowiedzieć Wam o mojej fantastycznej wycieczce do Bergamo.
1: Aha.
2: Lot miał być o godzinie 6 z lotniska Chopina w Warszawie. No niestety lotniska pomyliłam. Pojechałam na lotnisko w Modlinie, bo przecież też w końcu Warszawa Modlin.
1: Co ty mówisz? No.
2: No i tak wyszło, że obudziłam się trochę dręką w lotniku, gdy okazało się, że mojego lotu na tablicy lotów wcale nie ma.
1: I stałaś pod tą tablicą i szukasz tego Bergamo na tym Okęciu i nie widzisz, i nie widzisz, i w głowę zachodzisz i myślisz, i co się wtedy myśli?
2: No, wtedy się myśli, co powiedzą znajomi, którzy w tym Bergamo nas czekali.
1: Aha, a dużo
2: no
1: was było?
2: No i po prostu myślałam ci powiedzieć, że overbooking, nie wiedziałam, co im powiedzieć, no mówię, przecież pomyliłam lotniska, to mi nie uwierzą.
1: No i co, i potem pojechałaś na ten Modlin, zrobiłaś chociaż taką próbę, że może akurat, czy już nie odpuściłaś?
2: Nie, no pojechałam, zobaczyłam, że mojego lotu nie ma na tablicy, więc po prostu została godzina do odlotu, więc tylko zrobiłam papa, pomachałam samolotem na niebie.
1: Zamiast tej kawusi, tego pysznego espresso z przepięknym widokiem na Bergamo, to co? Zimny prysznic w domu.
2: Niestety tak. Było zwiedzanie Mazowsza zamiast Bergamo.
1: Też dobrze, prawda? Wszędzie dobrze, ale w domu najlepiej mówią, więc może nie ma tego złego. Ale Asiu, my ci w Vox FM damy 2000 zł za taką wtopę, ale ty obiecaj, że ty pojedziesz, kupisz sobie bilet i polecisz do tego Bergamo. Wyślesz tam zdjęcie.
2: Może w końcu się uda i może w końcu nie pomylę lotniska.
1: No to mamy taką informację. 2000 zł od Vox FM za taką wtopę leci prosto do ciebie, Asienka.
2: Dzięki, super.
1: Pozdrawiamy serdecznie, gratulujemy. No i oczywiście pozdrawiaj tego teraz kogo chcesz, może właśnie tą ekipę, z którą tam miałaś się bawić.
2: Oczywiście, chciałabym pozdrowić przede wszystkim mojego męża, którego oczywiście zabiorę do Bergamo ze sobą w walizkę. I tych znajomych, czyli Michała i Ilonę, z którym mieliśmy się w tym Bergamo spotkać.
1: Pozdrowienia poszły w eter, ściskamy mocno, całujemy i udanych lotów życzymy, tylko
2: dzięki.
1: Nie pomyl lotniska!
0: Vox FM. Robi lato.

0: Tak wam robimy lato, to Agnes i Release Me w Vox FM. 24 minuty nam zostały do godziny 16. Można się bawić do tego numeru, można się bawić na przykład na luksusowym jachcie, na przykład podczas imprezy w stylu wikingów, na przykład podczas swoich urodzin w Saint-Tropez, na przykład podczas urodzin 26. A wiecie, kto wczoraj takie obchodził? Vox FM. Oto moja podpowiedź. Dokładnie tak. Jeżeli jeszcze wam to nic nie mówi, to uwaga, teraz powie. Erling Haaland świętował wczoraj swoje 26 urodziny właśnie w ten sposób. Oczywiście przyłączamy się do życzeń, wszystkiego najlepszego życzymy. Zdjęcia można zobaczyć w sieci, ale jedną rzecz musimy podpowiedzieć. Przecież u nas imprezę organizuje DJ Harris. Gdyby jego sobie odpalić, to dopiero by była impreza. Zresztą szczegóły? Posłuchajcie sobie.
1: Autopromocja.

0: wieczorem na imprezę. Do samochodu i na dobry wieczór. Tak miksuje dla was DJ Harris. Słuchaj od 19 tylko w Vox FM.
1: Autopromocja. Reklama.
2: Barbara, łatwa kasa?
3: Marian, zawsze.
2: No to zainstaluj aplikację Media Expert i złap nawet 200 zł rabatów w kuponach na start.
3: Sprytnie.
2: Szczegóły w regulaminie na mediaexpert.pl.
4: Bo w Media Expert taniej masz.
5: Z wygraną w Eurojackpot marzenia są na wyciągnięcie ręki. Do wygrania 300 milionów złotych. Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl. Eurojackpot daje wolność na bogato.
6: Mówi się, że kto sam dom budował, ten w cyrku się nie śmieje. Ale spokojnie, znamy prosty sposób, jak uniknąć takiego losu. Z Muratorem zaplanujesz budowę od A do Z i przetrwasz cało nie jeden remont. W każdym numerze miesięcznika znajdziesz praktyczne porady wprost od doświadczonych ekspertów. Odkryjesz inspirujące projekty i poznasz sekrety ekonomicznego budownictwa. Już teraz zamów prenumeratę Muratora z wygodną dostawą do ulubionego paczkomatu i zyskaj dzięki ofercie 10 plus 2 egzemplarze gratis. Wejdź na murator.pl i buduj mądrze z Muratorem.
7: Grójec, szykuj się! 30 lipca otwieramy Half Price w Ari Park, Grójec. Światowe marki w wyjątkowych cenach czekają na Ciebie. Odzież, obuwie, akcesoria, dodatki do domu, sprzęt sportowy, akcesoria dla zwierząt, a nawet przekąski z całego świata. Wszystko, czego szukasz, w jednym miejscu. Bądź wśród pierwszych 50 klientów i zgarnij kartę podarunkową. Nie przegap otwarcia! 30 lipca w Ari Park, Grójec. Half Price. Great Brands.
8: Powstanie warszawskie. Między faktami a legendą. Subiektywny dwugłos historyków, w którym rzetelna analiza powstańczego zrywu z 1944 roku zyskuje gawędziarski styl. Sławomir Koper i Tymoteusz Pawłowski odkrywają zaskakujące, a chwilami wręcz szokujące fakty sprzed ponad 80 lat. Powstanie warszawskie. Między faktami a legendą. Poznajmy niedomówienia, przemilczenia i zapomnianych bohaterów 63 dni walczącej stolicy.
9: 3, 17, 40.
10: Co tak liczysz?
9: Liczę na szczęście w Lotto, a konkretnie to na 14 milionów w kumulacji.
10: O, ja też umiem liczyć. 8, 11.
11: A teraz w Lotto kumulacja, rewelacja. Graj o 14 milionów złotych w punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
1: Reklama.
12: Wysokie ryzyko opadów i burz utrzyma się do końca dnia, więc pamiętajcie o parasolach. Na termometrach 19 stopni.
13: Jest impreza.
12: Przed nami drugi koncert tegorocznej edycji letniego festiwalu w Muzeum imienia Jacka Malczewskiego w Radomiu, podczas którego wystąpi trio w składzie Małgorzata Markiewicz, Michał Zaborski i Nikola Kołodziejczyk. Przed nami koncert pełen emocji, subtelnych brzmień i improwizacji, łączący jazzową wrażliwość z klasyczną elegancją, mówi Milena Majewska z Muzeum Malczewskiego.
14: Artyści zaprezentują autorskie kompozycje z albumu Małgorzaty Markiewicz, utwory Michała Zaborskiego oraz znane standardy muzyki pop i jazzu w oryginalnych aranżacjach.
12: Koncert już w najbliższą niedzielę o 17 na dziedzińcu muzeum.

0: Sponsorem programu był Erste Bank Polska.
1: Autopromocja. Nareszcie spokój.
2: Nie spać, zwiedzać, słuchać pierwszej zmiany.
3: Dzień dobry, witam. Uuu.

0: zmianie.
1: Słuchaj od 6 w Vox FM.
2: Wygranych w konkursie życzy sponsor, właściciel portalu z prezentami w formie przeżyć, prezentmarzeń.com.
3: Autopromocja. Reklama.
4: Tylko do poniedziałku w RTV Euro AGD. Finał mistrzowskiej wyprzedaży. Robot sprzątający Roborock Saros 20 Complete. Taniej o 700 zł. Teraz za 3999 zł. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 4699. A dodatkowo 30 rat 0% i do października nie płacisz. RRSO 0%. Wyprzedaż na wybrane produkty. Tylko do poniedziałku. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
5: Świeży, tanio tydzień w Aldi. W tym tygodniu awokado Has. Teraz aż 42% taniej. To tylko 3,99 za sztukę. Cena sprzed obniżki 6,99. A cisowianka, woda mineralna niegazowana lub lekko gazowana, 1,5 litra. Teraz w gratis pakach. 8 plus 4 gratis. Mieszaj dowolnie. Butelka z kaucją. Tanio tydzień w Aldi. Co tydzień.
6: Chcesz skorzystać z programu Czyste Powietrze z prefinansowaniem? Przyjdź do DB Serwis. Ocieplą Twój dom, wymienią stary piec, okna i drzwi oraz pomogą Ci złożyć wniosek o dotację w Twojej gminie. DB Serwis, Radom, Witkacego 2B, telefon 600 600 048.
7: Z wygraną w Eurojackpot marzenia są na wyciągnięcie ręki. Do wygrania 300 milionów złotych. Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl. Eurojackpot daje wolność na bogato.
8: Każda profesja ma swój początek i na każdą profesję nigdy nie jest za późno. Więc rozpocznij nowy rozdział swojego życia, łącząc bez problemu pracę z nauką. W branżowej szkole drugiego stopnia dla dorosłych Profesja. Już od września kształcenie na kierunkach technik handlowiec, technik usług fryzjerskich, technik żywienia i technologii żywności. Więcej na profesja.radom.pl i na Facebooku. Dzwoń 789 092 983.
9: Marian, wiesz, a Mariolka mówiła, że na wakacjach miała taki wielki hotel i taki wielki basen i taką wielką plażę.
10: No i co, Barbara, co?
9: No, a ja jej na to, że byłam na wielkiej wyprzedaży w Media Expert i kupiłam taniej. O!
11: Finał wielkiej wyprzedaży w Media Expert. Smartfony, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze, zmywarki, pralki, suszarki, lodówki w super niskich cenach.
12: Bo w Media Expert.
13: Audi Q5. Imponujący i komfortowy SUV, stworzony z myślą o wyjątkowych podróżach. Teraz gotowe do odbioru modele Audi Q5 dostępne są z 3-letnim pakietem serwisowym w cenie. Ciesz się większą wygodą, bezpieczeństwem i pewnością dzięki przeglądom serwisowym bez dodatkowych kosztów. Nie czekaj, oferta jest ograniczona. Sprawdź w najbliższym salonie lub na audi.pl.
3: Reklama.
1: Vox FM.
3: Vox FM.
1: Radom.
14: Spotkanie Morawiecki i Kaczyński zakończone. Co dalej z PiS? Na miejscu jest nasz reporter. Zaczniemy od jego relacji. W wiadomościach ważne informacje z polskich dróg. Uwaga, są duże utrudnienia na kluczowej trasie. A na koniec jeszcze sport. Piłkarskie emocje wracają do niecieczy.
15: To już 16. To czas na wiadomości Vox FM. Zaprasza Katarzyna Pilewska. Posłuchajmy.
14: Godzinne rozmowy. Porozumienia brak. W siedzibie PiS zakończyło się spotkanie Jarosława Kaczyńskiego z Mateuszem Morawieckim. Głównym tematem zakaz wewnątrzpartyjnych stowarzyszeń i inicjatywa, z której nie chce rezygnować były i potencjalny rozłam w Sprawie i Sprawiedliwości. Na miejscu jest nasz reporter Michał Skolimowski. Powiedz, co ustalono.
16: Rzecznik PiS-u Rafał Bochenek napisał w mediach społecznościowych, że rozmowy miały charakter konstruktywny, choć nie doprowadziły do rozstrzygnięcia sprawy zasadniczej. Przypomniał, że czas na złożenie oświadczeń o przynależności do partii i nieprzynależności do stowarzyszeń członkowie Prawa i Sprawiedliwości mają do końca dnia. Czekamy jeszcze na stanowisko Mateusza Morawieckiego. Jego limuzyna wyjechała z siedziby PiS-u krótko po 15. Razem z innymi dziennikarzami liczyliśmy na krótki komentarz.
17: Zaglądamy. Panie premierze, czy pan zechce do nas coś powiedzieć?
16: Jednak były premier, przynajmniej na razie, głosu po spotkaniu nie zabrał.
14: Relacjonował Michał Skolimowski. Trasa S5 z Gniezna do Bydgoszczy zablokowana po wypadku. Dwie ciężarówki i osobówka zderzyły się w Kruszynie przed wjazdem na obwodnicę Bydgoszczy w kierunku Gdańska. Utrudnienia mogą potrwać jeszcze przez kilka godzin. Policja wyznaczyła objazdy w Rynarzewie. Tymczasem na Dolnym Śląsku utrudnienia po wypadku między miejscowościami Stara Góra i Ostetno zginęły dwie osoby.
0: To 79-letni mężczyzna, który kierował Skodą Fabią oraz pasażerka, jego 73-letnia żona, mieszkańcy tego regionu. Po wypadku ich auto zatrzymało się na jezdni, a ciężarówka znalazła w rowie. Na miejsce wezwano m.in. dwa śmigłowce lotniczego pogotowia ratunkowego, ale mimo reanimacji starszego małżeństwa nie udało się uratować. 44-letniemu kierowcy ciężarówki nic poważnego się nie stało. Na miejscu wypadku wciąż pracuje policja pod nadzorem prokuratury. Droga jest zablokowana i policja kieruje na objazdy.
14: Relacjonowała Joanna Haliasz-Kwintkiewicz. Zakopiańscy policjanci ruszyli na tatrzańskie szlaki. Mundurowi wspierają strażników Tatrzańskiego Parku Narodowego w rejonach, gdzie przebywa najwięcej turystów. Na co zwracają szczególną uwagę, tłumaczy Roman Wieczorek z zakopiańskiej policji.
18: Kąpiele w stawach tatrzańskich czy w jeziorach tatrzańskich, dokarmianie zwierząt, zanieczyszczanie terenu Tatrzańskiego Parku Narodowego, a głównie tutaj strażnicy proszą nas o wsparcie, gdy osoby nie chcą się poddać czynności legitymowania, nie chcą się przedstawić strażnikom parku. Tutaj obecność mundurowych działa bardzo, bardzo przywołująco do porządku.
14: Jak na razie obeszło się bez mandatów, wystarczyło jedynie pouczenia. Kieleckie targi szykują się na najazd graczy, pisarzy, a nawet wojowników Jedi. Już w ten weekend startuje tam Scyzorykon, jedna z największych i najbardziej różnorodnych imprez popkulturowych w Polsce. Na uczestników czekają atrakcje, a sam program udowadnia, że ten festiwal skutecznie łączy pokolenia. O tym już koordynator wydarzenia Maciej Bardo.
19: Dla fanów, którzy byli w kinach na pierwszych filmach Gwiezdnych Wojen i czytają futurologię z czasów Zimnej Wojny, ale także zapraszamy tych, którzy wyrośli na League of Legends. To miejsce dla fanów cosplayu, RPGowców, graczy wszelakiej maści, pisarzy, tych młodszych i starszych, wojowników na miecze laserowe, fanów tańca, druku 3D, modelarstwa, a nawet gry w mafię.
14: W programie też międzynarodowe akcenty. Na żywo wystąpią wokalistki znane z kultowej bajki Wings Club. Bramy Kieleckich Targów otwierają się w najbliższą sobotę o 11:00.
1: Wiadomości sportowe w Vox FM.
14: Raków Częstochowa, Valletta FC zmierzą się w spotkaniu drugiej rundy eliminacji Ligi Konferencji. Tym meczem Raków rozpoczyna tegoroczną kampanię europejską. Spotkanie startuje o 18:30. Piłkarskie emocje wracają też do Niecieczy. Po spadku z Ekstraklasy w najbliższą niedzielę Bruk Bet Termalika podejmie Ruch Chorzów w jednym z najciekawszych meczów początku sezonu pierwszej ligi. Zapowiada odpowiedzialny w klubie za pion sportowy Jacek Bednarz.
20: Jeśli udałoby się zdobyć komplet punktów, byłoby cudownie, ale Ruch będzie miał na pewno jakieś argumenty silne, żeby się nam przeciwstawić. Myślę, że po tych też meczach, które graliśmy, absolutnie nikt w Chorzowie nas nie zlekceważy, więc spodziewam się bardzo trudnego, zaciętego spotkania.
14: Pierwszy gwizdek, 14:30.
21: Patrz za okno, Kasiula.
22: Patrzę.
21: Zobacz, jaki piękny mamy październik.
22: Niesamowite
21: tego
22: jest to, że za jednym oknem mamy jedną pogodę, a po drugim oknie drugą, bo nie wiem, czy widzisz, po jednej mamy już chmury, aha, już deszcz, już się zbiera, a tak? Po drugiej jeszcze słońce.
21: No i to idealnie obrazuje sytuację w całym kraju, drodzy Państwo. Jeżeli jeszcze u Was nie pada, to prawdopodobnie za moment będzie. U nas już, tutaj raczy nas piękna szara chmura, dużo deszczu, więc możliwe, że i u Was będzie. Jeżeli jeszcze nie ma, no to tam rozkoszujcie się tymi promieniami słońca, jak u nas po drugiej stronie. A tymczasem 5 minut po godzinie 16, ale nam ten dyżur cyk-myk
22: leci.
21: No to co, dolecimy tak do godziny 17, bo wtedy kolejna porcja newsów.
22: O tak, będę z powrotem na pewno.
21: Czekamy na Kasię wobec tego, a to czekanie będą nam umilać wspaniałe rytmy, oczywiście w rytmie hitów, bo to tylko tak tutaj gramy, przypominam, w Vox FM. Balada, czyli ciecierelecie na dobry początek tej godziny. Klaudia Wasiluk, dzień dobry ponownie.
1: Sponsorem programu jest Erste Bank Polska.

No, hasło płynie, to możemy sobie podkreślić, bo dzisiaj cała Polska płynie w deszczu, drodzy Państwo. W Warszawie oberwanie chmury, jedno wielkie, ale pod 6098698 trzeba było długo czekać na głosy od Was. Ktoś z Niemiec się odzywa, a u nas susza jak w piekle. Czekamy na deszczyk. No to proszę bardzo, lada moment pewnie przeleci i do Was. Także pozdrawiamy serdecznie wszystkich. A tymczasem mamy 18,5 minuty po godzinie 16 i u nas, drodzy Państwo, kierunek Ciechocinek. Tak, tam Was zapraszam. Popularne sanatorium i dosyć, no może można powiedzieć mało popularny problem, ale jednak problem. Problem, słuchajcie, z pluskwami. Pewna kuracjuszka lat 70 miała sobie pojechać, prawda, wypocząć, odpocząć i tak dalej. No i zaczęła narzekać, bo zobaczyła w swoim pokoju pluskwy w Ciechocinku. Pluskwy w Ciechocinku. Ja to tylko myślę, że to nie jest przypadkiem obraźliwe słowo o jednej z koleżanek.

0: DJ Ilham i Digi Digi Digi Digi, czyli miejsce pierwsze ostatniego notowania Bestlisty. Vox.fm.pl, zakładka Bestlista albo nasza darmowa mobilna apka, to tam głosujemy, zresztą wy dobrze wiecie. I wiecie również o tym, że jutro o 17 najnowsze notowanie Bestlisty poprowadzi Krzysiek Skrzypkowski. O 17 słuchamy, a to co się dzieje za oknem, to wszystko sprawka cyklonu, słuchajcie. Potężny nadciąga w naszą stronę i dzisiaj właśnie i nawet jutro może wpłynąć na pogodę w Polsce. Miejscowe burze, ulewy, wiatr nawet do 85 km na godzinę. Szczególnie w południowej i zachodniej części kraju. To już ostrzegam, a pod 6098-69869 Krzysiek pisze, że on już w piecu rozpala, bo zimno. Krzysiek, jak w piecu nie musisz rozpalać, wystarczy, że zrobić już głośniej. Vicky Gabor i Superhero za moment, Inner Circle i Games People Play w sam raz do tańczenia. Pobujamy się trochę i od razu się cieplej zrobi.
1: Reklama.
2: Tylko do poniedziałku w RTV Euro AGD. Finał mistrzowskiej wyprzedaży. Lodówka Samsung taniej o 800 zł. Teraz za 2899 zł. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 3699. A kupując w 50 ratach 0% w sklepie stacjonarnym tylko 58 zł miesięcznie. I do października nie płacisz. RRSO 0%. Wyprzedaż na wybrane produkty. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
3: Nowy budynek, nowe możliwości, nowa jakość kształcenia. Wybierz zawód, który będzie zawsze potrzebny. Wybierz zawód z sercem. Radomski Medyk to miejsce stworzone z myślą o Twojej przyszłości. Ucz się w komfortowych, nowoczesnych pracowniach pod okiem doświadczonej i wykwalifikowanej kadry. Oferujemy bezpłatną naukę, bez ograniczeń wiekowych. Nie odkładaj swojej przyszłości na później. Rekrutacja już trwa. Czekamy na Ciebie przy ulicy Keles Krauza 3 w Radomiu. Nowoczesna edukacja zaczyna się tutaj.
4: To ostatnie wyzwanie dla osób wykańczających mieszkanie.
5: Lato to czas na odpoczynek, a nie użeranie się z remontem. W drzwi Radom.pl róg cuk, bierzemy montaż na siebie. Wybierzcie minimum 3 komplety drzwi wewnętrznych Herkato z regulowaną ościeżnicą, a solidny montaż i wybraną klamkę macie po złotówce. Odwiedźcie drzwi Radom.pl róg cuk w Radomiu przy 1905 roku 9. Wybierzcie Herkato i lećcie na urlop, a my zajmiemy się resztą.
6: Świeżo tutaj jest, wybór tutaj jest, tanio tutaj jest, Stokrotka.
7: Z aplikacją Schab Wieprzowy z polskiej hodowli cena sprzed obniżki 19,49. Teraz tylko 9,99 za kilogram. A kostka masła Extra Farm Milk cena sprzed obniżki 4,99.

0: AAA Auto, teraz bliżej Ciebie. Sprzedajesz samochód? Przyjedź do AAA Auto Express Store. Zapłacimy najwięcej z całej konkurencji i zapewnimy Ci szybką, bezpieczną transakcję. Wycenimy Twoje auto w kilka minut, całkowicie bezpłatnie. Gotówka od ręki. Chcesz kupić auto albo wymienić obecne na nowsze z bonusem? Wybierz samochód online lub przyjedź do najbliższego oddziału. Pomożemy Ci na miejscu. Sprowadzimy auto z dowolnej lokalizacji i pomożemy w finansowaniu. AAA Auto Express Store. Przyjedź i przekonaj się sam. Więcej na aaaauto.pl.
1: Ach, warto pomyśleć o zadaszeniu, by w upalne dni odpoczywać w cieniu. W cieniu doskonałych systemów zadaszeń, pergoli i carportów marki Tarasola. Spraw sobie cudowny cień i urządź idealną przestrzeń na swoim tarasie. Skorzystaj z letnich ofert cenowych na zadaszenia, rolety zip, pergole i carporty marki Tarasola. Urządź, usiądź i wypoczywaj. Zaprasza Proftechnik, partner premium marki Tarasola w Radomiu. Tartaczna 3x5, więcej na proftechnik.pl.
2: Marian, po czym poznać prawdziwą, wielką wyprzedaż?
3: Po czym? No Barbara, po mocnym finale, tak jak w Media Expert.
4: Finał wielkiej wyprzedaży w Media Expert. Na przykład telewizor Philips 55 cali, Ambilight, Mini LED. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 3299 zł. Teraz za jedyne 2599. Z kodem rabatowym taniej o 700 zł.
5: Audi Q5. Imponujący i komfortowy SUV, stworzony z myślą o wyjątkowych podróżach. Teraz gotowe do odbioru modele Audi Q5 dostępne są z 3-letnim pakietem serwisowym w cenie. Ciesz się większą wygodą, bezpieczeństwem i pewnością dzięki przeglądom serwisowym bez dodatkowych kosztów. Nie czekaj, oferta jest ograniczona. Sprawdź w najbliższym salonie lub na audi.pl.
6: Reklama.
7: Jutro bez większych zmian w pogodzie. Synoptycy nadal prognozują opady deszczu, a na termometrach maksymalnie zobaczymy 20 stopni.
8: Vox FM. Jest impreza.
7: Wielkie sportowe emocje nadciągają do Radomia. Już weekend od 7 do 9 sierpnia radomski Zalew Borki zamieni się w profesjonalną arenę siatkówki plażowej. Przed nami pierwsza edycja Beach Ball Radom. To trzygwiazdkowy turniej eliminacyjny do Mistrzostw Polski Mężczyzn. Organizatorzy zapraszają całe rodziny. Wstęp na trybuny jest całkowicie wolny. Przyjdźcie poczuć wakacyjny klimat i kibicować najlepszym zawodnikom w kraju. Partnerem wydarzenia jest Samorząd Województwa Mazowieckiego.

0: Sponsorem programu był Erste Bank Polska.
1: Autopromocja.
2: Nareszcie urlop!
3: Ale dlaczego spędzamy go z twoją mamusią?
2: Spokojnie! Vox FM robi lato!
4: Wejdź na voxfm.pl. Obierz swoją największą wakacyjną wtopę.
2: I wygraj 2000 zł na wakacyjny weekend.
4: Vox FM robi lato!
1: Autopromocja. Reklama.
5: Finał wielkiej wyprzedaży w Media Expert. Smartfony, telewizory, laptopy.

0: i zgarnij 3 kupony po 30 zł. Sprawdź warunki na allegropay.pl. Umowę o kredyt zawrzesz ze spółką Allegro Pay. Pośrednikiem jest spółka Allegro. RRSO 0%.
1: Wiesz, jak najszybciej sprzedać auto? To proste. Z AAA Auto przebijamy każdą inną ofertę. Odwiedź nasz salon. Radom Aleja Grzecznarowskiego 28. Lub wejdź na aaauto.pl i sprawdź, jak dużo zapłacimy za twój samochód. Kupujemy auta wszystkich marek i płacimy lepiej niż konkurencyjne oferty skupu. O sprzedaży samochodu pomyślałeś? Z AAA Auto już sprzedałeś. Więcej na aaauto.pl i w salonie. Radom Aleja Grzecznarowskiego 28.
2: A co tam pani Celinka znalazła w nowej gazetce Kauflandu?
3: Czwartkowe okazje? Nie widzę żadnych słabych stron, oui.
2: Od czwartku w Kauflandzie kawa mielona MK Cafe Premium 500 gramów 25,99 za opakowanie z Kaufland Card Extra. 6 na osobę, a polska papryka czerwona 5,99 za kilogram. Kaufland.
4: Mówi się, że kto sam dom budował, ten w cyrku się nie śmieje. Ale spokojnie, znamy prosty sposób, jak uniknąć takiego losu. Z Muratorem zaplanujesz budowę od A do Z i przetrwasz cało nie jeden remont. W każdym numerze miesięcznika znajdziesz praktyczne porady wprost od doświadczonych ekspertów. Odkryjesz inspirujące projekty i poznasz sekrety ekonomicznego budownictwa. Już teraz zamów prenumeratę Muratora z wygodną dostawą do ulubionego paczkomatu i zyskaj dzięki ofercie 10 plus 2 egzemplarze gratis. Wejdź na murator.pl i buduj mądrze z Muratorem.
5: Marian, po czym poznać prawdziwą, wielką wyprzedaż?
6: Po czym? No Barbara, po mocnym finale, tak jak w Media Expert.
7: Finał wielkiej wyprzedaży w Media Expert. Na przykład ekspres automatyczny Siemens, mleczna kawa, cold brew. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 2899 zł. Teraz za jedne 2699. Z kodem rabatowym taniej o 200 zł.
8: Reklama. Vox FM.
9: Vox FM. Radom.
10: Kolejni politycy pod siedzibą PiS. Co dalej z partią? Na miejscu jest nasz reporter. Od jego relacji zaczniemy. W wiadomościach miliony na technologię przeszłości w polskiej armii, a na koniec jeszcze Kraków i odkrywanie zakątków miasta. Posłuchajcie.
11: To już 17. To czas na wiadomości Vox FM. Zaprasza Katarzyna Pilewska. Posłuchajmy.
10: Spotkanie po spotkaniu w siedzibie PiS. Na Nowogrodzką zjeżdżają kolejni politycy, m.in. z frakcji przeciwnej Mateuszowi Morawieckiemu i jego stowarzyszeniu. Wcześniej były premier przez blisko 3 godziny rozmawiał z Jarosławem Kaczyńskim. Głównym tematem zakaz wewnętrznych inicjatyw pod groźbą wyrzucenia z partii. Na miejscu nasz reporter Michał Skolimowski. Michale, powiedz, czego dotyczą rozmowy.
12: PiS oficjalnie o tym nie informuje, ale wygląda to na spotkanie z drugą stroną sporu o stowarzyszenia. O szczegóły pytałem wjeżdżającego na miejsce wiceprezesa partii Tobiasza Bocheńskiego. Odpowiedział krótko.
13: Uzbroić troszeczkę w cierpliwość.
12: Wcześniej rzecznik PiS-u przekazał, że spotkanie Kaczyński-Morawiecki było konstruktywne, ale nie doprowadziło do rozstrzygnięcia sprawy zasadniczej. Do rozmów odniósł się też bliski współpracownik byłego premiera, były rzecznik rządu i członek Stowarzyszenia Rozwój Plus Piotr Miller. W mediach społecznościowych napisał, że rozmowy są prowadzone w dobrej wierze, a prezesowi przedstawiono 21 konkretnych propozycji, które pomogą uspokoić sytuację, zakończyć niepotrzebny spór i walczyć o zwycięstwo w wyborach.
10: Przypomnijmy, członkowie PiS mają czas do północy, żeby złożyć deklarację o nieprzynależeniu do żadnego ze stowarzyszeń. Miliony na technologię przyszłości w polskiej armii. W Warszawie podpisano dziś umowy na dofinansowanie kolejnych projektów w ramach wspólnego programu Resortu Obrony, Ministerstwa Nauki i Narodowego Centrum Badań i Rozwoju. Celem programu jest wsparcie rozwoju nowoczesnych technologii obronnych, wyposażenia wojskowego oraz innowacji w sektorze nauki i przemysłu. O szczegółach Krzysztof Płowecki.
14: Wszystko po to, żeby polska armia stała się najsilniejszą armią w Europie.
15: Pod względem liczebności, ale i zdolności operacyjnej.
14: Mówi Władysław Kosiniak-Kamysz, szef Ministerstwa Obrony Narodowej. Dzięki programowi Perun do polskiej armii trafią najnowocześniejsze osiągnięcia techniczne.
15: Drony, antydrony, systemy dalekiego rażenia, sztuczna inteligencja, obserwowanie satelitarne.
14: Premier Donald Tusk dodał, że pieniądze z programu Perun oddalają ryzyko ataku na Polskę, a nasz kraj znajduje się dzisiaj w gronie państw najlepiej przygotowujących się do obrony.
10: Służby z Gorzowa postawione na równe nogi i wezwanie okazało się bezpodstawne. Kobieta, która wezwała służby, została zatrzymana. Niewykluczone, że stoi za kilkoma podobnymi zgłoszeniami, informuje nasz reporter Konrad Baranowski.
16: 22-latka mogła w ostatnich 30 dniach wzywać bezpodstawnie medyków w Toruniu, Poznaniu, Olsztynie i Gdyni. Ten wątek mundurowi jeszcze wyjaśniają. Wszystko wyszło na jaw, gdy policjanci dostali od dyżurnego zgłoszenie o karetce wysłanej do pacjentki. Zespół pogotowia nie mógł kobiety znaleźć. Ze zgłoszenia wynikało, że źle się czuje, potrzebuje potrzebuje pomocy i jest nad wartą. Kobieta została zauważona i zatrzymana przez policjantów w środę na ulicy Dworcowej przed godziną 17. 22-latka nie potrafiła wytłumaczyć, dlaczego wzywała służbę.
10: Policjanci wstępnie ustalili, że kobieta wraz ze znajomym przyjechała do Gorzowa w środę rano. Poszukiwania rozpoczęły się tego samego dnia po godzinie 11. Kraków zachęca mieszkańców do odkrywania zielonych zakątków miasta. Ruszył projekt Odkrywca krakowskich parków, zainspirowany zdobywaniem górskich szczytów. Ochotnicy będą zwiedzać parki, zbierać pamiątkowe pieczątki i odkrywać nowe zakątki miejskiej dżungli. Wszystkie stemple są różne, dopasowane do swojej symboliki oraz historycznego charakteru, mówił Łukasz Pawlik, dyrektor Zarządu Zieleni Miejskiej.
17: To pomysł zaczerpnięty ze szlaków turystycznych, gdzie turyści zdobywający szlaki zdobywają pieczątki, zdobywają punkty i odznaki. Tą ideę przenieśliśmy do Krakowa, do parków, do miejskiej dżungli, gdzie mieszkańcy Krakowa mogą wyposażyć się w odpowiednie książeczki.
10: Specjalną książeczkę do zbierania pieczątek można odebrać we wskazanych miejscach lub wydrukować ją ze strony Zarządu Zieleni Miejskiej.
11: Deszczowo. To tak delikatnie mówiąc.
10: Tak jest.
11: Bo miejscami jedna wielka ulewa, drodzy Państwo, a sprawdzimy, jak sytuacja będzie wyglądała tej nocy. No tak, popada praktycznie wszędzie, może delikatnie ominie Gorzów, Szczecin, Zieloną Górę i Koszalin, ale nie obiecujemy. To prognozy na ten moment, a to wiadomo, jak z prognozami wszystko się może zdarzyć. Jeżeli chodzi o jutro, drodzy Państwo, deszczowo również, ale temperatury całkiem przyjemne, bo nawet 22 stopnie. Może ciut chłodniej, 13 tylko w Zakopanem, ale sobota, ale niedziela, to będzie dla nas. Tymczasem mamy 4,5 minuty po godzinie 17 i powiedziałabym głowa do góry, ale Barakuda zaraz chwilę zaśpiewa ASAP, więc róbcie z tym, co chcecie, my wam poprawiamy humory jak tylko możemy. Kasia Pilewska jeszcze trzyma rękę na pulsie
10: tak
11: i
10: jest.
11: W związku z tym o 18 kolejną porcję newsów nam zaserwuje.
10: Do usłyszenia.
11: Umówieni. No to my co? Gramy dalej. 5 po 17. Klaudia Wasiluk, witam ponownie i zapraszam.

Mogłabym powiedzieć, a nie mówiłam, ale nie powiem. Mauro Picotto Komodo w Vox FM na 17 minut po 17. A mogłabym powiedzieć, a nie mówiłam, bo już wysyłacie pod 6098 69 869 zdjęcia. No i zaczęło padać, ktoś pisze, chyba się jakaś chmura oberwała, a takie piękne słońce było, drodzy państwo. Chmury to tam mogą się obrywać, bo my słońce to sobie sami odpalimy. I to takie, wiecie, latynoskie. Nicki Jam, Enrique Iglesias, El Perdón. 18 po 17 w Vox FM.

0: Ale dzień co? Wracacie pewnie właśnie wraz z pracy. A Vox gra Melanie C. Jak sobie można pośpiewać za kierownicą? Never be the same again. Na 25 minut przed godziną 18. A Vox gra bardzo dobrze. Zresztą Vox FM to robi lato, drodzy państwo. A jak lato, no to oczywiście Jonathan, Bledka, Gibbs i Róż. I to również będzie za moment. Elize i Hot Stuff, bo musi być gorąco. Nawet jak za oknem deszcz. I od razu inna piosenka mi przychodzi na myśl. Ale nie o tym. Tak, słońce w głośnikach i za moment również będzie. A u mnie, ona u mnie jest. Dobra, chwila przerwy, a potem gramy.
1: Reklama.
2: Tylko do poniedziałku w RTV Euro AGD. Finał mistrzowskiej wyprzedaży. Robot sprzątający Roborock Saros 20 Complete. Taniej o 700 zł. Teraz za 3999 zł. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 4699. A dodatkowo 30 rat 0% i do października nie płacisz. RRSO 0%. Wyprzedaż na wybrane produkty. Tylko do poniedziałku. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
3: Build.pl. Potrzebujesz drukarki, kopiarki albo niszczarki? A może twoje potrzeby spełni urządzenie wielofunkcyjne? Polecamy Build.pl. Zamiast kupować, możesz wynajmować w stałym, niezmiennym abonamencie. Do tego tusze, tonery i serwis od ręki. Build.pl. Radom, Słowackiego 100. Zapraszamy do kontaktu. 48 362 90 22.
4: Myślałam, że organizacja chrzcin będzie dużo prostsza. Też tak miałam. Dlatego wybraliśmy Nihil Novi. Zero stresu. Zero stresu? Jak to? Pomogli ze wszystkim. Menu, szczegóły. Ja mogłam być po prostu z rodziną.
5: Czyli było aż tak dobrze.
4: Termin na rączek zarezerwowałam chwilę po chrzcinach.
5: Nihil Novi. Organizujemy chrzciny, komunie, urodziny i inne przyjęcia. Zarezerwuj swój termin. Nihil Novi, Radom, Rynek 3. Więcej na hotelnihilnovi.pl.
6: Przyszłość należy do automatyki. Chcesz być jej częścią? Branżowe Centrum Umiejętności numer 2 w Radomiu zaprasza na bezpłatne szkolenia z automatyki przemysłowej. Zdobądź praktyczne umiejętności, poszerz wiedzę i otwórz drzwi do nowych możliwości zawodowych. Automatyka przemysłowa to kierunek, który naprawdę się opłaca. Twoja przyszłość zaczyna się tutaj. Sprawdź szczegóły na bcu2.radom.pl lub odwiedź nas Radom Kościuszki 7.
7: Chcesz skorzystać z programu Czyste Powietrze z prefinansowaniem? Przyjdź do DB Serwis. Ocieplą Twój dom, wymienią stary piec, okna i drzwi oraz pomogą Ci złożyć wniosek o dotację w Twojej gminie. DB Serwis, Radom, Witkacego 2B, telefon 600 600 048.
8: Powstanie warszawskie. Między faktami a legendą. Subiektywny dwugłos historyków, w którym rzetelna analiza powstańczego zrywu z 1944 roku zyskuje gawędziarski styl. Sławomir Kober i Tymoteusz Pawłowski odkrywają zaskakujące, a chwilami wręcz szokujące fakty sprzed ponad 80 lat. Powstanie warszawskie. Między faktami a legendą. Poznajmy niedomówienia, przemilczenia i zapomnianych bohaterów 63 dni walczącej stolicy.
9: Bo w Media Ekspert taniej masz. O tak, taniej masz.
10: W Media Ekspert wyprzedaż.

Choć nie wiem jak sam trzymać dystans, powoli hamuje we mnie puls. Parę ran zadanych z bliska, a ty jak plaster na mój ból. Szukałem wszędzie leku na moje rozdarte DNA, ale nic nie działa jak

0: Autopromocja.
1: Czy słuchanie pierwszej zmiany gwarantuje, że nie będziesz stać w korku?
0: Nie, ale przynajmniej będzie przyjemniej.
2: Jula, ale nie przejmuj się, możesz na mnie liczyć.
3: A jak? W jaki sposób?
2: Ja nikomu nie powiem, że się na rowerze wywaliłaś.
4: Wywaliłaś się na rowerze?
3: No wiesz
4: co? Wiedziałeś? Nie wiem, ale jakoś tak ktoś mi powiedział. Nie
0: wiem. Pierwsza zmiana. Od rana z Vox FM.
1: Słuchaj codziennie od 6.
0: Autopromocja. Reklama.
5: Wielka wyprzedaż w Media Expert, a do tego w sklepach stacjonarnych na produkty objęte promocją do 50 rat 0% i do października nie płacisz. RSO 0%. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.
6: Mówi się, że kto sam dom budował, ten w cyrku się nie śmieje. Ale spokojnie, znamy prosty sposób, jak uniknąć takiego losu. Z Muratorem zaplanujesz budowę od A do Z i przetrwasz cało nie jeden remont. W każdym numerze miesięcznika znajdziesz praktyczne porady wprost od doświadczonych ekspertów. Odkryjesz inspirujące projekty i poznasz sekrety ekonomicznego budownictwa. Już teraz zamów prenumeratę Muratora z wygodną dostawą do ulubionego paczkomatu i zyskaj dzięki ofercie 10 plus 2 egzemplarze gratis. Wejdź na murator.pl i buduj mądrze z Muratorem.
7: Ach, warto pomyśleć o zadaszeniu, by w upalne dni odpoczywać w cieniu. W cieniu doskonałych systemów zadaszeń, pergoli i carportów marki Tarasola. Spraw sobie cudowny cień i urządź idealną przestrzeń na swoim tarasie. Skorzystaj z letnich ofert cenowych na zadaszenia, rolety zip, pergole i carporty marki Tarasola. Urządź, usiądź i wypoczywaj. Zaprasza Proftechnik, partner premium marki Tarasola w Radomiu. Tartaczna 3x5, więcej na proftechnik.pl.
8: Powstanie warszawskie. Między faktami a legendą. Subiektywny dwugłos historyków, w którym rzetelna analiza powstańczego zrywu z 1944 roku zyskuje gawędziarski styl. Sławomir Kober i Tymoteusz Pawłowski odkrywają zaskakujące, a chwilami wręcz szokujące fakty sprzed ponad 80 lat. Powstanie warszawskie. Między faktami a legendą. Poznajmy niedomówienia, przemilczenia i zapomnianych bohaterów 63 dni walczącej stolicy.
0: Reklama.
1: Vox FM.
0: Vox FM.
1: Radom.
9: Czy będzie rozłam w PiS? Po spotkaniu Morawiecki i Kaczyński kolejne rozmowy. Od tego zaczniemy. Policjanci z archiwum X zatrzymali podejrzanego o morderstwo po 15 latach. To za chwilę. A na koniec ważna informacja dla miłośników gór. Ochłodzenie w Tatrach w nocy, nawet przymrozki. Jest 18. Zapraszam na najnowsze wiadomości. Katarzyna Pilewska. Na początek jednak decyzja prezydenta. Karol Nawrocki ogłosił, że złożył drugi wniosek o referendum w sprawie Zielonego Ładu. Do tego tematu będziemy wracać za godzinę. Siedziba PiS, Centrum Politycznych Wydarzeń, głównym tematem zakaz stowarzyszeń. Przy Nowogrodzkiej trwa kolejne spotkanie, już bez Mateusza Morawieckiego. Do Jarosława Kaczyńskiego przyjechali politycy będący we frakcji przeciwnej byłemu premierowi i jego inicjatywie Rozwój Plus. Wśród nich m.in. wiceprezesi partii Tobiasz Bucheński czy Antoni Macierewicz. Wcześniej na miejscu była też Agnieszka Wojciechowska van Heukelum, która liczy na to, że Morawiecki i jego stronnicy zrezygnują ze stowarzyszenia.
10: Ja moje oświadczenie napisałam już wiele dni temu, podobnie jak większość posłów Prawa i Sprawiedliwości. Ponad 140 tych oświadczeń jest. Czekamy na resztę kolegów i mamy nadzieję, że się opamiętają i normalnie je podpiszą.
9: Po spotkaniu Kaczyński-Morawiecki rzecznik PiS napisał o konstruktywnej rozmowie, która nie przyniosła rozstrzygnięcia w zasadniczej sprawie. Współpracownicy byłego premiera piszą z kolei o rozmowach w dobrej wierze. Przekazali też, że przedstawili prezesowi ponad 20 propozycji, które mają załagodzić spór. Ultimatum na złożenie oświadczenia o lojalności wobec partii mija o północy. Po niemal 15 latach od zabójstwa 13-letniej Izy z Gdyni Dąbrowy śledczy zatrzymali sprawcę. Przypomnijmy, w sierpniu 2011 roku dziewczynka została napadnięta, gdy wracała do domu po odprowadzeniu koleżanki na przystanek. Mimo zabezpieczenia śladów DNA przez lata nie udało się ustalić zabójcy. Teraz dzięki nowoczesnym badaniom genetycznym policjanci z archiwum X zatrzymali mężczyznę podejrzanego o dokonanie tej zbrodni. O czym ze szczegółami Paweł Lemke.
11: Prokuratura poinformowała o zatrzymaniu 37-letniego mieszkańca Gdyni, który usłyszał zarzut zabójstwa 13-letniej Izy. Przełom w śledztwie możliwy był dzięki wykorzystaniu genealogii genetycznej, po raz pierwszy zastosowanej w Polsce w postępowaniu karnym. Jak przekazali śledczy, mężczyzna w chwili zbrodni miał 22 lata i mieszkał w pobliżu miejsca, gdzie doszło do zabójstwa. Przez kolejne lata prowadził zwyczajne życie.
12: Ukończył studia wyższe, jest żonaty, ma dwoje dzieci w wieku przedszkolnym. Nigdy nie był karany, nigdy nie był notowany przez policję.
11: Mówi Mariusz Marciniak z prokuratury regionalnej w Gdańsku. Podejrzany przyznał się do zabójstwa, ale odmówił składania wyjaśnień. Sąd zdecydował o jego tymczasowym aresztowaniu na 3 miesiące. Grozi mu dożywocie.
9: Relacjonował nasz reporter Paweł Lemke. tafla szkła rozbita w piaskownicy. Policja szuka sprawcy niebezpiecznego zdarzenia, do którego doszło w Świeciu niedaleko Bydgoszczy. To ogromne zagrożenie dla dzieci, więc plac zabaw przy ulicy Kościuszki natychmiast zamknięto, a na miejscu był nasz reporter Dawid Olszewski.
13: Ktoś rozbił taflę szkła na piaszczystej nawierzchni. Trwa właśnie wymiana piasku z użyciem ciężkiego sprzętu. Sprawdzany jest też teren wokół placu zabaw, bo tam również mogły trafić odłamki szkła.
14: Znaleziono fragmenty szkła, nawet 20-30 centymetrowe. Dlatego też ciężko nam jest zaryzykować i ewentualnie tylko przesiać ten piach.
13: Dlatego konieczna jest całkowita wymiana piasku, podkreśla Magdalena Arczyńska-Górne z Urzędu Gminy w Świeciu. To jeden z mieszkańców zauważył zagrożenie i powiadomił służbę.
15: Jestem w szoku. Wnuki moje też chodzą tutaj i ja myślę, że to dorosły ktoś.
16: Aż mi się nie chce wierzyć. To ktoś jakiś nieodpowiedzialny albo chory.
13: Urzędnicy złożyli do policji wniosek o ściganie sprawcy.
9: Apelują też do mieszkańców o przekazywanie informacji, które mogą pomóc w jego ustaleniu. Gmina będzie chciała obciążyć go kosztami sprzątania i napraw. I jeszcze znaczne ochłodzenie w Tatrach. W najwyższych partiach gór temperatura spadła do około zera, a w najbliższej nocy ma się zrobić jeszcze zimniej, spaść może nawet śnieg. Piątek będzie wręcz dniem z aurą bardziej jesienną niż letnią, mówi Andrzej Mikler, ratownik Topr.
17: Na Kasprowym temperatura w tym momencie wynosi 4 stopnie. Wyżej na tych szczytach najwyższych typu Łomnica, Gerlach to jest 0. No i jutro są zapowiadane opady śniegu tam wysoko w górach. Poniżej wiadomo deszcz, zimno, wiatr z północy.
9: Pogoda ma się poprawić. W przyszłym tygodniu w zachopanym termometry mają wskazać około 26 stopni. W przyszłym tygodniu 26 stopni na południu kraju, a jak w tym tygodniu 20 stopni w tym momencie w Świnoujściu i 13 w Lesku na południu kraju. Noc będzie przede wszystkim deszczowa. Deszcz popada w centrum, na północy, na południu może być nieco bardziej sucho, tylko i wyłącznie na zachodzie kraju. Temperatura to do około 13 stopni maksymalnie. Piątek również deszczowy, ale nieco cieplej, 22, a w sobotę już bajka, 28 stopni na zachodzie, 22 na wschodzie.
18: Visita arrivata, mi spela li te dota.
19: Aye, you man.
18: Visita arrivata, mi spela li te dota.
19: I feel you man.

0: Oszczędni latają do Auchan po okazję.
1: I latają po winogrona jasne w supercenie. Tylko 7,95 za kilogram. Oraz po masło ekstra marki Auchan. Teraz tylko złoty 99 przy zakupie dwóch sztuk. Cena sprzed pierwszego zastosowania obniżki 3,98. Oferta do 25 lipca. Szczegóły na Auchan.pl. Auchan. Co zaplanuję, to kupuję. Także online.
2: To ostatnie wyzwanie dla osób wykańczających mieszkanie.
3: Lato to czas na odpoczynek, a nie użeranie się z remontem. W drzwiradom.pl ruk cuk bierzemy montaż na siebie. Wybierzcie minimum 3 komplety drzwi wewnętrznych Erkado z regulowaną ościeżnicą, a solidny montaż i wybraną klamkę macie po złotówce. Odwiedźcie drzwiradom.pl ruk cuk w Radomiu przy 1905 roku 9. Wybierzcie Erkado i lećcie na urlop, a my zajmiemy się resztą.
4: Znowu niespodzianka? Teraz w aplikacji Rossmann.pl zabawa w nowej odsłonie. Miliony niespodzianek czekają.
5: Skąd ta piana, kochanie?
4: Znowu bawię się w Rossmanie. Warunki udziału dostępne na Rossmann.pl, regulaminy.
6: Wakacyjne weekendy z aplikacją Orlen Witaj. Paliwo 20 groszy taniej.
7: O.
6: A jak się coś dokupi na stacji, to będzie jeszcze taniej.
7: O, a o ile?
6: 35 groszy taniej na litrze.
7: Nawet jak kupię burgera lub pizzę?
6: Tak.
8: A jak lemoniadę?
6: No też.
7: To poprosimy.
6: Ale co?
8: Wszystko.
6: Wakacyjne weekendy zrób zakupy na stacji za minimum 5 zł i tankuj nawet 35 groszy taniej z aplikacją Orlen Witaj. Jeden kupon na weekend do 50 litrów paliwa Verva i Efekta. Szczegóły w regulaminie na witaj.pl/rabaty. Orlen. Z energią na weekend.
9: Słyszysz? To Crash od pierwszego chrupnięcia. Wedel Crash. Nowy baton czekoladowy z chrupiącymi dodatkami. Popcorn, precelki, kokos, orzeszki. Masz Crasha na Crasha.
10: Tego lata Włochy są bliżej. Delektuj się włoską kuchnią we Fresh Corner na stacjach MOL. Hot dog parmigiano, focaccia i aromatyczna kawa. Smakowite ceny tylko z aplikacją MOL Move. Do zobaczenia we Fresh Corner. Polecam. Dorota Gardias. Ciao!
11: Nowy budynek, nowe możliwości, nowa jakość kształcenia. Wybierz zawód, który będzie zawsze potrzebny. Wybierz zawód z sercem. Radomski Medyk to miejsce stworzone z myślą o Twojej przyszłości. Ucz się w komfortowych, nowoczesnych pracowniach pod okiem doświadczonej i wykwalifikowanej kadry. Oferujemy bezpłatną naukę, bez ograniczeń wiekowych. Nie odkładaj swojej przyszłości na później. Rekrutacja już trwa. Czekamy na Ciebie przy ulicy Keles Krauza 3 w Radomiu. Nowoczesna edukacja zaczyna się tutaj.
12: Codziennie jest czas na lody, czy jesteś gotowy? Do soboty z kartą Moja Biedronka. Sześciopaki lodów Marletto na patyku różne rodzaje. Tylko 9,99 za opakowanie. Limit dzienny, 4 opakowania na kartę. Asortyment i jego dostępność mogą się różnić w zależności od sklepu. Biedronka.
13: Naukowcy badający reklamy i marketing odkryli, że przekaz reklamowy jest lepiej zapamiętany, gdy do treści dodamy niespodziewane słowo.
14: A więc my, pracownicy Agaty, przypominamy Marchew, że oferta Zobacz jak tanio to mnóstwo dodatków i mebli w stale niskich cenach. Marchew.
15: Teraz w Agacie promocja 30 rat 0% ze spłatą dopiero od października. Albo 50 zł rabatu od razu za każde wydane 500 zł na wszystkie produkty. Tylko do 8 sierpnia. Szczegóły na agatameble.pl.
16: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
17: Reklama.
18: Vox FM.
17: Vox FM.
18: Vox FM. Robi lata.

0: Autopromocja. Vox Alert.
1: Vox Alert.
0: Wypadek? Pożar? Coś się dzieje w twojej okolicy? Wejdź na voxfm.pl i wyślij nam wiadomość, zdjęcie lub nagranie.
1: Vox Alert.
0: Działamy również w twojej sprawie. Autopromocja. Reklama.
2: Barbara, łatwa kasa?
3: Marian, zawsze.
2: No to zainstaluj aplikację Media Expert i złap nawet 200 zł rabatu w kuponach na start.
3: Sprytnie.
2: Szczegóły w regulaminie na mediaexpert.pl.
4: Bo w Media Expert taniej masz.
5: Wpadaj do Lidla po niskie ceny. Codziennie to się opłaca. Już dziś. Ser Gouda Blok 1 kg Pilos. Cena przed obniżką 29,99. Teraz tylko 14,99 za kilogram. I wszystkie lody na patyku, w rożku i lodowe kanapki do 220 ml. Jedno opakowanie plus jedno za grosz. Miksuj dowolnie.
3: Lidl. To się opłaca.
6: Chcesz skorzystać z programu Czyste Powietrze z prefinansowaniem? Przyjdź do DB Serwis. Ocieplą twój dom, wymienią stary piec, okna i drzwi oraz pomogą ci złożyć wniosek o dotację w twojej gminie. DB Serwis, Radom, Witkacego 2B. Telefon 600 600 048.
7: Kto na BP wraca, temu się opłaca. Z aplikacją BP Me tankuj taniej aż o 35 groszy za litr benzynę bezołowiową 95 lub olej napędowy. Aktywuj co tydzień kupon w aplikacji BP Me i korzystaj z rabatów w dowolnym dniu tygodnia. Promocje nie łączą się. Szczegóły i wyłączenia na bp.pl. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką z całej sieci. Olej napędowy 4,94 za litr, benzyna bezołowiowa 95, 4,72 za litr. Audi Revolut F1 Team. Rekomenduje paliwa BP z technologią Active.
8: Dyskontowe Asy w Netto. Teraz woda mineralna Murzynianka nisko i średnio nasycona 1,5 litra. Tylko złoty 99 za jedną sztukę przy zakupie 6 sztuk. Najniższa cena z 30 dni złoty 99. A polska Borówka jedynie 7,99 za 300 gramów. A 61% taniej. Netto. Patent na tanie zakupy.
0: Reklama.
1: Vox FM Radom.
9: Ultimatum władzy partii mija o północy. Co z przyszłością PiS? Zaczniemy od relacji naszego reportera, który jest na Nowogrodzkiej. Ponownego referendum w sprawie Zielonego Ładu. Tego chce prezydent Nawrocki. Szczegóły w wiadomościach. A na koniec jeszcze sport. Posłuchajcie. Jest 19. Zapraszam na najnowsze wiadomości. Katarzyna Pilewska. 5 godzin. Tyle zostało członkom PiSu na rezygnację ze stowarzyszeń. O północy mija ultimatum władz partii. W siedzibie Prawa i Sprawiedliwości dziś seria rozmów. Najpierw Jarosław Kaczyński spotkał się z Mateuszem Morawieckim, który nie chce zrezygnować ze swojej inicjatywy Rozwój Plus. Potem na Nowogrodzką przyjechali politycy z frakcji przeciwnej byłemu premierowi. Na miejscu jest też nasz reporter Michał Skolimowski.
10: Porozumienia na linii Kaczyński-Morawiecki nie ma. W krótkim oświadczeniu rzecznika PiS w mediach społecznościowych mogliśmy przeczytać, że rozmowa była konstruktywna, ale nie przyniosła rozstrzygnięcia w kluczowej sprawie. Poseł Agnieszka Wojciechowska-Van Heukelom liczy jednak, że Morawiecki i jego współpracownicy zrezygnują ze stowarzyszenia.
11: Liczę na to, że się opamiętają, ale dużo nadziei w tym nie pokładam.
10: Były premier i jego stronnicy nie odpuszczają w sprawie stowarzyszenia, nie chcą też opuszczać partii, zaznaczają jednak, że są z niej raczej wypychani. Podczas spotkania przy Nowogrodzkiej przedstawiono też prezesowi ponad 20 propozycji, które mogą uspokoić sytuację i zakończyć wewnętrzny spór. Porozumienia jednak nie osiągnięto.
9: Propozycje padły też ze strony prezesa Jarosława Kaczyńskiego, m.in. zabrążenia Stowarzyszenia Rozwój Plus do czasu wyborów parlamentarnych. Została ona jednak odrzucona, przekazał w mediach społecznościowych rzecznik PiS Rafał Buchenek. Przypomnijmy, ultimatum mija o północy. Prezydent składa kolejny wniosek o referendum w sprawie Zielonego Ładu. Karol Nawrocki poinformował o tym podczas spotkania z mieszkańcami Dębicy. Poprzedni wniosek o zorganizowanie referendum został odrzucony przez Senat, jak mówił dziś prezydent.
12: Przy pierwszej próbie nie odpowiadało pytanie. To przygotowaliśmy w Kancelarii Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej zupełnie inne, nowe pytanie. Proste pytanie. Czy jest pan, pani za realizacją przez Polskę polityki klimatycznej Unii Europejskiej?
9: To pytanie, jak podkreślał Karol Nawrocki, niczego nie sugeruje. Jak wyjaśnia Kancelaria Prezydenta, na karcie do głosowania zamieszczone zostaną oficjalne wyjaśnienia określające konsekwencje wyboru poszczególnych odpowiedzi. Dzień przeprowadzenia referendum został wyznaczony na niedzielę 27 września tego roku. Zarzuty i wniosek o tymczasowy areszt dla pijanego kierowcy z A1. To najnowsze decyzje prokuratury w sprawie zderzenia z 18 lipca. Na śląskim odcinku autostrady doszło wtedy do obywatelskiego zatrzymania kompletnie pijanego kierowcy, który doprowadził do kolizji. Jak się okazało, miał też sądowy zakaz prowadzenia pojazdów. Mimo to prokuratura nie wnioskowała o areszt. Dopiero po interwencji ministra sprawiedliwości mężczyzna został ponownie zatrzymany. 37-letni Krzysztof K. przyznał się do winy, grozi mu 12 lat więzienia. Taniec współczesny nie tylko do oglądania, ale także do przeżywania. Już 31 lipca w Nowochódzkim Centrum Kultury startuje krakowski festiwal tańca. To 6. edycja. Hasłem tegorocznej jest przynależność, mówi Karolina Graca z Krakowskiego Centrum Choreograficznego.
13: Przynależność to dość pojemne hasło dla nas, kuratorek, i myślę, że tak o nim też myślimy i staramy się mówić, to znaczy zostawić trochę pole do tego, żeby każdy i każda mogła sobie zadać pytanie, czym ta przynależność dla danej osoby jest.
9: Krakowski Festiwal Tańca gościć będzie artystów z całego świata.
1: Wiadomości sportowe w Vox FM.
9: Raków Częstochowa, Valletta FC. Trwa spotkanie w ramach drugiej rundy eliminacji Ligi Konferencji. Trwa pierwsza połowa, póki co jest 0-0. To może być jeden z najciekawszych meczów pierwszej kolejki BetClick pierwszej ligi. W najbliższą niedzielę o 14.30 Brookbet Termalika Nieciecza zagra u siebie z Ruchem Chorzów. Kibice Słoni mogą spodziewać się emocjonującego otwarcia nowego sezonu.
14: Brookbet będzie grał dobrą piłkę. Mam nadzieję, że to będzie futbol ofensywny, będziemy potrafili budować dużo fajnych, interesujących ataków, będziemy w stanie strzelać bramki, które dadzą punkty.
9: Zapewnia Jacek Bednarz, odpowiedzialny za pion sportowy w klubie z Niecieczy, a spotkanie w niedzielę o 14.30. A my zaczniemy jeszcze od wiadomości sportowych. Uwaga, 1-0 niestety dla Valletty w ramach spotkania drugiej rundy eliminacji Ligi Konferencji. Trzymamy kciuki za Raków. Może jeszcze się uda. Tymczasem sprawdzamy, co w pogodzie. No, dość ciepła noc, ale deszczowa i ten deszcz zostanie z nami właściwie do końca piątku. On będzie padał wszędzie. Mogą pojawić się burze na wschodzie kraju. Sobota natomiast już bardzo ciepła i bardzo słoneczna. 27 stopni i zero deszczu.
1: Jest weekend, jest impreza. DJ Harris. Fox FM.

0: DJ Harris. Za chwilę kolejny set. Zostańcie z Vox FM.
1: Autopromocja.
0: Lista Vox FM.
1: Największe hity.

0: Najlepszy początek weekendu. Zaprasza Krzysiek Skrzypkowski.
1: Autopromocja. Reklama.
2: Hej, tu IKEA. Teraz z IKEA Family zyskasz 100 zł rabatu na następne zakupy za każde wydane 800. Odbierz nawet do 5000 zł rabatu. Oferta trwa do 3 sierpnia lub do wyczerpania zapasów. Regulamin na IKEA.pl.
3: Hej, sorry za spóźnienie. Wpadłam do apteki po coś ekstra. Kupiłam żurawit w opakowaniu promocyjnym.
4: Co kupiłaś?
3: Suplement diety żurawit w opakowaniu promocyjnym. Zobacz, aż 100 kapsułek. 60 plus 40 gratis. Stosuję żurawit regularnie. Żurawit to wysoko skoncentrowany ekstrakt z żurawiny. Polecam każdej kobiecie. Jak kapsułki z żurawiną, to tylko żurawit.
4: Aż 40 kapsułek żurawitu gratis to ponad miesiąc stosowania. Świetna ta promocja. To ja też pobiegnę do apteki.
3: Żurawit. Kobiety polecają kobietom.
1: Reklama.
0: Trzy, dwa, jeden.

0: DJ Harris. Za chwilę kolejny set. Zostańcie z Vox FM.
1: Autopromocja.
2: Nareszcie urlop.
0: Ale dlaczego spędzamy go z twoją mamusią?
2: Spokojnie. Vox FM robi lato.
0: Wejdź na voxfm.pl. Opisz swoją największą wakacyjną wtopę.
2: I wygraj 2000 zł na wakacyjny weekend.
0: Vox FM robi lato.
2: Autopromocja.

dla was DJ Harris. Za chwilę kolejny set. Zostańcie z Vox FM. 3, 2, 1. 1. 1.

0: z DJ Harris. Za chwilę kolejny set. Zostańcie z Vox FM.
1: Reklama.
2: Niskie ceny są codziennie w Biedronce. Od zawsze na zawsze. A teraz rozpalamy sezon grillowy. Do soboty z kartą Moja Biedronka. Piwo żatecki, swetle leżak lub 0%. 6 plus 6 gratis. Limit dzienny 12 sztuk. Maksymalnie 6 gratis na kartę. Biedronka.
3: Dynamika, która wyznacza standardy. Przestrzeń dająca komfort w każdej podróży. Technologia, która wyprzedza Twoje oczekiwania. To BMW X3 z legendarnym napędem X-Drive. Teraz dostępne już za 2000 zł netto miesięcznie w BMW Comfort Lease. Skorzystaj z wyjątkowej oferty BMW Financial Services dla przedsiębiorców. Szczegóły oferty w salonach i na bmw.pl. BMW. Radość z jazdy.
1: Reklama. Vox FM.
0: Robi lata. Vox FM.

0: Dla Was DJ Harris. Za chwilę kolejny set. Zostańcie z Vox FM.
1: Autopromocja.
0: Kochaj albo rzucaj.
1: Nie wiesz, jak do niej zagadać?
0: Pokłóciliście się?
1: Chcesz go przeprosić?
0: Pawelec pomoże.
2: Ja bym chciała, żeby coś

0: po 9:00. Niech żyje miłość!
1: O nią zawsze warto walczyć.
2: Autopromocja. Reklama.
3: Internet bez limitu przez pół roku. Wplej na kartę, nie licz gigabajtów. Wybierz co lubisz. Morze, góry, kemping, koncerty i dziel się z innymi najlepszymi wrażeniami. Kup Starter Play lub szybciej od ręki w aplikacji Play 24. Promocja dostępna z płatnym pakietem XXL. Bo w Play płacisz mniej.
4: Play. Niskie ceny są codziennie w Biedronce. Od zawsze na zawsze. A teraz rozpalamy sezon grillowy. Do soboty z kartą Moja Biedronka. Piwo Żatecki, Swetly Leżak lub 0%. 6 plus 6 gratis. Limit dzienny 12 sztuk. Maksymalnie 6 gratis na kartę. Biedronka.
5: W browarni Lidla znajdziesz szeroki wybór piw w super cenach. Od piątku wszystkie piwa w puszkach. 12 w cenie 6. Opakowanie może podlegać kaucji. Alkohol tylko dla pełnoletnich.
2: Reklama.
6: Już teraz, już teraz. Przed wami DJ Harris. In the mix. In the mix. Jest weekend, jest impreza.
7: Jest weekend, jest impreza.
6: Tak gra tylko w Vox FM. Mamy

0: DJ Harris. Za chwilę kolejny set. Zostańcie z Vox FM.
1: Reklama.
2: Niskie ceny są codziennie w Biedronce. Od zawsze na zawsze. A teraz rozpalamy sezon grillowy. Do soboty z kartą Moja Biedronka. Piwo żatecki, swetle leżak lub 0%. 6 plus 6 gratis. Limit dzienny 12 sztuk. Maksymalnie 6 gratis na kartę. Biedronka.
1: Reklama.

0: Autopromocja. Reklama.
1: Niskie ceny są codziennie w Biedronce. Od zawsze na zawsze. A teraz rozpalamy sezon grillowy. Do soboty z kartą Moja Biedronka. Piwo Żatecki, Swetle, Leżak lub 0%. 6 plus 6 gratis. Limit dzienny 12 sztuk. Maksymalnie 6 gratis na kartę. Biedronka.
2: W browarni Lidla znajdziesz szeroki wybór piw w super cenach. Od piątku wszystkie piwa w puszkach. 12 w cenie 6. Opakowanie może podlegać kaucji. Alkohol tylko dla pełnoletnich.
0: Reklama.
3: Jest weekend, jest impreza. Jest weekend, jest impreza. DJ Harris. DJ Harris w Fox FM.

0: DJ Harris. Za chwilę kolejny set. Zostańcie z Vox FM. DJ Harris in the mix. Vox DJ Mix.
1: Vox

potrebna mi se... Dobre, dobre, dobre.

0: Rado. Autopromocja.
1: Kochaj albo rzucaj.
2: Nie wiesz, jak do niej zagadać?
1: Pokłóciliście się?
2: Chcesz go przeprosić?
1: Pawelec pomoże.
3: No ja bym chciała, żeby coś to

0: Słuchajcie wiadomości Vox FM, Katarzyna Pilewska, zapraszam. Miliony na technologię przyszłości w polskiej armii. W Warszawie podpisano w czwartek umowy na dofinansowanie kolejnych projektów w ramach wspólnego programu Resortu Obrony, Ministerstwa Nauki i Narodowego Centrum Badań i Rozwoju. Celem programu jest wsparcie rozwoju nowoczesnych technologii obronnych, wyposażenia wojskowego oraz innowacji w sektorze nauki i przemysłu. O szczegółach Krzysztof Płowecki.
1: Wszystko po to, żeby polska armia stała się najsilniejszą armią w Europie.
2: Pod względem liczebności, ale i zdolności operacyjnej.
1: Mówi Władysław Kosiniak-Kamysz, szef Ministerstwa Obrony Narodowej. Dzięki programowi Perun do polskiej armii trafią najnowocześniejsze osiągnięcia techniczne.
2: Drony, antydrony, systemy dalekiego rażenia, sztuczna inteligencja, obserwowanie satelitarne.
1: Premier Donald Tusk dodał, że pieniądze z programu Perun oddalają ryzyko ataku na Polskę, a nasz kraj znajduje się dzisiaj w gronie państw najlepiej przygotowujących się do obrony.
0: Relacjonował nasz reporter Krzysztof Płowecki. Po niemal 15 latach od zabójstwa 13-letniej Izy z Gdyni Dąbrowy śledczy zatrzymali sprawcę. Przypomnijmy, w sierpniu 2011 roku dziewczynka została napadnięta, gdy wracała do domu po odprowadzeniu koleżanki na przystanek. Mimo zabezpieczenia śladów DNA przez lata nie udało się ustalić zabójcy. Teraz, dzięki nowoczesnym badaniom genetycznym, policjanci z archiwum X zatrzymali mężczyznę podejrzanego o dokonanie tej zbrodni, o czym ze szczegółami Paweł Lemke.
3: Prokuratura poinformowała o zatrzymaniu 37-letniego mieszkańca Gdyni, który usłyszał zarzut zabójstwa 13-letniej Izy. Przełom w śledztwie możliwy był dzięki wykorzystaniu genealogii genetycznej, po raz pierwszy zastosowanej w Polsce w postępowaniu karnym. Jak przekazali śledczy, mężczyzna w chwili zbrodni miał 22 lata i mieszkał w pobliżu miejsca, gdzie doszło do zabójstwa. Przez kolejne lata prowadził zwyczajne życie.
4: Ukończył studia wyższe, jest żonaty, ma dwoje dzieci w wieku przedszkolnym. Nigdy nie był karany, nigdy nie był notowany przez policję.
3: Mówi Mariusz Marciniak z prokuratury regionalnej w Gdańsku. Podejrzany przyznał się do zabójstwa, ale odmówił składania wyjaśnień. Sąd zdecydował o jego tymczasowym aresztowaniu na 3 miesiące. Grozi mu dożywocie.
0: Relacjonował nasz reporter Paweł Lemke. Jest wyrok w głośnej sprawie śmierci ojca byłego ministra sprawiedliwości Zbigniewa Ziobry. Sąd okręgowy w Krakowie uchylił wyrok uniewinniający Dariusza D. i umorzył postępowanie wobec niego w związku z przedawnieniem sprawy. Wobec pozostałej trójki lekarzy podtrzymał wyrok uniewinniający.
5: Ta sprawa ma wyjątkowy charakter. Jest trudną, skomplikowaną sprawą. Chociażby z powodu materii, jakiej ona dotyczy. Otóż ta sprawa była trudna z powodu tego, kim były strony tego postępu. Po jednej stronie bowiem był minister sprawiedliwości, prokurator generalny, najdłużej urzędujący minister sprawiedliwości w historii. Po drugiej stronie byli lekarze, i to niezwykli lekarze z Pcimia.
0: Uzasadniał sędzia Tomasz Kudla. Przypomnijmy, Jerzy Ziobro trafił do krakowskiego szpitala uniwersyteckiego w czerwcu 2006 roku. Zmarł miesiąc później. Prokuratura dwa razy umarzała śledztwo, jednak rodzina złożyła w sądzie własny akt oskarżenia o popełnieniu błędu medycznego przeciwko lekarzom. Dzisiejszy wyrok jest prawomocny. Sprawa śmierci Jerzego Ziobry była przedmiotem sądowego sporu od niemal 20 lat. Służby z Gorzowa postawione na równe nogi. Wezwanie okazało się bezpodstawne. Kobieta, która wezwała służby, została zatrzymana. Niewykluczone, że stoi za kilkoma podobnymi zgłoszeniami, informuje nasz reporter Konrad Baranowski.
6: 22-latka mogła w ostatnich 30 dniach wzywać bezpodstawnie medyków w Toruniu, Poznaniu, Olsztynie i Gdyni. Ten wątek mundurowi jeszcze wyjaśniają. Wszystko wyszło na jaw, gdy policjanci dostali od dyżurnego zgłoszenie o karetce wysłanej do pacjentki. Zespół pogotowia nie mógł kobiety znaleźć. Ze zgłoszenia wynikało, że źle się czuje, potrzebuje pomocy i jest nadwartą. Kobieta została zauważona i zatrzymana przez policjantów w środę na ulicy Dworcowej przed godziną 17. 22-latka nie potrafiła wytłumaczyć, dlaczego wzywała służbę.
0: Policjanci wstępnie ustalili, że kobieta wraz ze znajomym przyjechała do Gorzowa w środę rano. Poszukiwania rozpoczęły się tego samego dnia po godzinie 11. Tafla szkła rozbita w piaskownicy. Policja szuka sprawcy niebezpiecznego zdarzenia, do którego doszło w Świeciu niedaleko Bydgoszczy. To ogromne zagrożenie dla dzieci, więc plac zabaw przy ulicy Kościuszki natychmiast zamknięto. Na miejscu był nasz reporter Dawid Olszewski.
7: Ktoś rozbił taflę szkła na piaszczystej nawierzchni. Trwa właśnie wymiana piasku z użyciem ciężkiego sprzętu. Sprawdzany jest też teren wokół placu zabaw, bo tam również mogły trafić odłamki szkła.
8: Znaleziono fragmenty szkła, nawet 20-30 centymetrowe, dlatego też też ciężko nam jest zaryzykować i ewentualnie tylko przesiać ten piach.
7: Dlatego konieczna jest całkowita wymiana piasku, podkreśla Magdalena Arczyńska-Górna z Urzędu Gminy w Świeciu. To jeden z mieszkańców zauważył zagrożenie i powiadomił służbę.
9: Jestem w szoku, wnuki moje też chodzą tutaj i ja myślę, że to dorosły ktoś.
10: Aż mi się nie chce wierzyć, to ktoś jakiś nieodpowiedzialny albo chory.
7: Urzędnicy złożyli do policji wniosek o ściganie sprawcy.
0: Apelują też do mieszkańców o przekazywanie informacji, które mogą pomóc w jego ustaleniu. Gmina będzie chciała obciążyć go kosztami sprzątania i napraw. Blisko 3 promile alkoholu i bez prawa jazdy. Do skrajnie niebezpiecznego zdarzenia drogowego doszło niedaleko Ostródy w województwie warmińsko-mazurskim. Za kierownicą samochodu siedział 31-latek.
11: Kierujący samochodem marki MAN nie dostosował prędkości do warunków panujących na drodze, tracił panowanie nad pojazdem i wjechał na pobocze, wywracając go. 31-latek był pijany. Badanie wykazało blisko 3 promile alkoholu w jego organizmie. Co więcej, nie posiadał uprawnień do kierowania pojazdami. W kabinie pojazdu znajdował się również 17-latek, który także był pijany.
0: Mówi Anna Karczewska z ostrudzkiej policji. 31-latek dostał mandat w wysokości 2,5 tysiąca złotych i 10 punktów karnych. Za jazdę po alkoholu oraz bez prawa jazdy odpowie teraz przed sądem. Kiś, ogórki, nie emocje. To przesłanie muralu, który od czwartku zdobi front jednego z akademików Uniwersytetu Medycznego w Białymstoku. To wspólny projekt uczelni i fundacji Don't Worry, Be Yourself, która powstała przy festiwalu Up to Date. Przesłanie proste. Rozmawiajmy o emocjach, mówi profesor Napoleon Waszkiewicz z UMB.
12: Jeżeli nie będziemy kisić tych emocji, a w naszym regionie mamy dużo ogórków do kiszenia, to możemy w tym momencie lepiej żyć, zdrowiej żyć, możemy sobie radzić z emocjami inaczej, możemy je wentylować przede wszystkim, bo tu głównie o to chodzi.
0: Regularne pozbywanie się stresu zapobiega wielu chorobom i nie tylko psychicznym, ale też tym związanym z podwyższonym ciśnieniem.
13: Zapraszamy na stronę internetową kiśogórkinieemocje.pl, gdzie jest mądrych osób, są wypowiedzi, gdzie możemy poczytać jeszcze raz co i jak i dlaczego.
0: Dodaje Cezary Chwicewski, prezes fundacji Don't Worry, Be Yourself. Prawie 9 tysięcy przejechanych kilometrów i 2 tygodnie w trasie. Nauczyciel przedmiotów zawodowych z koszalińskiej samochodówki Andrzej Wiśniewski zakończył właśnie niezwykłą podróż polonezem dookoła Morza Bałtyckiego. Jego wyprawa przebiegała przez Niemcy, Danię, Norwegię, Finlandę, Estonię, Łotwę i Litwę.
14: Na szczęście były tylko dwie poważne awarie. W Norwegii awaria tylnych hamulców, to jest wyciek płynu hamulcowego z obu tylnych cylinderków hamulcowych, oraz w Finlandii, akurat kiedy oczywiście musiałem się spieszyć na prom, miałem awarię aparatu zapłonowego. W części miałem tak naprawdę chyba wszystko. Dosłownie miałem drugi silnik, drugą skrzynię biegów, drugi resor, sprężynę zawieszenia. To, czego mi zabrakło, to 2 cylinderków hamulcowych.
0: Andrzej Wiśniewski podczas całej wyprawy nie korzystał z hoteli. Nocował głównie w samochodzie lub w namiocie. Ryk silników i zawrotna prędkość. W piątek na Śląsku startuje 82. rajd Polski. Zmagania o puchar potrwają 3 dni. Trasa to w sumie ponad 911 km, z czego blisko 200 to 15 szybkich odcinków specjalnych. Po 27 latach powrócił odcinek specjalny Przegibek. Jego długość to 6,5 km i ponad 50 ciasnych zakrętów i serpentyn.
15: To jest płytowy odcinek specjalny i poza tym jest to całkiem nowy odcinek w harmonogramie tego rajdu, dlatego jest taki ważny. Wielu znanych kierowców z przeszłości ten odcinek przejechało. Oczywiście teraz mamy znacznie bardziej zaawansowane samochody techniczne, więc będą szybsze.
16: Sport jest ekstremalny, natomiast czy chciałbym właśnie wrócić do domu, to nie chciałbym. Chcę się zmierzyć, chcę rywalizować i chcę pokazywać swoje najmocniejsze strony jako kierowcy rajdowego.
0: Przed rajdem Polski z rajdowcami Kajetanem Kajetanowiczem oraz Miką Marczykiem rozmawiał nasz reporter Darek Brombosz. Kieleckie targi szykują się na najazd. Gracze, pisarze, a nawet wojowników Jedi. Już w ten weekend startuje tam Scyzorykon, jedna z największych i najbardziej różnorodnych imprez popkulturowych w Polsce. Na uczestników czekają setki atrakcji, a sam program udowadnia, że ten festiwal skutecznie łączy pokolenia. O tym koordynator wydarzenia Marcin Bardo.
17: Dla fanów, którzy byli w kinach na pierwszych filmach Gwiezdnych Wojen i czytają futurologię z czasów zimnej wojny, ale także zapraszamy tych, którzy wyrośli na League of Legends. To miejsce dla fanów cosplayu, RPGowców, graczy wszelakiej maści, pisarzy tych młodszych i starszych, wojowników na miecze laserowe, fanów tańca, druku 3D, modelarstwa, a nawet gry w mafię.
0: W programie są też międzynarodowe akcenty. Na żywo wystąpią wokalistki znane z kultowej bajki Wings Club. Bramy kieleckich targów otwierają się w sobotę o godzinie 11:00. Rekordowa liczba studentów przyjętych na etnofilologię kaszubską. Uniwersytet Gdański poinformował o przyjęciu na kierunek aż 27 osób. Do tej pory przez ostatnich 10 lat studia te ukończyło łącznie zaledwie 28 osób. Zdaniem uczelni zainteresowanie studiami może wynikać z dążenia młodego pokolenia Kaszubów do nauki języka oraz pracy na rzecz regionu.
18: Etnofilologię kaszubską można studiować tylko w Uniwersytecie Gdańskim. Kierunek ten powstał z potrzeby ochrony, pielęgnowania i rozwijania wyjątkowego dziedzictwa kulturowego Pomorza. Absolwenci mogą nie tylko zostać nauczycielami, ale również pracują w placówkach kultury, muzeach i mediach.
0: Mówi Magdalena Nieczuja-Goniszewska, rzeczniczka Uniwersytetu Gdańskiego. Program studiów etnofilologii kaszubskiej jest przygotowany również dla osób nieznających języka kaszubskiego. Wykładowcy nauczają kaszubszczyzny od podstaw, ale też przybliżają historię, literaturę czy dziedzictwo regionu. Taniec współczesny, nie tylko do oglądania, ale także do przeżywania i odkrywania. Już 31 lipca w Nowochódzkim Centrum Kultury startuje krakowski Festiwal Tańca. To 6. edycja. Hasłem tegorocznej jest przynależność. O tym, jak rozumieć hasło przewodnie festiwalu, opowie Karolina Graca z Krakowskiego Centrum Choreograficznego.
19: Przynależność to dość pojemne hasło dla nas, kuratorek, i myślę, że tak o nim też myślimy i staramy się mówić, to znaczy zostawić trochę pole do tego, żeby każdy i każda mogła sobie zadać pytanie, czym ta przynależność dla danej osoby jest.
0: Krakowski Festiwal Tańca gościć będzie artystów z całego świata. Z jakich stron przyjadą? To wie Dominika Wiak z Krakowskiego Centrum Choreograficznego.
20: Gościmy artystów i artystki z Francji, ze Szkocji, z Hiszpanii, z Brazylii, z Urugwaju i z Niemiec, więc festiwal jest okazją, by doświadczyć międzynarodowego tańca. Takich wydarzeń w Krakowie i w Polsce jest bardzo mało, więc jest to po prostu wyjątkowy moment w roku.
0: Mówi Dominika Wiak z Krakowskiego Centrum Choreograficznego. Nowochódzkie Centrum Kultury wypełnią spektakle, warsztaty, spotkania, które zachęcą do spojrzenia na przynależność z różnych perspektyw. A krakowski Festiwal Tańca rusza już 31 lipca w Nowochódzkim Centrum Kultury w Krakowie. Dziękuję za wysłuchanie wiadomości Vox FM.

Słuchacie wiadomości Vox FM, Katarzyna Pilewska, zapraszam. Miliony na technologię przyszłości w polskiej armii. W Warszawie podpisano w czwartek umowy na dofinansowanie kolejnych projektów w ramach wspólnoty.